0: Czas poznać konkurencję, z czym, z jakimi zadaniami mierzyli się kierowcy w czasie mistrzostw w Automobil Klubie Polskim.
1: Wśród konkurencji mieliśmy jazdę po płycie poślizgowej. Kierowca musiał ominąć przeszkodę na płycie poślizgowej, potem wykonać manewr skrętu, zatrzymać się w określonym punkcie. Przy pokonywaniu przeszkody ważna była też prędkość. Nie była to prędkość bardzo wysoka, ale taka, którą możemy spotkać w ruchu ulicznym. Poślizg w czasie manewru wykonywanego w ruchu ulicznym może się zdarzyć. Prędkość była określona z góry. Przejazd i ominięcie przeszkody miało być przy prędkości około 40 km na godzinę. Mieliśmy także zadanie polegające na precyzyjnej jeździe wytyczoną trasą pomiędzy przeszkodami w postaci pachołków, taki w rodzaju slalomu, ale nierównomiernie ułożonego. Kolejna konkurencja była to konkurencja polegająca na najeżdżaniu prawym lub lewym kołem, wyznaczone na trasie przejazdu punkty, czyli kierowca musiał trafiać kołami w dokładnie wyznaczone miejsce w zależności od koloru punktu. Mieliśmy też konkurencję taką bardzo zręcznościową, czyli trafianie lancą umocowaną na przodzie autobusu w obręcz i konkurencja też taka bardziej zręcznościowa to przejazd z umocowaną na autobusie z przodu tacą, na której leżała piłka po określonej trasie z różnego rodzaju manewrami. Myślę, zadanie polegało na tym, żeby ta piłka nie mogła spaść. Tutaj chodzi o wyrabianie nawyków jazdy bezpiecznej, precyzyjnej, dokładnej, płynnej.

0: Warszawski Transport Publiczny wybrał i nagrodził swoich mistrzów kierowania autobusami.
1: Na podium trzy osoby. Zaczynam od trzeciego. Michał Pawłowski. Gratulacje. Miejsce drugie. Daniel Kaczmarczyk. Miejsce pierwsze. Cezary Szymborowski!
2: Ekses, super jest!
1: Drodzy panowie, dla was serdeczne gratulacje. Nie wpuściliście na podium żadnej pani, ale one tutaj były, walczyły dzielnie i chcemy to podkreślić. Najlepszą wśród pań otarła się o podium, było bardzo blisko. Więc panowie uważajcie, kobiety są naprawdę blisko, tuż za waszymi plecami. Pani Katarzyna Piła, serdeczne gratulacje!

0: 5. Mistrzostwa Kierowców Autobusów WTP już przeszły do historii. A jak na zawody przystało, było podium dla najlepszych, co słyszeliśmy, i puchary.
1: Jedynka. To jest radio.
2: Ile waży taki puchar?
3: Ciężko powiedzieć, ale 2-3 kg na pewno. W zawodzie kierowcy pracuję od 6 lat. To była jakaś chęć próbowania czegoś nowego i pokazało się, że jest to jednak jakaś pasja w życiu.
2: To zwycięstwo tutaj?
3: Były próby wyćwiczenia, więc generalnie już widać efekty. Cieszy.
2: W domu też się ucieszą?
3: Na pewno.
2: Miejsce przygotowane na puchar?
3: Będzie dopiero szykowane. Chciałbym pozdrowić żonę Anetę, ja jestem Cezary Tyborowski. Pracuję na zakładzie R6 Puchocińska Miejskich Zakładów Autobusowych.
0: Mówił zdobywca miejsca pierwszego. Drugie miejsce na podium przypadło Danielowi Kaczmarczykowi. Trzecie miejsce zajął Michał Pawłowski.
4: Od 18 lat już jestem kierowcą zawodowym kategorii D.
2: Czy lubi pan swoją pracę?
4: Kocham. To praca moich marzeń.
2: No to nie dowiem się już, jakie posiada wady, bo człowiek zachokany nie widzi wad.
4: Ma swoje wady, ale plusy przyćmiewają minusy.
2: Dzisiaj został pan uhonorowany pucharem. Co to za puchar?
4: Jest to puchar trzeciego miejsca w 5. Mistrzostwach Kierowców Warszawskiego Transportu Publicznego. Cieszę się, bo nie obstawiałam, że w ogóle będę na podium. Kierownictwo mi zaufało, zadzwoniło do mnie podczas mojego urlopu i wybrali mnie, czego jestem zadowolony i dumny, że powierzono mi zaufanie. Zaufali mi.
2: I nie zawiódł.
4: Nie zawiodłem swojego oddziału.
2: Dołączamy się do gratulacji i życzymy zawsze bezpiecznej drogi.
4: Dziękuję ślicznie.

0: Katarzyna Strzegowska, dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego. Punktualność czy bezpieczeństwo? Jaka jest hierarchia ważności?
1: Bezpieczeństwo. Absolutnym priorytetem jest bezpieczeństwo. Czasami warto wytracić czas zgodny z rozkładem jazdy, jeśli możemy na to postawić bezpieczeństwo swoje jako prowadzącego pojazd i pasażerów, których wozimy.
0: Zakończyły się mistrzostwa kierowców.

0: kierowców autobusów. Jak pani ocenia imprezę? Udało się wszystko?
1: Właśnie zakończyliśmy piąte mistrzostwa kierowców, którzy jeżdżą w barwach Warszawskiego Transportu Publicznego. Udało się wszystko, było świetnie, co pokazały po pierwsze wyniki, po drugie uśmiechy i te emocje na twarzach zawodników. 36 osób nasi operatorzy wystawili do konkurencji w dzisiejszych mistrzostwach, zarówno miejskie zakłady autobusowe, jak i prywatne firmy, które jeżdżą po warszawskich ulicach. Bardzo dużo emocji, jednak trochę nutka rywalizacji, mimo to, że tutaj nie chodziło o to, żeby rywalizować, tylko po to, żeby ćwiczyć swoje umiejętności, które na co dzień są przez kierowców wykorzystywane podczas wykonywania pracy na warszawskich ulicach.
0: I uczestnicy są świadomi tego, co dają takie zawody i mówią nawet, że takie szkolenia, takie zawody powinny być częściej. Co na to ZTM?
1: Ja też jestem tego zdania, jakby, tylko myślę, że to jest przede wszystkim w gestii pracodawcy, bo pamiętajmy, że kierowca jest zatrudniony u każdego przewoźnika. My jakby jako organizator transportu zlecamy wykonywanie usług przewozowych. Natomiast rzeczywiście każde szkolenie pozwala na to, żeby jeszcze bardziej doskonalić swoje umiejętności i nawet jeśli ktoś jest zawodowym kierowcą przez 20 czy 30 lat, to jednak zmieniający się ruch, szczególnie w takim mieście jak Warszawa, powoduje, że warto się szkolić, warto się rozwijać, warto trenować techniki na takich jakby niecodziennych warunkach, jak tutaj mamy na automobilklubie.
0: Tak praktycznie i poważnie, jakie narzędzia ma ZTM, aby na wykonawcach pracy przewozowej wymuszać działania podnoszące bezpieczeństwo?
1: Wprost nie mamy żadnych takich narzędzi. Mamy zapisy, które jakby regulują jakość świadczonych usług, w których również jest zawarta kwestia bezpieczeństwa, czyli to, w jaki sposób kierowcy wykonują na co dzień swoje obowiązki. Po pierwsze, czy zgodnie z założonymi rozkładami jazdy jeżdżą, czy nie łamią przepisów ruchu drogowego, na przykład nie przejeżdżając na czerwonym świetle. I dla przykładu, jeśli takie przewinienie jest stwierdzone, zauważone, to mamy prawo nałożyć sankcje na przewoźnika. Natomiast to, czy przewoźnik przerzuci tą odpowiedzialność na swojego pracownika, to już nie jest nasza rola, to jest rola pracodawcy spółki miejskiej czy operatorów, którzy jeżdżą w ramach zawartych umów.
0: Czy zarząd też chciałby osobiście mieć wpływ na kierowców?
1: Nie chcemy mieć osobiście wpływu na kierowców. To są jakby pracownicy poszczególnych spółek, tak jak my w ZTM-ie mamy swoich pracowników. Mamy również pracowników nadzoru ruchu, którzy na co dzień też świadczą pracę na ulicach Warszawy radiowozami. Więc każdy odpowiada za swoich pracowników i za podwyższanie ich kompetencji zawodowych i doszkalanie. Ale myślę, że taki dzień jak dzisiaj, który jest przy okazji też jakby jakąś formą integracji i zabawy, ale tak jak pan podkreśla, na poważnie do tego podchodząc, bardzo istotne jest to, żeby jakby każdy pracodawca miał tego świadomość, że warto szkolić i wspierać i rozwijać swoich pracowników.
0: Aby komunikacja w Warszawie zawsze była bezpieczna, tego możemy życzyć.
1: Życzymy bezpiecznej, komfortowej i punktualnej komunikacji miejskiej i wtedy myślę, że wszyscy będą zadowoleni i pracownicy, a przede wszystkim nasi mieszkańcy.
0: A życzyła Katarzyna Strzegowska, dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie, organizatora Mistrzostw Kierowców Autobusów WTP, które odbyły się w Międzynarodowy Dzień Kierowcy Zawodowego.
2: No i myślę, proszę Państwa, że nie tylko o bezpieczeństwie powinni zadbać kierowcy autobusów, ale też i Państwo dzisiejszej nocy spokojnie przemierzacie drogi, słuchając nie tylko tak ciekawego reportażu, który przyniósł tutaj pan redaktor Kajetan Tłokowski, ale także muzyki country, takiej jak na zakończenie naszego spotkania pan Wojciech Błoński je zrealizował, pan Kajetan Tłokowski był wydawcą, ja nazywam się Jerzy Głuszyk i trochę instrumentalnej wersji western swingu w wykonaniu zespołu Asleep at the Wheel.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Książę Herman pojechał w XVIII wieku do Anglii, gdzie zobaczył supermodne wtedy najpiękniejsze na świecie parki krajobrazowe. I tak się zachwycił, że po powrocie oświadczył, że teraz on, bez względu na koszty, założy park, który przyćmi całą Europę. I tak zrobił, choć jak się okazało, koszty przerosły wszystkie plany i książę musiał majątek sprzedać, ale park, perełkę, po sobie zostawił. Park Murzakowski, wpisany na listę UNESCO. Wiecie, gdzie to jest? Nie wiecie, tak podejrzewałem. Jedyne takie miejsce. Szczegóły dziś, po 9:00. Roman Czajarek, zapraszam.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
2: Minęła godzina 3:00, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Polska podpisała z Komisją Europejską umowę w sprawie programu zbrojeniowego SAFE. To otwiera nowy etap finansowania kontraktów obronnych. W sumie Polska otrzyma prawie 44 miliardy euro. Rzeczniczka Koalicji Obywatelskiej Dorota Łoboda mówi, że zwiększy to bezpieczeństwo Polski.
3: Potrzebujemy się zbroić, dlatego że Władimir Putin nie powstrzyma się na Ukrainie, dlatego że mamy pełnoskalową wojnę za wschodnią granicą i dlatego że potrzebujemy uniezależnić się od dostaw ze Stanów Zjednoczonych, choć pozostają one naszym trwałym partnerem, ale jednak widzimy, że musimy też budować swoją siłę militarną tu w Europie, tu w Polsce.
2: Zbigniew Kuźmiuk z PiS uważa, że zaciągnięcie tej pożyczki jest bezprawne, bo prezydent zawetował ustawę o SAFE.
4: To jest złamanie konstytucji. Być może to są także konsekwencje wynikające z kodeksu karnego. Będzie podstawa do tego, żeby odpowiednio reagować na tę pożyczkę. Jestem głęboko przekonany, że jeżeli rzeczywiście wrócimy do władzy, to poważnie potraktujemy tę propozycję prezesa Narodowego Banku Polskiego i źródłem finansowania dodatkowych zakupów dla armii powinny być aktywa Banku Centralnego.
2: Większość pieniędzy z pożyczek ma być inwestowana w zakupy w rodzimej zbrojeniówce. Prezydent Donald Trump ogłosił 3-dniowy rozejm między Rosją a Ukrainą. Zawieszenie broni ma obowiązywać od dziś do poniedziałku i obejmuje również wymianę jeńców. W tych dniach w Rosji obchodzone jest Święto Zwycięstwa. Obie strony zgodziły się na propozycję prezydenta Trumpa. Z kolei rozmowy pokojowe między USA a Iranem odbędą się w przyszłym tygodniu, dowiedział się Wall Street Journal. Pośrednikiem i gospodarzem kolejnej tury negocjacji dalej będzie Pakistan.
5: Według źródeł, na które powołuje się gazeta, obie strony współpracują z mediatorami w celu sformułowania jednostronnicowego, 14-punktowego memorandum, które zakończy trwającą od 20

0: 8 lutego wojnę. Mają się w nim znaleźć ustalenia dotyczące irańskiego programu nuklearnego, złagodzenia napięć w cieśninie Ormus i ewentualnego przekazania irańskich zapasów wysoko wzbogaconego uranu innemu państwu. Jak twierdzą źródła Wall Street Journal, jedną z kluczowych kwestii, co do której strony wciąż nie mogą się zgodzić, jest zakres ewentualnego złagodzenia sankcji wobec Iranu. Jeśli negocjacje posuną się naprzód, zawieszenie broni może być przedłużone o kolejny miesiąc. Z Bejrutu dla Polskiego Radia Milena Rashid-Szehab.
1: Prokurator generalny Waldemar Żurek wydał nowe polecenia prokuratorom prowadzącym sprawy przeciwko europosłowi Grzegorzowi Braunowi z Konfederacji Korony Polskiej. Przy każdym wniosku o uchylenie immunitetu mają wnioskować o zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie. Wczoraj Grzegorz Braun uniemożliwił prokuraturze przedstawienie mu zarzutów w sprawie wtargnięcia do szpitala w Oleśnicy.
2: Wrocławscy prokuratorzy zamierzali postawić Grzegorzowi Braunowi zarzuty dotyczące m.in. pozbawienia wolności lekarki Gizeli Jagielskiej w szpitalu w Oleśnicy. Jednak w trakcie spotkania europoseł samowolnie i bez zgody prokuratora opuścił gabinet, po czym oddalił się z budynku prokuratury. Przez to Grzegorz Braun nie usłyszał zarzutów. Prokuratorzy nie mieli podstaw prawnych, aby zatrzymać europosła. Braun posiada immunitet, więc aby go zatrzymać, potrzeba zgody Parlamentu Europejskiego. Teraz na polecenie prokuratora generalnego Waldemara Żurka, śledczy za każdym razem będą wnioskować o taką zgodę. Tymczasem pełnomocniczka Brauna złożyła wniosek o zmianę jednostki prowadzącej śledztwo, ponieważ w jej ocenie wrocławska prokuratura złamała zasadę domniemania niewinności. Michał Makowski, Polskie Radio.
1: Opolscy policjanci i pracownicy cywilni podzielili się krwią podczas kolejnej edycji akcji przy Komendzie Wojewódzkiej. Funkcjonariusze mówią o swojej motywacji.
3: Traktuję to jako formę pomocy innym. Też czerpię z tego, nie ukrywam, satysfakcję. Zaraz po oddaniu krwi nie czuję jakichś negatywnych skutków oddawania krwi. Wiem, że są osoby, które gorzej to znoszą. Ja natomiast zaliczam się do osób, które nie czują tych negatywnych skutków.
4: Po raz kolejny włączyłem się w zbiórkę krwi organizowaną właśnie przez opolską policję. Myślę, że to jest ważny gest, ważny dar, że kiedyś ja tej krwi mogę potrzebować. Taka motywacja mi zawsze towarzyszy.
5: U mnie przede wszystkim to podyktowane jest chęcią pomocy innym osobom, gdyż przez poświęcenie około 10 minut naszego czasu na oddanie krwi możemy uratować życie innemu człowiekowi.
1: W ciągu roku mężczyźni mogą oddać krew 6 razy, a kobiety 4 razy, a między donacjami muszą być co najmniej 2 miesiące przerwy. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
6: Pogoda.
1: W nocy we wschodniej połowie kraju słabe opady deszczu, temperatura od 4-7 stopni na zachodzie i północy do 8-11 na pozostałym obszarze kraju. W sobotę lokalnie większe rozpogodzenia, temperatura w dzień przeważnie od 15 do 19 stopni, chłodniej jedynie na północnym wschodzie i nad morzem od 8 do 13 stopni.
6: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
7: Playlista w radiowej jedynce to niezwykłe spotkania z ulubioną muzyką naszych gości i bohaterów.
8: Hej, tu Ania Dąbrowska. Zapraszam Was na wiosenne, sobotnie popołudnia w radiowej jedynce. Spotkajmy się przy muzyce, która jest mi szczególnie bliska. Prosto z mojej osobistej playlisty. Będzie nastrojowo, czasem nostalgicznie, bardzo emocjonalnie i magicznie.
7: Zapraszamy w soboty od 17 do programu Pierwszego Polskiego Radia.
8: Ania Dąbrowska
7: i Marcin Wojciechowski.
6: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

0: Tak to bywało. Jedynka. To jest radio.
1: Radiowa Jedynka w nocy. Danuta Kryńska. Zapraszam.

Peter Gabriel, marzyciel, wizjoner, eksperymentator, człowiek, legenda. Mija właśnie równo 40 lat od wydania 5. solowej płyty Petera Gabriela zatytułowanej Soul. Piosenka Red Rain ten album otwiera. W latach 80. płyta Soul zrealizowana była w najnowocześniejszych wówczas technologiach, osiągnęła sukces komercyjny i artystycznie podzieliła fanów Petera Gabriela. Jedni rozczarowani byli zerwaniem artysty z mrocznymi, uduchowionymi klimatami, drudzy chwalili Gabriela za melodyjność kompozycji, za elementy muzyki etnicznej, za nowoczesne aranżacje, za niebanalne teksty o miłości, o fobiach, o wsparciu w niełatwym czasie.

0: Jedną ze swoich najpiękniejszych, przejmujących ballad Peter Gabriel zaśpiewał z Kate Bush. Don't Give Up na płycie Gabriela, zatytułowanej Soul, to album sprzed równo 40 lat.
1: Jedynka. To jest radio.
0: Willy Scanover w gronie muzycznych sław. Audycja archiwalna.

Grałem płyty z big bandami przez kilka ostatnich spotkań, pamiętacie? W niektórych wypadkach to były no, tylko wzmianki czy sugestie zamiast prawdziwego przeglądu nagrań. Ponieważ nie byłem pewien czasu, jaki mamy do dyspozycji, wybaczcie. Grałem na przykład po jednym utworze Ellingtona, potem w następnej audycji inny utwór ellingtonowski. Sądzę, że powinienem zrobić program o Duke'u Ellingtonie i tylko o nim. Pozostańmy przy wydaniu Ellingtonowskiej orkiestry z lat 1940 do 1945. Wielu ludzi jest zdania, że to był najlepszy okres Duke'a. I nie chciałbym zbyt wiele mówić tym razem. Słuchajmy muzyki. Ona mówi sama za siebie.

Duke Ellington, rok 42. To był Moon Mist, kompozycja syna Mercera Ellingtona. Ray Nance grał na skrzypcach, Johnny Hodges na saksofonie altowym, Lawrence Brown na puzonie. Chciałbym tu powiedzieć, że kiedy robiłem programy w radiu waszyngtońskim dla słuchaczy z Waszyngtonu wiele lat temu, pierwsza żona Duke'a, matka Mercera, Edna Ellington, mieszkająca w Waszyngtonie, a nadałem to właśnie nagranie. Zadzwoniła do mnie i powiada: Willis, tu Edna. Dziękuję za nadanie utworu mojego syna. Była zawsze dumna z twórczości Mercera. Lubiłem dla niej grać te utwory. Mam tu nagranie z 1941. Are You Sticking? To ma podwójne znaczenie. Jedno to być w miejscu, zostać, przeciwieństwo do opuszczać, a także może być zrozumiane jako wbicie czegoś ostrza czy klarnetu. A tu dotyczy to klarnetu Barneya Bigarda.

0: Are you sticking, Barney Bigard?
1: Are you sticking, Barney Bigard i jego klarnetowy sztych. Jeśli znacie nagranie Ellingtona z roku 40 utworu Sepiowa Panorama, chciałbym to odtworzyć teraz. Posłuchajmy i będzie to niespodzianka dla znawców tego utworu, ponieważ jest to wykonanie, wersja Sepiowej Panoramy, która nie była publikowana. Dopiero ostatnio znalazła się na płycie. Na szczęście dostałem tę płytę i mogę ją zagrać.

zwrócił uwagi wszystkich na bas Blentona. Bas stanowił w orkiestrze jeden ze zwykłych, bez znaczenia instrumentów sekcji rytmicznej. Czasem służył do efektów komicznych. Jest to przecież wielki instrument i można strunami strzelać o gryf. Czasem basiści tak robili. A Blenton był pierwszym wielkim jazzowym improwizatorem, solistą na basie. Winien więc stać się sławnym i Duke go takim zrobił. A teraz rok 45, bardzo dysonansowy na owe czasy, aranż utworu Tizzola i Duke Ellingtona Karawana. Lubię to. Ray Nance gra tu znowu na skrzypcach. Posłuchajmy.

Sądzę, że jednym z najważniejszych, z najistotniejszych wykonawców tego nagrania, jego główną postacią był wielki basista Jimmy Blanton. Dopóki Duke nie

0: Of course, that was Duke at the piano and Lawrence Brown.
1: To był Duke na fortepianie, Lawrence Brown na uzonie, Jimmy Hamilton na klarnecie, Ray Nance na skrzypce. Karawana 1940. A teraz dwie płyty bazujące na bluesie. Jedna z roku 40, druga z 42. Obie demonstrują nie tylko, jak wiele jest sposobów traktowania bluesa, bo przecież są tysiące utworów kompletnie różnych, a wszystkich opartych na prostym bluesie, ale także demonstrują, w jak piękny i oryginalny sposób pisał swe utwory Duke Ellington, opierając je na bluesie. Pierwszy z Barneyem Bigardem, Rex Stewartem i Lawrence Brownem. Across the Tracks Blues.

0: Oh, that's one Ellington.
1: To było jedno z ellingtonowskich zastosowań bluesa. A teraz znowu coś, co jest bluesem, ale jest zupełnie inne. Co geniusz może zrobić z prostego materiału? Bazuje ten utwór na dwóch drobnych nutkach. Z dwóch dźwięków zbudowany cały temat. C, litera i C tonacja. C-jam blues.

Przyjaciele Duke'a nawiali. Duke kradnie swoje własne pomysły. Pisze coś, potem orkiestra to nagrywa, a on bierze to nagranie, coś tam zmienia i robi z tego coś innego, zupełnie różnego. Albo coś innego, a dodatkowego. Miał piękny utwór Sentimental Lady, nagrany z Johnem Hodgesem. Przearanżował to i dopisał tekst. Dał temu nowy tytuł. Jest to teraz śpiewane przez Joya Sherrill, to znaczy było śpiewane chyba w roku 1944, czy coś koło tego.

0: I know. Finally.
1: A teraz na zakończenie utwór napisany przez najbliższego współpracownika Ellingtona, Billy Strayhorna. Czasem grywał na fortepianie, ale głównie komponował i aranżował z lub dla Duke'a. Strayhorn napisał piękne utwory, takie jak Chelsea Bridge, Passion Flower, a także Ellingtonowski sygnał Take the Train. Ten utwór jest może mniej znany, ale nie umniejsza to jego wartości. Gra tu Ben Webster na tenorze i Juan Tizol na puzonie wentylowym. Rok 41 i Rain Check.

0: Duke Ellington, 1940-1945.
1: Lata 40-45. Nikt mu nie dorównał i nie dorówna. And never will be.
0: Willis Conover, Music with Friends.

0: Program pierwszy Polskiego Radia. Autopromocja.
1: Książę Herman pojechał w XVIII wieku do Anglii, gdzie zobaczył supermodne wtedy najpiękniejsze na świecie parki krajobrazowe. I tak się zachwycił, że po powrocie oświadczył, że teraz on, bez względu na koszty, założy park, który przyćmi całą Europę. I tak zrobił, choć jak się okazało, koszty przerosły wszystkie plany i książę musiał majątek sprzedać, ale park, perełkę, po sobie zostawił. Park Murzakowski, wpisany na listę UNESCO. Wiecie, gdzie to jest? Nie wiecie. Tak podejrzewałem. Jedyne takie miejsce. Szczegóły dziś, po 9:00. Roman Czajarek. Zapraszam.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Jedynka. To jest radio.
2: Minęła godzina 4:00, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Możliwe jest przeniesienie wojsk amerykańskich z Niemiec do Polski, powiedział Donald Trump polskiemu radiu. Prezydent USA pochwalił relacje z Polską i prezydentem Karolem Nawrockim.
3: Prezydent Stanów Zjednoczonych rozmawiał z dziennikarzami przed odlotem helikopterem Marine One z Białego Domu do ośrodka golfowego Sterling w Virginii. Zapytałem go, czy jeśli zdecyduje się wycofać wojska USA z Niemiec, to przeniesie je do Polski lub innych krajów wschodniej flanki NATO. Mamy świetne relacje z Polską, mam świetne relacje z prezydentem. Odpowiedział Trump i przypomniał, że poparł kandydaturę Karola Nawrockiego w wyborach. Zaczynał daleko z tyłu i wygrał. To świetny wojownik, wspaniały facet. Lubię go, więc to możliwe. Dopytywany, czy spełni prośbę prezydenta Polski o więcej amerykańskich wojsk, Trump odpowiedział, może to zrobię. W ubiegłym tygodniu Pentagon poinformował, że planuje wycofać z Niemiec 5000 żołnierzy. Później Trump zasugerował, że liczba ta może być większa. Formalnej decyzji jeszcze nie ogłoszono. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
2: Służby wciąż dogaszają pożar w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Sytuacja jest opanowana, choć najgorsze już za strażakami, to nadal czeka ich wiele pracy, mówi wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Wiesław Leśniakiewicz.
4: Bo mieliśmy ten moment takiego naprawdę tych obaw kierowanych. Czy ten pożar

0: Przypadkiem nie dotrze do tych obiektów. Policjanci byli między ludźmi, były przygotowane miejsca nawet do ewakuacji. I policja między innymi w tym uczestniczyła, jak również władze samorządowe.
1: Wielu strażaków pozostaje na miejscu, by kontrolować sytuację, podkreśla burmistrz Józefowa Roman Dziura.
2: Błędem by było, gdybyśmy już na ten moment wycofywali jednostki, bo jednak ta ziemia jest rozgrzana, jednak jest mnóstwo pniaków pościętych w drzewach, które wciąż się żarzą.
1: Dogaszanie pożaru może zająć jeszcze kilka dni. Prezes radomskiego łucznika zapewnia o gotowości zakładu na realizację umów w ramach programu SAFE. Wczoraj rząd podpisał umowę pozwalającą na skorzystanie z unijnego programu. Prezes Seweryn Figurski zapewnia, że zakład jest w stanie pracować bez przerwy.
3: Potrafimy to robić. Jeżeli tak trzeba będzie, potrafimy to robić. Udowodniliśmy to na przestrzeni ostatnich lat. Pracowaliśmy po 7 dni w tygodniu, na 3 zmiany. W Radomiu są ludzie, którzy potrafią to robić. Proszę mi wierzyć.
1: Program SAFE to prawie 190 miliardów złotych, które mają zostać wydane na zwiększenie możliwości obronnych Polski. Nasz kraj jest pierwszym w Unii Europejskiej, który podpisał umowę i też największym beneficjentem programu SAFE. Media publiczne łączą siły w walce z dezinformacją. Polskie Radio, Telewizja Polska i Polska Agencja Prasowa powołały do życia inicjatywę Sprawdzam to.
4: Projekt ma stać się ważnym elementem systemu odporności informacyjnej państwa.
5: Kampania Sprawdzam to ma dawać w czasach społeczeństwa informacyjnego szansę, że będziemy mogli zidentyfikować, co jest jakimś fake newsem, nieprawdą podawaną systemowo albo wprost atakiem na polskie państwo, bo takie ataki też się zdarzały ze strony innego państwa, ze strony Rosji.
4: Mówi wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Paweł Majcher, redaktor naczelny Polskiego Radia, podkreśla, że w tym projekcie istotną rolę będą odgrywały podcasty Polskiego Radia,
6: które będą zajmować się dezinformacją i obalać te wszystkie mity i fejki, które będą się pojawiały w internecie.
4: Za całość projektu odpowiedzialny będzie Paweł Moskalewicz, który zdradza, czego możemy się wkrótce spodziewać.
7: Powstaną audycje w Telewizji Polskiej, do tych, które już są, będą podcast w Polskim Radiu, a powstanie newsletter w Polskiej Agencji Prasowej. Natomiast portal jest sercem całego przedsięwzięcia.
4: Eksperci podkreślają, że celowe rozpowszechnianie fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji to jedno z największych wyzwań współczesnego świata. Daria Kania, Polskie Radio.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
8: Pogoda.
1: W sobotę lokalnie większe rozpogodzenia. Temperatura w dzień przeważnie od 15 do 19 stopni. Chłodniej jedynie na północnym wschodzie kraju i nad morzem od 8 do 13.
8: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
9: Czy ty wiesz, jaką fantastyczną książkę ostatnio czytałam?
10: Nie, ale na pewno nie lepszą niż ta, którą ostatnio czytałam ja.
9: To może o tym porozmawiamy w klubie książki.
10: A goście jacyś będą?
9: Oczywiście.
10: Klub książki
9: dzisiaj
10: po 20.
9: Zapraszamy Państwa, Magda Mikołajczuk
10: i Agata Kasprolewicz.
8: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Jedynka. To jest radio. Tak to bywało. Jedynka. To jest radio.

Jeszcze jeden w dzisiejszym przedporanku przebój z płyty Soul Petera Gabriela. Od dziś płyta rozpoczyna 41 rok nieustannego zachwytu fanów. A pod koniec roku ma ukazać się najnowszy album Gabriela. Także uwielbiany przez nas Billy Joel nie zapowiada wydania super nowości. Piosenkarz zmaga się z chorobą, skupia się na leczeniu, ale w 2024, mimo wieloletnich zapowiedzi, że już nigdy, podarował nam nowe nagranie.

Jubileat Billy Joel w jak na niego smętnej piosence James, piosenka z 76 roku. W 76 Petera Gabriela nie było już w zespole Genesis, nie wydał jeszcze solowej płyty, ale 76 obfitował w przeboje innych wykonawców. Te do pierwszej dziś porannej kawy z radiową jedynką.

Bardzo polecam Państwu jutrzejszy przedświt w radiowej jedynce. Dzisiejszy kończy dostojny jubilat Billy Joel. Dobrego dnia, Danuta Kryńska.

0: Myśli na dobry dzień.
1: Małgorzata Bartas, witam. Dzień dobry. Na progu weekendu mamy czas wolny. Wolny to nie znaczy uwolniony od refleksji. To dobra okazja, żeby korzystać z dobrych myśli. Także dzięki przewodnikowi tego tygodnia, którym jest prymas tysiąclecia, kardynał Stefan Wyszyński, do którego wybranych przez Annę Rastawicką myśli wracamy dzięki czytankom na Mai. Maryjo, okaż się nam matką. Cześć dla Matki Najświętszej w Kościele katolickim od wieków jest sprawą oczywistą. Nazywamy ją wspomożycielką, orędowniczką, pośredniczką, królową. Niektórzy niepokoją się, czy to nie przesada. Kardynał Wyszyński wyjaśniał, że to sam Bóg wybrał Maryję, aby w niej słowo ciałem się stało. Boże macierzyństwo to najwyższy tytuł królewskości i godności Maryi. Wiele narodów uznało ją za swoją panią i władczynię, także nasz naród. Uroczyście Matka Boża została ogłoszona królową Polski przez króla Jana Kazimierza we Lwowie w 1656 roku po cudownej obronie Jasnej Góry. W najtrudniejszych sytuacjach naszej historii Maryja zawsze była dla nas ratunkiem i nadzieją. W czasie uwięzienia prymas Wyszyński pisał: tak mocno wierzę w to, że opatrzność Boża dała Polsce dodatkową pomoc wiążącą naród. Królowanie Maryi w naszej ojczyźnie to nie tylko uroczysty tytuł. Matka Boża otacza nas opieką, jest dla naszego narodu z woli Boga pomocą nieustanną, także w codziennym życiu. Nie jest to przesada, błąd teologiczny czy szowinizm, jak się nieraz wstydliwie mówi, uspokajał kardynał Wyszyński. Niekiedy nam się wydaje, że Pan Bóg jest zbyt wielki, aby mieszać się w ludzkie sprawy. Ogromnie się boimy, aby nie ubrudził swoich niebieskich szat w kontakcie z ludźmi. Ale Bóg się tego nie boi. I Maryja, Matka Króla, też nie ma takich obaw. Jest to królowa bardzo indywidualna, mówił prymas. Królowa moja, mojej duszy, mojego ciała. Królowa wszystkiego, co dał mi Ojciec Niebieski.

0: i wszystkiego, co jest we mnie. Na tym polega królowanie Maryi w ludzkim życiu, w życiu chrześcijańskim. Wszystkie łaski, moce, siły, które Bóg daje, zwycięstwa, którymi nas wspiera, krzepi, dźwiga, to wszystko otrzymujemy przez współdziałanie Socia Passionis, towarzyszki męki, stojącej u kolebki nadprzyrodzonego porządku. Tak pisał prymas. A my zatrzymajmy się jeszcze na koniec przy 12 gwiazdach symbolu Unii Europejskiej, bowiem to jest także znak królowania Maryi. Pierwsi twórcy tej wspólnoty, gorliwi chrześcijanie, zaczerpnęli ten znak z Apokalipsy świętego Jana. Potem wielki znak ukazał się na niebie. Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd 12. Dzisiaj, gdy Europa odchodzi od swoich chrześcijańskich korzeni, Maryja, Królowa Świata, czuwa nad wiarą każdego człowieka. Prymas Wyszyński prosił nas, Polaków, abyśmy stawali się pomocnikami Maryi w jej macierzyńskim zadaniu. W milenium chrztu Polski na Jasnej Górze Polska została oddana w niewolę Maryi za wolność Kościoła w ojczyźnie i w całym świecie. To oddanie zobowiązuje nas do współdziałania z Maryją, Matką i Królową. Tymi słowami rozstajemy się w tym tygodniu z myślami błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego. Życzę sobie i Państwu, by powracały do naszych własnych myśli. Małgorzata Bartas-Witan, dziękuję.
1: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
2: Książę Herman pojechał w XVIII wieku do Anglii, gdzie zobaczył supermodne wtedy najpiękniejsze na świecie parki krajobrazowe. I tak się zachwycił, że po powrocie oświadczył, że teraz on, bez względu na koszty, założy park, który przyćmi całą Europę. I tak zrobił, choć jak się okazało, koszty przerosły wszystkie plany i książę musiał majątek sprzedać. Ale park, perełkę, po sobie zostawił. Park Murzakowski, wpisany na listę UNESCO. Wiecie, gdzie to jest? Nie wiecie. Tak podejrzewałem. Jedyne takie miejsce. Szczegóły dziś, po 9:00. Roman Czajarek. Zapraszam.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
3: Minęła godzina 5:00. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Donald Trump powiedział Polskiemu Radiu, że możliwe jest przeniesienie wojsk amerykańskich z Niemiec do Polski. Prezydent USA pochwalił relacje z Polską i prezydentem Karolem Nawrockim. W ubiegłym tygodniu Pentagon poinformował, że planuje wycofać z Niemiec 5 tysięcy żołnierzy. Później Trump sugerował, że liczba ta może być większa. Formalnej decyzji jeszcze nie ogłoszono. Jeszcze w tym miesiącu powinno trafić do Polski 6,5 miliarda euro. Przedstawiciele polskiego rządu i Komisji Europejskiej podpisali umowę w sprawie SAFE, czyli unijnej pożyczki na zbrojenia.
4: Polska jest pierwszym krajem w Unii Europejskiej, który podpisał umowę w sprawie SAFE. Nasz kraj jest też największym beneficjentem programu. Trafi do nas ponad 180 miliardów złotych w całości przeznaczonych na zwiększenie zdolności polskiej armii i ochronę wschodniej flanki, a w efekcie na bezpieczeństwo, mówił premier Donald Tusk.
5: Mamy wszyscy nadzieję, że ominie nas otwarty konflikt, ale wiemy, w jakim czasie i miejscu żyjemy. Więc chcemy mieć pewność, że polska armia i polski przemysł zbrojeniowy będą w stanie sprostać każdemu wyzwaniu.
4: Efekty programu będą rozłożone w czasie, ale obszary, w których środki będą zainwestowane w pierwszej kolejności, są znane już dziś, mówiła pełnomocnik rządu do spraw SAFE Magdalena Sopkowiak-Czarnecka.
6: Program SAM, czyli tarcza antydronowa, pioruny, amunicja 155, no i tankowanie w powietrzu.
4: Większość pieniędzy ma być inwestowana w zakupy w rodzimej zbrojeniówce. Spora część pójdzie na tak zwane refinansowanie umów już zawartych. Eksperci twierdzą, że program SAFE wzmocni nie tylko bezpieczeństwo, ale również gospodarkę państwa. Agata Król, Polskie Radio.
3: To największy kataklizm w tym rejonie od czasów II wojny światowej, tak burmistrz Józefowa na Lubelszczyźnie Roman Dziura komentuje w rozmowie z Polskim Radiem skutki pożaru na terenie Puszczy Solskiej.
7: Z bólem serca podchodzimy do tej katastrofy ekologicznej. No, oprócz strat, które poniosło nadleśnictwo i które poniesie właścicieli prywatnych lasów, no jest ta część ekologiczna. Są ptaki, są zwierzęta. Mnóstwo tych młodych piskląc spłonęło.
3: Według wstępnych szacunków spłonęło prawie 300 hektarów lasu. Dogaszanie

0: wciąż trwa i może zająć jeszcze tydzień. Na razie wstęp do Puszczy Solskiej jest niemożliwy. Premier Słowacji rozpoczął wizytę w Moskwie. Robert Fico udał się do rosyjskiej stolicy, by uczcić rocznicę zakończenia II wojny światowej i spotkać się z prezydentem Władimirem Putinem. Nie weźmie jednak udziału w paradzie wojskowej z okazji Dnia Zwycięstwa.
1: Robert Fico rozpoczął wizytę w Moskwie od złożenia wieńca na grobie nieznanego żołnierza pod murami Kremla. Powiedział, że chce w ten sposób uczcić pamięć o tysiącach rosyjskich żołnierzy, którzy zginęli w 1945 roku, wyzwalając Słowację. Szef słowackiego rządu spotka się z Władimirem Putinem. Zapowiedział, że ma do rosyjskiego prezydenta kilka pytań oraz wiadomości od europejskich polityków, którzy mieli interesować się podróżą Ficy do Moskwy. Podstawowym słowem jest dialog. Musimy się spotykać i rozmawiać. Jestem zwolennikiem każdej formy rozejmu i sądzę, że o wiele rozsądniej jest spierać się przy stole negocjacyjnym. Chcę wyrazić przekonanie, że zbliżamy się do końca tej rosyjsko-ukraińskiej historii. Premier Słowacji podkreślił, że zależy mu na standardowych relacjach z Rosją. Siebie samego określił mianem czarnej owcy Unii Europejskiej. Podobnie jak przed rokiem, Robert Fico jest jedynym unijnym przywódcą, który uczestniczy w obchodach rosyjskiego Dnia Zwycięstwa. Wojciech Stoba, Polskie Radio.
0: Prezydent Donald Trump ogłosił 3-dniowy rozejm między Rosją a Ukrainą. Zawieszenie broni obowiązuje od dziś do poniedziałku i obejmuje również wymianę jeńców. Obie strony zgodziły się na propozycję prezydenta Trumpa. Ponad miliard opakowań zebrano od początku działania systemu kaucyjnego, podało Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Wiceminister Anita Sowińska podkreśla, że system to wymierne korzyści dla środowiska i gospodarki.
2: Surowce są bardzo cennym materiałem do recyklingu. Zebrane w systemie kaucyjnym są bardzo czyste i one mogą być z powodzeniem użyte do produkcji nowych opakowań do kontaktu z żywnością. System kaucyjny jest również potężnym narzędziem w walce o naszą czystą przestrzeń.
0: Ponad 80% opakowań oddano za pośrednictwem automatów kaucyjnych. Liczba zachorowań na czerniaka w Polsce drastycznie rośnie, alarmują lekarze. Zwracają uwagę, że skóra pamięta oparzenia słoneczne sprzed lat, które mogą skończyć się tą groźną chorobą. A przekonała się o tym pani Emilia z Augustowa.
3: Mam ponad 40 lat. Za moich czasów, jak się było młodym, no nikt nie słyszał o czymś takim jak filtry przeciwsłoneczne. Nigdy się nie opalałam, tylko się spalałam na raka. Skóra schodziła, a szczególnie właśnie w tym miejscu, w którym miałam później czerniaka na udach. Było bardzo malutkie znamie z przodu na nodze. Się zrobił śrubę, to był czerniak.
4: Czerniak jest bardzo poważną chorobą. Onkolog kliniczny Iwona Zakrzewska. Mówi się, że czerniak niedługo stanie się drugim nowotworem najczęstszym na świecie.
5: Nowoczesna onkologia to jest świadomość pacjentów i profilaktyka.
4: Chirurg-onkolog Leszek Kozłowski.
5: Czerniak złośliwy, jeżeli jest wcześnie wykryty, to daje możliwość 100% wyleczenia. Powinny nas zaniepokoić wszystkie zmiany na skórze, które powstają na skórze niezmienione. Każdy z nas ma pieprzyki, natomiast jeżeli te pieprzyki zaczynają zmieniać wygląd, kształt, zaczynają swędzić, boleć, jest to też tak zwany objaw niepokoju onkologicznego i w takich sytuacjach musi być to rozwiązane.
0: Liczba zachorowań na czerniaka w Polsce podwaja się co 10 lat. Rocznie wykrywany jest on u 3000 osób. Wczesne wykrycie daje prawie 100% szans na wyleczenie. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
6: Pogoda.
0: Dziś lokalnie większe rozpogodzenia. Temperatura w dzień przeważnie od 15 do 19 stopni. Chłodniej jedynie na północnym wschodzie kraju i nad morzem od 8 do 13.
6: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
7: Karolina Landskorońska, hrabina, historyczka, kolekcjonerka. Kobieta niezwykła. Jedna z nielicznych osób, które znały prawdę o losie profesorów lwowskich zamordowanych w lipcu 1941 roku. To ona stawia się jako świadek na procesie Hansa Krügera, byłego szefa Policji Bezpieczeństwa w Stanisławowie.
8: Wysoki sądzie, mam wrażenie, że świadek celowo negatywnie ubarwia swoje zeznania.
7: Elżbieta Lewak. Sąd ostateczny. Rzecz o Karolinie Landskorońskiej.
9: Wtedy zrozumieliśmy, że naszych ideałów musimy bronić w walce z narodem, który sam je kiedyś posiadał.
7: Opowieść o odwadze i walce o prawdę. Reżyseria Ewa Makomaska. Występują m.in. Danuta Stenka, Arkadiusz Brykalski i Łukasz Lewandowski. Teatr Polskiego Radia zaprasza.

0: prosto z rynku.
1: Błażej Prośniewski, dzień dobry i zapraszam na przegląd najważniejszych i najciekawszych tematów gospodarczych mijającego tygodnia na antenie radiowej Jedynki. A dziś w audycji m.in. o tym, czy OKI, czyli osobiste konta inwestycyjne, zachęcą nas do tego, aby więcej inwestować.
2: Generalnie wydaje mi się, że produkt jest pomyślany bardzo dobrze jako taka piaskownica trochę dla tych, którzy chcą się uczyć inwestować, nie płacąc przy tym podatku.
1: Powiemy także o nowych nadziejach na powstanie samochodu elektrycznego Made in Poland.
3: Wszystko jest kwestią tego, jak samochód będzie skonstruowany, jak będzie wyposażony, jak będzie wyceniony przede wszystkim, no bo to też jest bardzo ważne.
1: W audycji Prosto z Rynku przyjrzymy się także problemowi suszy, która coraz bardziej doskwiera polskim rolnikom.
4: Wody nie ma nic. Jest tak sucho, że normalnie rośliny stoją. W ogóle nie ma wegetacji, nie rosną.

0: gołe pola są, tak to nazwijmy. Najbardziej dostają rzepaki.
1: A gdzie sytuacja jest najgorsza i co chyba najważniejsze, czy jest jeszcze szansa na uratowanie tegorocznych plonów? O tym powiemy już za kilka minut.

0: Słuchają Państwo programu Pierwszego Polskiego Radia. Dziś jest sobota, 9 maja, a to jest audycja
1: Prosto z rynku.
0: A na początek naszego dzisiejszego spotkania o trudnej wiośnie dla rolników, którzy muszą mierzyć się nie tylko ze skutkami wiosennych przymrozków, ale także z problemem suszy. I choć może dzisiejsza pogoda na to nie wskazuje, to na polach jest bardzo sucho. Sytuację utrudnia nie tylko brak deszczu, ale tak zwana niżówka hydrogeologiczna. A to może oznaczać wysychanie studni i niektórych zbiorników wodnych. Tomasz Matusiak.
2: Państwowy Instytut Geologiczny wydał prognozę o występowaniu niżówki hydrogeologicznej. Zjawisko to oznacza długotrwałe obniżenie zwierciadła wód gruntowych. Skutkuje problemami z zaopatrzeniem w wodę pochodzącą z płytkich ujęć oraz powolnym wysychaniem mniejszych strumieni i jezior, mówi Małgorzata Woźnicka z Państwowego Instytutu Geologicznego.

0: hydrologicznego?
1: Sytuacja hydrologiczna, czyli jeżeli chodzi o zasięg występowania niżówki hydrologicznej, którą cały czas obserwujemy, jest lepiej niż było w zeszłym roku o tej porze. Więc ten śnieg troszkę nam pomógł, ale niestety nadal jest nie za dobrze. To znaczy, jeżeli my wczesną wiosną obserwujemy na nawet nie bardzo dużych, ale jednak na obszarach kraju, w pewnych obszarach kraju obserwujemy niżówkę hydrologiczną w wodach podziemnych, to oznacza, że te wody podziemne nie zdołały się odbudować po tej niżówce jesiennej i w tym okresie właśnie zimowym i wczesnowiosennym, tym roztopowym, no niestety to zasilanie nie było wystarczające.
0: Niżówka hydrogeologiczna występuje w Polsce zazwyczaj wiosną, latem i jesienią jako efekt niskich opadów oraz intensywnego parowania wody.
1: Głównie ta niżówka teraz obserwowana jest we wschodniej części Polski, w północno-wschodniej, to jest województwo podlaskie, ale także województwo mazowieckie, południowa część województwa mazowieckiego, województwo łódzkie, świętokrzyskie, no niezmiennie wschodnia część województwa zachodniopomorskiego, tam często tą niżówkę też obserwujemy, no i na niewielkim obszarze województwa łódzkiego.
0: Ziemia na polu jest sucha jak pieprz, mówi Stanisław Anders. Rolnik, członek zarządu gminnej spółki wodnej w Prabutach w województwie pomorskim.
2: Wody nie ma nic. Jest tak sucho, że normalnie rośliny stoją. W ogóle nie ma wegetacji, nie rosną. No, gołe pola są, tak to nazwijmy. Najbardziej dostają rzepaki. Nie mówię teraz o tych dwóch przymrozkach, ale jeżeli chodzi o wodę, nie ma wody. Całe plantacje żółkną ze względu na brak wody.
0: System monitoringu suszy rolniczej prowadzi także Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa, Państwowy Instytut Badawczy w Puławach. Raport na ten temat będzie opublikowany pod koniec maja.
3: Na razie wiemy z danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, że kwiecień był wyjątkowo suchy. Na dużym obszarze kraju miesięczne sumy opadów nie przekraczały nawet 50% normy wieloletniej. Co gorsze, według synoptyków prognozowane obecnie opady nie przyniosą istotnej poprawy, jeśli chodzi o sytuację hydrologiczną w naszym kraju.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: A to jest audycja Prosto z Rynku, w której teraz o wciąż nierozwiązanym problemie z azbestem. W Polsce zalegają go nadal miliony ton. Ministerstwo Rozwoju i Technologii pracuje nad przepisami, które mają usprawnić proces pozbywania się tego materiału. Według Związku Gmin Wiejskich RP problemem jednak nie są regulacje, lecz brak odpowiedniego finansowania. A więcej na ten temat opowie Państwu Krzysztof Kuczyński.
2: Około 7 milionów ton azbestu zalega w Polsce. Związek Gmin Wiejskich RP alarmuje, że przy obecnym finansowaniu proces usuwania azbestu może potrwać nawet 140 lat. Co jednak istotne, jak podkreśla zastępca dyrektora Biura do Spraw Legislacyjnych Związku Mariusz Marszał, Polska nie ma tyle czasu.
3: Przede wszystkim nie zadowala nas tempo usuwania tego azbestu. Przy tym tempie, jak wskazała Najwyższa Izba Kontroli, azbestu pozbędziemy się za około 140 lat. A termin wskazany przez Polskę w deklaracjach do Komisji Europejskiej został przeniesiony później na polskie prawo. To jest rok 2032, więc z samego tego zestawienia tych dat wynika, że działania są nieadekwatne.
2: Jeżeli do 2032 roku nie uda się pozbyć całego azbestu z kraju, wówczas Polskę czekają sankcje. Rzecznik Głównego Inspektoratu Sanitarnego Marek Waszczewski przypomina, że azbest jest bardzo niebezpieczny dla naszego zdrowia.
4: Małe włókna, które są bardzo cienkie, przenikają do dolnych dróg oddechowych. One wbijają się w płuca i pozostają w naszych płucach. Przez wiele lat potrafią drażnić nasze płuca, wywołując w końcu albo pylicę azbestową, no albo ostatecznie nowotwory. Co ważne, nowotwory, które spowodowane są kontaktem z azbestem, one rozwijają się zwykle po kilkunastu latach od narażenia na jego działanie. Dlatego tak bardzo ważne jest to, żeby pracownicy, którzy wykonują swoje zadania właśnie przy azbeście, którzy wykonywali kiedyś przy produkcji, a teraz wykonują je na przykład przy usuwaniu azbestu, żeby stosowali właściwe ochrony.
2: Mariusz Marszał podkreśla, że samorządy oczekują stałego finansowania na poziomie od 150 do 200 milionów złotych rocznie, aby pozbyć się azbestu z kraju. Zaznaczył jednak, że obecnie proponowane kwoty są niewystarczające.
3: Nie jest obcym widokiem takie baloty, które są zawinięte w jakąś folię i stojące przy drogach. To wynika ze względu na to, że gminy nie mają pieniędzy na to, żeby to usunąć. Poza tym w programach priorytetowych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na ten rok nie znalazłem kwot, które byłyby adekwatne do skali problemu. Tam jest przewidziane, z tego co widziałem, chyba około 100 milionów złotych.
2: Związek Gmin Wiejskich liczy także na integrację usuwania azbestu z programem Czyste Powietrze, by nie blokować termomodernizacji.
1: Tu może warto przypomnieć jeszcze o ważnej dacie, jaką jest 1 czerwca. To ostateczny termin na wymianę pokryć dachowych zawierających azbest z budynków w gospodarstwach rolnych. Chodzi o inwestycje finansowane z Krajowego Planu Odbudowy. A do tej pory dzięki temu działaniu z gospodarstw zniknęło już łącznie blisko 250 tysięcy ton azbestu.

0: Słuchają Państwo Radiowej Jedynki, w której teraz porozmawiamy o OKI, czyli osobistych kontach inwestycyjnych. Projekt ustawy w tej sprawie w mijającym tygodniu przyjął rząd. To ma być nowe narzędzie, które skłoni Polaków do inwestowania swoich oszczędności, trzymanych obecnie m.in. na depozytach bankowych. Główną zachętą do tego mają być preferencje podatkowe. Otóż środki zgromadzone na OKI do wartości 100 tysięcy złotych będą całkowicie zwolnione z opodatkowania, w tym od tzw. podatku Belki. Pytanie tylko, czy to wystarczy i czy faktycznie OKI będą nam się opłacać.
1: Prosto z rynku.
0: A naszym gościem jest teraz ekspert w dziedzinie inwestowania, dyrektor polskiego oddziału firmy Finax, Przemysław Barankiewicz. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Czy pana zdaniem osobiste konta inwestycyjne są skazane na sukces i staną się taką atrakcyjną ofertą dla osób, które mają oszczędności i chciałyby je gdzieś zainwestować?
2: Pomysł jest bardzo fajny, bardzo przydatny. W dużym stopniu to, czy to będzie sukces, zależy od tego, na ile będzie go wspierać jakaś ogólnokrajowa kampania ze strony Ministerstwa Finansów, bo taka kampania jest potrzebna, żeby uświadomić ludziom, że ich pieniądze leżą na kontach w banku albo gdzieś pod poduszką, po prostu nie pracują i tracą na wartości przez inflację. Trzeba podjąć trochę ryzyka i te osobiste konta inwestycyjne właśnie mają trochę Polaków skłonić do tego, żeby podejmować pewne ryzyko. No ale w zamian za to ryzyko dostajemy wyższą stopę zwrotu, więc na pewno warto się tym nowym produktem zainteresować.
0: A czy ten produkt będzie pana zdaniem zrozumiały dla przeciętnego Polaka? Innymi słowy, może powiedzmy o tym, jak OKI mają działać.
2: No i tu właśnie jest duże wyzwanie nie tylko dla rządu, ale też jakby dla dostawców OKI. Bo cała idea, która została zaczerpnięta ze Szwecji, gdzie są takie od kilkunastu lat działające konta ISK, polega na tym, żeby nie tylko było zwolnienie podatkowe, ulga podatkowa, o której się w Polsce najwięcej mówi, no wiadomo, że nikt nie lubi płacić podatku, ale żeby to było maksymalnie proste do rozliczenia. Więc tutaj jest wielkie wyzwanie. Pierwszy rzut oka na propozycję ustawy, która wyszła z rządu, pokazuje, że powinno to być w miarę proste, ale jednak znając niechęć Polaków do różnej biurokracji i do podatków, pewnie początki mogą być dość skomplikowane, bo jest taki podział na instrumenty bardziej zaawansowane, które można mieć w ramach

0: Oki, no i na te bardziej konserwatywne, trochę takie bankowe, które też można w tym Oki mieć. No kilka takich niuansów tam jest, przez które warto przebrnąć i je mocniej zrozumieć, ale generalnie wydaje mi się, że produkt jest pomyślany bardzo dobrze, jako taka piaskownica trochę dla tych, którzy chcą się uczyć inwestować, nie płacąc przy tym podatków.
1: A czy inwestowanie w Oki zawsze będzie opłacalne, czy tylko do tych limitów ustalonych przez resort finansów? Przypomnijmy, to 100 tysięcy złotych dla akcji czy funduszy inwestycyjnych i 25 tysięcy dla lokat oraz obligacji. Do tych limitów środki będą zwolnione z jakiegokolwiek opodatkowania, no ale powyżej tej kwoty będzie trzeba zapłacić podatek od aktywów.
0: Inwestowanie w długim terminie jest opłacalne. To pokazuje historia już ponad stuletnia rynków kapitałowych, tych nowoczesnych. Wiadomo, że możemy też stracić, bo tym się właśnie różni inwestowanie od trzymania pieniędzy na depozytach w banku czy w gotówce. Możemy stracić, bo ceną tego zysku wyższego wynikającego z inwestowania jest właśnie to ryzyko też straty. Ale mając długi horyzont inwestycyjny, tą stratę można zniwelować i ją przeboleć. Jeśli pyta pan o to, czy podatkowo to będzie korzystne, to wydaje mi się, że tak, że nawet po przekroczeniu tego progu 100 tysięcy to nadal jest korzystna oferta, bo jest opodatkowanie od aktywów, więc jeżeli inwestujemy trochę bardziej ryzykownie, czyli na rynku akcji, na rynku funduszy ETF akcyjnych, gdzie te stopy zwrotu są średniorocznie, historycznie przynajmniej między powiedzmy 6 a 10% w ujęciu rocznym, to przy stopie opodatkowania, która będzie w Oki, to i tak warto mieć pieniądze w Oki nawet po przekroczeniu tego kapitału 100 tysięcy złotych. Natomiast wtedy trzeba będzie pokonać taką barierę, że będziesz musiał ten podatek zapłacić od aktywów nawet za lata, w których straciłeś, a nie zyskałeś. Więc to jest taka bolączka i taki dylemat, przed którym każdy będzie musiał pewnie stanąć prędzej czy później.
1: Innymi słowy, można by pewnie skonkludować, zawsze musi być coś za coś. I tutaj musimy postawić kropkę. Ekspert w dziedzinie inwestowania, dyrektor polskiego oddziału firmy Finax, Przemysław Barankiewicz, był naszym gościem. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.

0: Prosto z rynku.
1: A prosto z rynku to audycja na antenie programu Pierwszego Polskiego Radia, w której dokonujemy przeglądu najważniejszych i najciekawszych tematów gospodarczych mijającego tygodnia. Kilka minut temu mówiliśmy o OKI, czyli osobistych kontach inwestycyjnych. Projekt ustawy w tej sprawie rząd przyjął na ostatnim posiedzeniu, ale w jego trakcie ministrowie zaakceptowali także zmiany w przepisach dotyczących rachunków za prąd. Te mają stać się prostsze i bardziej zrozumiałe. A o szczegółach opowie Państwu Izabela Kostyszyn.
2: Dziś wielu odbiorców przyznaje, że odczytanie rachunku za energię elektryczną nie jest łatwe.
3: Ja nigdy nie umiem odczytać, ile ja płacę i za co, i kiedy, i czemu jest taryfa stała, zmienna, nocna, dzienna, różne wersje tych samych wydarzeń. Dobrze by było mieć to jasno rozpisane, że po prostu 1 kW to jakaś tam jednostka kosztuje tyle i tyle.
4: Bo są jakieś takie taryfy stałe, nie wiadomo ile tam zużycia. Także tutaj generalnie można powiedzieć, że dosyć skomplikowane.
5: Uważam, że powinno to być uproszczone i taryfy powinny być, nie wiem, jedna, dwie, minimalizm powinien być.
6: Ja ani raz się nie połapałam w tych taryfach, więc jest trudno.
3: Czyli są skomplikowane te rachunki?
6: Są.
3: Myśli Pani, że uproszczenie takich rachunków to dobry pomysł?
6: Myślę, że dobry pomysł, bo jak jest zmiana taryfy i człowiek nawet dostaje propozycję zmiany taryfy, to na dzień dzisiejszy się czyta i totalnie nic z tego nikt nie rozumie. A może by rozczytał wszystkie te zapisy i zmieniłby taryfę na korzystniejszą dla siebie, nie?
2: Rząd przekonuje, że zmiany mają ułatwić orientację w rachunkach, tak aby odbiorcy wiedzieli, za co dokładnie płacą i mogli lepiej zarządzać zużyciem energii. Jak poinformował rzecznik rządu Adam Szłapka, według projektu

0: projektu zmian informacje na rachunkach będą przedstawiane prościej i bardziej zrozumiale.
1: Każdy rachunek będzie zawierał krótkie i zrozumiałe podsumowanie najważniejszych informacji, ile za co konkretnie płacimy. Podobne rozwiązanie już zaproponowaliśmy. Wcześniej ono było zawetowane przez pana prezydenta. No zakładamy, że po dokładnym wytłumaczeniu tego rozwiązania myślę, że tym razem pan prezydent nie będzie tego blokował.
0: Ekspert do spraw energetyki Julia Cydejko podkreśla, że jeśli ustawa deregulacyjna przejdzie przez wszystkie etapy procesu legislacyjnego i doczeka się wejścia w życie, to zobaczymy na rachunkach za energię elektryczną uproszczone podsumowanie, które pomoże nam zorientować się, za co płacimy, ale nie rozwiąże to wszystkich problemów.
2: Nie oznacza to, że same rachunki staną się prostsze same w sobie, bo no niestety struktura sektora energetycznego i jego potrzeby, to jak jest skonstruowane, wymusza rozbicie tej należności, która ostatecznie trafia do naszego sprzedawcy energii na drobne komponenty. Ma to swoje uzasadnienie, logikę w narzędziach politycznych, polityce energetycznej Polski i Unii Europejskiej, natomiast rzeczywiście w interesie konsumenta jest, żeby jakkolwiek te rachunki za energię bardzo skomplikowane rozumieć.
0: Jedno pozostaje bez zmian. Koszty energii wciąż są istotnym elementem domowych budżetów, a prostszy rachunek może być pierwszym krokiem do tego, żeby lepiej nad nimi panować.
3: Czego chyba wszyscy nawzajem powinniśmy sobie życzyć. A skoro już o energii mowa, to za kilka minut w audycji Prosto z Rynku powiemy o odżywających nadziejach na polski samochód elektryczny.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: A to jest audycja Prosto z Rynku, w której teraz o odżywających i o niepłonnych nadziejach na polski samochód elektryczny. W mijającym tygodniu poznaliśmy nowego strategicznego partnera dla projektu budowy hubu elektromobilności w Jaworznie. Będzie nim tajwański koncern Foxconn. To gigant technologiczny i największy na świecie producent elektroniki, ale od kilku lat coraz silniej wchodzący także w branżę automotive. Czy dzięki tej współpracy Electric Made in Poland jednak powstanie? Odpowiedzi na to pytanie szukała Justyna Golonko.
2: Porozumienie z Foxconn otwiera Polsce dostęp do kluczowych technologii, know-how oraz komponentów potrzebnych do budowy samochodu elektrycznego. Pozwoli także na uruchomienie 4,5 miliarda złotych z Krajowego Planu Odbudowy przeznaczonych na tę inwestycję. W pierwszej fazie tego projektu w Jaworznie, jak mówi minister Wojciech Balczun, mają być produkowane 3 modele samochodów.
3: Natomiast to, co najważniejsze, to jest to, że korzystając z rozwiązań istniejących dotyczących konkretnych modeli samochodów, my będziemy budowali kompetencje w zakresie rozwijania tej palety, ale już na bazie naszej też myśli technologicznej, która będzie wynikała z budowy kompetencji w tym zakresie po stronie polskiej. Będziemy oczywiście szukali nazwy, zastanawialiśmy się już nad tym. Wiadomo, że ta nazwa musi mieć charakter maksymalnie międzynarodowy, bo to jest marka międzynarodowa.
2: Ogłoszoną właśnie współpracę z Tajwańczykami chwali Maciej Gis z Polskiego Stowarzyszenia Nowej Mobilności. Według eksperta daje ono dużą szansę na to, że fabryka w Jaworznie nie będzie po prostu zwykłą montownią elektryków.
4: Mówimy o realnym transferze technologii do Polski, do budowy łańcucha wartości opartego na local contencie, co jest bardzo ważne. I do tego mówimy o partnerze, który nie tylko wnosi know-how i transfer technologiczny, ale też jest partnerem finansowym w całym przedsięwzięciu. I to jasno pokazuje, że jest tutaj bardzo duży potencjał.
2: O tym, że to przedsięwzięcie i współpraca z Foxconnem ma duży potencjał, przekonany jest także Jakub Faryś, prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego.
5: Jeżeli chodzi o koncepcję, to wybór partnera, który jest gigantyczną, można powiedzieć, firmą technologiczną z wielkim doświadczeniem i wybór koncepcji, która, jak rozumiem, będzie polegała na tym, że dostajemy pewne narzędzia do tego, żeby móc budować samochód, wydaje się być bardzo rozsądną.
2: Stworzenie jednak samochodu to jedno. Zupełnie czym innym jest zainteresowanie nim potencjalnych nabywców. Czy polski samochód elektryczny ma szansę znaleźć swoich amatorów zarówno w Polsce, jak i za granicą? Jak mówi Maciej Gis, jest na to duża szansa, co pokazuje chociażby przykład tureckiej marki elektryków TOG.
4: I to jest taki najlepszy przykład, że można osiągnąć sukces, nie być od lat producentem pojazdów i nie mieć tej historii wykraczającej ponad 50, 60 czy nawet 100 lat. Wszystko jest kwestią tego, jak samochód będzie skonstruowany, jak będzie wyposażony, jak będzie wyceniony przede wszystkim, no bo to też jest bardzo ważne.
2: Według planów pierwszy polski elektryk ma zjechać z linii produkcyjnej w 2029 roku.
1: Czasu zatem jest niewiele. Wiele za to jest jeszcze niewiadomych, bo nie wiemy chociażby tego, jak ten samochód będzie wyglądał, a nawet, jak słyszeliśmy, jak będzie się nazywał. Mimo wszystko warto chyba trzymać kciuki za powodzenie tego projektu.

0: prosto z rynku.
1: Powoli zbliżamy się do godziny 6 i końca naszego dzisiejszego spotkania w audycji Prosto z Rynku. Jednak zanim to nastąpi, to mam dla Państwa jeszcze tradycyjną garść doniesień z rynków finansowych. Na warszawskiej giełdzie miniony tydzień nie był najlepszy. Zupełnie inaczej sytuacja wyglądała za oceanem, gdzie indeksy w zasadzie tylko rosną. Spadają natomiast, i to akurat dobra wiadomość, ceny ropy. A więcej o tym, jaki to był tydzień na rynkach finansowych, opowie Państwu analityk CMC Markets Daniel Kostecki.
2: Ostatni tydzień na rynkach finansowych przyniósł nam przede wszystkim ulgę w cenach ropy naftowej, aczkolwiek nie jest to jakaś wielka ulga, ponieważ ceny ropy naftowej spadły o około 7%, aczkolwiek bywało, że spadały i 12% w skali tygodnia. Zbliżamy się prawdopodobnie do ustanowienia nowych reguł gry pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Scenariusz bazowy zakłada otwarcie cieśniny Ormus w maju. Natomiast w Stanach Zjednoczonych na amerykańskim parkiecie mamy świetny sezon wyników spółek i amerykańskie indeksy pną się kolejny tydzień w górę. Obserwujemy ponadprzeciętne wzrosty wynikające również z ponadprzeciętnej dynamiki zysków tych największych gigantów technologicznych, które to pchają amerykański indeks, czy to Nasdaq, czy to S&P 500. Natomiast jeżeli chodzi o polską giełdę, to polska giełda w tym tygodniu odpoczywa, to znaczy mamy do czynienia z utrzymywaniem się blisko historycznych szczytów, natomiast nie mamy jeszcze ich przebicia, więc wygląda też trochę na to, że kapitał, który bardzo dobrze inwestował w rynkach rozwijających się, jak i również w Polsce, aktualnie widząc, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, troszeczkę porzuca te aktywa zagraniczne i wraca do USA.
1: Tymczasem z USA dotarły do nas dobre wiadomości dotyczące polskiego ratingu. Wczoraj wieczorem agencja S&P poinformowała, że utrzymała wiarygodność kredytową Polski. Tę oceniono na poziomie A- z perspektywą stabilną. I na tym kończymy dzisiejsze wydanie audycji Prosto z Rynku. Po godzinie 6 przywita się z Państwem Patryk Michalski. Ja natomiast już się żegnam. Błażej Prośniewski. Do usłyszenia.
0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
3: Książę Herman pojechał w XVIII wieku do Anglii, gdzie zobaczył supermodne wtedy najpiękniejsze na świecie parki krajobrazowe. I tak się zachwycił, że po powrocie oświadczył, że teraz on, bez względu na koszty, założy park, który przyćmi całą Europę. I tak zrobił, choć jak się okazało, koszty przerosły wszystkie plany i książę musiał majątek sprzedać. Ale park, perełka,

0: sztukę po sobie zostawił. Park Murzakowski, wpisany na listę UNESCO. Wiecie, gdzie to jest? Nie wiecie. Tak podejrzewałem. Jedyne takie miejsce. Szczegóły dziś, po 9:00. Roman Czajarek. Zapraszam.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Radio kierowców.
2: Zapraszam, Monika Gniewaszewska, dzień dobry. Bez korków, bez utrudnień, chociaż w nocy służby miały sporo pracy. I tak też kłopoty z przejazdem zakończyły się na A1 na 242 kilometrze. To jest Kujawsko-Pomorskie i trasa między węzłami Kowal, Kutno, Północ w pobliżu miejscowości Wieszczyce. Tu doszło do pożaru naczepy z odzieżą w samochodzie ciężarowym i zablokowany był w związku z tym jeden pas w stronę Łodzi. Te utrudnienia długo trwały, no ale teraz już nie ma śladu po pojeździe, ani też po tych właśnie kłopotach z przejazdem. S11, tutaj też bez problemów, trasa Antonin Ostrów Wielkopolski w pobliżu miejscowości Strugi w Wielkopolsce. 18 km, tutaj bus uderzył w łosia. Mieliśmy zablokowany jeden pas w stronę Ostrowa Wielkopolskiego. Kłopoty z przejazdem zakończyły się również na S6, to jest w Zachodniopomorskiem. Trasa węzeł Nowogard Wschód, węzeł Płoty w pobliżu miejscowości Wyszogóry na 36 km. Tutaj mieliśmy samochód ciężarowy, on wcześniej wjechał do rowu i w związku z tym służby pracowały nad wyciągnięciem pojazdu z niego, co oczywiście się udało, ale na czas tych prac droga w stronę Koszalina S6 na 36 km była zupełnie zablokowana. Teraz S6 jest przejezdna. I przypominamy, że trwa remont 45 między Opolem a Kluczborkiem na fragmencie około 9-kilometrowym na wysokości jeziora Turawskiego. To tutaj jest jezdnia zwężona, a prędkość ograniczona do 50 km na godzinę. Trzeba zwolnić i to w obu kierunkach. 50. O 7:00 zaczną się prace na wysokości miejscowości Witalówka, to jest Mazowsze. Tu roboty drogowe, uwaga, potrwają do 16:00.
3: Minęła 6:00, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Maria Furdyna. Jeszcze w tym miesiącu do Polski ma trafić 6,5 miliarda euro. W Warszawie podpisano umowę w sprawie Safe. Jest zawiadomienie do prokuratury w sprawie publikacji zdjęć z arkuszami maturalnymi w sieci. Złożył je dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
4: Postanowiłem poprosić prokuraturę o zbadanie sprawy.
3: Wchodzi w życie 3-dniowe zawieszenie broni między Rosją a Ukrainą. Rozejm ogłosił Donald Trump. Miliardy popłyną do Polski na projekty obronne. W Warszawie podpisano umowę w sprawie Safe. To unijny program pożyczek na zbrojenia. Polska jest jego największym beneficjentem. Ma otrzymać prawie 44 miliardy euro. Pierwsze pieniądze, 6,5 miliarda euro zaliczki, mają trafić do Polski jeszcze w tym miesiącu.
5: Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz zaznaczył, że nowoczesny sprzęt trafi do wszystkich rodzajów sił zbrojnych. Będą to zarówno wojska lądowe, marynarka wojenna oraz siły powietrzne, wyliczał minister.
6: Niezależnie od tego, jak niektórzy dzisiaj postrzegają ten program, jak są też do niego wrogo nastawieni, na końcu drogi przyznają nam rację, że budowa bezpiecznej Polski nie może mieć żadnych ograniczeń.
5: Minister finansów Andrzej Domański powiedział, że program SAFE ma 3 cele. To wzmocnienie bezpieczeństwa i modernizacja armii, budowa silnego, innowacyjnego, nowoczesnego przemysłu obronnego i nowe miejsca pracy.
7: Nie ma bardziej efektywnego źródła finansowania tego olbrzymiego wysiłku finansowego, jakim jest modernizacja polskiej armii, bardziej efektywnego niż program Safe.
5: Premier Donald Tusk zapewnił, że rząd znajdzie sposoby, mimo weta prezydenta Karola Nawrockiego do ustawy o Safe, by z funduszy europejskich mogły w dużo większym stopniu korzystać polskie służby, w tym Straż Graniczna, Straż Pożarna i Policja. Sylwia Białek, Polskie Radio.
3: Były wiceszef MSWiA Bartosz Grodecki został nowym szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Powołał go na to stanowisko prezydent Karol Nawrocki. Politycy zastanawiają się, czy nominacja ta pozwoli na nowe otwarcie w dziedzinie bezpieczeństwa między prezydentem a rządem. Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej uważa, że to może być trudna współpraca.
8: To nie jest ściągnięcie jakiegoś fachowca, tylko osoby, która w sposób bardzo lojalny wykonywała polecenia tamtej władzy. Ta współpraca na pewno będzie trudna, natomiast mam nadzieję, że jakby cechy osobowe

0: Wartościowe pozwolą zbudować relacje z MON-em, relacje ze sztabem generalnym.
1: Zbigniew Kuźmiuk z Prawa i Sprawiedliwości uważa, że nowy szef BBN-u ma na koncie wiele sukcesów. Wskazuje na jego zaangażowanie w rozpoznanie sytuacji na granicy polsko-białoruskiej.
2: Pan minister jednoznacznie rozpoznawał tę historię jako wojnę hybrydową wytoczoną nam przez Rosję i Białoruś w 2021 roku, szczególnie jeżeli chodzi o ówczesną opozycję. Spojrzenie na ten problem było zupełnie inne.
1: Pod koniec kwietnia ze stanowiska szefa BBN-u zrezygnował Sławomir Cęckiewicz. Pełniącym obowiązki był jego zastępca, generał Andrzej Kowalski. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski złożył w prokuraturze zawiadomienia dotyczące publikacji w internecie zdjęć arkuszy maturalnych. Zarówno w poniedziałek, jak i we wtorek oraz w środę, kilka minut po godzinie 9:00 w mediach społecznościowych publikowane były zdjęcia stron z zadaniami.
3: Postanowiłem poprosić prokuraturę o pomoc, o zbadanie sprawy zdjęć pojawiających się w internecie. Zebrałem te wszystkie materiały, które mam, dowody wszystkie, które mam, więc kwestia prokuratury, pochylenie się prokuratury nad materiałem.
1: Od poniedziałku dyrektorzy szkół unieważnili egzaminy maturalne kilkudziesięciu osobom, które wniosły na salę telefony lub pracowały niesamodzielnie.
4: To są aktualności jedynki.
1: Wchodzi w życie trzydniowe zawieszenie broni między Rosją a Ukrainą. Rozejm ogłosił Donald Trump. Amerykański prezydent stwierdził, że z rozejmu zadowolone są obie strony.
5: Przed odlotem helikopterem Marine One z Białego Domu do klubu golfowego w Virginii Trump powiedział, że poprosił o zawieszenie broni zarówno Putina, jak i Zełenskiego i że obaj się zgodzili. Wcześniej we wpisie na Truth Social przyznał, że rozejm ma bezpośredni związek z obchodami Dnia Zwycięstwa w Moskwie. Zapytany przeze mnie, dlaczego prosił Zełenskiego o rozejm, którego potrzebował Putin, Trump odpowiedział, że wstrzymanie walk jest dobre dla obu stron. Mamy zawieszenie broni. Wszyscy są zadowoleni. Prezydent Zełenski i prezydent Putin. Zobaczymy, co się wydarzy. Porozumienie o zawieszeniu broni ma obowiązywać od dziś do poniedziałku. Trump poinformował, że rozejm obejmuje wstrzymanie wszelkich działań zbrojnych oraz wymianę po 1000 jeńców przez każdą ze stron. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
1: Przełom w profilaktyce raka szyjki macicy. W jednym z najbardziej prestiżowych czasopism medycznych na świecie, Lancet, ukazały się wyniki badań polskich naukowców. Wynika z nich, że test HPV-HR jest dwukrotnie bardziej skuteczny niż klasyczna cytologia w wykrywaniu raka szyjki macicy, mówi minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda.
6: Mamy ogromny sukces naukowców. Mamy potwierdzenie, że warto inwestować w naukę i przede wszystkim mamy ten moment, w którym możemy powiedzieć, tak, profilaktyka weszła na nowe tory.
1: Na badanie HPV-HR można zapisać się przez e-rejestrację. Test jest dostępny od lipca zeszłego roku. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
7: A to są wiadomości sportowe. Dzień dobry Państwu, Andrzej Grabowski. Na start do Sosnowca, gdzie polscy hokeiści bez awansu do elity Mistrzostw Świata. Wystarczyło na zakończenie wygrać z najsłabszą w turnieju Litwą. Skończyło się porażką po dogrywce 1-2. Polacy więc na kolejny rok pozostają na poziomie 1A. Z Sosnowca na duży tenisowy turniej do Rzymu, gdzie do trzeciej rundy wskoczyła Iga Świątek. Za Świątek mecz zacięty, w którym wygrała z Amerykanką McNally 6-1, 6-7 i 6-3.
8: Pewnie mogła ten mecz zakończyć w dwóch setach. Były szanse. Tym lepiej, że pozbierała się w trzecim secie, że umiała do końca postawić na swoim. I takich meczy ona dokładnie potrzebuje. To nie tylko ona. Każda zawodniczka czy każdy zawodnik, który chce budować pewność siebie, musi takie mecze wygrywać. I to jest bardzo dobry prognostyk. Zobaczymy, co dalej.
7: Mówi trener tenisa Tomasz Iwański. Dodajmy, Świątek teraz trafia na Włoszkę Cocciaretto. Z Włoch do kraju, bo w piłkarskiej ekstraklasie niespodzianka. Lider poznański Lech zremisował 1-1 z będącą w strefie spadkowej Arką Gdynia. Lepiej Raków Częstochowa, który w debiucie trenera Dawida Kroczka wygrał 2-0 z Koroną Kielce. Lech ma 7 punktów przewagi nad Górnikiem i Rakowe ma 9 nad GKS-em. W Superlidze piłkarzy ręcznych pierwszym finalistą Industria Kielce. Industria, która znów pewnie wygrała z Ostrowią Ostrów Wielkopolski, tym razem 30-23. Dziś do finału wejść może Orlen Wisła Płock, która podejmie Wybrzeże Gdańsk. Po pierwszym meczu Wisła ma 11 goli przewagi. W kraju też żużlowa Ekstraliga, której liderem mistrz Press Toruń, w którym brylował Robert Lambert i który pokonał Falubas Zielona Góra 54-36.

0: 6. Wczoraj też GKM Grudziądz i wygrana 50-40 z Unią Leszno. Na chwilę jeszcze na rajd Portugalii, czyli rundę Mistrzostw Świata w rajdach samochodowych. Tu na czele z niewielką przewagą Francuz Ogier, lider Mistrzostw Brytyjczyk Evans, na razie 5. Na koniec Węgry, tor w Segedynie i kajakarski Puchar Świata. Start dla Polaków udany, bo do finału weszło 5 polskich osad na czele z mistrzynią świata Anną Puławską na 500 metrów. W sporcie po 7 powiemy o wielkim powrocie.
1: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
2: Pogoda.
3: Poranek z przelotnym deszczem na północy i w centrum kraju. Temperatura od 3 stopni na Pomorzu Zachodnim, 7 na Kujawach, Warmii i Mazurach, 10 na Mazowszu, do 11 na Podkarpaciu. Na barometrach w Warszawie 1006 hektopaskali.
1: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
2: Klimat.
3: Jakość powietrza w Polsce jest dobra lub bardzo dobra. Ze źródeł odnawialnych pochodzi 4% energii elektrycznej. Najwięcej prądu, 42%, produkuje się z wykorzystaniem węgla kamiennego. Średnie zagrożenie pożarowe w lasach, na Pomorzu, Warmii, Mazurach, Kujawach, a także w pasie od Śląska przez Ziemię Świętokrzyską po Lubelszczyznę.
2: Jedynka. Polskie Radio.
4: Komunikat nadawcy.
5: Szanowni słuchacze, uprzejmie informujemy, że w dniach 11 i 12 maja w godzinach od 9 do 19 program Pierwszy Polskiego Radia nie będzie odbierany na falach długich. Przepraszamy za utrudnienia i zapraszamy do słuchania jedynki na falach ultrakrótkich w technologii DAB+, aplikacji mobilnej i na stronie jedynkapolskieradio.pl.
4: Komunikat nadawcy.

0: Może w końcu dasz nam, panie, deszcz, bo od kilku dni w wielu regionach popadało, a w Warszawie dalej sucho jak pieprz, więc bardzo, bardzo prosimy o ten deszczyk. Poranek chłodny i pochmurny w całej Polsce w zasadzie, więc z kubkiem dobrej kawy albo herbaty zaczynamy 13 po 6.
1: Wolny?
2: Wolny. No gdzie?
1: Na Słoneczną 5.
2: Nie pytam, gdzie mam jechać, tylko gdzie pan się ładuje.
1: A powiedział pan, że jest pan wolny?
2: A ja. Wolna sobota, to i wolny jestem. Nie robię.
3: Wolna sobota z jedynką.
0: A ta sobota to Dzień Europy, więc poza moim dzień dobry także...
4: Good morning.
5: Bonjour. Guten Morgen.
6: Kalimera.
7: Buongiorno.
8: Bon dia.
0: Rozpoznali państwo wszystkie języki? To było dzień dobry po angielsku, francusku, niemiecku, grecku, włosku i portugalsku. A Europa to według listy państw Organizacji Narodów Zjednoczonych 44 kraje, ponad 740 milionów ludzi i ponad 200 różnych języków. A skoro dziś Dzień Europy, to wybierzmy się w taką podróż po starym kontynencie, które kraje są państwa ulubionymi i do których narodów jest nam według państwa najbliżej.
9: Czesi, Słowacy i Niemcy, najbliżsi sąsiedzi do Czechów, tak w ogóle językowo.
10: Moim zdaniem najbliżej nam jest do Hiszpanów. Mamy bardzo podobne poczucie humoru.
0: To ciekawe spostrzeżenie, a może najbliżej nam do Włochów z ich miłością do jedzenia, albo raczej na północ do Finów albo Szwedów z taką skandynawską powściągliwością. 22 139 22 02. Zachęcam, by do nas zadzwonić. Można też oczywiście zostawić komentarz na naszym Facebooku. Przyjrzymy się dziś też, nomen omen, przyjrzymy się naszym oczom, bo coraz więcej z nas ma trudności z widzeniem tego, co daleko. A wszystko oczywiście przez wszechobecne ekrany.
11: Ile czasu spędzasz z telefonem w ręku?
12: 8, 10.
13: Zdarzały się dni, gdzie przez dokładnie całą dobę potrafiłem przed ekranem.
14: Mamy już wiele dzieci, które są w wieku 5-6 lat i mają wysoką krótkowzroczność.
0: Jak uchronić takich młodych ludzi przed problemami w przyszłości? Doradzimy jeszcze przed 7, a przed 8 wrócimy do dramatycznego pożaru Puszczy Solskiej. Ogień strawił tam ponad 300 hektarów lasu, terenu bardzo cennego pod względem przyrody. Jak po tym pożarze tę przyrodę odbudować? Czy ona sama da sobie radę, czy jednak będzie jej trzeba w tym pomóc? O tym porozmawiam z zastępcą dyrektora Instytutu Badawczego Leśnictwa, profesor Dorotą Dobrowolską. Ta rozmowa mniej więcej około 7.40. A ja zapraszam do 9.00 i mówię dzień dobry, Patryk Michalski.

0: Dzień dobry, ciepła noc i poranek, plus 9 stopni. Kwitnie przepięknie na mokradłach, knieć błot na kaczeńce. Przyleciały ptaki jeżyki. Wegetacja roślin, mimo potężnej suszy, na polach, łąkach i w lasach między Nerem a Wartą przyspieszona o 7 dni.
1: Taka ciekawa obserwacja naszego stałego słuchacza, pana Zdzisława. Dziękujemy za telefon, chociaż ja mam wrażenie, że wegetacja w tym roku jednak trochę późniejsza niż zwykle. U nas niektóre drzewa jeszcze nie wypuściły na przykład wszystkich liści. I może to przez chłodną zimę, a może przez te susze. Wiem, że w wielu miejscach w tym tygodniu popadało, a w Warszawie w zasadzie nic. Wczoraj widziałem taką informację, że od początku wiosny w Warszawie spadło zaledwie 9 litrów wody na metr kwadratowy od początku wiosny, od 21 marca, a mamy już przecież 9 maja. No powiedzieć, że sytuacja jest dramatyczna, to jakby nic nie powiedzieć, no więc czekamy na ten deszcz w stolicy i w okolicach. A dzisiaj sobota, 9 maja, to 129 dzień roku. Do końca 2026 zostało 236 dni. Wschód słońca mieliśmy o 4:51, zachód będzie o 20:15, zatem dzień potrwa 15 godzin i 24 minuty, będzie krótszy od najdłuższego o godzinę i 23 minuty oraz dłuższy od najkrótszego o 7 godzin i 42 minuty. A imieniny dziś obchodzą Beat, Geroncjusz, Grzegorz, Chiob, Karola, Karolina, Katarzyna, Mikołaj, Otokar, Pachomiusz, Przebor i Stefan, więc tradycyjne poranne życzenia. Niechże się Państwu darzy. 6:21, sprawdzamy, co tego dnia wydarzyło się kiedyś.
2: 9 maja, kalendarz jedynki.
3: Dogaszamy pożar.
4: Widok wstrząsający. Trudno zdobyć się na jakiś sensowny opis tego, co w tej chwili widzimy. Nad miejscem katastrofy krążą helikoptery.
2: Rok 1987. W katastrofie samolotu IU-62M polskich linii lotniczych w Lesie Kabackim pod Warszawą zginęły 183 osoby.
5: Deszcze niespokojne potargały sam.
2: W 1966 roku Telewizja Polska wyemitowała pilotażowy odcinek serialu Czterej Pancerni i Pies w reżyserii Konrada Nałęckiego.
6: Dla Niemiec była to szansa na wyjście z powojennej izolacji. Pamiętajmy, że w tym czasie to państwo dźwigało garb obciążenia hitleryzmu. I tu nagle od zwycięzcy

0: wychodziła propozycja nawiązania tak ścisłej, tak bliskiej współpracy.
1: Rok 1950. Minister spraw zagranicznych Francji, Robert Schuman, przedstawił plan utworzenia Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, nazwany później Deklaracją Schumana. W 1949 roku urodził się Billy Joel, amerykański piosenkarz i kompozytor.
0: Ponieważ debiutowałem w 1957 roku i w pierwszym okresie byłem związany z pismem Współczesność między innymi, to wydaje mi się, że moje miejsce jest gdzieś na pograniczu pokolenia współczesności i tak zwanego pokolenia orientacji hybrydy.
1: W 1938 roku urodził się Zbigniew Jerzyna. Poeta, dramaturg, eseista, krytyk literacki. Przez lata związany z Teatrem Polskiego Radia, dla którego napisał kilkadziesiąt słuchowisk. Zmarł w 2010 roku.
2: Tego roku jest znowu wiosna. Wiosna niesłychanie znajoma. Dlaczego więc poezja dławi się własnym oddechem?
1: W 1935 roku urodziła się poetka Halina Poświatowska. Zmarła w 1967 roku.
3: Henryk z domu Walezjuszy kończył 22 rok życia. Przedstawiał się bardzo dobrze.
1: Rok 1573. We wsi Kamień pod Warszawą, obecnie Kamionek, część Pragi Południe, zakończyło się zbieranie głosów w pierwszej w historii Polski wolnej elekcji. Na króla wybrany został Henryk Walezy.
4: No i jeszcze muzyczny suplement do naszego kalendarium, z którego dziś ucieszą się na pewno wszystkie depesze, bo dziś urodziny obchodzi posiadacz wyjątkowego głosu, tak charakterystycznego przecież dla brzmienia tego zespołu. Dziś urodziny obchodzi wokalista depeszów David Gahan, a ja w wolnej sobocie z jedynką mam dla Państwa ten przebój zespołu Depesz Mode.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: I wolna sobota z jedynką. Jak wspominaliśmy kilka minut temu w naszym kalendarium, 9 maja to rocznica podpisania deklaracji Roberta Schumana, którą uznaje się za początek integracji europejskiej. Z tej okazji obchodzimy dzisiaj Dzień Europy i z tej okazji w Centrum Multimedialnym Europa Experience przy ulicy Jasnej w Warszawie, dziś dzień otwarty, odbędą się spotkania, warsztaty i interaktywne prezentacje pokazujące, jak działa Unia Europejska i jak wpływa na nasze codzienne życie. Jakie atrakcje czekają na wszystkich? O tym Izabela Kostyszyn.
2: Od godziny 10 na odwiedzających czekać będą warsztaty, konkursy, spotkania i rodzinne atrakcje pokazujące Unię Europejską w mniej formalnej odsłonie. Ale na początek będzie można napić się kawy, mówi Łukasz Kępara z Biura Parlamentu Europejskiego w Polsce.
3: Ale to nie będzie zwykła kawa. To będzie kawa, na której będzie można wydrukować na przykład swój własny portret, czyli swoją twarz zrobioną za pomocą specjalnego zdjęcia, które później zostanie przeniesione na tę kawową piankę. Jak już mówimy o kawie, to chciałbym powiedzieć też o fusach. Również te fusy, które są odpadkiem po kawie tak naprawdę, chcemy nadać im drugie życie. Można z nich zrobić między innymi peeling do twarzy, peeling do ciała. I właśnie takie warsztaty będziemy tam prowadzić. Idąc dalej w tym kierunku takim ekologicznym, rower blender. Każdy będzie mógł za pomocą sił własnych mięśni wyprodukować dla siebie koktajl.
2: Nie lada atrakcje przygotowali też partnerzy Dnia Europy.
3: Zaprosiliśmy do współpracy między innymi Europejski Bank Inwestycyjny, Europejską Agencję Frontex, która ma swoją siedzibę w Polsce, w Warszawie, Polską Agencję Kosmiczną, która opowie o tym, jak wysyłamy nasze polskie satelity na orbitę i jak będą służyć bardzo szczytnym celom, między innymi sprzątaniu tej orbity, ale także umożliwić obserwację naszej planety w celach zarówno cywilnych, jak i wojskowych. Ostatnim, ale oczywiście równie ważnym partnerem jest Bank Żywności.
2: I tak na swoim stoisku Bank Żywności będzie pokazywał, jak dzięki prostym nawykom ograniczyć wyrzucanie jedzenia, zapowiada Marzenna Gawriłow, dyrektorka Banku Żywności SOS w Warszawie.
4: Będziemy prezentować w formie makiety interaktywną lodówkę, gdzie każdy z Państwa będzie mógł sprawdzić, czy wie, jak optymalnie układać żywność w lodówce. Będzie też taki kalkulator, gdzie każdy z nas będzie mógł policzyć, ile jedzenia w ciągu roku marnuje. Po wykonaniu tych dwóch zadań, jeżeli Państwo je wykonacie, otrzymacie od nas upominek.
2: Inną atrakcją będą warsztaty dawania ubraniom drugiego życia. Poprowadzi je Aleksandra Włodarczyk, influencerka zajmująca się modą zrównoważoną.
5: Będziemy przerabiać odzież używaną, dostarczaną przez Fundację Ecotextil. Każdy uczestnik opuści siedzibę Komisji Europejskiej z własnoręcznie wykonanym produktem, który stanie się pretekstem do dalszych rozmów o odpowiedzialnej modzie.
2: Na tych, którzy chcą uczcić ten dzień nieco bardziej poważnie, czeka szereg debat.
3: Rozpoczynamy o godzinie 10:00. Spotkanie właśnie z przedstawicielem Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Później mamy spotkanie między innymi z Witoldem Naturskim i Katarzyną Smyk, szefami odpowiednio Biura Parlamentu Europejskiego w Polsce i Komisji Europejskiej w Polsce, a także z posłem Szczerbą i innymi ważnymi gośćmi. Debata będzie dotyczyła 22. rocznicy naszego członkostwa w Unii Europejskiej, a także perspektyw. Później kontynuujemy serię debat spotkaniem z przedstawicielami ekstraklasy o europejskim modelu sportu i chociażby o jego wpływie na polską piłkę nożną.
2: Nie zabraknie też iluminacji świetlnych. Już wczoraj na Pałacu Kultury i Nauki rozbłysły unijne gwiazdki. Ta iluminacja będzie widoczna również dzisiaj w godzinach od 20 do północy. Natomiast na fasadzie Stadionu Narodowego wyświetlony zostanie napis Dzień Europy.
1: Obchody Dnia Europy w warszawskiej siedzibie przedstawicielstwa Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego pod patronatem Polskiego Radia. A skoro dzisiaj święto wszystkich Europejczyków, to ja pytam Państwa, do kogo w Europie nam najbliżej? Gdzie w Europie czujecie się tak samo dobrze jak u nas w domu? 22 139 22 02 i Facebook. Zachęcam, by dzwonić i by komentować. No a po depeszach w Wolnej Sobocie z jedynką kolejny muzyczny klasyk. Teraz Manam i Luciola.

Warszawa, dzielnica. Wszystko ma słony smak. Słone włosy, słona skóra, słony wiatr.

0: 6.36, wolna sobota z jedynką. Dużo w ostatnim czasie mówi się o broni atomowej, o parasolu atomowym, który miałby chronić Polskę. My nie będziemy oczywiście o tym mówić o poranku, ale czy wiedzą państwo, że wśród nas są osoby, które testowały tę niezwykle niszczycielską broń? To weterani atomowi, żołnierze, którzy uczestniczyli w amerykańskich testach nuklearnych między 1945 a 1963 rokiem. Stany Zjednoczone prowadziły takie testy na poligonie w Nevadzie i na atolach na Pacyfiku. I byli to najczęściej młodzi chłopcy, którzy wtedy nie zdawali sobie sprawy z tego, w czym biorą udział i jak to może być dla nich niebezpieczne. A teraz ich historię w swojej książce Atomowi opisał Łukasz Dynowski. Z autorem rozmawia Weronika Puszkar.
1: Na czym te testy polegały? Gdzie oni się wtedy znajdowali? Gdzie im kazano konkretnie iść? Po co?
2: Testy odbywały się w kilku miejscach. Dopiero w Nevadzie na początku lat 50. zaczęły się manewry nuklearne. No i to jest taka najbardziej mroczna karta tej historii, bo żołnierze musieli wtedy, będąc na pustyni, zostali umieszczeni w okopach blisko miejsca wybuchu. Jeden z bohaterów, z którymi

Rozmawiałem, był 2 kilometry od miejsca wybuchu, to jest bardzo, bardzo blisko. Siedział co prawda w okopie, no ale to jednak jest potężna siła, bo te wybuchy były mocniejsze niż w Nagasaki i w Hiroshimie. Tam żołnierze podczas manewrów nuklearnych mieli zadanie, żeby iść w stronę grzyba atomowego. Nie było to związane z tym, że oni mają coś konkretnego robić, po prostu iść, no i cel był taki,

0: promieniował, no to kończyło się to szybciej, ale które prowadzą do nowotworów na przykład, prowadzą do jakichś problemów u potomków.
1: A oni nie byli jakoś zabezpieczeni, bo piszesz w książce, że czasami nawet nie kazano im zakładać żadnych masek.
0: Mogłoby się wydawać, że powinni mieć jakieś skafandry albo jakieś środki ochrony. Natomiast wtedy nie było żadnych zabezpieczeń. Niektórzy mówią, że mieli gogle ochronne, ponieważ ten błysk atomowy jest bardzo, bardzo jasny i to jest takie coś, co naprawdę jest oślepiające z tego, co oni mówili. Niektórzy mieli gogle, natomiast to była bardzo mała grupa osób. Jak ja pytałem, jak oni byli ubrani, czy mieli właśnie jakieś środki ochronne, jakąś odzież specjalną, to weterani, a rozmawiałem z nimi w Nowym Meksyku, siedząc w krótkich spodenkach, mówili, że byli ubrani tak jak ja, czyli po prostu koszulka, jakaś wojskowa, spodnie, czasem długie, czasem krótkie. No i tyle tak naprawdę.
1: A jak oni te testy wspominają? Co się działo, kiedy ktoś włączył ten przycisk? Jaki to był huk? Powiedziałeś, że było bardzo jasno. Tak też sobie to zazwyczaj wyobrażamy, że to jest taki blask wręcz oślepiający.
0: To, co mi najbardziej utkwiło w pamięci, co sprawiło, że w ogóle zacząłem pisać tę książkę, to jest obraz własnych kości, które oni widzieli w momencie wybuchu, ponieważ było tak jasno, że rzeczywiście mówili, że widzieli swoje kości, kogoś, kto siedział obok, na przykład kręgosłup prześwitujący przez skórę osoby siedzącej w pobliżu. No i wtedy pojawiał się oczywiście jakiś strach przed tym, co się dzieje i to było dominujące uczucie tak naprawdę. Natomiast byli też tacy weterani, którzy widzieli tych wybuchów na przykład plus minus 20. No to oni mówią, że za piątym czy szóstym razem to już trochę nie chciało im się z łóżka wstawać, bo taka to się stała rutyna i taka trochę nuda, że nie było już takiego zainteresowania jak na początku.
2: Dopiero od niedawna weterani atomowi mogą otwarcie mówić o tych testach, w których brali udział, wcześniej bowiem obowiązywała ich tajemnica. Więcej książkowych polecajek w Wolnej Sobocie z Jedynką będzie po 8.30. Wpadnie do nas Magda Mikołajczuk, natomiast o książce Atomowi Łukasza Dynowskiego z autorem rozmawiała Weronika Puszka. To było o testach nuklearnych za oceanem sprzed lat. My za oceanem też będziemy za chwilę.

0: premiera 14 maja, no tak sobie myślę, że kibice mogliby dodać do tej piosenki Daj, daj tańsze bilety na mecze tego zbliżającego się mundialu. Jan Pachlowski, nasz korespondent za oceanem z nami. Dzień dobry, Janku.
1: Dzień dobry, kłaniam się nisko. Rzeczywiście tych daj i biletów i tańszej benzyny i też tej lotniczej, żeby dolecieć do Stanów Zjednoczonych albo przelecieć pomiędzy Stanami Zjednoczonymi, Meksykiem czy Kanadą, bo to w tych trzech krajach po raz pierwszy, zresztą w trzech państwach, różnych państwach rozgrywane będzie mundial, daj tańszy nocleg. No jeszcze moglibyśmy tam
0: dośpiewać długo wiele zwrotek.
1: Tak. Zobaczymy. Być może, oczywiście mówię tutaj w przenośni z żartem o tym takim dawaniu. Będzie śpiewać Shakira, bo znamy tylko fragment tej piosenki. Ona zostanie oficjalnym hymnem zbliżającego się mundialu. Zresztą Shakira nie po raz pierwszy zaśpiewa hymn, a utwór w całości zostanie zaprezentowany 14 maja. Teraz jego fragment już jest dostępny w internecie. Podkreślamy to, że Shakira od 2006 roku jest taką jedną z głównych postaci piłkarskich mistrzostw świata w aspekcie muzycznym. O czym zresztą przypomina w radiowej jedynce krytyk muzyczny Tadeusz Melter, który do nas przemówi podczas opublikowanego, tylko dokładnie fragmentu hymnu zbliżającego się mundialu. Posłuchajmy.
2: Shakira przecież ma swoje doświadczenia piłkarskie, chociażby w Niemczech, kiedy zaśpiewała Hips Don't Lie, to na zakończenie tego wspaniałego spektaklu piłkarskiego. Potem była Waka Waka w południowej Afryce, a w Brazylii pojawiła się również na scenie w roku 2014.
0: No, Shakira ma też takie doświadczenie piłkarskie, że przez 11 lat była z jednym z najlepszych hiszpańskich piłkarzy, Gerardem Piqué. Nie skończyło się to za dobrze. Miejmy nadzieję, że z tym przebojem na tegoroczny mundial będzie lepiej.
1: Tak, a potem mówiło się, jak się przeniosła do Miami po tym rozstaniu, że była partnerką Jimmy Butlera, kolejnego sportowca, który wówczas grał w San Antonio Spurs w lidze NBA. Ale tak jak mówiliśmy, daj, to wspominamy o biletach, o których mówi się na całym świecie. To jest temat bardzo szeroko poruszany w wielu krajach, a to dlatego, że FIFA broni się przed zarzutami zawyżonych cen wejściówek, bo właśnie o tych zawyżonych cenach mówi się bardzo dużo. Prezydent Światowej Federacji Piłkarskiej Gianni Infantino stwierdził, że wysokie stawki rynkowe wejściówek na mecze uzasadniają ceny, powołując się na duży popyt na bilety na rynku wtórnym. A na rynku wtórnym jedna z wejściówek na mundial została sprzedana, uwaga, za ponad 2 miliony dolarów, ale są przedsiębiorstwa czy tacy ludzie, którzy są w stanie włożyć takie pieniądze i dla nich nie jest to duży wydatek. Miliarderów Stanów Zjednoczonych nie brakuje, wśród których są również fani futbolu, bo tacy, którzy na tym finale chcą się pokazać, który zostanie rozegrany 19 lipca w Nowym Jorku, bo po prostu wypada. Posłuchajmy, co na temat właśnie tej dostępności biletów, dlaczego one są takie drogie, jak to wszystko wyjaśnia prezes FIFA Gianni Infantino.
3: We have to apply.
4: Działamy na rynku, na którym branża rozrywkowa jest najbardziej rozwinięta na świecie. Musimy więc stosować stawki rynkowe. W Stanach Zjednoczonych dozwolona jest również odsprzedaż biletów. Gdybyśmy sprzedawali je po zbyt niskiej cenie, byłyby one następnie odsprzedawane za kwoty znacznie wyższe.
1: Mówi Gianni Infantino. A w tej chwili najtańsze bilety na mniej popularne grupowe mecze rozpoczynają się od 380 dolarów. Na pozostałe, mówimy tu o meczach grupowych, od 1000 nawet do 4000. I też ciekawe, bo amerykański raport Stowarzyszenia Hoteli i Zakwaterowania pokazuje, że w niemal 80% miast gospodarzy liczba rezerwacji hotelowych kształtuje się poniżej pierwotnych prognoz.
0: No cóż, Polacy nie mają tego zmartwienia, żeby zapłacić tyle dolarów za te bilety, no bo nas na mundialu nie będzie, więc chyba kibiców za wielu się nie wybierze. No ale zobaczymy, jak ten mundial będzie wyglądał. Startuje za nieco ponad miesiąc. Jan Pachlowski za oceanu.
1: Dziękuję.
0: Janku, dziękuję.

Ciekawe, czy najnowsza piosenka Shakiry będzie takim atomowym hitem, takim jakim była Waka Waka, czyli hymn Mundialu 2010. Od wczoraj wiemy, że hit na tegoroczny Mundial znów wyśpiewa Shakira. Tytuł piosenki Daj Daj.

0: To Perfekt i Łukasz Drapała w wolnej sobocie z jedynką, a dziś oprócz Dnia Europy mamy dziś Dzień Okulistyki również, więc nomen omen przyjrzymy się teraz, jak się mają nasze oczy w dobie wszechobecnych ekranów, a niestety mamy teraz do czynienia z epidemią wręcz krótkowzroczności.
1: Monika Krupicka, Akademia Oka, dyplomowana ortooptystka i optometrystka. Mamy już wiele dzieci, które są w wieku 5-6 lat i mają wysoką krótkowzroczność, ale standardowo mówimy, że ten problem gdzieś pojawia się w wieku szkolnym.
2: A jaki wpływ na to mają ekrany?
1: Najgorszą rzeczą w pogłębianiu się krótkowzroczności wydają się być bardzo bliskie odległości. To oznacza, że używanie telefonów komórkowych i tabletów wzmaga szybkość postępu krótkowzroczności. Jest na to wiele badań.
2: Ile czasu spędzasz z telefonem w ręku, tak w ciągu dnia?
3: Dużo, bo na przykład potrzebuję do kogoś napisać albo coś.
2: Dużo to jest 2 godziny czy 6 godzin?
3: 8, 10.
2: To jest połowa dnia.
3: No jest to połowa dnia. Jest.
2: Nie bolą cię potem oczy?
3: Nie, nie bolą mnie.
4: Teraz staram się jak najmniej, ale no wcześniej, przed tym to naprawdę potrafiłem po 6 godzin i więcej siedzieć.
2: I co, czułeś, że ma to jakiś wpływ na twoje oczy, na wzrok?
4: Tak. Nawet wczoraj sobie pozwoliłem pokraść chwilę, no to czułem, jak już mnie te oczy bolą, że były bardzo zmęczone.
2: A jak rodzice mogą rozpoznać pierwsze objawy pogarszającego się wzroku?
1: Bardzo trudno jest zobaczyć początki krótkowzroczności, dlatego że to nie jest żaden drastyczny skok, tylko ta krótkowzroczność powolutku rośnie razem z tą gałką oczną. I tak naprawdę dopiero w momencie, kiedy ta wada już powiedzmy jest około minus pół dioptrii i zabiera nam około 50% widzenia w dali, dzieci mogą przyjść i powiedzieć, że widzę słabiej. My rekomendujemy, aby dzieci były sprawdzane na przesiewowych badaniach wzroku bądź na badaniach w gabinetach raz do roku.
5: Zdarzały się dni, gdzie przez dokładnie całą dobę potrafiłem przed ekranem.
2: I jak to wpływa na twój wzrok?
5: Jak naprawdę długo siedzę, to czuję, że oczy mnie potrafią też boleć.
3: Nie wiem, nie liczę akurat, ale no...
2: Tak, 4-8 godzin?
3: Nie, no tak 4 bardziej.
2: Czy gorzej widzisz na przykład po latach?
3: A nie, no dobra, może trochę.
2: Widzisz gorzej?
3: Daleka mi się trochę teraz zaczyna rozmazywać, ale tak to nie. No 8 godzin, nie będę kłamać.
2: Czujesz, że widzisz gorzej z czasem?
3: Tak, niestety tak.
6: Genetycznie mam bardzo słaby wzrok, bo mam bardzo dużą wadę, ale myślę, że jak najbardziej te telefony gdzieś tam od 4-5 klasy podstawówki na pewno też pogorszyły. No gdybym cofnął czas, to bym trochę bardziej uważał na to, ale no co zrobić.
2: Jakie konkretnie nawyki mogą pomóc chronić wzrok naszych dzieci?
1: Rekomendowane jest nieużywanie telefonów komórkowych czy tabletów dłużej niż 20 minut jednorazowo. Ustawienie sobie budzika bądź alarmu, aby ten czas został odmierzony, dlatego że pamiętajmy, że zatapiają się i zapominają, ile czasu minęło.
7: Staram się ograniczyć to do 3 godzin. Nie zawsze to wychodzi. Miałem takie miesiące, że ograniczałem się do 30 minut, no ale bywały też takie tygodnie, że kończyło się na 12 godzinach ekranu, więc to wszystko zależy.
2: Bolały cię potem oczy?
7: Tak. Rogówka się bardzo wysusza, no ale coś za coś, no nie można mieć wszystkiego.
1: Ważne jest, abyśmy pilnowali i starali się zachęcać młodych ludzi do spędzania minimum 2 godzin dziennie na świeżym powietrzu, gdzie odległość patrzenia przekracza 6 metrów. Ważne jest również, aby ćwiczyć sobie takie wyostrzanie obrazu blisko-daleko, od czasu do czasu robiąc sobie

0: Robimy przerwę, patrzymy przez okno, liczymy ile liści jest na drzewie albo okien w budynku naprzeciwko i dopiero wracamy do swoich zadań. Dużo mrugamy oczami i trzymamy wszystkie urządzenia jak najdalej od twarzy.
1: O te cenne rady ekspertkę pytała Anna Zakrzewska, to ja teraz wyostrzam wzrok na nasz radiowy zegar. Jest 6:54.

0: The Weekend, bo to wolna sobota z jedynką, jest 6:56, za 4 minuty aktualności.
1: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
2: Książę Herman pojechał w XVIII wieku do Anglii, gdzie zobaczył supermodne wtedy najpiękniejsze na świecie parki krajobrazowe. I tak się zachwycił, że po powrocie oświadczył, że teraz on, bez względu na koszty, założy park, który przyćmi całą Europę. I tak zrobił, choć jak się okazało, koszty przerosły wszystkie plany i książę musiał majątek sprzedać, ale park, perełkę, po sobie zostawił. Park Murzakowski, wpisany na listę UNESCO. Wiecie, gdzie to jest? Nie wiecie. Tak podejrzewałem. Jedyne takie miejsce. Szczegóły dziś, po 9:00. Roman Czajarek. Zapraszam.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
3: Ogłoszenie społeczne.
4: U ciebie praca w grupach też bywa wyzwaniem?
5: Zdarza się. Czasami naprawdę trudno dzieciom współpracować.
4: Dlatego ja zgłoszę nas do Mega Misji.
5: To ten bezpłatny program Fundacji Orange?
4: Tak, dla szkół i przedszkoli. Dzięki niemu będę mogła ćwiczyć z dziećmi współpracę, empatię i krytyczne myślenie. To ważne kompetencje w świecie pełnym ekranów.
5: O, a w klasach 1-3 też podstawy higieny cyfrowej. Brzmi dobrze. Gdzie się zgłosić?
4: Na www.fundacja.orange.pl/megamisja do 28 kwietnia.
5: To działam.
3: Ogłoszenie społeczne.
1: Radio Kierowców.
6: Zapraszam, Monika Gniewaszewska. Koniec z falami Dunaju. Chodzi o A1 i jej remont na Śląsku. Długo zapowiadana naprawa trasy między Pyrzowicami a Piekarami Śląskimi będzie miała swój finał. W czerwcu zostanie podpisana umowa na modernizację pierwszego z wyboistych odcinków A1. W sumie A1 pofałdowana na Śląsku jest na 16 kilometrach. Remont na początek obejmie jednak 3 kilometry. Fragment A1 na jezdni w stronę Piekar Śląskich. Prace zaczną się na wysokości Siemoni w powiecie będzińskim i będą prowadzone do wysokości miejsca obsługi

0: podróżnych do Bieszowice Zachód. 3-kilometrowy odcinek, na którym rozpoczną się prace latem, to najgorszy fragment A1. W czasie robót kierowcy do dyspozycji będą mieć jedną jezdnię podzieloną na dwa pasy w jednym kierunku i jeden zwężony pas w drugą stronę. Naprawa A1 na Śląsku miała rozpocząć się już dużo wcześniej, ale oprócz tego, że wydłużyły się formalności związane z remontem autostrady, no to prace są skomplikowane, bo wymagają wymiany wadliwej podbudowy z żużla, która puchnie pod wpływem wilgoci, no i pojawiają się wspomniane fale Dunaju. Już rozpisywane są przetargi na kolejne fragmenty z 16-kilometrowego zniszczonego odcinka A1. A na drogach spokojnie i pusto, nie ma utrudnień związanych ani z informacjami od służb, ani z powodu natężenia ruchu. To jest obecnie bardzo małe. Warunki jazdy te mogą być miejscami dość trudne. Na zachodzie mamy lokalnie mgły ograniczające widzialność do poniżej 300 metrów. Z kolei na południu w Małopolsce miejscami intensywnie pada deszcz. Na północy z kolei są takie miejsca, gdzie temperatura nie przekracza 1 stopnia. Tak jest m.in. w Łebie.
1: Minęła 7, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Maria Furdyna. Miliardy popłyną do Polski na projekty obronne w Warszawie. Podpisano umowę SAFE.
2: Polska będzie bezpieczniejsza o 180 miliardów złotych.
1: Możliwe jest przeniesienie wojsk amerykańskich z Niemiec do Polski, mówi prezydent Donald Trump. 500 strażaków wciąż dogasza pożar lasu w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Sytuacja jest opanowana. Polska jest pierwszym krajem w Unii Europejskiej, który podpisał umowę SAFE. Uroczystość odbyła się w Warszawie z udziałem unijnych komisarzy. W imieniu Polski dokument podpisali ministrowie obrony i finansów, a premier Donald Tusk mówił, jak ważna jest ta umowa dla naszego bezpieczeństwa.
2: Polska będzie bezpieczniejsza o 180 miliardów złotych. To jest gigantyczna kwota. To jest kwota, która będzie zainwestowana wprost i bezpośrednio w polskie bezpieczeństwo. Polski przemysł zbrojeniowy, w polskie firmy, które kooperują z przemysłem zbrojeniowym.
1: Program SAFE krytykował w radiowej jedynce Błażej Poboży z Kancelarii Prezydenta. Jego zdaniem po wecie Karola Nawrockiego pożyczka SAFE na podstawie uchwały rządu jest niezgodna z konstytucją.
3: To jest po prostu ewidentne złamanie konstytucji, jest to popełnienie deliktu konstytucyjnego, ominięcie decyzji pana prezydenta, przyjmowanie tego w oparciu o uchwałę, a nie ustawę czy umowę ratyfikowaną. Z tego naprawdę będą poważne konsekwencje.
1: W reakcji na weto prezydenta Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie programu Polska Zbrojna. Pierwsze pieniądze, 6,5 miliarda euro zaliczki, mają trafić do Polski jeszcze w tym miesiącu. Donald Trump nie wyklucza przeniesienia wojsk amerykańskich z Niemiec do Polski. W odpowiedzi na pytanie Polskiego Radia amerykański prezydent pochwalił relacje z Polską i prezydentem Karolem Nawrockim. Mamy świetne relacje z Polską, mam świetne relacje z prezydentem. To wspaniały facet, lubię go, więc to możliwe, może to zrobię. W ubiegłym tygodniu Pentagon poinformował, że planuje wycofać z Niemiec 5 tysięcy żołnierzy. Później Donald Trump zasugerował, że liczba ta może być większa. Formalnej decyzji jeszcze nie ogłoszono. Nie ma już ryzyka, że pożar w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie się rozprzestrzeni, zapewniają strażacy. Służby wciąż dogaszają pogorzelisko. Może im to zająć jeszcze kilka dni.
4: Pożar jest już opanowany, dlatego zapadła decyzja, by część strażaków, którzy przyjechali tutaj z innych województw, wróciła do swoich macierzystych jednostek. Jednak wielu pozostanie na miejscu, bo jak mówi burmistrz Józefowa Roman Dziura, pogorzelisko musi być kontrolowane.
5: Błędem by było, gdybyśmy już na ten moment wycofywali jednostki, jednak ta ziemia jest rozgrzana.
4: Służby na ten moment twierdzą, że choć pogorzelisko jest nadal bardzo mocno rozgrzane, to sytuacja jest pod kontrolą. Mówił o tym zastępca komendanta głównego PSP nadbrygadier Sławomir Sierpatowski.
6: Mamy pewność, że pożar się nie rozprzestrzeni.
4: Lubelszczyznę opuściła też większość samolotów gaśniczych i śmigłowce. Do dyspozycji pozostają jedynie te podlegające pod nadleśnictwo. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
7: To są aktualności jedynki.
1: Ponad miliard opakowań zebrano od początku działania systemu kaucyjnego, czyli w ciągu kilku miesięcy. To dane Ministerstwa Klimatu i Środowiska. 80%

0: 80% opakowań zwróconych zostało za pośrednictwem automatów. Wiceminister Anita Sowińska podkreśla, że system to wymierne korzyści dla środowiska, a także gospodarki.
1: Surowce są bardzo cennym materiałem do recyklingu. Zebrane w systemie kaucyjnym są bardzo czyste i one mogą być z powodzeniem użyte do produkcji nowych opakowań do kontaktu z żywnością.
0: W tej chwili opakowania można oddawać w 57 tysiącach punktów zbiórki. Sprawdzam to, mówią wspólnie media publiczne. Polskie Radio, Telewizja Polska i Polska Agencja Prasowa zawarły w tym tygodniu porozumienie powołujące do życia inicjatywę, której celem jest walka z dezinformacją. Centralnym elementem będzie portal sprawdzamto.pl, miejsce publikacji i porządkowania treści fact-checkingowych.
2: Projekt ma stać się ważnym elementem systemu odporności informacyjnej państwa.
3: Kampania Sprawdzam To ma dawać w czasach bezpieczeństwa informacyjnego szansę, że będziemy mogli zidentyfikować, co jest jakimś fake newsem.
2: Mówi wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Paweł Majcher, redaktor naczelny Polskiego Radia, podkreśla, że w tym projekcie istotną rolę będą odgrywały podcasty Polskiego Radia,
4: które będą zajmować się dezinformacją i obalać te wszystkie mity i fejki, które będą się pojawiały w internecie.
2: Eksperci podkreślają, że celowe rozpowszechnianie fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji to jedno z największych wyzwań współczesnego świata. Daria Kania, Polskie Radio.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: A to są wiadomości sportowe. Andrzej Grabowski, zapraszam. Nie bez problemów, ale z awansem. Iga Świątek już w trzeciej rundzie dużego tenisowego turnieju w Rzymie. Wczoraj Iga pokonała Amerykankę McNally 6-1, 6-7 i 6-3, a kolejną rywalką będzie Włoszka Cocciaretto. W Rzymie też zaskoczenie, bo z turnieju odpadł Serb Novak Djokovic, przegrywając z młodym Chorwatem Dino Prijmicem. Z Italii na południe kraju, bo w Sosnowcu Polacy mogli wrócić do elity hokejowych mistrzostw świata. Wystarczyło wygrać, ale na ostatniej prostej przegrali po dogrywce z Litwinami 1-2. Litwini dzięki wygranej pozostają na poziomie 1A, a Polacy z żalem.
6: Myślę, że my nie zagraliśmy tego, co sobie założyliśmy, co chcieliśmy zagrać. Gdzieś ta pierwsza tercja była bardzo nerwowa w naszym wykonaniu. Później strzeliśmy tego gola. Myśleliśmy, że pójdziemy za ciosem. Wiedzieliśmy, że Litwini będą się bronić i tej trzeciej tercji niestety nic za mnie wpadło. Kończy się jak się kończy.
5: Mówi obrońca Bartosz Ciura. W piłkarskiej ekstraklasie lider Lech grał z przedostatnią w tabeli Arką. I już przegrywał, ale skończyło się remisem 1-1. Poza tym Raków wskoczył na trzecie miejsce 2-0, pokonując Koronę. W pierwszej lidze fiesta. Po 4 latach do ekstraklasy wraca Wisła Kraków. Awans zapewniła sobie na 2 kolejki przed końcem sezonu, wygrywając z Chrobrym Głogów 2-0.
7: Na pewno jest wzruszenie, bo wiecie, jak tyle razy trzeba było wstawać po przegranym barażach albo sezonie i mieć siłę, żeby siebie zmotywować, a dopiero jeszcze zespół, partnerów, sponsorów i całą drużynę. Natomiast cieszę się, że jesteśmy tutaj w miejscu, w którym jesteśmy.
5: Opowiada prezes Wisły Jarosław Królewski. Za granicą Niemcy i Borussia Dortmund, która jest już pewna wicemistrzostwa, wygrała 3-2 z Eintrachtem Frankfurt. We Francji awans do Ligi Mistrzów zagwarantował sobie wicelider Lens, który wciąż nie stracił szans na tytuł, choć przewagę ma PSG. W Hiszpanii kary. Real Madryt poinformował, że Federico Valverde i Aurelien Tchouameni otrzymali po 500 000 euro grzywny. Do bójki dojść miało w czwartek, a w jej efekcie Valverde trafił do szpitala z raną głowy i będzie pauzować do 2 tygodni. Na koniec jeszcze Chorwacja i strzeleckie Mistrzostwa Europy, a na nich brązowy medal Polek w strzelaniu z karabinu z 50 metrów w 3 postawach. Ten medal zdobyły Aleksandra Pietruk, Natalia Kochańska i Julia Piotrowska. Sport wraca po 8.
8: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek kolagen Cito firmy Reuter. Kolagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cere.
9: Sponsorem audycji jest Sulfur Zdrój, producent maści borowinowej, leku na ból stawów z Buzka Zdroju.
10: Pogoda.
0: Od rana w całym kraju sporo chmur, przelotny deszcz na Podlasiu, Warmii, Mazurach, Kujawach oraz na Mazowszu. Temperatura od 3 stopni na Pomorzu Zachodnim, 7 na Kujawach, 10 na Mazowszu, do 11 na Podkarpaciu. Wiatr słaby i umiarkowany, przeważnie północny. Na barometrach w Warszawie 1006 hektopaskali.
8: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
9: Sponsorem audycji był

0: Sulfur Zdrój. Producent maści borowinowej. Leku na ból stawów z Buzka Zdroju.
1: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
2: Złote czasy radia to czas odmierzany piosenkami. Wspomnienia chwil, spotkań i zdarzeń. Złote czasy radia to nasze życie zapisane w muzyce.
3: Przeżyłem cały świat.
2: Zapraszam do rozmowy i oczywiście do słuchania. Kamil Wicik.
1: W sobotę po 14:00. Jedynka. To jest radio. Autopromocja. I see you.

0: Mam nadzieję, że Państwo o poranku mają się dobrze, bo to przecież weekend w radiowej jedynce 12 minut po siódmej.
1: Wolny?
2: Wolny. No gdzie?
1: Na Słoneczną 5.
2: Nie pytam, gdzie mam jechać, tylko gdzie pan się ładuje.
1: A powiedział pan, że jest pan wolny?
2: A jak? Wolna sobota, to i wolny jestem. Nie robię.
3: Wolna sobota z jedynką.
0: A to sobota 9 maja. Na wschodzie mają swoje święto i niech tam sobie świętują. My za to dziś świętujemy Dzień Europy. Na pamiątkę podpisania 9 maja 1950 roku deklaracji Roberta Schumana uważa się ją za początek integracji europejskiej. Polska oficjalnie jest częścią tej europejskiej rodziny od 22 lat i jak to w rodzinie, czasami porównujemy się, do kogo jesteśmy podobni.
4: Czesi, Słowacy i Niemcy.

0: najbliżsi sąsiedzi?
1: Do Czechów? Tak w ogóle językowo.
2: Moim zdaniem najbliżej nam jest do Hiszpanów.
3: A według Państwa, do kogo nam w Europie najbliżej?
4: Zawsze myślałem, że to Czechy, Słowacja, Ukraina, ale okazało się, że najbliżej mamy do Macedończyków. Bariery językowej prawie żadnej. Rozumiemy się bardzo dobrze. Chyba oni jednak. Pozdrawiam.
3: No ciekawy kierunek, który wspomniał nasz słuchacz o Macedończykach. Ja bym nie pomyślał. A według Państwa, do kogo jesteśmy w Europie podobni? 22 139 22 02. Czekam na telefony. Można też pisać na naszym Facebooku. W tej godzinie wrócimy też na piękne Roztocze, gdzie służby wciąż pilnują, by ogień nie pojawił się znów w Puszczy Solskiej. Dramatyczny pożar strawił tam około 300 hektarów lasu.
5: Tragedia straszna dla przede wszystkim przyrody.
6: Taki księżycowy trochę krajobraz, smutny, no ale przyroda sobie ze wszystkim poradzi.
3: Ale czy na pewno sobie poradzi, czy jednak będziemy musieli jej pomóc? O tym przed ósmą porozmawiam z profesor Dorotą Dobrowolską, zastępcą dyrektora Instytutu Badawczego Leśnictwa. A ja nazywam się Patryk Michalski. Zapraszam na kolejną godzinę wolnej soboty z Jedynką. Jesteśmy razem do 9:00.

0: Moim zdaniem nam najbliżej to jest do naszych południowych, można powiedzieć, że bratniego narodu, takiego jak Chorwacja, Węgrzy. Bardzo często przebywam przeze mnie w wymienionych krajach i uważam, że właśnie Chorwacja jest nam najbliższa. Serdeczni ludzie, uśmiechnięci, tylko ja im zazdroszczę jednego, że potrafią troszeczkę zwolnić. Niestety polski naród, jak chyba żaden inny w Europie, nie potrafi zwolnić. Pozdrawiam.
1: Tak, pan Jan, pozdrawiamy panie Janie i dzięki za telefon. Rzeczywiście Polacy bardzo dobrze czują się w Chorwacji, bo przecież to bardzo popularny kierunek wakacji wśród naszych rodaków. No i rzeczywiście moglibyśmy się uczyć, czy to od Chorwatów, czy od Greków i ich słynnego Siga Siga, czy od Włochów i ich Dolce Farniente, takiego błogiego braku pośpiechu. No my w Jedynce robimy to co tydzień, w każdą sobotę, bo to wolna sobota, w której dzisiaj świętujemy Dzień Europy, ustanowiony na pamiątkę podpisania 9 maja 1950 roku deklaracji Roberta Schumana. W tej deklaracji francuski minister spraw zagranicznych zaproponował utworzenie Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali i uznaje się to za początek integracji europejskiej. Dzisiaj Unia Europejska to 27 państw, 450 milionów obywateli i 22 języki urzędowe. I można powiedzieć, że to takie święto całej naszej europejskiej rodziny. W rodzinie natomiast często mówi się o tym, kto do kogo jest podobny. Czy wnuczek do babci, czy może bratanek do brata. No więc do kogo w Europie my czujemy się podobni najbardziej?
2: Do Czechów. Też lubimy się napić piwka. Tak w ogóle językowo.
3: I do którego z narodów Europy jest nam najbliżej?
4: Białorusinów? Tak gdzieś słyszałem, nie mam pojęcia szczerze, ale tak genetycznie chyba, tak? Albo do Czechów może. Słowianie, język podobny, więc no, genetyczna bliskość, lingwistyczna, historyczna również. Białoruś kiedyś chodziła w skład Królestwa Polskiego, przynajmniej w jakiejś tam części, także no myślę, że tutaj również jest jakaś bliskość.
5: Jeżeli chodzi o poczucie humoru, moim zdaniem najbliżej nam jest do Hiszpanów. Mamy bardzo podobne poczucie humoru, mieszkaliśmy w Hiszpanii i wydaje nam się, że można to uchwycić końcówkami palców, że jednak te pewne takie wrażliwe elementy wyczuwamy wspólnie razem i nasze poczucie humoru jest bardzo, bardzo podobne.
6: Czesi, Słowacy i Niemcy i najbliżsi sąsiedzi. Mamy 1000 lat historii i chęci partycypacji wśród krajów zachodu, a reszta to narody słowiańskie. Mniej więcej o zbliżonej kulturze.
7: Mam rodzinę, która wyjechała do Niemiec i kontrast między RFN a NRD jest dużo bardziej widoczny, nawet aktualnie u starszych pokoleń, niż kontrast między Polską a NRD. Przynajmniej według mojej opinii personalnej. Przez to, że byliśmy częścią bloku wschodniego, to no wiadomo, mieliśmy dużo mniej możliwości rozwoju gospodarczego. Tak samo jest zresztą NRD. Natomiast ludzie w RFN byli w stanie żyć w tej złotej erze lat właśnie 70. rozwoju technologicznego.
8: Trudno powiedzieć, na pewno do któregoś ze słowiańskich jesteśmy w tej jednej grupie narodów.
9: Słowacji, Czech.
3: A dlaczego akurat do nich?
9: No bo oni są mili.
1: Po prostu są mili. No ciekawe, że wśród tych głosów, które zebrał Michał Szarek, nie pojawił się żaden północny kierunek. Raczej rozmówcy kierowali się na południe. No ja przyznam państwu, że bardzo lubię Włochy i Włochów i uważam, że jesteśmy bardzo do siebie podobni. No bo tak, na ulicach często słychać klaksony. Włosi gestykulują do siebie nawzajem zza kierownicy, Polacy też. Włosi uwielbiają jeść, uwielbiają swoją kuchnię. My tak samo przecież jesteśmy dumni z naszej kuchni. No i w końcu my śpiewamy o Włochach w naszym hymnie, a wzmianka o Polsce jest w hymnie włoskim. Jesteśmy jedynymi narodami na świecie, które w swoich hymnach wspominają o innym kraju, no i tak się złożyło, że wspominamy o sobie nawzajem. Pani Krystyna podobnie pisze na naszym Facebooku. Sądząc po liczbie włoskich kafejek we Wrocławiu, a nawet całych ich pasażach, wysnuwam wniosek, że chyba jednak do Włochów nam najbliżej. No rzeczywiście, gdyby mierzyć to podobieństwo liczbą restauracji, pizzerii i kawiarni włoskich w Polsce, to chyba do nich nam najbliżej. No a państwu do kogo najbliżej w tej naszej wielkiej europejskiej rodzinie? Proszę dzwonić 22 130.

0: Dzień dobry. Gdzie my, Polacy, jako Europejczycy, czujemy się najlepiej? No myślę, że jest to obszar między Bugiem a Odrą i między Tatrami a Morzem Bałtyckim. Nie ma piękniejszego terenu w Europie niż właśnie ten obszar, czyli nasza Polska. I to wszyscy powtarzają, którzy jeżdżą, że świat jest piękny, ale najlepiej w Polsce. Czyli według przysłowia, że wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej.
1: Pełna zgoda, drogi słuchaczu, choć przecież jest inne powiedzenie, że podróże kształcą. No i czasem myślę, że też warto wyjechać, żeby wrócić i docenić potem to, co mamy tuż pod nosem. Kilka powiedzeń zabrzmiało w tych ostatnich sekundach na naszej antenie. Kolejne już teraz.
2: Sto sekund polszczyzny.
1: Doktor Agata Honcia i Małgorzata Tułowiecka.
3: Pani doktor, broń sieczna o długiej, prostej, obosiecznej głowni i prostej rękojeści to...
4: Miecz.
3: To miecz, tak.
4: Kto mieczem wojuje, od miecza ginie. Doskonale znamy tę przestrogę. Czyli ktoś zostaje pokonany metodami, które sam stosuje. Mamy całkiem wiele powiedzeń, frazeologizmów związanych z mieczem.
3: Kiedyś prawo miecza było stosowane.
4: Było to w średniowieczu prawo sądzenia spraw zagrożonych karą śmierci i prawo jej wykonania, przyznawane miastom i panom feudalnym przez władcę.
3: Ogniem i mieczem.
4: O, paląc i zabijając, krzyżami.

0: Polacy ogniem i mieczem pustoszyli kraj. No i oczywiście my ten frazeologizm pamiętamy dzisiaj chyba już nie jako frazeologizm, tylko jako tytuł pierwszej z trzech powieści historycznych składających się na trylogię. Powieści oczywiście Henryka Sienkiewicza, napisanej dla pokrzepienia serc, tak zapisał na stronie tytułowej właśnie Henryk Sienkiewicz. Przypomnijmy, że powieść tę pisał w latach 1884-88.
1: A coś wisi czy zawisło nad kimś jak miecz Damoklesa.
0: To znaczy, że jakieś niebezpieczeństwo lub nieszczęście stale komuś grozi, właśnie jak ten miecz Damoklesa. Ten miecz zawiesił jeden z tyranów swemu dworzaninowi Damoklesowi.
1: Nad głową.
0: Nad głową, na końskim włosiu, aby mu unaocznić, że pomimo luksusów, bogactw, którymi władca jest otoczony, nieszczęścia, także czyhające ze strony ludzi, no właśnie wiszą nad tym władcą, jak ten miecz zawieszony jedynie na końskim włosiu. Lada podmuch może sprawić nieszczęście.
1: Chodziło o to, że ten Damokles taki był schlebiający i zawistny. I wydawało mu się, że temu tyranowi to jest tak dobrze i takie beztroskie życie wiedzie, a tyran chciał mu udowodnić, że wcale tak nie jest.
0: Tak jest.
1: No i proszę Państwa, na koniec mówimy czasami krewny przodek po mieczu i to jest nawiązanie do znaczenia miecz, czyli linia męska w rodzinie, potomstwo płci męskiej.
0: Właśnie tak.
2: Jedynka. Polskie Radio.
3: O, właśnie tak, do kwestii tego, do kogo nam najbliżej w Europie, do kogo jesteśmy najbardziej podobni, na to pytanie odpowiada nasza słuchaczka.
4: No nie zapominajmy o Rzeczpospolitej obojga narodów. Myślę, że wiele genetycznych podobieństw jest między Białorusinami, Litwinami, Ukraińcami i Polakami. Pozdrawiam.
3: Pozdrawiamy. 22 139 22 02. Czekam na telefony.

0: Wolna sobota z jedynką, 26 minut zostało do 8 i teraz to, co lubię najbardziej, czyli wsiadamy na rower i wjeżdżamy, drodzy państwo, na najwyższą górę świata, czyli na Mount Everest, zgadza się. Takie wyzwanie podjął Krzysztof Maxel, który jeszcze kilka lat temu był jednym z najlepszych polskich kolarzy torowych, dwa razy występował na Igrzyskach Olimpijskich, a teraz realizuje się przez nietypowe wyzwania. Na rowerze pojechał na Gibraltar, przymierzył też Kalifornię, a właściwie przemierzył, a kilka dni temu wjechał na najwyższy szczyt na świecie. Tyle, że to nie było w Himalajach, no bo tam rowerem raczej byłoby trudno wjechać, ale na stałe Agrykoli. No i zastanawiają się państwo, o co chodzi? No to o tym opowie państwu sam Krzysztof Maxel.
1: Everesting to wyzwanie polegające na zdobyciu sumy przewyższeń równej Mount Everest.
2: Mount Everest, przypominamy, ma 8848 metrów.
1: Można to zrobić na dowolnym podjeździe. Ja zdecydowałem się na 500-metrowy podjazd na Agrykoli, którego przewyższenie równe jest 23 metrom. W związku z tym zmuszony byłem do podjechania Agrykoli 400 razy i zajęło mi to 22 godziny. Przepraszam, 20 godzin 20 minut.
3: Czyli kilometrów ile zrobiłeś na rowerze?
1: 390 kilometrów.
2: Wszystko zaczęło się po północy. Wyzwanie nieprzeciętne to i nieprzeciętne odczucia.
1: Był taki moment, kiedy cały mój support poszedł spać do samochodu i ja zostałem sam na sam z Agrykolą mniej więcej o godzinie drugiej, między drugą a trzecią i faktycznie to był taki moment, w którym dziwnie to zabrzmi, ale wszedłem w tak głęboki stan wewnętrznego flow, że gubiły mi się perspektywy i w pewnym momencie zatraciło się to, czy jadę pod górę, czy jadę w dół. Brzmi to dziwnie, ale jeżeli utrzymujesz się w pewnych określonych strefach tętna i nie forsujesz swojego organizmu, to ta jazda pod górę nie jest specjalnie dużym problemem.
2: Kibiców nawet takich przypadkowych nie brakowało.
1: Przez to, jak poprowadzona była ta impreza tam wewnątrz Agrykoli, to wszyscy uśmiechali się do mnie, robili zdjęcia. No, czułem się jak gwiazda na Igrzyskach Olimpijskich.
2: A jeden człowiek, jak mówi Krzysztof Maxel, w pamięć zapada szczególnie.
1: Wyobraź sobie, że o 3:42, w momencie, kiedy podjeżdżam pod podjazd, widzę nagrywającą mnie osobę z daleka. Oświetlam ją swoją lampką rowerową, dojeżdżam i okazuje się, że to fan. Chłopak, który znalazł mnie na Instagramie i napisał komentarz do jednej z rolek poprzedniego dnia, że on wpadnie na Agrykolę. Nie spodziewałem się, że to będzie o 3:42, a później, po tym jak już podziękowałem mu za te odwiedziny w środku nocy, powiedział, że przyjedzie rano i rano, wyobraź sobie moje zdziwienie, kiedy zjeżdżam z Agrykoli, nawracam na tym placu, na którym wszyscy już bardzo dobrze mnie znają, a Łukasz, bo później już się poznaliśmy, wyciąga mikrofon i głośnik i zaczyna prowadzić tam imprezę. To było coś niesamowitego. I to właśnie mnie napędzało i to dawało mi tą inspirację do tego, żeby za każdym razem nawracać, zrzucać obciążenie, przełożenie i jechać dalej do góry.
2: Ponad 20 godzin na rowerze, pokonując nieustająco jeden krótki podjazd. Czy to przyjemne? Oczywiście.
1: Wiem, że może to zabrzmieć irracjonalnie, ale świetnie się bawiłem.
2: Nogi odpoczną i pora na kolejną przygodę. Już teraz Krzysztof Maxel zapowiada, że może być równie ciekawie.
0: Z Krzysztofem Maxelem rozmawiał Andrzej Grabowski. No, szanuję naprawdę, bo podjazd pod Agrykolę jest długi i dość stromy. Krzysztof Maxel zaliczył ten podjazd 400 razy. No i jeśli szuka pomysłów na kolejne wyzwanie, to może proponuję teraz zjechać na rowerze tyle, ile ma na przykład najgłębsze miejsce na ziemi, Rów Mariański, czyli ponad 11 kilometrów. Tylko, że żeby zjechać, najpierw trzeba wjechać pod tę górę. No to nie wiem, czy to taki dobry pomysł.
4: Program pierwszy Polskiego Radia.
0: I Wolna Sobota z jedynką. Za chwilę u nas rozmowa o tym, co po pożarze w Puszczy Solskiej. Ogień, jak wiemy, już się nie rozprzestrzenia, ale wiadomo,

0: Armenina, ponieważ te dwa kraje właśnie o ten Górski Karabach się tam biły, walczyły.
1: Często, kiedy rozmawiam z pisarzami i pisarkami, to słyszę, że bohaterowie kierują ich losami, że się oddzielają. Mówię, Boże, i zawsze sobie myślę, o czym oni opowiadają. Ale to jest rzeczywiście powszechne. To jest, no chyba to rozumie tylko ktoś, kto pisze książki. I u pani Ewy Cielesz przy powieści Szum było podobnie.
0: Dużo pomysłów wychodziło w trakcie pisania książki, zaczynając od tego, że ta książka miała być zupełnie inna, ale bohaterowie pociągnęli mnie w swoją stronę. No, ja jestem taką pisarką, którą bohaterowie wodzą za nos.
1: Co to znaczy, że miała być inna? Jaki był na początku koncept?
0: Koncept był lekki, bardzo lekki. To znaczy, ja przyjechałam do Gdyni, zauroczyłam się tym miastem, dość często tutaj bywam. No i tak zrodził mi się pomysł, żeby, ponieważ tutaj wynajmuję takie mieszkanko w bloku i ta atmosfera blokowa wpłynęła na to, że pomyślałam, że a gdyby tak stworzyć takie bohaterki mieszkające w bloku, które właśnie tracą mężów, ale radzą sobie z żałobą, tworzą właśnie takie społeczeństwo wspierające się. To miała być zabawna i lekka książka. No i w momencie, kiedy pierwsza bohaterka straciła męża, zmienił się nastrój, ponieważ ta bohaterka zupełnie inaczej tę żałobę zaczęła przeżywać, niż ja to sobie wyobraziłam i pociągnęła mnie po prostu za sobą.
1: Ta żałoba jest pełna odkrywania pewnego sekretu związanego ze zmarłym mężem. Szum Ewy Cielesz. Bardzo
2: Brzmi
1: Państwu tę
2: naprawdę dobrze.
1: powieść polecam. Polecam też książkę wydaną pod patronatem Radiowej Jedynki. Rachel Carson, Milcząca wiosna. Rachel Carson to była amerykańska biolożka, autorka książek popularno-naukowych. Zmarła w 1964 roku. Była jedną z ikon ekologii, taką popularyzatorką wiedzy o naturze, o przyrodzie, o sile działania, no może nie aż takiej, ale zbliżonej do tej, którą reprezentuje Sir David Attenborough, który obchodził wczoraj setne urodziny.
2: Tak.
1: Była równie utalentowaną biolożką, jak i pisarką. W przystępny sposób pisała o przyrodzie, wydawała książki. Na początku były to książki na temat morza. I w 1962 roku wydała właśnie tę książkę Milcząca wiosna, 1962 rok. Wywołała w Ameryce
2: ponad
1: burzę.
2: 60 lat temu.
1: Tak,
2: przecież.
1: Ale warto ją absolutnie przeczytać, ponieważ to było przełomowe dzieło, jeśli chodzi o ochronę środowiska, jeśli chodzi o regulacje prawne dotyczące właśnie ochrony natury. I to był początek pewnych współczesnych ruchów ekologicznych. Ona pisała o tym przede wszystkim o pestycydach, o zanieczyszczeniu. I było to, i ta książka jest też oskarżeniem przeciwko ludzkości panoszącej się w przyrodzie, ale zapominającej, że jesteśmy jej częścią, a nie jej władzą. I przede wszystkim pisała o DDT, czyli o tej substancji chemicznej, o właściwościach owadobójczych. I to był czas w Ameryce, czyli 62 rok i wcześniej, kiedy przemysł chemiczny był naprawdę bogiem w gospodarce amerykańskiej. Więc oczywiście posypały się gromy na Rachel Carson ze strony producentów DDT, ze strony naukowców zajmujących się chemikaliami, a z drugiej strony tak zwani zwykli ludzie zaczęli sobie uświadamiać, że to jest zagrożenie.
2: No bo wtedy świadomość była mniejsza, tak. Producentów pewnie także, albo chęć zysku po prostu.
1: Tak, i oczywiście troszkę jak zwykle w takich sytuacjach wylano dziecko z kąpielą, bo Rachel Carson pisała o tym, że nadmierne ilości DDT są odpowiedzialne za zanieczyszczenia, za choroby. Natomiast efekt był taki, że że prawie ta produkcja spadła, DDT zaczęło być bardzo drogie i tak dalej, i tak dalej. To są bardzo ciekawe rzeczy. I Milcząca wiosna Rachel Carson to jest naprawdę przełomowe dzieło. Bardzo ciekawie sobie przypomnieć, jak w latach 60. właśnie, jak wyglądało spojrzenie, jak wyglądała świadomość, jeśli chodzi o ekologię. tylko jeden mały przytyk do wydawcy, ponieważ tłumacz Marek Czekański jest wymieniony dopiero na drugiej stronie, aha, a jednak jest w tej chwili taką normą, że się wymienia tłumacza na tej samej stronie, gdzie jest autor czy autorka, tytuł i jest tłumacz, tłumaczka, albo nawet na okładce. Tutaj trzeba troszkę poszukać, ale to jedyna rzecz. I mamy dla Państwa egzemplarze

0: Właśnie, Milczącej Wiosny i także egzemplarze powieści Ewy Cielesz-Szum. Mhm,
1: bo mimo, że to książka ta pierwsza z 62 roku,
0: ale
1: to mamy
0: teraz
1: wydanie.
0: Przetłumaczona. Tak, tak, to jest nowa rzecz. Znaczy, tak, nowe wydanie, absolutnie. 71-151, SMS-owy numer 71-151 i proszę napisać albo Wiosna, czyli chodzi o Milczącą Wiosnę, albo Szum, czyli chodzi o powieść Ewy Cielesz i swoje dane. 71-151, Wiosna albo Szum.
1: Z takimi prezentami. Mi Magda Mikołajczuk. Dziękuję.
2: Jedynka. Polskie Radio.
1: I o książkach dziś także wieczorem.
0: Jeszcze tak. Na Klub Książki zapraszam. Gościem Agaty Kasprolewicz i moim będzie reżyserka Anna Jadowska, która zadebiutowała powieścią Dadzieja. Bardzo dobrą książką.

0: No zabierze Państwa Roman Czajarek już po 9 w jedyne takie miejsce, a skoro dzisiaj Dzień Europy, no to takie miejsce, które łączy, miejsce niezwykłe, bo z listy UNESCO. Romku, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Tylko, że jak się mówi o tej liście UNESCO i o tym, o polskich miejscach z listy UNESCO, tak? To to miejsce chyba na ostatnim miejscu w ogóle jest w świadomości
1: to jest
0: Polaków.
1: Inaczej. Były egzaminy maturalne. I nie wiem, czy w tym roku można było sobie wybrać geografię do zdawania. Pewnie tak.
0: Tak.
1: Gdyby na geografii padło pytanie Park Murzakowski, to ludzie mówią, ale gdzie to jest? Mm-hmm. A jak się im podpowie, słuchajcie, światowa lista UNESCO, to ja tak zresztą miałem taką sytuację, to usłyszałem Wieliczka, gdzieś obok.
0: Kraków.
1: Jest do paręset kilometrów od Wieliczki. Jest takie miejsce, kompletnie zapomniane, które stworzył

0: pan o imieniu, książę o imieniu Herman, którego biografia mogłaby posłużyć za co najmniej wieloodcinkowy turecki serial Płaszcza i Szpady, Miłości, wszystkiego razem co zechcesz, a zarazem miałoby to coś wspólnego z naszą lalką. Zobacz, ile maturzyści by z tego mogli wyciągnąć. I ja to dziś opowiem w audycji.
1: Po będzie 9. ciekawie. Po 9 zaprasza Roman Czajarek. Ptaki będą pięknie mu towarzyszyć w tle, jak państwo słyszeli. A ja życzę pięknej majowej soboty i dziękuję za wspólny poranek. Patryk Michalski, dobrego dnia.

0: Jedynka. Polskie Radio.
1: Komunikat nadawcy.
2: Szanowni słuchacze, uprzejmie informujemy, że w dniach 11 i 12 maja w godzinach od 9 do 19 program Pierwszy Polskiego Radia nie będzie odbierany na falach długich. Przepraszamy za utrudnienia i zapraszamy do słuchania Jedynki na falach ultrakrótkich w technologii DAB+, aplikacji mobilnej i na stronie jedynkapolskieradio.pl.
1: Komunikat nadawcy.
3: Reklama. Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają lokalizację.

0: ekosystemu kaucyjnego czy nie? Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
1: Lidl, to się opłaca.
2: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
3: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
2: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
4: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
2: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
4: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
10: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
11: To co, Marian? Rowery?
12: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, ho, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
11: A raty jakie mają?
12: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
11: Jakie fajne te rowery. Patrz, Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
12: No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
14: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
13: Latium?
14: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
13: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
14: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
15: Zdrowid. Toyota prezentuje Rok potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premiera numer 3 Toyota RAV4. Ultranowoczesna, oszczędna hybryda 6. generacji o mocy nawet do 309 koni mechanicznych i niezwykłym przyspieszeniu. Poznaj ją podczas dni otwartych w salonach Toyoty od 11 do 16 maja.
16: Reklama. Radio Kierowców.
17: Zapraszam, Monika Gniewaszewska. Bez utrudnień i zgłoszeń od służb, bez spowolnień i korków, na drogach cały czas pusto i przejezdnie. Uważać trzeba jedynie w miejscach, gdzie są remonty i zmieniona organizacja ruchu. Tak jest m.in. na S8, trasa Tomaszów Mazowiecki, Piotrków Trybunalski. Jedna jezdnia i kierowcy jadący w dwie strony. Jednym pasem w kierunku Piotrkowa Trybunalskiego, dwoma w stronę Tomaszowa Mazowieckiego na wysokości miejscowości Wolbusz. I tutaj jest spowolnienie niewielkie, około 1,5 km w kierunku Piotrkowa Trybunalskiego. Podobną organizację ruchu mamy na A1C w Kujawsko-Pomorskim w okolicach Torunia. Prace na A1 prowadzone są między Nową Wsią a Lubiczem Dolnym. I tutaj też jedna jezdnia podzielona jest dla kierowców jadących w obie strony. Jeden pas prowadzi w stronę Nadmorza i dwa w kierunku Łodzi. Tutaj jednak specjalnie spowolnień korków brak. Dziś też cały dzień drogowcy pracują na A1C na Śląsku. Między węzłami Żory, węzeł Gliwice-Sośnica, na jezdni w stronę Łodzi jest zwężenie i w związku z pracami ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę. Drogowcy zapowiadają, że pracować na A1 między węzłami Żory, Gliwice, Sośnica będą do godziny 16. Kolno na Podlasiu ma obwodnicę. 5,5-kilometrowy odcinek oddali do użytku drogowcy w ciągu drogi wojewódzkiej 647. Ta w czasie wakacji jest mocno obciążona, bo jedziemy nią w stronę Mazur. Obwodnica odciąży więc komunikacyjnie Kolno, wyprowadzając z niego ruch. Budowa trasy trwała ponad 1,5 roku. Na całym odcinku drogi powstała trasa dla pieszych i rowerów. Zbudowano też 3 skrzyżowania ronda. Drogowcy jeszcze

0: W tym roku ukończyć mają pracę na trasie Łapy, Rożki, Wodziki Wysokie Mazowieckie z 4 obwodnicami.
1: Minęła 9, to program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki Maria Furdyna. Polska gotowa na więcej amerykańskich wojsk, deklaruje szef MON-u. Wcześniej Donald Trump nie wykluczył przeniesienia amerykańskich żołnierzy z Niemiec do naszego kraju. Sytuacja jest opanowana, ale dogaszanie pogorzeliska może potrwać kilka dni. Strażacy wciąż w akcji w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Nowy premier Węgier obejmie urząd. Za godzinę rusza inauguracyjna sesja Zgromadzenia Narodowego. Polska jest gotowa przyjąć kolejnych amerykańskich żołnierzy, zapewnia wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Sojusz polsko-amerykański to fundament naszego bezpieczeństwa. Polska jest gotowa przyjąć kolejnych amerykańskich żołnierzy w celu wzmocnienia wschodniej flanki NATO i jeszcze lepszej ochrony Europy, napisał w mediach społecznościowych szef MON-u. To reakcja na słowa Donalda Trumpa, który pytany przez Polskie Radio oświadczył, że możliwe jest przeniesienie wojsk amerykańskich z Niemiec do Polski.
2: Prezydent Stanów Zjednoczonych rozmawiał z dziennikarzami przed odlotem helikopterem Marine One z Białego Domu do ośrodka golfowego Sterling, Virginia. Zapytałem go, czy jeśli zdecyduje się wycofać wojska USA z Niemiec, to przeniesie je do Polski lub innych krajów wschodniej flanki NATO. Mamy świetne relacje z Polską, mam świetne relacje z prezydentem. Odpowiedział Trump i przypomniał, że poparł kandydaturę Karola Nawrockiego w wyborach. Zaczynał daleko z tyłu i wygrał. To świetny wojownik, wspaniały facet. Lubię go, więc to możliwe. Dopytywany, czy spełni prośbę prezydenta Polski o więcej amerykańskich wojsk, Trump odpowiedział, może to zrobię. W ubiegłym tygodniu Pentagon poinformował, że planuje wycofać z Niemiec 5000 żołnierzy. Później Trump zasugerował, że liczba ta może być większa. Formalnej decyzji jeszcze nie ogłoszono. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
1: Strażacy wciąż dogaszają pogorzelisko w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie i monitorują teren pod kątem nowych zarzewi ognia. Sytuacja jest opanowana, a teren zabezpieczony. Część kompanii gaśniczych opuściła już Lubelszczyznę. Wielu strażaków pozostaje jednak na miejscu, by kontrolować sytuację, podkreśla burmistrz Józefowa Roman Dziura.
3: Błędem by było, gdybyśmy już na ten moment wycofywali jednostki, bo jednak ta ziemia jest rozgrzana. Jest mnóstwo pniaków po ściętych drzewach, które wciąż się żarzą.
1: Spłonęło około 300 hektarów lasu. Dogaszanie może potrwać kilka dni. Prezydent Węgier za godzinę otworzy inauguracyjną sesję nowego Zgromadzenia Narodowego, w którym po kwietniowych wyborach partia TISA Petera Modziara będzie miała 141 ze 199 mandatów. Deputowani złożą przysięgę, zostaną wybrani przewodniczący i wiceprzewodniczący zgromadzenia. Następnie parlament wybierze premiera, którym ma zostać Peter Madzier. Nowy szef rządu złoży przysięgę i przemówi do deputowanych.
4: Peter Modziar i jego partia TISA nie próżnują. Już na pierwszym posiedzeniu Zgromadzenia Narodowego pod głosowanie zostanie poddana kandydatura na premiera. W przyszłym tygodniu posłowie przesłuchają kandydatów na ministrów i będą zatwierdzać skład rządu Modziara. Politycy TISY uważają, że mandat, który dostali w wyborach, nakazuje im szybką zmianę systemu wprowadzanego przez 16 lat przez Viktora Orbana i jego Fidesz.
5: Od efektywności parlamentarzystów TISA zależeć będzie przede wszystkim szybkość wprowadzanych zmian, które obiecano w kampanii wyborczej.
4: Powiedział profesor Robert Rajczyk z Instytutu Europy Środkowej. Po sobotniej inauguracji parlamentu i wyborze premiera, co przy zdecydowanej większości TISY jest tylko formalnością, Peter Modziar przemówi do Węgrów na placu Koszuta. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt.
6: To są aktualności jedynki.
1: Andrzej Poczobut zapowiada, że chce wrócić na Białoruś. Dziennikarz i działacz polskiej mniejszości jest w warszawskim szpitalu po tym, jak w ubiegłym tygodniu opuścił mury białoruskiego więzienia. Najpierw muszę mieć pewność, że jestem zdrowy, powiedział Polskiemu Radiu Andrzej Poczobut.
7: Jak lekarze powiedzą, że te wszystkie wskaźniki, które są, już są dobre, no ja zamierzam wrócić do Grodna. Sedno sprawy, że tam są tysiące Polaków na Białorusi, tam jest Związek Polaków na Białorusi i bez wątpienia jestem tam bardzo potrzebny.
1: Andrzej Poczobut spędził ponad 5 lat w więzieniach reżimu Aleksandra Łukaszenki. 180 produkcji z kilkudziesięciu krajów.

0: Filmów będzie można obejrzeć na 23. Festiwalu Filmów Dokumentalnych Millennium Dogs Against Gravity. Wśród nich najnowszy film Małgorzaty Szumowskiej i Michała Englerta Ciało Wojny.
1: To jest opowieść bardzo symboliczna, konceptualna. To nie jest film dosłownie o wojnie, to jest film, który przedstawia losy trójki jakichś bohaterów, a nawet tak naprawdę więcej. I to jest w ogóle o relacji sztuki wobec wojny, tego jaki ślad wojna zostawia w ciele, jaki ślad wojna w ogóle zostawia w społeczeństwie, w kulturze, w sztuce.
0: Mówiła reżyserka filmu Małgorzata Szumowska. Festiwal odbywa się w 7 miastach, m.in. w Warszawie, Łodzi i Poznaniu. Potrwa do 17 maja. Jednym z patronów medialnych wydarzenia jest Polskie Radio. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
3: Sponsorem audycji jest Sulfur Zdrój, producent maści borowinowej. Leku na ból stawów z Buzka Zdroju.
4: Pogoda.
0: Przejaśnienia i rozpogodzenia na północy i zachodzie kraju, sporo chmur i opady deszczu miejscami na Mazowszu, Podlasiu oraz na Podhalu. Temperatura od 6 stopni na Suwalszczyźnie, 9 w centrum, do 11 na Podkarpaciu. Na barometrach w Warszawie 1006 hektopaskali.
2: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
3: Sponsorem audycji był Sulfur Zdrój, producent maści borowinowej. Leku na ból stawów z Buzka Zdroju.
4: Klimat.
0: Jakość powietrza w Polsce jest dobra lub bardzo dobra. Ze źródeł odnawialnych pochodzi 29% energii elektrycznej. W całej Polsce w lasach występuje zagrożenie pożarowe. Średnie w lasach na Pomorzu, Warmii, Mazurach, Kujawach, a także w pasie od Śląska przez Ziemię Świętokrzyską po Lubelszczyznę.
4: Jedynka. Polskie Radio.

0: Dzień dobry Państwu, będziemy sobie powolutku zaczynać. Mam nadzieję, że te ptaki w tle gdzieś tam sobie słyszycie. Więc tak, zaczniemy od kartki w kalendarzu. Dzisiaj jest 9 maja i wśród kilku ważnych rocznic, które tego dnia wypadają w tym kalendarzu, jest coś takiego jak Dzień Europy. Więc szukałem sobie wcześniej miejsca, które pasuje do tej daty, żeby pojechać w to miejsce i o nim porozmawiać. Ale, a właśnie jest problem z tą datą. 8-9 maja to jest także rocznica końca wojny. Polityka się tutaj w to wszystko wdała. Nawet do tego stopnia, że starsze pokolenie pamięta, po jednej stronie na zachodzie obchodzono innego dnia ten koniec wojny, a po wschodzie obchodzono innego dnia ten koniec wojny. Więc wojna, a czasami także polityka, straszne rzeczy. Odłóżmy to na bok. Poszukajmy czegoś, co łączy. Miejsca, które łączy. Które nie dzieli, ale łączy symbolicznie, nie tylko symbolicznie. I jest takie miejsce, jedyne takie miejsce, Park Murzakowski. No i tu się pojawia kolejny problem. Bo zdradzając kulisy, w radiu to jest tak, że jak gdzieś jadę, to zwykle na korytarzu mnie pytają: Romku, a w tę sobotę to gdzie będzie? I ja mówię: Park Murzakowski. I taki znak zapytania zobaczyłem w oczach osoby pytającej, po czym było: ale gdzie to jest? Coś podpowiesz? Ja mówię: lista, światowa lista UNESCO. Takie pomniki, wiesz, zapisane na tę listę w Polsce. Wieliczka? To gdzieś tam? Oj, do Wieliczki stąd daleko. Więc przez najbliższe 3 godziny opowiemy Państwu, co to jest Park Murzakowski, gdzie jest Łęknica, Murzaków, Bad Muskał. Będzie historia pewnego Hermana. Ło, 5 filmów można by o tym nakręcić. I oczywiście będzie także ta lista UNESCO. Roman Czojarek, zapraszam, zaczynamy.
1: Jedyne takie miejsce.
0: A gdyby Państwo tutaj byli, ja widzę, że już niektórzy piszą: byliśmy, wiemy, panie Romku, gdzie to jest, bardzo proszę, wklejajcie zdjęcia, fotki, opisy, napiszcie, gdzie najlepiej, bo to duże jest i nie będę miał czasu wszędzie pobiec. To gdzie, waszym zdaniem, powinienem w tym parku i w okolicy zajrzeć? Czekam.

0: na pół.
1: Pani Ewa napisała, byłam po drugiej stronie, po tej niemieckiej, nawet ładniej niż po polskiej i więcej. Pani Ewo, ja bym powiedział, że odwrotnie, po naszej więcej, jak tak się hektary policzy, to wydaje mi się, że to nie jest jak w piosence przed chwilą, że tak pół na pół, tylko tak troszkę nierówno podzielone, ale mam od tego fachowców, zaraz zapytam. Pani Ewa Sienkiewicz, dzień dobry pani Ewo.
2: Dzień dobry, witam państwa.
1: I pan Henryk Klapa, dzień dobry panie Henryku.
3: Dzień dobry, witam.
1: Przewodnicy murzakowscy, to po której stronie jest więcej, jakby tak hektary policzyć, to po naszej czy po tamtej?
2: Jakby tak policzyć, no, to po naszej stronie znajduje się ponad 500 hektarów Parku Murzakowskiego, bo cały park około 700, ponad 720 hektarów.
1: Czyli po naszej więcej.
2: Z tego 1/3 to jest ta część po stronie zachodniej, czyli niemieckiej, ta część rezydencjonalna, dlatego najczęściej jest taka opisywana jako piękna, bo tam jest nowy zamek, stary zamek, dom kawalerski, są piękne zabudowania folwarczne. Ale nasza strona, strona polska, to jest ponad 500 hektarów. Jest to taka część naturalistyczna Parku Krajobrazowego z pięknymi drzewami, z pięknymi ścieżkami, z pięknymi trasami panoramicznymi. Na pewno warta obejrzenia.
1: To nie jest płaskie. Od razu, żeby państwo sobie wyobrazili, mówię o słuchaczach, którzy pewnie nigdy tutaj nie byli. Są pagórki, jest tego dużo, ale teraz tak. Panie Henryku, niech pan mnie tutaj poprawia, bo ja już zacząłem troszkę opowiadać o tym twórcy tego parku. I zastanawiam się, czy trochę nie przesadziłem. To jest tak barwna postać. Tam się tyle dzieje w przygodach tego księcia Hermana i w jego życiorysie, że wow. I w największym uproszczeniu jeździ sobie po świecie, ogląda ten świat, w Anglii widzi wielkie parki krajobrazowe, wraca tu i mówi, ja zrobię taki, że dopiero oczy wam przyćmi. To będzie najpiękniejszy park na świecie, w Europie, wszędzie. I jeszcze jest potem bogata żona, troszkę starsza od niego, ale ona ma pieniądze, on też ma spadkowe pieniądze po rodzicach, więc kasa jest, przynajmniej na początku, i zaczyna gigantyczną budowę. Prawda czy fałsz?
3: Mniej więcej tak to mogło wyglądać, owszem. Aha. Mowa tutaj o Hermanie Ludwigu Heinrichu von Pickler-Muskau. On to sprawił, że obecnie tutaj tłumy ludzi przyjeżdżają do tego parku, ale cofnijmy się nieco w czasie. No. Najpierw o 111 lat, a potem jeszcze o 100 kolejne, żeby łatwiej było nam liczyć.
1: Dobrze.
3: Mamy rok...
1: 111 lat temu to
3: i 100,
1: co?
3: I 100 jeszcze?
1: No.
3: 1815. W tym to roku, 1 maja, więc prawie rocznica akurat wypada.
1: No.
3: Parę dni temu to było. Wszemi wobec ogłosił, wystosował taką odezwę do mieszkańców Muskau, że ma zamiar tworzyć tutaj, na swoich włościach, park krajobrazowy w stylu angielskim. Odbył bowiem wcześniej podróż do Anglii.
1: A,
3: podróże kiedyś trwały kilka lat. Nie tydzień czasu i powrót. Nie, nie, nie. Tam zobaczył na południe od Londynu, niedaleko Richmond Hill, jak wyglądają ogrody angielskie, te krajobrazowe. Stwierdził, że on musi coś takiego u siebie tu mieć i właśnie od 1 maja stopniowo zaczął ten park tworzyć. Tworzył go lat 30.
1: No.
3: Owszem, pomagała mu, jak tutaj było powiedziane, małżonka jego ukochana. Musiała być ukochana, nie inaczej.
1: Ta bogata?
3: Ta bogata.
1: Ta, co potem jak zbiedniała, powiedziała, rozwiedź się ze mną, zdać sobie znowu bogatą.
3: Tak było. Taką miał
1: wierzyć
3: żonę.
1: Się nie chce.
3: Taką miał żonę. Takich żon teraz nie ma, absolutnie.
1: Nie, takich nie ma.
3: Ale tak było, faktem jest.

0: Lucy, bo tak miała na imię jego żona, była córką kanclerza Prus, więc kobieta i majętna, i wpływowa. Stąd te pieniążki, które w posagu wpłynęły. I to, co odziedziczył po zmarłym ojcu, ojciec zmarł w 1811 roku, więc od tego roku Herman stał się właścicielem wszystkich tutaj włości, całego majątku państwa stanowego Muskał.
1: Ile on to budował? I pan mówi, że
0: on
1: cały
0: tworzył
1: ten park
0: to
1: mniej więcej,
0: lat 30. Ale z tych zamysłów jego udało mu się zrealizować około 1/3.
1: Jak to w życiu? Plany
0: zabrakło
1: wielkie, a potem rzeczywistość.
0: Finansowych przede wszystkim. I doszło do tego, nastał rok 1845 rok, bankrut. Majątek został sprzedany. Finalnie majątek został później zakupiony przez Fryderyka Niderlandzkiego. Ale on...
1: On pojechał w inne miejsce i zaczął budować kolejny park, z tego co pamiętam z historii.
0: Pojechał w inne miejsce, przeniósł się do posiadłości rodowej swego ojca, do Branic. Obecnie jest to dzielnica Kotbus, niedaleko stąd.
1: Teraz mam znowu pytanie do pani Ewy, bo jak pogadać o jedzeniu, to z kobietą najlepiej. A tak sobie pomyślałem, że wiele osób w Polsce nawet nie wie, ale je deser imienia naszego bohatera.
2: Tak.
1: Takie dwa wafelki bierzemy i w tych wafelkach są, nie wiem jak nazwać, sprasowane lody o różnych smakach. Tam chyba nawet nieprzypadkowe smaki są.
2: Tak, znane są lody Picklera.
1: No, to i jest właśnie on, tak?
2: To są lody jego, powiedziałabym, autorstwa, z jego nazwą. To są lody o smaku waniliowym, truskawkowym i czekoladowym. Razem sprasowane.
1: Taki wafelek sprasowany, tak. Ale to co, on był tak bogaty, że ktoś mu wymyślił te lody, a on takie desery jadał sobie tu w parku, czy?
2: Sam raczej nie gotował. Miał od tego specjalistów, kucharzy, zresztą był miłośnikiem życia, a więc lubił jeść, sprowadzał ciekawe potrawy z całego świata, ale lody sobie upodobał.
1: No, on w ogóle był barwną postacią i ta żona to chyba miała z nim niezłe problemy. Ma pan rację, takich kobiet już dzisiaj nie ma. To święta kobieta musiała być, bo tam w kółko jakieś inne się pojawiały, więc tam się działo. Oj, naprawdę dużo się działo. Który to jest rok, kiedy wpisują was na listę UNESCO? 2004?
0: 2004 rok szczególny, bo mamy najpierw, wstępujemy do Unii Europejskiej, tak? Później kolejne wydarzenie, wpis Parku Murzakowskiego, ale jako całości, czyli zarówno polskiej, czyli wschodniej, bo prawidłowo powinno się mówić wschodnia, zachodnia część parku. Rok 1815 to były ziemie niemieckie, nie było granicy państwowej. Dopiero podzielono w 1945 roku ubiegłego stulecia na część polską i niemiecką, ale wpis nastąpił i jeszcze jedno wydarzenie tego roku, o czym się nie mówi. Powstało Stowarzyszenie Geoparków Murzakowa. My jesteśmy członkami tego stowarzyszenia, które działa na rzecz promocji całego Geoparku Murzakowa, w tym Parku Murzakowskiego.
1: Dobra, o Geoparku też sobie dzisiaj będziemy rozmawiać. Tak. To był dopiero skromny początek tego wszystkiego. W radiu to czas strasznie szybko leci, ale spokojnie, mamy całe 3 godziny. Ewa Sienkiewicz, Henryk Klapa, przewodnicy murzakowscy. Państwo szukajcie teraz palcem na mapie, gdzie to jest, jak sobie pojedziecie do Wrocławia, a potem z Wrocławia autostradą na Berlin, ale nie dojedziecie do granicy, tylko w lewo w dół, tak na Zgorzelec, troszkę na Budziszyn, to właśnie będzie tutaj, ale przed granicą, ale przy Nysie Łużyckiej. Jasne? Jasne.

0: Jedyne takie miejsce. Jedynie w Jedynce. Reklama.
1: Cześć, siostrzyczko.
2: Gratulacje.
1: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
3: Ania.
1: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
3: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
1: Obiecuję.
4: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
6: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
7: Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbytu. Aflofarm.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Laureat ponad 30 konkursów. Półfinalista ostatniego

0: Konkursu Chopinowskiego, na którym zdobył Nagrodę Polskiego Radia za najlepsze wykonanie mazurków. Jehuda Prokopowicz. Dla dwójki wystąpił dwukrotnie. Zapraszamy na koncerty w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Dwa programy, w których oczywiście dominować będzie muzyka Chopina. Ponadto usłyszymy utwory Mozarta, Lista i Bartoka. 11 maja, godzina 18 i 20. Bilety do nabycia na stronie polskieradiobilety24.pl.
1: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
3: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
0: Reklama. Autopromocja.
4: Playlista w radiowej jedynce to niezwykłe spotkania z ulubioną muzyką naszych gości i bohaterów.
5: Hej, tu Ania Dąbrowska. Zapraszam Was na wiosenne, sobotnie popołudnia w radiowej jedynce. Spotkajmy się przy muzyce, która jest mi szczególnie bliska. Prosto z mojej osobistej playlisty. Będzie nastrojowo, czasem nostalgicznie, bardzo emocjonalnie i magicznie.
4: Zapraszamy w soboty od 17 do programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: Ania Dąbrowska
4: i Marcin Wojciechowski.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Pogoda.
6: Patrzę sobie szybko na tę pogodową mapę Polski. U mnie piękne słoneczko i błękitne niebo i ptaki śpiewają, pewnie Państwo słyszycie. W Polsce różnie to bywa. Najcieplej w tej chwili w dwóch miejscowościach. Piła i Szczecinek, prawie 13 stopni plus, pokazują termometry. Najchłodniej w Suwałkach, plus 6. W sumie też nieźle. W ciągu dnia zachmurzenie umiarkowane na wschodzie i na południu Polski okresami duże, możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura od 9 do 17, ale to 9-10 na wschodzie i na północnym wschodzie, a to 15-16-17 w centrum, na zachodzie i na południu. Uwaga, z soboty na niedzielę na Kaszubach przymrozki, poniżej zera temperatura przy gruncie. Do poniedziałku będzie nam się robiło coraz cieplej, czyli jutro cieplej, w poniedziałek cieplej i we wtorek ochłodzenie. Jeszcze szybciutko Warszawa, na termometrach plus 10, barometr w Warszawie wskazuje teraz 1006,7 hektopaskala i ciśnienie rośnie.
0: Jedyne takie miejsce.
6: Panie redaktorze, napisał pan Barek, jak to fajnie pan powiedział, to ma łączyć, a nie dzielić. Panie Marku, dokładnie o to chodzi. Wiem, że to dla niektórych jest trudne, ale próbuję o tym dzisiaj opowiadać. Park Murzakowski, świetny przykład. Zapraszam, można nawet do nas teraz podejść. Siedzimy sobie tuż obok wejścia, od polskiej strony.

0: pani Teresa napisała. Panie redaktorze, tak sobie pomyślałem, jak pan powiedział park angielski, to taki park, co to ma równiutko przystrzyżone trawniki. Pani Teresa, ale by się pani zdziwiła, jest zupełnie inaczej. Ale tak szczerze mówiąc, ja też sobie tak to wszystko wyobrażałem. Myślałem, no park angielski, jedzie się do Anglii, tam jest równiutko i płasko. Robert Brachun, pracownik Narodowego Instytutu Dziedzictwa, ale też przewodnik Łużakowski. Dzień dobry, panie Robercie.
1: Co to jest park angielski? Panie redaktorze. Cóż, park angielski to park bardziej naturalny. Park, w którym symetria i geometria jest spotykana wyłącznie tam, no, gdzie występuje naturalnie, albo gdzie mogłaby wystąpić naturalnie.
0: Na Czyli przykład, to nie jest tak? równiutko przycięty trawnik, nic z tych rzeczy, nie?
1: W żadnym razie nie są to równiutkie trawniki. W parku angielskim zastępują je łąki kwietne.
0: Okej, okay, dobra. I on pojechał sobie do tej Anglii, popatrzył sobie na tamte parki, powiedział, wracam tutaj do siebie i w swoim majątku robię coś takiego, że ale padniecie z wrażenia, jak zobaczycie to moje dzieło życia.
1: Tak, to prawda. W 1815 roku zaanonsował się tutaj lokalnej społeczności właśnie zamiarem budowy takiego parku idealnego. No i to założenie miało być takie dość szeroko zakrojone.
0: Dobrze. Łuk Murzakowski. Co to jest takiego?
1: Formacja geologiczna. Efekt działania lodowca sprzed 150 tysięcy lat. Lodowiec, który takim jęzorem wbił się w nasz rejon na głębokość 20 km i zdeformował warstwy geologiczne zalegające sobie poziomo do tej pory.
0: Wypchnął je jakby tak troszkę do góry, tak można powiedzieć?
1: Bardziej zmiażdżył i przekręcił.
0: No i w formie łuku je tak uformował, tak?
1: Tak, ponieważ ten lob lodowcowy miał szerokość 20 km i wbił się też na 20 km, ale proszę sobie wyobrazić, że jego wysokość tu w tym rejonie to było 600 metrów.
0: Wow.
1: Pół kilometra lodu nad nami, tak?
0: Czyli jak mówię, że pagórki, to naprawdę są pagórki, bo one już nie mają 600 tak, metrów teraz, ale takie całkiem spore są. Na rowerze się fajnie jeździ. Góra, dół, góra, dół, góra, dół.
1: Teren tutaj wbrew pozorom jest właśnie mocno zróżnicowany i tę właściwość książę Herman wykorzystał, budując swój park na obszarze pradoliny rzeki Nysy.
0: Dobrze. A ile parków jest na terenie Łuku Murzakowa? Tak naprawdę?
1: Na obszarze
0: próbowałem policzyć i jedni mówią, wie pan, 2-3. Mnie wyszło, że to będzie tak nawet pod 8 czy pod 6, no jakby tak, zależy jak liczyć.
1: Mogę
0: no.
1: wyliczyć wszystkie. No. Park Azalii Rododendronów Kromlau, Park Murzakowski, ten najważniejszy. Park Różany Forst, Park Branic, drugi park księcia Hermana, kolorowe jeziorka Babiny i Park Głazów Narzutowych w Nochtem. Chyba mamy komplet 6.
0: Kolorowe jeziorka to są pozostałości po kopalniach i po górnictwie?
1: Tak, to są pozostałości, to są dawne wyrobiska różnych kopalin, tak? W zależności od tego, jaką kopalinę się wydobywało, to taki mamy kolor
0: A tutaj
1: wody
0: to chyba węgiel najczęściej brunatny, prawda? Bo on tak leżał płytko pod powierzchnią, to jest taki rejon, gdzie...
1: A wcale, żeby nie.
0: Nie? A co jeszcze tam kopali, że te kolorki takie ładne?
1: Wydobywano tutaj na przykład piaski, żwiry, iły. Na przykład wydobywano również mikę. I aun, który w średniowieczu był zasobem strategicznym.
0: Okej. Okay. I stąd te kolory takie szmaragdowe, turkusowe, tak. zielonkawe, niebieskie, takie zaskakujące, że ktoś patrzy na tą wodę i myśli sobie, ranny, co tu się stało? Że ona taka żółciutka, pomarańczowa, albo właśnie jak szmaragd jakiś, coś
1: tak,
0: takiego.
1: To prawda. W taką pogodę jak dzisiaj, kiedy pięknie

0: po niemieckiej stronie, a drugą nogą będę po naszej polskiej stronie.
1: No ba, gdyby pan redaktor wybrał się o kilometr stąd, to jedną nogą stałby w Saksonii, a drugą nogą w Polsce i jeszcze ręką można by było sięgnąć do Brandenburgii.
0: A to jest ładne, tak? Zobaczcie, taki trójkącik można powiedzieć. Tak. Czy Saksonia, dobrze myślę, w dół, Brandenburgia do góry, a, tak, a Polska na prawo wtedy będzie, tak, na wschód. I to jest na terenie parku? To miejsce takie potrójne?
1: Kilometr za parkiem.
0: Kilometr połączony. Które miejsce jest najfajniejsze z pana punktu widzenia?
1: Z mojego punktu widzenia jako pracownika NIDU, Park Morzakowski oczywiście, to jest absolutnie fenomenalne miejsce.
0: Bo? Jak pana pytają znajomi, jak pan gdzieś pojedzie i pan mówi, skąd pan jest, jak już pan wytłumaczy, gdzie to, bo oni zwykle nie wiedzą, no ale jak już się dowiedzą, to dlaczego to jest takie fenomenalne? Co pan wtedy mówi?
1: Jest niezwykle malowniczy park. To jeden z najpiękniejszych parków, moim zdaniem, w ogóle. Mhm. Pełen tajemnic, pełen niezwykłych okazów przyrodniczych, pięknej architektury. Architektura też jest jedną z cech stylu angielskiego, taka czasami surowa, czasami efektowna, ale zawsze ze smakiem wkomponowana w krajobraz, prawda? Mhm. Także i wspaniale się tutaj wypoczywa, tutaj człowiek może się wyciszyć. Warto odwiedzać Park Morzakowski jeszcze zanim to się stanie modne, ponieważ jest to miejsce jeszcze nie tak często odwiedzane przez gości, jak na przykład wspomniana wcześniej Wieliczka.
0: Widzi pan, panie Robercie, teraz sobie pomyślałem, czy z jednej strony fajnie, że się opowiada o takich miejscach, czy nie robię troszkę krzywdy tym, że teraz tłumy tu przyjadą, a niech przyjadą, niech oglądają, naprawdę warto. Robert Brachun, pracownik Narodowego Instytutu Dziedzictwa, też przewodnik Morzakowski, za moment ciąg dalszy tej opowieści o parku. Zapraszam, jedyne takie miejsce, naprawdę.
2: Jedynka. To jest radio.

0: 71151, gdyby Państwo chcieli napisać coś w SMS-ach, albo facebookowy profil jedynki, chyba tak najłatwiej. Zdaje się, że jakiś gołąbek nam się tutaj odezwał. Przedziwne odgłosy się pojawiają, bo zajeżdża coraz więcej turystów, podjeżdżają samochody, oni tutaj sobie parkują i powoli ustawiają się, ale też jak tutaj byłem wcześniej rano, tak siódma, nawet szósta jeszcze patrzyłem sobie przez okno z hotelu, bo niedaleko tu nocowałem, to widziałem, jak ludzie na rowerach albo tak biegiem, żeby sobie treningi w parku robić. Przepięknych okolicznościach przyrody. W tak pięknych i niepowtarzalnych oczywiście. Maria Lewicka, przewodniczka Murzakowska. Dzień dobry Pani Mario.
1: Dzień dobry.
0: To teraz jedziemy sobie do Afryki. Co to jest Afryka u Was? Jak ktoś mówi, gdzie jest ta Afryka, to co Pani wtedy odpowiada?
1: Co ja wtedy odpowiadam? No to ja wtedy zapraszam na tak zwane do nas kolorowe jeziorka, więc po jeziorze antropogeniczne, które tutaj powstało w wyniku działalności przemysłowej. A Afryka, no to trzeba po prostu tam pojechać, wejść na wieżę, spojrzeć w dół i od razu będziemy wiedzieć, dlaczego Afryka.
0: Zaraz. Jaką wieżę? To wyjaśnijmy teraz, co wieża, to chodzi z tą wieżą.
1: Na ścieżce geoturystycznej dawnej kopalni Babina stoi wieża. Wieża drewniana, taka wysoka na 28 metrów.
0: Prawie 30 metrów.
1: Prawie dokładnie.
0: Tak,
1: i teraz tak, jak sobie zobaczymy właśnie i na tą wieżę już wyjdziemy, trochę się zmęczymy, spojrzymy w dół i co? Afryka. Jeziorko o zabarwieniu właśnie takim brązowo-miedzianym, czasami aż złotym.
0: To co oni w tej kopalni wyciągali, że ten kolor się taki akurat w tym miejscu zrobił? To...
1: Co oni tam wyciągali? No wyciągali węgiel brunatny. A kolor wody? Kolor wody przede wszystkim skład chemiczny wody, kwasowość tej wody, no i oczywiście ten węgiel brunatny, który to wszystko tak pięknie zabarwia. I teraz jeszcze tak, żeby wspomnieć, patrzymy sobie w dół i co widzimy? Widzimy kształt Afryki. Jeziorko ma kształt Afryki, stąd też nazwa Afryka.
0: A, to ja myślałem, bo tam jest jeszcze trochę takiego żółtego piachu w paru miejscach, więc myślałem, że może stąd skojarzenie, że kolor, ale nie.
1: Nie.
0: To kształt Afryki. Dobrze, a te głazy wielkie są gdzie? To gdzieś tam w okolicy, czy zupełnie w innym miejscu?
1: Ojej, to już musimy się przenieść w zupełnie inne miejsce. 23 kilometry stąd jest Park Głazów Narzutowych w Nochten. Albo powiem inaczej, w Wochozach. Dlaczego mówię dwie nazwy? Musimy pamiętać o tym, że od VI tutaj wieku na tych terenach mieszkają sobie Łużyczanie i dlatego wszystkie nazwy, jeżeli wjedziemy sobie do Niemiec, są dwujęzyczne. Jedna nazwa jest w języku niemieckim, druga nazwa jest w języku łużyckim. Jak sobie pojedziemy już właśnie tam, to tu, chodząc sobie po naszej ścieżce geoturystycznej, dawna kopalnia Babina, i tu od razu wspomnę, skąd ta Babina. Babina też często ludzie się pytają, skąd ta nazwa, dlaczego Babina? Babina to nic innego jak z łużyckiego babcia. A więc jak sobie chodzimy po tej naszej babci, to widzimy jak...
0: Babciowa kopalnia.
1: Babcina. Stąd właśnie tutaj ta nazwa. I jak sobie tutaj pochodzimy po naszej ścieżce, tej na łuku Murzakowa, to zobaczymy, jak wielką pracę zrobiła tutaj natura, żeby uporządkować i naprawić to, co człowiek swoją działalnością przemysłową, bo tu przede wszystkim kopalnie węgla brunatnego, kopalnie gliny, tutaj też piasek szklarski wydobywany, jak mocno to środowisko było zniszczone. Natura pokazała nam, że ona potrafi niektóre rzeczy naprawić.
0: Czyli gdyby ludziom nie mówić, co tu było wcześniej, gdyby zobaczyli te jeziorka na przykład, te pagórki już teraz zielone, to by się w ogóle nie zorientowali, co to było przed kilkadziesiąt lat temu, przed ich czasem.
1: Myślę tak, że tak, że jeżeli nie miałby ktoś tej takiej wiedzy, to po prostu widziałby w niektórych miejscach to po prostu jamy zalane różnokolorową wodą i nic więcej. Ale jeżeli by przeszedł gdzieś to 25 lat temu, to prawdę mówiąc by się tam zgubił i nie wiem, czy by z powrotem do Łęknicy dotarł.
0: Ja do tych głazów chciałem na moment jeszcze powędrować, bo one są, bo część podobno została przeniesiona, czyli część jest tam, gdzie była i są takie miejsca, ale też jest tak, że zrobiono park, gdzie te głazy jakby zebrano specjalnie w jednym miejscu. To zwozili je tak jakimiś tam dźwigami, platformami?
1: No na pewno, bo niektóre z tych głazów to jest tak 30 ton, to już są ogromne głazy. Jeden z tych największych, który właśnie jest tam

0: w noch ten to właśnie tyle waży.
1: A ten z dziurami takimi dziwnymi, takim co nie wiadomo.
0: Nie, to mówimy zupełnie o innym miejscu. To jest następne takie miejsce ciekawe tutaj na naszym terenie. Tutaj myślę, że myśli pan o diabelskim kamieniu albo głazie krabata.
1: Takie otworki tam ma porobione.
0: Tak,
1: takie
0: ale to jest w Czybielu.
1: Aha.
0: Także wróćmy z powrotem do Wochozu, wróćmy z powrotem do Nochten. Tam właśnie jeden z geologów, tak trochę go zezłościło to, że te wszystkie głazy, które były głazy narzutowe, które były wydobywane podczas wydobycia węgla brunatnego, że one są z powrotem zakopywane w tej ziemi. I on tam tak marudził, aż uzyskał swój cel i wszystkie te głazy, które były wydobywane z ziemi, zostały przepięknie ułożone tam i powstał, tak czasami się mówi, największy skalniak Europy.
1: Największy skalniak Europy. Piękna nazwa po łużycku. Jak to się nazywa? Proszę przypomnieć.
0: Wochozy.
1: Wochozy. Maria Lewicka, przewodniczka Murzakowska. Murzaków, Park Murzakowski, jedyne takie miejsce po 10:00. Ciąg dalszy oczywiście.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Czy ty wiesz, jaką fantastyczną książkę ostatnio czytałam?
2: Nie, ale na pewno nie lepszą niż ta, którą ostatnio czytałam ja.
1: To może o tym porozmawiamy w klubie książki.
2: A goście jacyś będą?
1: Oczywiście.
2: Klub książki dzisiaj po 20.
1: Zapraszamy Państwa Magda Mikołajczuk
2: i Agata Kasprolewicz.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
4: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3000.

0: za 499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
4: Zdrowid.
5: Żebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło bażanek?
6: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradio-bilety24.pl.
7: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
8: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
7: Latium?
8: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
7: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
8: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
4: Zdrowid. Reklama.
9: Ogłoszenie społeczne.
10: W Tanzanii rodzą się dzieci o białej skórze w czarnoskórej społeczności. To dzieci z albinizmem. Halima ma 7 lat, w kraju, gdzie słońce parzy jak ogień i skóra nie ma ochrony. Każdy dzień to ryzyko raka, ale to nie słońce jest najgroźniejsze. W Tanzanii zabobony zamieniają ciała osób z albinizmem w amulet na szczęście. Halima i jej rodzice żyją w ciągłym strachu. Fundacja Adra Polska od lat pomaga dzieciom z albinizmem w Tanzanii. Wejdź na naszą stronę www.adra.pl i sprawdź, jak możesz pomóc. Fundacja Adra Polska.
9: Ogłoszenie społeczne.
4: Radio Kierowców.
11: Zapraszam, Monika Gniewaszewska. Same dobre wiadomości mamy, bez zgłoszeń od służb i to jest ta dobra informacja. Nie ma też wciąż specjalnie spowolnień i korków. Zwalniają jedynie miejsca, gdzie prowadzone są prace drogowe, ale to też nie są duże spowolnienia. Takim największym w tej chwili jest spowolnienie na S8, na jezdni prowadzącej w stronę Wrocławia, jadąc od strony Łodzi na wysokości Oleśnicy. To tutaj kierowcy wjeżdżają w ponad 2-kilometrowy korek, spowolnienie, bo tutaj mamy prace drogowe i zmienioną organizację ruchu. Podobna sytuacja jest na S8 między Tomaszowem Mazowieckim a Piotrkowym Trybunalskim na wysokości miejscowości Wolbusz. Ale tutaj takiego korka nie ma, jest jedynie spowolnienie niewielkie w stronę Tomaszowa Mazowieckiego. Jeden pas jezdni w jedną stronę, dwa tej samej jezdni w drugą są też na A4 na wysokości Chrzanowa. To jest na odcinku między Krakowem a Katowicami i tu w kierunku Katowic jedziemy jednym pasem, dwoma w stronę Krakowa. Spowolnienia lubią pojawiać się tutaj w stronę Katowic, ale teraz są, ale bardzo niewielkie. Wiadomość od Państwa.
12: Dzień dobry, jadę drogą krajową numer 50 od Mińska Mazowieckiego w stronę Łochowa, przed miejscowością Zawiszyn, przed stacją BP, w stronę Łochowa. Po prawej stronie leży duże truchło łosia. Duże truchło łosia leży. Dziękuję.
11: Dziękujemy za to ostrzeżenie, a skoro o 50 mowa, to też na 50 do 16 potrwają prace drogowe. Remontowane są bariery energochłonne na wysokości miejscowości Witalówka na Mazowszu i tutaj są ograniczenia w ruchu i ruch sterowany ręcznie.
13: Minęła 10, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Maria Furdyna. Polska coraz bliżej wypłaty czwartej transzy z Krajowego Planu Odbudowy. Chodzi o prawie 30 miliardów złotych. Trzeci rządowy projekt ustawy o kryptoaktywach trafił do Sejmu w przyszłym tygodniu. Zajmą się nim posłowie.
14: Kary dla potencjalnych oszustów jeszcze zostały podniesione.
13: W aktualności

0: aktualnościach powiemy także o polskiej propozycji na Biennale w Wenecji. To projekt Języki Zwody.
1: Uważam, że ten projekt ma potencjał, żeby wygrać tegoroczne Biennale.
0: Kolejny krok na drodze do wypłaty Polsce czwartej transzy z Krajowego Planu Odbudowy. Chodzi o prawie 30 miliardów złotych. Wniosek o wypłatę pozytywnie zaopiniowali przedstawiciele unijnych krajów z Komitetu Polityki Gospodarczej. Ale to jeszcze nie koniec procedur.
2: Ważny pierwszy krok i zgoda, bo gdyby któryś kraj poprosił o wyjaśnienia, czy miał wątpliwości, to opóźniłoby finalizowanie procedur i wypłatę czwartej transzy. Na razie wszystko zgodnie z planem. Teraz polski wniosek zostanie przekazany drugiemu unijnemu komitetowi. Spodziewana jest także pozytywna ocena w najbliższych dniach Komitetu Finansowo-Ekonomicznego. Dopiero wtedy Komisja Europejska będzie mogła ostatecznie zatwierdzić wniosek i pieniądze na przełomie maja i czerwca będą mogły popłynąć do Polski. Pozwolą one na sfinansowanie m.in. projektów infrastrukturalnych, cyfrowych, także inwestycji wodno-kanalizacyjnych czy dotyczących sieci energetycznych. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
0: To będzie trzecie podejście do prac nad ustawą o kryptoaktywach. Rząd przyjął projekt w tej sprawie i skierował go do Sejmu. Posłowie rozpoczną nad nim pracę na posiedzeniu zaplanowanym w najbliższy wtorek. Wiceszef kancelarii premiera Jakub Stefaniak z PSL-u oczekuje, że prezydent zamiast składać własne projekty podpisze rządowy, który, jak mówi, jest lepszy.
3: Jest gotowy rządowy projekt. Paradoksalnie dzięki tym prezydenckim wetom kary dla potencjalnych oszustów jeszcze zostały podniesione, więc róbmy wszystko, żeby zabezpieczyć interes naszych obywateli, a nie działajmy tylko jak politykierzy. W takiej tutaj kwestii oceniam to, co zrobił pan Nawrocki.
0: Prezydent skierował do Sejmu własny projekt ustawy o kryptowalutach. Wcześniej dwukrotnie wetował projekty rządowe. Polska Grupa Zbrojeniowa gotowa na wykorzystanie pieniędzy z SAFE. Wczoraj w Warszawie rząd podpisał umowę pozwalającą na skorzystanie z unijnego programu pożyczek na zbrojenia. PGZ jest w trakcie negocjacji kilkudziesięciu umów, które pozwolą wykorzystać pieniądze, mówi prezes spółki Adam Leszkiewicz.
4: Właściwie codziennie pewnie będziemy wspólnie informować o podpisywaniu kolejnych umów na nowe borsuki, na nowe kraby, na nowe pioruny, nowe miny, baobaby i wiele, wiele innych produktów, które wyprodukuje polski przemysł do 2030 roku.
0: Polska z programu SAFE ma otrzymać prawie 44 miliardy euro. Jeszcze w tym miesiącu do naszego kraju ma trafić zaliczka w wysokości 6,5 miliarda euro.
5: To są aktualności jedynki.
0: Debaty, koncerty i pikniki rodzinne – tak będą wyglądały w Polsce obchody Dnia Europy. Atrakcje czekają m.in. odwiedzających Centrum Multimedialne Europa Experience w Warszawie.
6: Będzie Europejskie Koło Fortuny, będą także nasi partnerzy, m.in. Europejski Bank Inwestycyjny i Polska Agencja Kosmiczna. Tam także przewidziane są i quizy, i planszówki.
0: Mówił rzecznik przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce Piotr Wolski. Centrum Multimedialne Europa Experience w Warszawie będzie otwarte do godziny 18. Projekt Języki z Wody, polską propozycją na Biennale w Wenecji. Dziś rozpoczyna się 61. Międzynarodowa Wystawa Sztuki. W pawilonie polskim zaprezentowana będzie instalacja audio-wideo autorstwa Bogny Burskiej i Daniela Kotowskiego, która jest poszukiwaniem alternatywnych sposobów komunikacji.
7: Ten projekt to próba pokazania, że bariery nie istnieją, tłumaczy współautorka instalacji Bogna Burska.
8: Myślimy o bardzo wielu rzeczach, że nie są możliwe albo że są bardzo trudne. Na przykład bariera językowa uniemożliwia współpracę twórczą, codzienną. Nam się udało pokazać, że tak nie jest.
7: A minister kultury i dziedzictwa narodowego Marta Cienkowska podkreśla, że projekt Języki z Wody bardzo silnie oddziałuje i ma wielkie szanse na zdobycie nagrody.
9: Jest niesamowitym projektem uwrażliwiającym, pokazującym nam, jak ważna jest uważność na drugiego człowieka, jak ważny jest sposób komunikacji.
7: Laureaci tegorocznego Biennale zostaną ogłoszeni dziś przed południem. Witold Banach, Polskie Radio.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.

0: A to są wiadomości sportowe. Andrzej Grabowski, zapraszam. Iga Świątek czeka na jutro. Jutro bowiem zagra w trzeciej rundzie dużego tenisowego turnieju w Rzymie. Jej rywalką będzie Włoszka Cocciaretto. Wczoraj Świątek po meczu trzysetowym pokonała Amerykankę McNally. Bez powodzenia, za to polscy hokeiści, którzy mogli awansować do Mistrzostw Świata Elity. W decydującym meczu przegrali jednak w Sosnowcu po dogrywce z Litwinami 1-2. Z Sosnowca do Poznania, gdzie problemy piłkarzy Lecha, którzy w Ekstraklasie prowadzą, ale wczoraj tylko zremisowali z broniącą się przed spadkiem Arką. Wygrał za to Raków, walczący o miejsce w pucharach. 2-0 z Koroną. Dziś 3 mecze. O 14.45 Widzew kontra Lechia. Potem jeszcze Jagiellonia Pogoń i Górnik Zagłębie. Powrót do Ekstraklasy zagwarantowała sobie wczoraj krakowska Wisła, wygrywając z Chrobrym Głogów. Z kraju też informacja, że 31 maja reprezentacja Polski towarzysko zagra we Wrocławiu z Ukraińcami. 3 dni później również towarzysko, ale w Warszawie Polacy spotkają się z Nigeryjczykami. W żużlowej ekstralidze dość wyraźnie lepsi gospodarze. Lider i mistrz Press Toruń pokonał Falubas Zielona Góra, GKM Grudziądz wygrał z Unią Leszno. W Stanach za to koszykarska liga NBA i ciąg dalszy playoffów. Blisko finału strefy wschodniej są już New York Knicks, którzy znów wygrali z Philadelphia 76ers. Tym razem było 108-94, a w serii do 4 zwycięstw Knicks prowadzą 3-0.
1: W historii playoffów ligi NBA nigdy nie zdarzyło się, by któraś z drużyn odrobiła deficyt 3 przegranych pierwszych spotkań. NBA playoffs. Trener Knicks Mike Brown wpuścił na parkiet wszystkich 14 zawodników, których desygnował do gry. Jeremy Sochan miał szansę pokazać się przez blisko 2 minuty. W tym czasie zdobył 1 punkt i zaliczył 2 zbiórki w defensywie. To było 6 z rzędu zwycięstwo Knicks w tegorocznych playoffach.
2: Good job.
1: Wykonaliśmy świetną pracę. Wiedzieliśmy, że przeciwnik będzie dodatkowo naładowany faktem dopingu swoich kibiców i będzie się starał podnieść po poprzednich porażkach, mówił po meczu Mike Brown. Mecz numer 4 odbędzie się w niedzielę w Filadelfii. Z Miami dla Sportu Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
0: W kraju w Ekstraklasie koszykarzy baraże przebrnęły MKS Dąbrowa Górnicza i Zastal Zielona Góra. I to te drużyny uzupełniły skład ćwierćfinalistów. Jeszcze wracając do NBA, tam sytuacja w strefie zachodniej jest bardziej zacięta. Spurs wygrali w nocy z Timberwolves i w serii prowadzą 2-1. Na koniec jeszcze informacja lekkoatletyczna. Karol Zalewski zakończył karierę. Zalewski, czyli mistrz olimpijski z Tokio w sztafecie mieszanej. 4x400 metrów, a zrobił to po cichu. Tu cytat. Nie ogłaszałem tego, bo nie widziałem takiej potrzeby. Tak właśnie powiedział Karol Zalewski w rozmowie z portalem WP Sportowe Fakty. Sport wraca po 12.
3: Pogoda.
4: Przelotne opady deszczu na Warmii, Mazurach i Suwalszczyźnie, wysoko w Tatrach deszcz ze śniegiem i śnieg. Na termometrach teraz od 6 stopni na Suwalszczyźnie i Podhalu, 9 na Pomorzu i Mazowszu, 11 na Śląsku w Małopolsce, najcieplej 12 stopni w Wielkopolsce. Ciśnienie w Warszawie wynosi 1006 hektopaskali.
3: Jedynka. Polskie Radio.

0: Jakby Państwo zobaczyli dokładnie historię życia bohatera, tego księcia, który założył ten Park Murzakowski, naszego dzisiejszego bohatera, jednego z wielu, o których tu opowiadamy, to byliby Państwo przekonani, że opowiadam jakąś bajkę, że to się nie mogło wydarzyć, ale to się wydarzyło. Uwaga! Jako dziecko trafił do zakładu wychowawczego dla trudnych dzieci, bo niegrzeczny był, i tam za karę kazali mu uprawiać takie grządki w ogrodzie. Może to gdzieś go tego nauczyło wszystkiego. Potem poszedł na studia prawnicze, ale je rzucił, bo postanowił pójść do wojska. Ale jak poszedł do wojska, tego z tego wojska wyrzucili. Za hazard i za liczne pojedynki. Słynął z romansów, z ekscentrycznego zachowania. Ożenił się nie z miłości, lecz dla majątku, z taką troszkę starszą, ale bardzo majętną kobietą. A potem się z nią rozwiódł, bo jak się ten majątek skończy, to ta żona mu powiedziała: wiesz co, znajdź sobie nową, bogatszą, to będziesz ten swój park mógł dalej budować. I jeszcze miał abisyńską niewolnicę. A fuj, coś jak niewolnica Izaura, tylko zdecydowanie gorzej, a grób ma w piramidzie. I mówię to całkiem poważnie, nie żartuję. To jest naprawdę jedyne takie miejsce i cała masa takich jedynych, wyjątkowych bohaterów. Park Murzakowski. Uczmy się, gdzie jest na mapie. Park, który łączy, a nie dzieli. To dziś nasz bohater w jedynym takim miejscu. Roman Czajarek, zapraszam.
1: Jedyne takie miejsce.
0: No i przypominam o słynnym deserze. Lody sprasowane, śmietankowe, truskawkowe, czekoladowe. Deser

0: kiedy państwo słuchali tej piosenki, myśmy sobie troszkę już plotkowali nie o naszym bohaterze, czyli nie o księciu Hermanie, tylko o jego małżonce, która chyba świętą kobietą była. A pani Maria powiedziała, panie redaktorze, ona była po prostu nowoczesna. Maria Lewicka, Robert Brachun, przewodnicy Murzakowscy przy naszych mikrofonach. Witam państwa ponownie.
1: Witamy.
0: Że ona wytrzymała. Ona naprawdę mu zaproponowała, żeby się rozwieść dla pieniędzy, że znajdź sobie nową, bogatszą ode mnie. Pani Mario, to prawda?
2: Tak, 1817 rok to jest ta data, kiedy biorą ślub, a 1826 okazuje się...
0: 9 lat! Tak. Szybko poszło.
2: Okazuje się, że brakuje pieniędzy. Co się robi, jak brakuje pieniędzy? No, teraz to mówimy, co byśmy zrobili. Do banku kredyt. Mamy jakieś tam następne zasoby, możemy coś dalej tworzyć. Mhm. Wtedy było trochę inaczej. Wtedy umówili się, właściwie to był pomysł Lucy, że się rozwodzą. Rozwodzą się, Herman jedzie z powrotem do Anglii i w tej Anglii szuka następnej, bogatej, majętnej żony, nie, żeby tu przyjechać.
0: To brzmi niewiarygodnie po prostu. No.
2: I dalej budować swoje największe dzieło życia.
0: Ale nie znalazł, on się nie ożenił podobnie. Już tam nie. Były różne panie po drodze, ale już tak formalnie to chyba nic z tego nie...
2: Spotkań z kobietami ponoć miał bardzo dużo. Tylko, że tutaj nie wiem na ile to jest plotka, na ile legenda. Ponoć nawet jedna już była spakowana i mówi, dobrze, no. Przyjadę sobie tutaj do Moskwy, razem będziemy sobie żyć. I dalej budować to, co ty zacząłeś. Ale tu był jeden warunek. Warunkiem było, słuchaj moja droga, przyjeżdżasz tutaj ze mną, jesteś moją żoną, ale w zamku to jest jeszcze druga kobieta, moja ex-małżonka.
0: Czyli ona cały czas tu mieszkała, ta była, tak?
2: Oczywiście. Na takie ultimatum, to obawiam się, że te panie, nawet te, które były chętne, to bardzo szybko rezygnowały z tego pomysłu.
0: Żeby zamknąć kobiecy temat przy Hermanie, chciałem jeszcze jedną rzecz dopytać o tą niewolnicę. No to żartowałem, że niewolnica Izaura, ale to całkiem poważnie. On sobie z Abisynii, tak? Kupił? Tak. Takie były czasy dziwne, nie?
2: Takie były czasy i też trzeba pamiętać o tym, że jeżeli gdzieś na tych dworach tutaj europejskich było jakieś ciemnolice dziecko, czy to chłopiec, czy dziewczynka, to oni najczęściej byli kupowani na targach niewolników i tylko w ten sposób tutaj przywożeni do akurat tutaj do Moskwy.
3: A ja myślę, że to wynikało z dobrego serca księcia Hermana, który po prostu wykupił z niewoli niewolnicę, która wydała mu się po prostu żałośnie biedna w tym swoim nieszczęściu i postanowił ją ze sobą zabrać do Europy.
0: Czyli chciał jej pomóc tak naprawdę.
3: Oczywiście, że tak.
0: Ale zdaje się, że ona to krótko żyła, że się pochorowała i to...
3: No niestety to było nie do przewidzenia. Tutejszy klimat jej nie posłużył. Zmarła krótko po przyjeździe do Murzakowa na gruźlicę.
0: Dobrze, zostawmy te kobiety, przejdźmy do czegoś, co jest dużo bezpieczniejsze, choć wymaga naprawdę złotej ręki. Widać tą złotą rękę, wiele osób tutaj miało, czyli do roślin, które sobie rosną w parku. 600 gatunków ponad, tak? Tyle, które wyliczają eksperci? Nie pomyliłem się tutaj?
3: Być może teraz. No. Ta liczba jest trudna do oszacowania w gruncie rzeczy, dlatego że Arboretum Murzakowskie, które powstało w drugiej połowie XIX wieku, założone przez Edwarda Petzolda, gromadziło blisko 3000 gatunków i odmian roślin.
0: Specjalnie je sprowadzał tutaj?
3: Tak, czasami wymieniano się z różnymi innymi ogrodami w Europie, na przykład w Berlinie, w londyńskim Kew. Arboretum Murzakowskie miało być taką kontynentalną odpowiedzią dla królewskich ogrodów londyńskich w Kew właśnie.
0: Aha,

0: Dobrze, a pogoda? 2700. Nie było problemu takiego. No skoro ta niewolnica jej nie służy, ona była z trochę innych rejonów świata. No
1: tak, pamiętajmy, że...
0: Ale z roślinami też różnie bywa. Posadzimy, a potem nam więdnie. No, tak, nie chcę. Tak. No.
1: Publikacja Pecolda Arboretum Moskawienza opowiada dosłownie, które gatunki roślin były i w jaki sposób uprawiane tutaj i czy wytrzymywały na przykład bez okrycia, czy z okryciem, w jaki sposób adaptowały się do naszych warunków. Zimy wtedy były tutaj naprawdę ostre.
0: Zaraz, zaraz. Czyli na zimę okrywa. No, tak. Tak? Czyli takie chochoły jak na weselu troszkę wyspiańskiego, tak, przeniesione tutaj.
1: Pewnie słomą, pewnie jakąś włókniną naturalną. No wtedy jeszcze nie było plastików ani tak doskonałych metod jak dzisiaj.
0: A teraz okrywacie? To tak z ciekawości też. Czy teraz, osoby, czy nie trzeba? Czy...
2: Teraz już nie ma arboretum.
0: No to tak, ale rośliny rosną sobie w parku, tak, przez 700 hektarów. No.
2: To myślę, że tutaj Robert wie, czy okrywają, czy nie, ale ja przypuszczam, że już się nie okrywa, bo tutaj przede wszystkim na naszym terenie to są te rośliny, które które żyły tutaj zawsze. One są przyzwyczajone tutaj do tych warunków. A w arboretum, na razie to arboretum to troszeczkę jest takie już dzikie miejsce, jeszcze nieodkryte, przepiękne, bo bardzo dużo gatunków drzew jeszcze można tam zobaczyć, tych właśnie posadzonych wtedy, kiedy to arboretum powstawało.
0: A te stare jabłonie, te stare sady to też gdzieś tam obok, tak? To w tym miejscu? To...
2: Nie.
0: Nie? A gdzie?
1: Tak, sad jabłoniowy leży po sąsiedzku z arboretum. Faktycznie w arboretum znajdziemy niezwykłe gatunki, właściwie niezwykłe odmiany drzew, na przykład dębów, tak? Mamy dęby burgundzkie, dęby strzępolistne, dęby wierzbolistne, nawet jest dąb w odmianie murzakowskiej. Tych dębów
0: czym się
1: podobno jest...
0: Dąb murzakowski, to pan go odróżnia od innych? To,
1: tak,
0: to
1: najłatwiej rozróżnić. Najłatwiej rozróżnić po liściach.
0: Że?
1: Są inne po prostu. Bardziej przypominają liść kasztana jadalnego niż dębu. Wszyscy kojarzą, jak wygląda liść dębu, a liść dębu wierzbolistnego no jest praktycznie jednakowy jak liść wierzby, prawda?
0: Dąb murzakowski,
1: a mimo to
0: tak?
1: Jest to dąb.
0: Dąb murzakowski.
1: Dąb murzakowski i dąb wierzbolistny to są dwie jakby odmiany dębów. Tych
0: mnie
1: odmian
0: ten burgundzki
1: jest ponad
0: zaintrygował, bo nazwa taka ładna i tak mi się skojarzyła troszkę.
1: Tak, to prawda.
0: Dobra, czyli mamy te dęby, mamy jabłonie, rododendrony, tak? Podobno u was.
1: Rododendrony tutaj w Parku Murzakowskim są. Bardzo stare, ponad stuletnie, pięknie kwitnące rododendrony w ogrodach przypałacowych. Jednak parkiem, który z rododendronów słynie
0: trudne
1: najbardziej,
0: słowo, wiem, tak,
1: to jest ten Park Azalii i rododendronów w Kromlau.
0: Okej, okay, to Kromla mniej więcej stąd ile, tak?
2: Jakby 7 kilometrów.
0: Czyli
2: całkiem blisko,
0: ścieżką
2: rowerową można sobie tam dojechać. Ale jeszcze tak, żeby powiedzieć o tych rododendronach i dlaczego im się tak bardzo u nas podoba, bo to też jest ważne, bo to też środowisko życia ich, to przede wszystkim trzeba powiedzieć o rowach wietrzeniowych.
0: O czym?
1: O gizerach.
2: Gizerach, rowy wieczyniowe.
0: Co to są gizery?
2: Co to takiego? No właśnie, wszędzie tutaj jest węgiel brunatny. I ten węgiel brunatny jest położony dosyć płytko w niektórych miejscach. Także stąd też i wydobycie, i też kopalnie odkrywkowe na tym terenie. I co takiego się dzieje? Po prostu ten węgiel, jak jest blisko powierzchni, mruszeje. On się po prostu utlenia. Robi się z niego miał. Wiadomo, że jak się robi miał, to zmniejsza się objętość. Mhm. Jak się zmniejsza objętość, robi się wgłębienie. Jak się robi wgłębienie, no to nachodzi często woda. Robi się torfowisko, kwaśna ziemia i to jest to, co rododendrony uwielbiają najbardziej.
0: Ale
2: lubią
0: pani Mario, powiedziałbym tak perfekcyjnie, to pani wytłumaczyła. Nauczycielka geografii nie zrobiłaby lepiej. Teraz matury, więc... Ważne jest tłumaczenie trudnych rzeczy też. Maria Lewicka, Robert Brachun, pięknie państwu dziękuję.
1: Dziękujemy.
2: Park Murzakowski bardzo.
0: I nie tylko,
2: i
0: czyli cały Łuk Murzakowski. A jeszcze będziemy sobie rozmawiać. W połowie audycji mniej więcej jesteśmy. Za moment ciąg dalszy.
3: Jedynka. To jest radio.

0: Jedyne takie miejsce. Jedynie w Jedynce. Reklama.
1: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Co za dzień.
3: Co się stało?
2: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
3: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
3: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
3: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
3: Na mnie i na Meliski.
4: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
5: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
6: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
5: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
6: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
7: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
8: Cześć, siostrzyczko.
9: Gratulacje.
8: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
9: Ania.
8: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
9: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
8: Obiecuję.
10: Każdego dnia 20 Polek umiera na

0: raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
4: Zdrowid. Reklama. Autopromocja.
5: Karolina Landskorońska, hrabina, historyczka, kolekcjonerka. Kobieta niezwykła. Jedna z nielicznych osób, które znały prawdę o losie profesorów lwowskich zamordowanych w lipcu 1941 roku. To ona stawia się jako świadek na procesie Hansa Krügera, byłego szefa Policji Bezpieczeństwa w Stanisławowie.
6: Wysoki sądzie, mam wrażenie, że świadek celowo negatywnie ubarwia swoje zeznania.
5: Elżbieta Lewak. Sąd ostateczny. Rzecz o Karolinie Landskorońskiej.
7: Wtedy zrozumieliśmy, że naszych ideałów musimy bronić w walce z narodem, który sam je kiedyś posiadał.
5: Opowieść o odwadze i walce o prawdę. Reżyseria Ewa Makomaska. Występują m.in. Danuta Stenka, Arkadiusz Brykalski i Łukasz Lewandowski. Teatr Polskiego Radia zaprasza dziś po 21:00.
4: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Pogoda.
8: Najcieplej teraz w Kwidzynie, 14 stopni pokazują termometry, a najchłodniej w Zakopanem, plus 7, ale wszędzie dodatnie temperatury. Dziś w Polsce zachmurzenie umiarkowane, na wschodzie i na południu okresami duże, przelotne opady deszczu mogą się pojawić. Temperatura od 9 do 17 w tym najcieplejszym momencie, ale 9-10 na wschodzie i na północnym wschodzie i tam najchłodniej, a to 15-16-17 w centrum, na zachodzie i na południu tutaj najcieplej. W nocy uwaga na przymrozki, zwłaszcza na Kaszubach, temperatura spadnie poniżej zera dziś z soboty na niedzielę. W niedzielę w ciągu dnia cieplej, w poniedziałek w ciągu dnia jeszcze cieplej, we wtorek ochłodzenie i od środy ponownie zrobi się cieplej. To jest taka najkrótsza wersja prognozy pogody. No i jeszcze ciśnienie i temperatura w Warszawie. W Warszawie na termometrach teraz mamy plus 10, barometr wskazuje 1006,9 hektopaskala. Ciśnienie powoli, ale konsekwentnie zaczęło rosnąć.
4: Jedyne takie miejsce.

0: Zrobiłem sobie mały remanent w tym, co państwo piszecie i w tych SMS-ach i w tych mediach społecznościowych i widzę, że dalej wiele osób ma problem z umiejscowieniem, gdzie my dzisiaj tak naprawdę jesteśmy. Zaraz spróbujemy to jakoś wytłumaczyć. Wojciech Lewicki, kolejny gość przy naszym mikrofonie, przewodnik, ale też pracownik chociażby geoparku Murzakowa. Dzień dobry, panie Wojciechu.
1: Dzień dobry.
0: Jakby wytłumaczyć ludziom, gdzie? Z Wrocławia jedziemy autostradą na Berlin, skręcamy sobie przed granicą w lewo, w dół, tak jakbyśmy trochę na Zgorzelec, na Budziszyn jechali,
1: no,
0: tak?
1: To jest kierunek Łęknica, wtedy już Żary zjazd i Łęknica, tak?
0: I Łęknica, czyli... to jest ta po polskiej stronie wieś.
1: Tak,
0: to miasto, jest... przepraszam, miasto.
1: Prawa miejskie.
0: A mieszkańców tak z 2,5 tysiąca?
1: 2120 kilku.
0: A po drugiej stronie za mostem to się nazywa jak?
1: Bad Muskał, też miejscowość około 2,5 do 3 tysięcy
0: Skoro
1: mieszkańców.
0: Bad, to rozumiem, że oni to traktują jako takie uzdrowisko troszkę, tak? No?
1: Tak, te tradycje zdroju tu na tym obszarze sięgają samego księcia Piklera, który próbując ratować fundusze parku, tak miał w tradycji bankrutowanie, tworząc ten park. Jednym z pomysłów było stworzenie właśnie zdroju na tym obszarze, wykorzystując
0: żeby zarobić.
1: Tak, zdecydowanie koncept był ratowania funduszy, który powtarzał się przez całość tworzenia Parku Murzakowskiego.
0: Ale wie pan co, to skoro już, żeby zamknąć temat pieniędzy, to jeszcze jedną rzecz dopytam, bo wcześniej była mowa o tym, że mówię o założycielu parku w ogóle, o księciu Hermanie, że jego z wojska za hazard wyrzucili. To może to tu było jakieś to drugie dno, że te zostały mu jakieś nawyki i park parkiem. A może jeszcze coś tam się działo takiego?
1: No, książę Pikler zdecydowanie wydawał, trzeba to przyznać. Jego projekty, które miały też przynosić zyski, często się kończyły na projektach, które tak naprawdę topiły pieniądze. Choćby ananasarnia w Parku Murzakowskim.
0: Co?
1: Tak, ananasy w parku rosną. I ta ananasarnia...
0: Ale dalej rosną czy rosną?
1: Dalej rosną. Rosną. Dalej rosną. Po odtworzeniu ananasarni one wciąż tutaj są w Parku Murzakowskim. Koncept początkowy było taki, by produkować około 2000-3000 tych ananasów rocznie. Jednak po zderzeniu z budżetem dostępnym projekt się skurczył i tylko na potrzeby własne, a książę Pikler, który no, był znany jako Łużycki Kasanowa też, często tak naprawdę praktykował coś, co bym nazwał podrywem na ananasa, bo dużo z tych ananasów rozdawał właśnie damom w okolicy, czy choćby po to, żeby coś uzyskać. W Cottbus w więzieniu na przykład została obdarowana ananasem żona dyrektora więzienia po to, żeby dostać właśnie tych więźniów jako pracowników przy tworzeniu parku Branic, drugiego parku księcia Piklera.
0: Tak szczerze mówiąc, dzisiaj by ktoś powiedział, że taki prezencik, a nawet mówiąc wprost, łapówka, czyli ja tobie ananasy, a ty darmową siłę roboczą w postaci więźniów wypożyczysz mi do pracy w parku. Czy prawie, że darmową?
1: Tak, tak. No zdecydowanie książę dużo wydawał. Chciał być zarówno artystą, jak i arystokratą. W związku z czym jego poziom życia musiał pokazywać to, jak arystokratyczny jest, tak? Wjeżdżanie do Berlina bryczką zaprzężoną tutaj, czy to w Daniele, żeby każdy wiedział, że to on podjeżdża do Berlina i żeby wszyscy wiedzieli. Wielkie uczty, naprawdę, jego dania i uczty, kolacje były tak bogate i tak kosztowne. No, liczne podróże, liczne kochanki, liczne kobiety. To wszystko oczywiście kosztowało, a nad tym wszystkim tworzyło

0: Zawsze się umawiamy z gośćmi. Mniej więcej o czym porozmawiamy jest z panem Wojtkiem. Pan Wojtek się pyta o czym. Ja mówię, no może o mostach, macie angielski, ten podwójny, arkadowy, królewski, pocztowy. Pan Wojtek mówi, nie, pocztowy to już nie, bo to jest ten główny tam w mieście teraz odbudowany, jeżdżą. No to może o założeniach widokowych, a tu zeszło na ananasy i inne rzeczy. Mosty dobrze wyliczyłem, czy jeszcze jakiegoś mi tu brakuje na tej liście?
1: A, tam
0: angielski,
1: jeszcze...
0: podwójny, arkadowy, królewski.
1: A, tak, jeszcze wiadukt mamy i potem są też małe mostki w Parku Zamkowym. To ich tam jest szóstka, więc tutaj by też można wymieniać.
0: Na bogato.
1: Na bogato. Wszędzie na bogato w Parku Murzakowskim. Wszystkie projekty też były na bogato. Tak, wjeżdżając do Łęknicy, przejeżdżamy głównie przez lasy sosnowe. Tak, i tutaj brzoza, sosna, gdzieś pojedyncze dęby. Jedziemy do Łęknicy i jak zacięciem noża zmienia nam się szata roślinna. Tak, ta sosna, książę ją określał szarą, burą i ponurą. I zawsze się zachwycał, jadąc na północny zachód Europy, tymi zielonymi bukami, dębami, lipami, grabami, tak? I te drzewa go zachwyciły. Więc tutaj jak wjeżdżamy do Łęknicy, to dzisiaj możemy to wciąż zobaczyć. Sosna znika.
0: To są te drogi panoramiczne? To właśnie o to chodzi, że się jechało i żeby taka panorama z tej drogi ładna wychodziła?
1: Drogi panoramiczne...
0: Świadome widoki robione za drogą.
1: Tak. Tak, a drogi panoramiczne, tutaj droga panoramiczna w Parku Murzakowskim to droga prowadzona po górnym tarasie tutaj po wschodniej stronie, polskiej stronie Parku Murzakowskiego, z której rozpościerają się właśnie widoki z góry, te osie widokowe. Cały park jest zakomponowany jako ta galeria krajobrazów, którą można sobie przechodzić i te kolejne krajobrazy oglądać.
0: Panie Wojciechu, dzięki. My się jeszcze spotkamy dziś, więc tej audycji, więc to nie koniec. Widzicie państwo, rozmawiamy. Miała być o mostach, a zeszło na ananasy. Podryw na ananasa. Zapamiętali? Zapamiętali. Zaraz będzie o tym, że ten książę Herman to nie jedyny bohater tego miejsca. Byli jeszcze inni. Tylko oni troszkę przyćmił. Ale sobie o nich porozmawiamy po tej piosence.
2: Jedynka. To jest radio.

0: jak to przed chwilą jeden z przewodników mówił, że tutejszy Kasanowa. Boże, jakie to historie o tym założycielu tego parku krążą. A pan Andrzej Marszałek, przewodnik, który teraz siedzi naprzeciwko mnie. Dzień dobry, panie Andrzeju.
1: Dzień dobry.
0: Mówi, że to jest jeszcze nic, bo tych przydomków było dużo więcej. I tak naprawdę nazywano go jak?
1: Nazywany był Zielonym Książę, no. Szalony Książę. Graf Hirsch to jest to, że jeździł tym zaprzęgiem, którego ciągnęły Daniele. To po niemiecku Hirsch to właśnie Daniel.
0: A to się chociaż sprawdzały te Daniele w takim zaciągu?
1: Tak.
0: Konie są lepsze.
1: Przy czym tutaj to nie było. On to jeździł po Unter den Linden w Berlinie.
0: Na pokaz.
1: Na pokaz. Tak. I hulaka z ogrodami. To były takie przymiotniki. Całe życie księcia Piklera to pasje. Zresztą powiedział, że życie to powinno być pasjami. A miał ich bardzo wiele. Między innymi gwałtowny jego charakter nie pozwalał mu na obojętność. Czyli czasami kochał i nienawidził. Kochał podróże, kochał ogrody, dziką przyrodę, konie, książki, a przede wszystkim piękne kobiety, z którymi miał kontakty.
0: Stać go było.
1: Przy czym często oprowadzam wycieczkę, pytają mnie, jak on głównie z nimi romansował listami. Jemu nie chodziło o... Jemu chodziło głównie o gonienie króliczka.
0: Listy pisał.
1: On był świetnym pisarzem.
0: Jakie to niemodne dziś, w czasach SMS-ów, smartfonów i tak dalej w ogóle. No to
1: listy, wow. on je alfabetycznie segregował, bo miał tych listów bardzo dużo. W Berlinie, jak mieszkał, to zatrudnił najszybszego niemieckiego sprintera, by nie poczta, tylko ten sprinter donosił listy do kobiet i odpowiedzi do niego. Taki był.
0: Miał fantazję.
1: Miał fantazję. No i jeszcze mówią, że był skandalistą. No tych skandali było bardzo wiele. Między innymi pierwszy lot balonem nieszczęśliwie w Berlinie wystartował i wylądował na drzewie w Poczdamie. Dalej skok z 6-metrowego mostu do ławy w Dreźnie, konno.
0: Koń przeżył, no bo rozumiem,
1: koń przeżył,
0: że on przeżył.
1: I on też przeżył. Był skandalistą. No uciekał przede wszystkim przed tymi, od których pożyczył pieniądze. Był świetnym szermierzem. Jak miał taki moment, kiedy w drezdeńskim korpusie Dwardi zasłynął jako słynny jeździec, strzelec. Właśnie wtedy karty się pokazały, hazard. Mhm. I uciekał przed tymi, od którymi pożyczył pieniądze, ale od tymi, którymi honorowo nie stawił się do pojedynku. Czyli taki był. Podróżował po świecie, po Europie, konno, ale i pieszo. Pieszo szedł do Austrii i do Francji. Taki był Pikler. Jego słynne wypowiedzi to były takie, że świat mój widzę pięknym, dużym ogrodem. Natomiast ciekawe jest to, co powiedział na łożu śmierci.
0: A co powiedział?
1: Powiedział to, co było wyrazem takiej pierwotnej, pogańskiej miłości do natury. Drzewa, moje kochane drzewa. W momencie umierania z 3 na 4 lutego 1871 roku umierał spokojnie, tak jakby każdy chciał mieć na sobą taką śmierć, czyli coraz wolniej oddychał i powiedział to nie rodzina, drzewa, bo on kochał drzewa. On wierzył w
0: drzewa, bo je kochane drzewa. Tak.
1: On wierzył w reinkarnację i po śmierci chciał być drzewem.
0: Właśnie ta piramida jest prawdą, tak na wyspie?
1: Tak, jest prawda. On po prostu po sprzedaży majątku w 1845 Muskał przeprowadza się z Lucy do Branic. To jest majątek taki rodowy, jego nie mógł dzielić, bo to ten, on był w majoracie, czyli zawsze przechodził na najstarszego członka męskiego i w ten sposób wraca do Branic, tworzy tam park. Zastaje tam całkiem inną sytuację niż tutaj, bo tutaj przełom Nysy, Skarpy, Morena Czołowa, natomiast tam była plaża piaszczysta. I tam przygotowuje miejsce swojej śmierci. On chciał być początkowo skremowany, jednak nie dostaje zgody na kremację i wymyśla swój chemiczny pogrzeb, każe lekarzom i służbom.

0: Po jego śmierci serce rozpuścić w kwasie siarkowym, natomiast pozostałą część ciała w wapnie, żeby to po jakiejś tam mulgacji później w beczce ołowianej włożyć do trumny. On chciał być tak jak Charon przewoził duszę zmarłych przez styk, przewieziony łodzią do tej piramidy, wow, którą budował. Ale niestety
1: a ta piramida jest wielka, bo to jest usypane, na wyspie usypana jest olbrzymia piramida.
0: On jest
1: piramida
0: na wodzie, on to tworzył, te jezioro i tą piramidę. No nieszczęśliwie umarł 4 lutego, kiedy był lód, więc myślano, że saniami dowiozą jego te truchło do piramidy. Okazało się, że lód był za miękki, budowano na prędce most i dopiero wtedy zrzucono. Po śmierci jego, po śmierci żony w 1954 roku, później ekshumowano ją i razem z Lucy leżą. Nad grobem, nad tą wnęką kazał umieścić cytat z Koranu, że groby są szczytami gór do lepszego, bardziej sprawiedliwego świata. Bo żył w czasach wojen i widział te wszystkie, ale taki cytat kazał umieścić na swoim grobie.
1: Panie Andrzeju, jak tu nam ptaszki zaczęły śpiewać, jakby się zrozumiało, tak, o czym rozmawiamy. Mieliśmy rozmawiać o tych innych, abyśmy się rozgadali na temat księcia Pichnera. Czuję, że się umówimy na po 11. Zaraz coś pokombinujemy, bo jeszcze mamy całą godzinę audycji przed nami, żeby o tych innych też wspomnieć. Andrzej Marszałek, przewodnik, jak Państwo słyszeli, znakomity gawędziarz, Park Morzakowski, jedyne takie miejsce dziś w radiowej jedynce. Po 11 oczywiście ciąg dalszy. Poplotkujemy, pochodzimy po parku, będzie też o zwierzakach i o współpracy, bo to jest park, który łączy, a nie dzieli. I bardzo dobrze.

0: Jedynka. Polskie Radio.
1: Komunikat nadawcy.
2: Szanowni słuchacze, uprzejmie informujemy, że w dniach 11 i 12 maja w godzinach od 9 do 19 program Pierwszy Polskiego Radia nie będzie odbierany na falach długich. Przepraszamy za utrudnienia i zapraszamy do słuchania Jedynki na falach ultrakrótkich w technologii DAB+, aplikacji mobilnej i na stronie jedynkapolskieradio.pl.
1: Komunikat nadawcy.
0: Reklama.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Domek ogrodowy z dzwonkiem marki Smobi. 104

0: 40 zł taniej, 359 zł. Najniższa cena z 30 dni, 499 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
2: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
3: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
2: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
4: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
2: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
4: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
5: Jak mnie kocha Franek, aj po co za złotówkę kupiło bażanek.
6: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradio-bilety24.pl.
7: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
8: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
7: Latium?
8: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
7: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
8: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
9: Zdrowit.
10: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
11: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
12: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899 z kodem taniej o 400 zł.
6: Reklama. Radio Kierowców.
13: Zapraszam, Monika Gniewaszewska, i na początek od razu wiadomość od państwa.
14: Dzień dobry. Na drodze S17 w kierunku Warszawy, nie wiem, który to jest kilometr, ale to jest 5 kilometrów przed węzłem Lubelska, jak zaczynają się trzy pasy. Osobówka w rowie, jest policja, jest karetka, straż dojeżdżała. Na razie tam nic się nie korkuje, bo w stronę Warszawy o tej porze niewielki ruch jest. No ale myślę, że jak zaczną wyciągać ją z rogu, to może mogą tam przymknąć przynajmniej jeden, dwa pasy. Dziękuję bardzo, do widzenia.
13: Dziękujemy za tę informację. Mamy zgłoszenie od służb w tej sprawie właśnie na S17 między węzłami Otwock-Wiązowna na wysokości miejscowości Radiówek. Na 6 kilometrze auto osobowe wypadło z drogi. Jedna osoba została tutaj poszkodowana. Jest zwężenie w stronę Warszawy i widać tutaj niewielkie rzeczywiście spowolnienia, bo ruch cały czas na drogach nie jest duży, choć są miejsca, gdzie się korkuje. 79 to też zgłoszenie od Generalnej Dyrekcji Kozienice-Zwoleń, miejscowości Wilczowola na Mazowszu, 100 kilometr. Mamy blokadę jezdni z powodu awarii gazociągu. Na miejscu są służby, a dla kierowców jest objazd trasami lokalnymi. No i nietypowe utrudnienia są na 10. Można nawet powiedzieć, że są smaczne. Krajowa 10, trasa Bydgoszcz-Nakło nad Notecią, miejscowość Mińkowo, to jest kujawsko-pomorskie. Tu mamy targi Lato Wsi w Mińkowie, święto smaku i tradycji. Na miejscu jest policja i pomaga omijać te utrudnienia kierowcom, które trwać mają około 5 godzin.
15: Minęła 11, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Maria Furdyna. Po przełomowych dla Węgier kwietniowych wyborach dziś formuje się nowy parlament. Za chwilę relacja naszego korespondenta. Samochód z 5 osobami wpadł do rzeki w miejscowości Lubatówka na Podkarpaciu. 4 z nich trafiły do szpitala. W związku z pożarem Puszczy Solskiej do końca wakacji będzie obowiązywał zakaz wstępu do lasów Nadleśnictwa Józefów. Strażacy dogaszają pogorzelisko. Po 16 latach rządów Fideszu i Viktora Orbana dziś pierwsze posiedzenie węgierskiego parlamentu, w

0: którym władzę przejmuje partia TISA i jej lider Peter Modzior. W węgierskim parlamencie jest nasz korespondent Piotr Piętka, z którym się teraz łączymy. Dzień dobry.
1: Witam, dzień dobry.
0: Powiedz, jak przebiega to pierwsze posiedzenie Zgromadzenia Narodowego i kiedy Węgry będą miały nowego premiera?
1: No właśnie, jesteśmy w historycznym momencie, bo w tej chwili prezydent Tomasz Sulyok proponuje na stanowisko premiera Petera Modziora. Natomiast zostanie wybrany pewnie gdzieś za 2 godziny, dlatego że ze strony formalnej to wszystko musi przebiec zgodnie z przepisami. Należy spełnić wszystkie formalności, a więc najpierw otworzył posiedzenie wcześniej prezydent Tomasz Sulyok, przewodnictwo objął marszałek senior, a przed chwilą zakończyło się ślubowanie, a teraz, tak jak powiedziałem, jest przemówienie dłuższe prezydenta, który będzie proponował Petera Modziora na premiera. To akurat jest sytuacja nietypowa, że to już się dzieje dziś, bo nie zdarzało się, aby już na pierwszym posiedzeniu głosowano właśnie na premiera. Ale partia TISA chce działać szybko, o czym specjalnie dla Polskiego Radia mówił przyszły minister transportu Węgier, Dawid Vejtézy.
2: Musimy działać natychmiast, ale myślę, że Polacy dokładnie wiedzą, że to nie są rzeczy na 1 czy 2 dni, ale wymagają wielu lat wytrwałej pracy. Więc zaczynamy, by Węgry były o wiele swobodniejsze, wolne od korupcji i rozwijające się. To jest nasze zadanie.
1: Po wyborze premiera na placu Kossutha obok parlamentu, gdzie już zbierają się ludzie, Peter Modzior przemówi do Węgrów, no a także później odbędzie się wielka impreza świętowania zmiany 16-letniego systemu, który właśnie dzisiaj jest zmieniany, systemu Fideszu, systemu Viktora Orbana.
0: Z Budapesztu Piotr Piętka, dziękuję za relację. Groźny wypadek na Podkarpaciu. Samochód wpadł do rzeki w miejscowości Lubatówka. W aucie było 5 osób, 4 z nich trafiły do szpitala. Służby otrzymały zgłoszenie nad ranem, mówi Sara Bania-Nowak z policji w Krośnie.
3: Kierujący Audi, 26-letni, najprawdopodobniej zasnął za kierownicą. Wjechał z drogi, wpadł do rzeki. Z 5 osób, które znajdowały się w pojeździe, 4 osoby trafiły do szpitala.
0: Kierowca był trzeźwy. Okoliczności wypadku wyjaśnia policja. Polska jest gotowa przyjąć więcej żołnierzy zza oceanu, deklaruje szef MON-u, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Wcześniej Donald Trump nie wykluczył przeniesienia amerykańskich żołnierzy z Niemiec do naszego kraju. Eksperci ostrożnie podchodzą do wypowiedzi amerykańskiego prezydenta. Generał Bogusław Pacek powiedział w Polskim Radiu 24, że to dobra informacja, ale nie należy się do niej przywiązywać.
4: To była taka wypowiedź dość ogólna, bardziej grzecznościowa niż merytorycznie wskazująca na to, że to będzie. A teraz diabeł tkwi w szczegółach. Jakich żołnierzy, jakim wyposażeniem, jakim uzbrojeniem, na jak długo, na jakich warunkach.
0: W ubiegłym tygodniu Pentagon poinformował, że planuje wycofać z Niemiec 5000 żołnierzy. Później Donald Trump zasugerował, że liczba ta może być większa. Formalnej decyzji jeszcze nie ogłoszono.
5: To są aktualności jedynki.
0: W Moskwie odbyła się parada wojskowa z okazji Dnia Zwycięstwa. Przez Plac Czerwony przemaszerowały pułki wszystkich rodzajów wojsk, ale w mocno okrojonym składzie. Władimir Putin zarzucił państwom NATO wspieranie agresywnych działań przeciwko Rosji.
6: Przemawiając na Placu Czerwonym, Władimir Putin nawiązał do specjalnej operacji wojskowej, jak w Rosji nazywana jest inwazja na Ukrainę.
7: Wielki podwig.
6: Wielki wysiłek pokolenia zwycięzców jest natchnieniem dla żołnierzy współcześnie wypełniających zadania specjalnej operacji wojskowej. Oni przeciwstawiają się agresywnej sile, którą dozbraja i wspiera cały blok NATO. I nie patrząc na to, nasi bohaterowie idą do przodu. To było jedyne nawiązanie do inwazji na Ukrainę. Ani razu dyktator nie wymienił nazwy Ukraina. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
0: Przed strażakami w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie teraz najbardziej mozolna praca, polewanie ściółki wodą i dogaszanie terenów bagnistych. To czasochłonny proces, może zająć kilka dni. Rzecznik Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Lublinie, kapitan Tomasz Stachera, mówi, że w związku z tymi działaniami do akcji wróciły helikoptery.
8: Strażacy sygnalizowali, że jednak ten teren bagienny jest tak trudny do sforsowania, nie można dotrzeć do tych ognisk pożaru, więc wykorzystując jeszcze zaplecze śmigłowców, piloci wylecą i dostarczą w te źródła pożaru konkretnie wodę.
0: Według strażaków nie ma ryzyka ponownego rozprzestrzeniania się ognia. W związku z pożarem Puszczy Solskiej do końca wakacji będzie obowiązywał zakaz wstępu do lasów Nadleśnictwa Józefów. To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia.
9: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cere.
10: Sponsorem audycji jest Sulfur Zdrój, producent maści borowinowej.

0: Leku na ból stawów z Buzka Zdroju.
1: Pogoda.
2: Pochmurno z przejaśnieniami, parasole przydadzą się na Podlasiu i Lubelszczyźnie. Temperatura od 6 stopni na Podhalu, 10 w centrum, najcieplej 14 stopni na ziemi lubuskiej i Pomorzu. Ciśnienie w Warszawie wynosi 1007 hektopaskali.
3: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
0: Sponsorem audycji był Sulfur Zdrój, producent maści borowinowej. Leku na ból stawów z Buzka Zdroju.
1: Jedynka. Polskie Radio.

Zobaczmy, co my tutaj mamy. W danych technicznych, jakby to niektórzy powiedzieli, powierzchnia 728 hektarów. Rok założenia 1815, od 2004 na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. W środku rzeka, to jest oczywiście Nysa Łużycka, województwo lubuskie, powiat żarski, największy park w stylu angielskim na terenie Polski. Jak książę sprzedawał, to płakał. I to nie jest żart, tylko mówię to całkowicie dosłownie. Jedyne takie miejsce, park

0: Żakowski i zarazem obok miejscowość Łęknica z rekordową ilością stacji paliw. I chyba nie muszę tłumaczyć dlaczego. Jedyne takie miejsce. Roman Czajarek, zapraszam. Gramy dalej.
1: Jedyne takie miejsce.
0: To by była nawet niezła zagadka. 71-151. Ile stacji paliw jest w Łęknicy? Na niecałe 2,5 tysiąca mieszkańców. No, ktoś się domyśla?

0: Tak się rozglądam tutaj dookoła. To, że ptaki śpiewają, pewnie państwo doskonale słyszycie od godziny 9, ale też pewnie słyszycie co pewien czas przechodzących obok turystów. I powiem, że jestem zaskoczony, bo ja wiedziałem, że ludzie tu przyjeżdżają, ale sądziłem tak, dobra, koniec świata, no przyjedzie parę czy paręnaście osób, a to są takie wycieczki, że autokar, autokar, autokar, autokar, autokar. Żartów nie ma. Całkiem na poważnie. Pani Barbara Iwlew, kierownik pracowni terenowej Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Łęknicy. Dzień dobry, pani Barbaro.
1: Dzień dobry.
0: I Wojciech Lewicki, którego już państwo znacie, przewodnik, ale też i to będzie tutaj ważne, pracownik Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej Geopark Łuk Burzakowa. O, teraz dobrze powiedziałem. Zgadza się, panie Wojciech.
2: Zgadza się, witam ponownie.
0: Dobra. Porozmawiajmy sobie chwilę o tych turystach, o współpracy, o tym w ogóle, jak to działa. W każdym dniu, w tygodniu można do was tutaj przyjechać? Czy można takim autokarem się na tym parkingu tam zaparkować?
1: Park jest dostępny przez cały tydzień, miesiąc, od świtu do zmierzchu. Wstęp jest wolny zarówno na polską stronę, jak i na niemiecką stronę, więc nie ma żadnych ograniczeń. Oczywiście ograniczeniem może być pogoda, bo jesteśmy w plenerze.
0: A od której do której? Czyli w nocy, rozumiem, nie wpuszczacie? Czy...
1: Nie, nie ma zakazu.
0: Nie.

0: ma zakazu.
1: Nie ma zakazu wejścia, ale się wchodzi na własną odpowiedzialność, tak? Nasz regulamin tylko mówi o tym, że jest czynny od świtu do zmierzchu. Natomiast nie ma oświetlenia wewnątrz parku i to są już w ten czas trudny teren jakby do zwiedzania, ale zarazem organizujemy spacery wieczorne albo nocne. Mamy festiwal świateł w nocy, także to...
0: A to takie romantyczne, można powiedzieć. Chłopak zabiera dziewczynę na romantyczny spacer, mówi, kochanie, chodź, tutaj sobie pójdziemy wieczorem, przy świecach czy przy lataneczce.
1: Jeśli się nie boi zwierzyny, którą... No dzików, wilków i innych stworzeń, które są w parku, to czemu nie?
0: Jak to jest polski wilk, to bym się nie bał. Jak wilk z tamtej strony, tu nie ma różnicy tak naprawdę, rozumiem, czy ta, czy tamta strona.
1: Nie, park jest jeden.
0: Nie ma w środku jakichś linii zaznaczonych, chociaż ktoś mówi, że słuchajcie, tu jest ta nasza, a tu jest ta tamta.
1: Nie ma czegoś takiego i nie może czegoś takiego być. Park jest jeden, był kiedyś jeden i dalej jest jeden. Polska strona, czy wschodnia strona, jak brzmi dużo bardziej poprawnie, i zachodnia strona nie mogą bez siebie istnieć. I to jest najważniejsze.
0: Jak wy się dogadujecie? Czy to jest tak, że dyrekcja jest wspólna? Czy to jest tak, że dyrekcja jest po tej stronie, czy po tamtej? Czy każdy ma swoją własną? Tak w praktyce jak to działa?
1: Są dwa zarządy. Polską stroną zarządza Narodowy Instytut Dziedzictwa. Park jest własnością Skarbu Państwa i w jego imieniu zarządza Narodowy Instytut Dziedzictwa tą naszą wschodnią częścią. Zachodnią częścią parku zarządza Fundacja Księcia Piklera, która jest fundacją saksońską, finansowaną
0: z
1: rządu.
0: Czy można powiedzieć samorządową w ten sposób? To będzie
1: nie. Fundacja, typowa fundacja. Typowa fundacja. Są dwa różne zarządy, ale są wspólne gremia, które jakby współpracują na bieżąco, które ustalają dalekosiężne plany, różne projekty, które są realizowane i poza tym na co dzień bieżąco tutaj też z ogrodnikami pracującymi na miejscu i z całym zarządem współpracujemy bezpośrednio.
0: Mówiła pani o tym zwiedzaniu takim nocnym, czy na przykład organizowane są nocne spacery. Panie Wojciechu, jakby tak wyliczyć te rzeczy, które się tutaj dzieją różne, czy są specjalnie organizowane, to co robicie?
2: Więc wydarzeń na obszarze, czy to Parku Murzakowskiego, czy też całego geoparku, tak, to są liczne wydarzenia. Ten wspomniany zimowy spacer z lampionami, tak, w ramach tego festiwalu świateł, no to wyjątkowa impreza, która się odbywa właśnie początkiem roku, gdzie z różnych miejsc w Parku Murzakowskim ruszają grupy z lampionami różnego koloru. I tutaj wykorzystane są te osie widokowe, ta kompozycja, że właśnie widzimy te sznurki różnego koloru świateł chodzące, przechodzące po tych osiach widokowych.
0: Świetny pomysł, brawo. Czyli różne kolory na osiach widokowych świadomie rozmieszczone, to znaczy idące świadomie jakby z tym
2: dodatkowo
0: Ale to już było, to już za nami, tak? Bo to już...
2: Ale co roku się powtarza, także wciąż jest szansa.
0: Co dalej? No.
2: Więc no jedna z większych imprez, które się zbliżają, no to jest zawsze Święto Parku, tak? I tutaj w czerwcu, początkiem czerwca właśnie obchodzone są darmowe wycieczki wtedy organizowane. Właśnie też te wieczorne spacery, tak? Tutaj pan wspomniał o tym, jak romantycznie. No, wypada w parku, który był tworzony w czasie właśnie romantyzmu. Tak? Książę Pikler, można by go spokojnie nazwać wzorcowym romantykiem, tak? Który tutaj koniecznie ten romantyzm chciał wplątać w historię parku, więc zdecydowanie te wieczorne spacery się tutaj wpisują. Potem niedługo później mamy bieg Siedmiu Mostów, o którym tutaj jeszcze później będzie pewnie wspominane przy
0: Czy przez każdy most trzeba przebiec, tak? Czy...
2: Nie, akurat już odpuścili sobie część. Bo mostów w okolicy jest naprawdę dużo, tak? I to też pokazuje tą współpracę międzygraniczną i jak wiele tych połączeń, już tych mostów nawet nie metaforycznych, ale tych fizycznych tutaj na tym obszarze jest.
0: Zaraz moment, ale panie Wojciechu, bo widzi pan, rozmawialiśmy o hektarach, o powierzchni, a ja nie spytałem ani razu, gdyby tak policzyć mniej więcej oczywiście w kilometrach odległość od jednego końca do drugiego, to ile to jest? Czy to można do jakiegoś kółka przyrównać, czy do kwadratu, czy jakaś taka nierównomierna figura powstaje i od brzegu do brzegu jest ile?
2: Parku Murzakowskiego?
0: No tak.
1: To około 5 kilometrów.
2: 5 kilometrów
1: około
2: będzie.
1: 5 kilometrów to jest taka ta graniczna odległość. Natomiast samych tras, ścieżek, bo można różnymi trasami zwiedzać, czemu bardzo sprzyjają też oczywiście mosty, to jest nawet 20 parę kilometrów.
0: Właśnie jak pan powiedział.

0: powiedział o tym biegu z mostami, pomyślałem sobie, że dałoby się tak zakombinować, że maraton byście mogli przebiec tutaj, jakby tak tam i z powrotem dwa razy zatoczyli kółeczkę zygzaczkiem.
1: Oczywiście.
0: I mamy.
1: Jeszcze geopark, ścieżka, to...
2: Tak,
1: spokojnie.
2: Na Nysie jest 5 mostów, tak, którymi możemy przekroczyć. Więc znowu, ta malutka miejscowość, tak, 2100 mieszkańców i 5 mostów, tak, więc tutaj duże miasta typu
0: Warszawa.
2: I tak Warszawa,
0: stacji benzynowych jest więcej niż mostów.
2: No tak. No.
0: Nie będę zdradzał, ile słuchacze kombinują, bo to niezła zagadka, widzę, się zrobiła i widzę, że sypią się tu odpowiedzi. Ciągle państwo jesteście poniżej tej liczby, która tu jest dobrym rozwiązaniem. Przypominam, tak 2500 mieszkańców, niecałe nawet, tak, prawda?
2: No tak,
0: choć prawa
2: już.
0: No ale przy granicy, nie wiadomo dlaczego. Dobra, to czyli tak, lato to jest ten moment, kiedy warto, kiedy jeszcze...
1: Wiosna.
0: Wiosna.
1: Zacznijmy od wiosny. Rododendrony, ta budząca się przyroda, ten śpiew ptaków, który teraz słyszymy, wiosna jest piękna.
2: Zawsze też zielone świątki to święto kwiatów w parku rododendronów i azalii w Kromlau. Tak, więc to kolejna taka impreza. Od wiosny do jesieni można się tutaj przejechać kolejką wąskotorową. To jest Murzakowska
0: Dawna
2: leśna kolejka.
0: Po kopalni kolejka, tak, która
1: nie,
0: została?
1: To nie,
0: są,
1: nie, nie.
2: Owszem,
0: to, nie
2: to są pozostałości po tym dziedzictwie przemysłowym w tej,
0: aha,
2: okolicy,
0: ale...
2: bo ta sieć tutaj była rozbudowana na parędziesiąt kilometrów, tak? Natomiast obecnie pozostał tylko krótki odcinek, który możemy przejechać z Parku Murzakowskiego, wspominanego wcześniej Parku Zdrojowego właśnie, do Weißwasser i z Weißwasser do Parku Rododendronów w Kromlau. Więc na tej trasie możemy sobie przejechać wąskotorową kolejką. Tak, 60.
0: Weißwasser pan powiedział, a mi się przypomniał drogowskaz, gdzie było napisane, że na białą wodę, oczywiście to było tam,
1: tak,
0: troszkę inaczej sformułowane, ale
2: tak,
0: brzmiało zdecydowanie bardziej swojsko.
2: To ta łużycka nazwa.
0: Ta łużycka nazwa, tak.
1: Język łużycki jest bardzo zrozumiały dla nas, Słowian, więc tutaj też nie ma najmniejszego problemu. I ta kultura jest tu kultywowana wciąż.
2: Mhm. Tak, dobra, on się też dzieli na dwa języki, to jest dolnołużycki i górnołużycki. Dolnołużycki jest właśnie bliższy językowi polskiemu, natomiast górnołużycki bliższy jest językowi czeskiemu.
0: O! A teoretycznie, biorąc pod uwagę jeszcze te przedrostki dolno i górno, to powinno być niby dokładnie odwrotnie.
2: No tutaj chodzi o bieg rzeki, tak,
0: tak?
2: Więc zawsze z biegiem rzeki, więc w górnym brzegu rzeki jest górny łużycki i w dolnym biegu rzeki jest dolnołużycki.
0: Chyba zaraz będziemy mieli hałas, bo widzę, że kolejna wycieczka tam się pojawiła u wejścia i to taki całkiem spory tłumek robi wrażenie, nawet jakby to nie jeden, ale to dwa autokary podeszły, ale chyba dwa różne, bo różne grupy wiekowo. Barbara Iwlew, kierownik pracowni terenowej Narodowego Instytutu Dziedzictwa Błękitnicy, Wojciech Lewicki, Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej Geopark Łuk Murzakowa. Dziękuję.
1: Dziękujemy.
3: Jedynka. To jest radio.

0: Jedyne takie miejsce. Jedynie w Jedynce. Reklama.
1: Cześć, siostrzyczko.
2: Gratulacje.
1: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
3: Ania.
1: Po mamie byłaby z siebie dumna.
3: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
1: Obiecuję.
4: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
0: Reklama. Autopromocja.
5: Odrodzona nieznana, czyli przedwojenna Polska bez rutyny, cenzury i z góry ustalonej tezy.
6: Po odzyskaniu niepodległości wywiad i kontrwywiad wojskowy stanowiły istotny element systemu bezpieczeństwa młodego państwa polskiego. Za działania wywiadowcze odpowiadała dwójka, czyli oddział drugi Sztabu Głównego Wojska Polskiego. O jego sukcesach i porażkach w najbliższym programie opowiedzą pisarz i emerytowany oficer wywiadu pułkownik Marcin Faliński oraz historyk Michał Wójcik.
5: Zapraszam, Grzegorz Kalinowski.
6: Odrodzona nieznana. Dziś po 16:00.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Pogoda.
7: Co się zmieniło na naszej pogodowej mapie, jeżeli chodzi o te miejsca, gdzie najcieplej, najzimniej, bez zmian, tylko temperatura troszkę się zmieniła. Dalej najcieplej w dwóch miejscowościach, Szczecinek i do Szczecinka doszedł Kwidzyn. 15,1 stopnia wskazują stacje pomiarowe MGW. Najchłodniej teraz 7 stopni w Suwałkach. No, 7 to i tak całkiem nieźle. Zapowiadało się, że będzie chłodniej. Zachmurzenie umiarkowane. Na wschodzie i na południu okresami duże i tam może padać przelotny deszcz. Temperatura od 9 do 17 stopni, ale to 9-10 na północnym wschodzie i na północy i na wschodzie, a to 15-16-17 w centrum, na zachodzie i na południu. W nocy przymrozki, zwłaszcza właśnie w okolicach północy Polski, więc można się ich tam spodziewać, na Kaszubach zwłaszcza. Natomiast w poniedziałek temperatura wyższa, jutro w niedzielę też wyższa, od wtorku ochłodzenie i potem z powrotem powrót tej dużej, fajnej, wiosennej temperatury. Ciśnienie, zobaczmy jeszcze ile ono wynosi w centralnej Polsce, 1007 hektopaskali. Bardzo delikatnie, ale cały czas rośnie.
0: Jedyne takie miejsce.

0: interkomu. 71-151 i facebookowy profil radiowej jedynki. Jakby państwo jeszcze chcieli napisać, ostatnie pół godziny zostało, więc śpieszcie się. O tych stacjach benzynowych pewnie też nam się uda rozwiązać zagadkę. Pani Bettina Kowalska-Targońska, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury Wątnicy. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Będziemy sobie rozmawiali o tym biegu między innymi Siedmiu Mostów, o którym już było wspomniane przed chwilą, ale jak już mam taką okazję i pani siedzi tutaj naprzeciwko mnie w parku, ptaszki śpiewają, chciałem trochę o tę Łęknicę podpytać, bo takie życie na samym pograniczu to jest bardzo nietypowe miejsce. Jak ktoś przyjeżdża, kto żyje w głębi Polski, kto nie zna takich miejsc, wjeżdża i mówi, Boże, czy to jest jakieś targowisko? Czy to jest wielka stacja paliw? Ile tych stacji jest u was? Możemy już teraz zdradzić?
1: Stacji paliw mamy 12.
0: Uwaga, 12 stacji paliw i domyślacie się państwo dlaczego, bo jest po prostu taniej.
1: Tak.
0: I rzeczywiście przyjeżdżają, tankują, widać wyraźnie
1: tak.
0: Te niemieckie rejestracje.
1: Widać niestety, kolejki są na stacjach CPN-ów bardzo duże, no sąsiedzi korzystają z... Znaczy,
0: ja się im nie dziwię, też bym pewnie przyjeżdżał dokładnie tak samo na drugą stronę. No i tak, wszelkiego rodzaju sprzedawcy figurek ogrodowych, kwiatów, ziemi, papierosów także, papierosów. No nie oszukujmy się, wszędzie. I widać, że ten biznes, no właśnie, kwitnie czy nie kwitnie? Czy z tego się ludzie tak naprawdę utrzymują tu?
1: Tak, jeszcze się dosyć dużo mieszkańców i nie tylko mieszkańców, bo przyjeżdżają również handlujący z Zielonej Góry, więc naprawdę tak. 100 kilometrów codziennie w jedną stronę robią, żeby przyjechać tutaj na ten nasz bazar. Więc kwitnie jeszcze ten handel. On już jest słabszy oczywiście niż przez 30 lat, ale tak, jeszcze jest taką atrakcją dla turystów niemieckich. Mhm. To jest taki chyba nasz już tutaj folklor, który no przykleił tak. Się do Łęknicy.
0: Z jednej strony, cieszmy się, że jest coś takiego. Też widać, że to się wszystko zmienia na nowe. Przed chwilą sobie tu plotkowaliśmy, przed tą rozmową na antenie. Pani dyrektor powiedziała, mamy na przykład wypożyczalnię rowerów. Zobaczcie, Dom Kultury, który wypożycza rowery, te rowery, tu w wielu miejscach ich wypożyczają, można sobie pojeździć, bo

0: jest ten park.
1: Tak.
0: Ten park, który przyciąga, no.
1: Park po polskiej stronie jest bardziej taki przyrodniczy czy zielony i żeby go obejść, no byłoby bardzo trudno, bo jest naprawdę ponad 30 kilometrów tras, więc rowerem jest to w stanie turysta zrobić. Mamy rowerki zwykłe, elektryczne, więc...
0: Przyszło mi takie porównanie do głowy, niech się teraz Warszawa nie obrazi, bo Warszawa na przykład uważa, że ma słynne łazienki i że to jest takie prestiżowe, super miejsce. To jest dużo od was większe po prostu park Murzakowski.
1: Tak.
0: No, no tak zwyczajnie jest. Dobra, bieg siedmiu mostów. 13 czerwca w tym roku?
1: 13 czerwca, tak, w tym roku. Jest to 12 edycja. Ja jestem organizatorem 11 już biegów. Pierwszy był przez poprzedniego dyrektora. Bieg na samym początku miał liczebność nawet do 300 biegaczy. Troszeczkę to spadało z roku na rok. W tym roku już na dzień wczoraj sprawdzałam, mamy 93 biegaczy opłaconych bieg. Więc,
0: czyli wiadomo, że się nie wycofają,
1: nie wycofają się. Tak, a 150 mamy zapisanych. Więc naprawdę cieszy się ten nasz bieg, podoba się biegaczom. Park jest piękny i biegną naprawdę tak w pięknych okolicznościach.
0: Dokładnie.
1: I że no fajnie, fajnie, że ludzie przyjeżdżają z całej Polski, przyjeżdżają również z zagranicy, bo mamy też biegaczy tutaj z niemieckiej strony, więc...
0: Do kiedy się można zapisać? Czy to jest tak, że do ostatniego momentu można się zgłaszać, czy jest jakiś taki moment zero, że nie? No już po tej dacie nie przyjmujemy chętnie.
1: Mamy limit biegaczy. Biegaczy opłaconych możemy mieć 100. Na stronie Timesport są te zapisy. Do 3 czerwca. Ale my zawsze mamy zapas i mamy 50 medali więcej zawsze zakupionych, żeby biegacz, który przyjedzie 13, mógł się jeszcze na miejscu zapisać na ten bieg i wziąć w nim udział.
0: Dobrze. Jaka jest prawda z tymi 7 mostami? Czy wy rzeczywiście po tych 7 mostach biegniecie? Czy koło tych 7 mostów? Czy już, jak to powiedział jeden z przewodników, nie, no już teraz trochę tam odpuszczamy czasami niektórym to.
1: Powiem tak, 7 mostów. Pierwszy jest wiadukt. Biegną biegacze pod wiaduktem, czyli jego zaliczamy jako pierwszy most.
0: Jest, tak.
1: Tak. Później biegną przez most arkadowy, biegną przez niego, biegną obok Królewskiego Mostu, biegną przez Angielski,
0: tak.
1: Biegną przez Podwójny,
0: tak.
1: Przecinają most Pocztowy,
0: tak.
1: I przecinają... Biegną pod mostem kolejowym i przecinają most kolejowy, już wbiegając wprost na Dom Kultury, czyli na metę.
0: Czy więc, dobrze myślę, że ten pocztowy to jest ten, który łączy tak naprawdę
1: graniczny.
0: Was z niemiecką częścią, czyli tam, gdzie po drugiej stronie stoi niemiecki radiowóz,
1: tak.
0: Z włączonymi w nocy światłami,
1: tak,
0: i patrzy,
1: tak.
0: A kto tam jedzie? Świecili na mnie w nocy, jak przejeżdżałem, tak? Ale grzeczni byli.
1: Tak, to ten most. On się kiedyś nazywał pocztowy, teraz jest no, most graniczny, ale my go nazywamy tak, jak był nazywany most pocztowy.
0: A to znowu dopytam tego, wracając do tego życia codziennego na chwilę, jak będziemy sobie przeskakiwać. Sprawdzają czy nie sprawdzają na tej granicy? No bo Niemcy w pewnym momencie zaczęli jednak sprawdzać, kontrolować. Podobno teraz potrafią swoich łapać, jak ktoś paliwa za dużo zatankuje i w kanistrach ma pochowane w bagażniku. To prawda czy fałsz? To...
1: Bardziej sprawdzają swoich.
0: No, a czy jednak?
1: Niż no. Polskich. Polskie tablice, bo to tak nas po tablicach.
0: Tak.
1: Tutaj nie zdarzyło mi się, żeby ktoś z mieszkańców powiedział, że był kontrolowany. Oni znają nasze tablice tutaj mieszkańców, wiedzą jakie są ich literki, numerki, więc nas nie sprawdzają. Nie słyszałam, żeby coś takiego miało miejsce. Sprawdzają swoich obywateli, którzy wwożą za dużo czegoś, co zakupili w Polsce.
0: No, są limity po prostu, nawet w Unii Europejskiej są limity, więc tak to w praktyce wygląda. To jeszcze jedną rzecz tylko dopytam. Spływy kajakowe są? Bo podobno można pływać tak jak te rowery, co się da pożyczać. Da się pożyczyć kajak i są łożysko, można sobie popływać.
1: Tak, można wypożyczyć kajak, można wypożyczyć pontony, które są naprawdę na dużą liczbę osób. Nysa jest tak piękna, spokojna. Jest też w niektórych miejscach płytka, ma takie brzegi, w których można wysiąść i w czasie tego spływu jeszcze sobie gdzieś na brzegu posiedzieć, czy popatrzeć, pooglądać tą naszą piękną zieleń i piękne tarasy, które tworzy.
0: Przyjadę i zobaczę. 13 czerwca, czyli tydzień przed rozpoczęciem Lata z Radiem w programie Pierwszym Polskiego Radia. Bieg 7 mostów. Bettina Kowalska-Targońska, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury.

0: Udało się też porozmawiać z Gabrielą Wilczyńską właśnie z wspomnianej inicjatywy pracowniczej, czyli organizacji Związku Zawodowego, który protestuje pod BUW-em i próbuje zmienić sytuację. Posłuchajmy.
1: 30 kwietnia tego roku otwarto BUW Bar, stołówkę dla studentów prowadzoną przez prywatną firmę. Jak wygląda ta stołówka, przez kogo jest prowadzona?
2: Właśnie trudno jest to nazwać nawet stołówką, bo jest to raczej restauracja, która jest prowadzona przez spółkę, która została wyłoniona w ogóle nawet nie na drodze przetargu, tylko przez zapytanie ofertowe, więc to już jest coś podejrzanego, na co warto jest zwrócić uwagę, kiedy się na tę sprawę patrzy. No i ta spółka prowadzi też inne restauracje w Warszawie, a sama restauratorka, która jest właścicielką, jest nawet na liście Forbesa restauratorek i tak dalej, więc jest to jednak nietypowe jak na coś, co miało być miejscem, gdzie można tanio zjeść na uczelni.
1: Czyli ceny są premium?
2: Ceny są premium, ale też trudno jest nawet powiedzieć, żeby one były stałe. Szklanka wody kosztowała 6 zł, na przykład teraz kosztuje tam 3 czy coś takiego. Starają się robić jakieś tak zwane damage control, patrząc na to, jaki jest odzew ze strony społeczności uniwersytetu.
1: Rozumiem, że są to ceny nie na kieszeń studentów, to proszę podać kilka przykładów cen. Ile można zapłacić za konkretne dania?
2: Najbardziej taka rzecz, która mi się w pamięć wbiła, to jest burger razem z frytkami i napojem. I to kosztuje 66 zł łącznie, bo frytki są w sosie truflowym na przykład. Nie można kupić frytek takich najzwyczajniejszych, tylko od razu są właśnie z truflami. Są zestawy studenckie, lunchowe tak zwane, które nawet nie są cały dzień dostępne. I to miały być opcje, które będą tańsze, jakieś 22 zł. Ten moment, że można kupić taki zestaw studencki, to są 3 godziny dziennie. To też wskazuje, dla kogo to miejsce jest. Nie ma nigdzie menu dostępnego tak o, tylko trzeba je zeskanować z kodu QR i nie da się zapłacić gotówką ani kartą, tylko trzeba mieć właśnie telefon, się połączyć z internetem i coś tam przeklikać, więc jest to jakaś taka trochę samoobsługa, ale to jest bardzo taki dziwny model. Nie wiem, chce się wejść, telefon jest wyłączony, rozładowany, albo ma się tylko gotówkę, no to się nic nie kupi, więc no jest to miejsce dość nietypowe, które też nie pasuje zupełnie do tego, jak wygląda reszta budynku. Jest też bar. To już w ogóle nie wygląda jak coś, co kiedykolwiek widzieliśmy na uniwersytecie. I to też faktycznie ludzi martwi, że ta zapowiadana możliwość kupna alkoholu, bo jednak mówimy o bibliotece, to jednak otwiera pole na jakieś różne sytuacje potencjalnie niebezpieczne albo zwyczajnie no nawet przeszkadzające ludziom, którzy w bibliotece są. No bo skoro można przyjść z zewnątrz i kupić jakieś tam drinki, no czy zrobić jakąś imprezę, puszczać muzykę, kiedy trwa sesja, jest masa ludzi w bibliotece, no to nie są warunki, które służą pracy i nauce.
1: Czy Państwa zdaniem taka przestrzeń powinna przede wszystkim zarabiać, czy raczej pełnić funkcję socjalną i wspierać studentów?
2: Przede wszystkim socjalną i łączyć to też no właśnie z miejscem, które zapewnia przestrzeń do integracji różnych grup na uniwersytecie i do rozmowy, odpoczynku, bo też taka rola stołówek zawsze była jednak, że to też są miejsca, gdzie nie tylko się wchodzi szybko i wychodzi, ale że się z ludźmi rozmawia. Rozmawia się z ludźmi z nie tylko własnych wydziałów, że kadra może usiąść ze studentami. To nie powinno być miejsce zbijania jakiegoś biznesu, prowadzenie lokalu przez uniwersytet i wychodzenie na zero w przypadku publicznego lokalu byłoby jak najbardziej normalne i wskazane, ale jednak traktuje się wydawanie środków publicznych na gastronomię jak jakieś widmo PRL-u krążące nad uniwersytetem albo jak na coś, co no właśnie jest złą inwestycją, skoro można zaprosić inwestora, który będzie płacił dużo czynszu.
1: Ile wynosi ten czynsz?
2: Czynsz wynosi prawie 60 tysięcy złotych. W tej umowie jest to tak rozpisane, podzielone, że jaka jest kwota za tę salę główną, jaka jest kwota za zaplecze, kuchnię i tak dalej i jeszcze za opłaty wszelkie eksploatacyjne. I kiedy się to wszystko doda, to wychodzi prawie 60 tysięcy.
1: Władze uczelni mówią, że studenci mogą przynieść własne jedzenie i skorzystać z mikrofalówek. Czy to jest dla studentów realne rozwiązanie problemu, czy raczej jego obejście?
2: To jest jak najbardziej obejście, bo te mikrofale już tam były, więc to też nie jest nic nowego. Tak samo też kanclerz powiedział, że poza tym, że można przynosić własne rzeczy, to że zawsze też jest opcja stołówki przy ulicy Obłoźnej dla osób, które nie mogą sobie pozwolić na BUW Bar. Czyli też jest miejsce, gdzie mogą chodzić osoby, które na jakiś lokal premium mogą sobie pozwolić i potem jest miejsce dla tego jakiegoś plebsu, który będzie sobie siedział na stołówce. Nam Obłoźna nie przeszkadza, tylko problem jest taki, że ona jest jedna i kiedyś tych stołówek było więcej. A od 95 roku UW ma tylko jedną stołówkę i to jest absurdalnie dużo czasu na to, żeby otworzyć chociaż drugi lokal i to i tak byłoby za mało. A w tym momencie mamy do dyspozycji tylko jedną stołówkę, która nie odpowie na potrzeby 35 tysięcy samych studentów, a później jeszcze mamy masę ludzi, którzy na uniwersytecie pracują.
1: Czy ta stołówka była konsultowana z samorządem?

0: studenckim.
1: Była i my naciskaliśmy na samorząd, żeby apelował do uczelni, żeby to był lokal prowadzony przez uniwersytet. Tłumaczyliśmy, dlaczego to jest istotne, jeśli chodzi właśnie o kontrolę cen i warunków pracy, no ale przedstawiciele samorządu twierdzili, że te wszystkie rzeczy, o których mówimy i na których nam zależy, może załatwić również agent na drodze prywatnej. My się z tym nie zgadzaliśmy i dzisiaj są tego konsekwencje i samorząd się dziwi, jak doszło do takiej sytuacji, że tak to wygląda.
2: A tak to wygląda, że stołówka świeci pustkami podobno.
1: Tak, w tych takich godzinach, w których normalnie byłoby dużo ludzi, właśnie 13, 14, 15.
2: Państwo by chcieli, żeby do stołówki w Buwie była dotacja.
1: Przede wszystkim my byśmy chcieli, żeby to był lokal prowadzony przez uniwersytet, a w tym modelu tego, no, o tym nie ma mowy, no bo po prostu mamy te restauracje, więc my stawiamy żądanie takie, żeby z tej umowy po prostu się wycofać, bo widzimy, jaki jest odzew.
2: Umowa z najemcą tej przestrzeni w Buwie jest na 15 lat, tak?
1: Tak, ale można ją wypowiedzieć szybciej, jeśli są do tego odpowiednie przesłanki, czyli celem tego, żeby to było na 15 lat, miało być właśnie zapewnienie jakiejś stabilności, tylko nikt tego miejsca nie chce, się okazuje, no bo nikt nie pomyślał, żeby ludzi o to nawet zapytać, więc teraz jesteśmy w takiej sytuacji, w jakiej jesteśmy.
3: Z Gabrielą Wilczyńską z Inicjatywy Pracowniczej rozmawiała Izabela Kostyszyn. My oczywiście chcieliśmy porozmawiać z władzami Uniwersytetu Warszawskiego, ale uczelnia odmówiła nam wywiadu i odesłała do pisemnego oświadczenia, co w radiu, jak wiadomo, znakomicie się sprawdza. Zajrzyjmy do tego oświadczenia. To od razu ostrzegam, że to nie jest żart. Naprawdę tak napisane jest to oświadczenie największej polskiej uczelni. Fragment z wypowiedzi rektora Uniwersytetu profesora Alojzego Nowaka. Uniwersytet Warszawski konsekwentnie odpowiada na potrzeby swojej społeczności, tworząc przestrzenie, które wspierają nie tylko naukę, ale także integrację i dobrostan. BUW BAR to miejsce, w którym łączymy wysoką jakość oferty z komfortem pracy i studiowania, przestrzeń dla ciała i dla ducha. Dalej mamy fragment oświadczenia, który mówi, że w zaaranżowanej w loftowym, nowoczesnym stylu strefie dostępnych jest 8 kiosków ze street foodem. Każdy oferuje menu z innej kuchni, między innymi polskiej, włoskiej, meksykańskiej czy chińskiej. Mowa jest też o grafikach polskiego malarza i rzeźbiarza, które tam umieszczono. Zatrudniono specjalną architektkę wnętrz. A następnie czytamy, że specjalnie dla studentów i doktorantów UW przygotowano rabat na dania obiadowe. I nic dziwnego, że ten rabat jest potrzebny, dlatego że operatorka tego BUW baru chwaliła się w Gazecie Stołecznej, że sprowadza mąkę z Włoch i kupuje certyfikowane sery DOP. Szczerze mówiąc, nawet nie wiem, co to za rodzaj seru. Więc żałuję, że władze uczelni nie chciały z nami porozmawiać. Można by było zapytać, czy jedzenie jest wyższej jakości niż ten tekst, który opublikował uniwersytet, a przede wszystkim, czy studia są tylko dla bogatych. Bo jeśli uczelnia nie wspiera akademików, stołówek, nie wspiera studentów, którzy mają mniej pieniędzy, to za chwileczkę będziemy mieli taką trochę naokoło prywatyzację i studia wyłącznie dla tych, których stać na jedzenie w BUW barze. Do tematu będziemy wracać.
4: Taki tydzień.

0: A teraz w audycji Taki Tydzień parada. Coroczna parada w związku z Dniem Zwycięstwa, obchodzonego oczywiście w Rosji 9 maja. No cóż, tym razem chyba się nie do końca ta parada udała. O to już pytamy naszego reportera. Maciej Jastrzębski, wieloletni korespondent Polskiego Radia i w Moskwie, i w Grodnie, i w Mińsku, przepraszam. Dzień dobry, Maćku.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: No to jak to jest z tą paradą? Właściwie co oni tak naprawdę wiemy?
1: Ja spróbuję opowiedzieć o tym tak systematycznie, od szczegółu do ogółu, bo przemawiając na Placu Czerwonym, Władimir Putin nawiązał do specjalnej operacji wojskowej. Nas najbardziej to interesowało, co dzieje się w związku z wojną na Ukrainie. I Putin mówił tak.
2: Wielki wysiłek pokolenia zwycięzców jest natchnieniem dla żołnierzy współcześnie wypełniających zadania specjalnej operacji wojskowej. Oni przeciwstawiają się agresywnej sile, którą dozbraja i wspiera cały blok NATO. Nie patrząc na to, nasi bohaterowie idą do przodu.
3: I niezmierzając na to, nasi heroi idą w przód.
1: Jeszcze było o wysiłku inżynierów i naukowców, którzy pracują na potrzeby wojska, ale to właściwie było jedyne nawiązanie do inwazji na Ukrainę. I ani razu, jak państwo zauważyli, dyktator nie wymienił nazwy Ukraina. Za to na dachach moskiewskich kamienic nie tylko pojawili się snajperzy, jak to zawsze było, ale również grupy wyposażone w ręczne wyrzutnie rakiet. Kompleksy obrony powietrznej wokół Moskwy zostały rozmieszczone i w niektórych rejonach miasta, a na Placu Czerwonym zamiast ciężkiego sprzętu wojskowego i nowoczesnej techniki, uwaga, uwaga, filmy o czołgach, wozach bojowych i dronach. Rosyjski komentator niezależny Dmitrij Oreszkin w rozmowie z telewizją Deszcz, bo ja sobie podglądałem i tam cały czas były takie dość sympatyczne, w sensie dziennikarskim oczywiście mam na myśli, komentarze dotyczące tej parady. Mówił o tym, że była to parada żałosna i rozczarowująca.
4: Nie było zdjęć z dronów, bo zabronili. Sprzętu wojskowego nie było. Nie było żadnych prób zerwania parady czy jakiegokolwiek ataku na Plac Czerwony. Putin nie podziękował Zełenskiemu za to, że ten pozwolił mu przeprowadzić paradę.
0: I to
1: sama słyszysz, dość, że tak powiemy, żartobliwie odniósł się Dmitrij Oreszkin do tego, co się stało. Jeśli ktoś z państwa nie wie, o co chodzi z tym zezwoleniem Zełenskiego, to ja uważam, że Zełenski stanął naprawdę na najwyższym poziomie sarkazmu wobec agresora i wydał wczoraj specjalny dekret pozwalający Rosji na przeprowadzenie tej parady wojskowej.
0: Dobra, wspaniały gest. Tak, no, wspaniały tak. Gest. No, ale właśnie, no, na Plac Czerwony nie spadły rakiety, nie spadły ukraińskie drony. Co się właściwie dzieje, jeśli chodzi o bezpieczeństwo?
1: Mówimy o przestrzeganiu rozejmu, jak rozumiem. Tak, nie wiemy, co się z tym dzieje. Po oświadczeniu Moskwy i Kirowa oraz po tych wpisach Donalda Trumpa, które natychmiast się pojawiły, że ten rozejm ma obowiązywać nawet do 11 maja, jak Trump chce, to jeszcze może nawet i dłużej. Z komunikatów obu armii wynika, że drony owszem leciały w obie strony, ale było ich niewiele, zaledwie kilkadziesiąt i były też rakiety. Natomiast nie wiemy, czy te drony zostały wystrzelone przed północą, czy już po północy. Trudno to ustalić, więc na razie nie ma takiego jednoznacznego stwierdzenia, że to była rzeczywiście cisza na froncie i że można uznać, że obie strony przestrzegały rozejm, choć pewnie jak Rosjanie skończą świętować dzisiaj tak koło 17-18, jak się odbędą wszystkie te uroczystości, to zaczną, że tak powiem, pryskać jadem w kierunku Ukrainy, bo już zapomną o tym, że właśnie świętowali. Jednak czy zostały te wszystkie środki wystrzelone, tak jak wspomniałem, przed północą? No, musimy poczekać. Parada była i pokazała, że coś zmienia się w wojnie. Putin boi się Ukrainy, boi się własnego społeczeństwa i musi się liczyć z różnego rodzaju rozczarowaniami i przede wszystkim z takimi czarnymi scenariuszami dla siebie i swojego otoczenia. Ale ja chciałem tylko jeszcze, jeśli pozwoli, zwrócić uwagę na takie aspekty międzynarodowe, bo zaprosił polityków z różnych stron świata. Owszem, przyjechali tylko tam trzej czy czterej politycy z Kirgistanu, Tadżykistanu, Łukaszenko. Resztę to byli przedstawiciele separatystycznych republik takich jak tam Abchazja i Osetia Południowa. Pojawił się Robert Fico, ale na samej paradzie go nie było. Ja co prawda mam jeszcze jeden fragment dźwiękowy przygotowany.
0: Już nie zdążymy.
1: Tak, to tylko powiem w dwóch słowach, że Parada Zwycięstwa, Dzień Zwycięstwa, 9 maja, najważniejsze, naprawdę najważniejsze święto w Związku Sowieckim i we współczesnej Rosji, ono miało jednoczyć narody Związku Sowieckiego. Jak mówi w rozmowie ze mną profesor Hieronim Grela z Uniwersytetu Warszawskiego, dyplomata, badacz dziejów Rosji, Putin spowodował, że to święto stało się wyłącznie świętem rosyjskim. Wypchnął wszystkich, i nas, aliantów, z tego zwycięstwa, i również swoje własne narody jeszcze też z czasów sowieckich.
0: No ja powiem szczerze, czekam teraz na dzień porażki, kiedy wreszcie Ukraina zwycięży w tej wojnie. Maciej Jastrzębski, wieloletni korespondent Polskiego Radia na Wschodzie, bardzo dziękuję. I dziękuję też Państwu. Kończymy magazyn Taki Tydzień. Za chwilę sytuacja na drogach, aktualności i Matysiakowie.
5: Jedynka. Polskie Radio.
6: Komunikat nadawcy.
7: Szanowni słuchacze, uprzejmie informujemy, że w dniach 11 i 12 maja w godzinach od 9 do 19 program Pierwszy Polskiego Radia nie będzie odbierany na falach długich. Przepraszamy za utrudnienia i zapraszamy do słuchania Jedynki na falach ultrakrótkich w technologii DAB+, aplikacji mobilnej i na stronie jedynkapolskieradio.pl.
6: Komunikat nadawcy.
5: Reklama.
8: Marian, a po całym tygodniu pracy?
9: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
10: Do poniedziałku weekend kodów rabatowych w Media Expert.
11: Melatonina, lekam dobry, ten dobry dzień właśnie zaczął się.
12: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana.

0: wskazane jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
1: 3, 17, 41...
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11...
4: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
8: Zdrowid.
9: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premiera numer 3 Toyota RAV4. Ultra nowoczesna, oszczędna hybryda 6. generacji o mocy nawet do 309 koni mechanicznych i niezwykłym przyspieszeniu. Poznaj ją podczas dni otwartych w salonach Toyoty od 11 do 16 maja.
8: Reklama. Radio Kierowców.
10: Przed mikrofonem Emilia Kleszczewska. Zakończyły się utrudnienia na S17, węzeł Otwock, węzeł Wiązowna na wysokości miejscowości Radiówek, gdzie na 6 kilometrze jeszcze przed godziną 11 samochód osobowy wypadł z drogi. Tam jedna osoba została ranna i zablokowany był prawy pas ruchu w kierunku Warszawy. Ruch odbywał się wyłącznie lewym pasem. Teraz już tych problemów nie ma. Także korkuje się stolica. W tym momencie jeździ się trudniej na ekspresowej 8. Fort Bema Most generała Grota Roweckiego. To ten odcinek i spowolnienia mogą być zarówno w kierunku Białegostoku, jak i też w kierunku Łodzi. 22 513 11 11 to numer do Radia Kierowców.

0: Minęła 13. To był program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki. Olaf Warzyński. Dron znaleziony w województwie warmińsko-mazurskim według służb to prawdopodobnie maszyna obserwacyjna, nie bojowa. Litwa podpisała umowę w sprawie SAFE. Na obronę dostanie prawie 6,5 miliarda euro. W Lublinie wiec przeciwko cierpieniu zwierząt.
1: Ich ból to nasza odpowiedzialność.
0: Podobne akcje w kilkunastu miastach w kraju. Na początek okolica Bartoszyc w Warmińsko-Mazurskiem i znalezisko na polu w miejscowości Osieka. To blisko granicy z rosyjskim obwodem królewieckim. Rano znaleziono tam niezidentyfikowany obiekt latający. To prawdopodobnie dron pochodzenia wojskowego, poinformowała żandarmeria wojskowa. Z pierwszych ustaleń wynika, że obiekt jest przeznaczony do obserwacji i nie ma cech bojowych. Służby pracują na miejscu. Postępowanie prowadzi żandarmeria wojskowa pod nadzorem prokuratury okręgowej w Olsztynie. Nasi wschodni sąsiedzi poszli w ślady Polski. Litwa drugim krajem unijnym, który podpisał umowę w sprawie SAFE. Łączymy się z naszym wileńskim korespondentem Kamilem Zalewskim. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Jakie środki otrzyma Litwa i kiedy?
2: Litwa otrzyma łącznie blisko 6,5 miliarda euro, a pierwsza transza w wysokości prawie miliarda ma trafić do Wilna w ciągu 3 miesięcy. Andrius Kubilus, unijny komisarz do spraw obronności, podkreślał, że program SAFE wzmacnia przede wszystkim całą wschodnią granicę Unii Europejskiej. Aby Europa mogła być chroniona przed zagrożeniami zewnętrznymi, to potrzebna jest silna wschodnia flanka. Wschodnia flanka broni całej Europy, dlatego potrzebuje solidarności europejskiej i wsparcia finansowego. Kubilus przypomniał, że droga do środków SAFE rozpoczęła się w ubiegłym roku podczas polskiej prezydencji w Unii Europejskiej z inicjatywy premiera Donalda Tuska. W ceremonii podpisania umowy oprócz litewskich ministrów obrony i finansów wziął też udział Piotr Serafin, unijny komisarz odpowiedzialny za budżet. Jak powiedział mi, na Litwie program SAFE jest przedmiotem

0: politycznego konsensusu i wszyscy doskonale rozumieją, że może on uczynić nas silniejszymi.
1: Tutaj naprawdę nikomu nie trzeba tłumaczyć, że w obliczu rosyjskiego zagrożenia powinniśmy wspólnie inwestować w obronę.
0: Środki, które Wilno otrzyma, zostaną przeznaczone m.in. na rozwój litewskiego wojska czy wzmocnienie bałtyckiej linii obrony.
2: O czym mówił Kamil Zalewski, dziękuję bardzo. A z Wilna przenosimy się do Kijowa. W wojnie Rosji z Ukrainą działa, chwilowo umilkły. Dziś rozpoczął się trzydniowy rozejm, który ogłosił wczoraj prezydent USA Donald Trump. Ma to związek z obchodami Dnia Zwycięstwa w Rosji. Wczoraj prezydent Wołodymyr Zełenski zobowiązał ukraińską armię do nieatakowania Placu Czerwonego podczas parady. Sytuację śledzi nasz wysłannik Mateusz Czmiel. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Czy są sygnały, by zawieszenie broni było łamane?
3: Na ten moment żadna ze stron nie informuje, by doszło do jakiegokolwiek naruszenia lub złamania rozejmu. Jednak mieszkańcy Kijowa, z którymi rozmawiałem, są do niego sceptycznie nastawieni i pewni, że Putin znowu zaatakuje. Potrzebne jest całkowite zawieszenie broni, ale myślę, że on się nie uspokoi. Ile ofiar, ile ludzi, ile złamanych żyć, a jemu wciąż jest mało.
4: Obman.
3: To oszustwo. My ciągle idziemy wobec nich na jakieś ustępstwa, a oni wobec nas na żadne. Tę wojnę trzeba zakończyć i żeby te pasożyty po prostu zeszły z naszej ziemi. Przypomnę, że zawieszenie broni ogłosił prezydent Donald Trump. Zaznaczył, że obejmuje ono wstrzymanie wszelkich działań kinetycznych oraz wymianę po 1000 jeńców z każdej ze stron.
2: O czym z Kijowa mówił Mateusz Czmiel. Dziękuję bardzo.
5: To są aktualności jedynki.
2: Spotkali się pod hasłem Mamy dość, stop cierpieniu zwierząt w Polsce. W Lublinie protest organizacji i stowarzyszeń prozwierzęcych. Ma on zwrócić uwagę na systemowe problemy ochrony zwierząt w naszym kraju.
6: Ich ból to nasza odpowiedzialność. Nie istnieją żadne uregulowania prawne, żeby kastrować. Nie ma pieniędzy na schroniska.
7: Jest prawo, owszem. Ono nawet nie jest najgorsze, wbrew temu, co mówią prawnicy, ale ono totalnie nie jest egzekwowane.
6: Mamy dość cierpienia zwierząt w Polsce.
2: Podobne akcje odbywają się w 15 miastach w kraju. Europa to najlepsze miejsce do życia, przekonuje szef MSZ-u. 9 maja to Dzień Europy. Z tej okazji Radosław Sikorski w nagraniu w mediach społecznościowych przypomina o korzyściach z członkostwa we wspólnocie.
8: Kiedy korzystamy z europejskiego bezpieczeństwa, jesteśmy chronieni jako konsumenci, a firmy działają w przewidywalnym otoczeniu. Kiedy nie pokazujemy paszportu, nie płacimy za roaming i jedziemy dobrą drogą. Dlatego świętujemy dzisiaj Dzień Europy.
2: To święto upamiętniające deklarację Szumana z 1950 roku, która dała początek integracji europejskiej. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: Pogoda.
2: Popołudnie pochmurne, ale z przejaśnieniami. Miejscami na wschodzie i południu przelotne opady deszczu, a wysoko w Tatrach możliwy śnieg. 6 stopni w Suwałkach, 10 w Koszalinie, Lublinie i Łodzi, 14 w Zielonej Górze, 16 w Szczecinku. Ciśnienie w Warszawie wynosi 1007 hektopaskali. Teraz komunikat Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowego Instytutu Badawczego o dzisiejszym stanie wybranych rzek Polski o godzinie 8. Stan Wisły układał się w strefie wody niskiej, lokalnie średniej i wynosił w Karsach 114 cm. W ciągu ostatniej doby przybyło 16. W Szczucinie 113, przybyło 6. W Zawichoście 208, bez zmian. W Puławach 113, ubyło 5. W Warszawie 139, przybyło 3. W Kępie Polskiej 192, ubyło 4. We Włocławku 114, ubyło 12. W Toruniu 138, przybyło 10. W Tczewie 277, ubyło 9. Na Sanie w Przemyślu 96, przybyło 7. Na Narwi w Ostrołęce 62, bez zmian. Na Bugu we Włodawie 101, bez zmian. Stan Odry układał się w strefie wody niskiej, lokalnie średniej i wynosił w Raciborzu Miedonii 134, przybyło 13. U ujścia Nysy Kłodzkiej 274, ubyło 1. W Malczycach 143, przybyło 4. W Połęcku 60, ubyło 4. Stan Warty układał się w strefie wody niskiej i wynosił w Poznaniu 143, ubyło 1. W Gorzowie Wielkopolskim 194, ubyło 2. Aktualne prognozy i ostrzeżenia w serwisie pod adresem hydro.imgw.pl.
5: Jedynka.

0: Polskie Radio.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
3: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
1: Ogłoszenie społeczne.
0: Reklama.
4: Cześć, siostrzyczko.
5: Gratulacje.
4: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
5: Ania.
4: Po mamie byłaby z siebie dumna.
5: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
4: Obiecuję.
6: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.
7: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
0: Zdrowid. Reklama. Autopromocja.
10: Playlista w radiowej jedynce to niezwykłe spotkania z ulubioną muzyką naszych gości i bohaterów.
11: Hej, tu Ania Dąbrowska. Zapraszam Was na wiosenne, sobotnie popołudnia w radiowej jedynce. Spotkajmy się przy muzyce, która jest mi szczególnie bliska. Prosto z mojej osobistej playlisty. Będzie nastrojowo, czasem nostalgicznie, bardzo emocjonalnie i magicznie.
10: Zapraszamy w soboty od 17 do programu Pierwszego Polskiego Radia.
11: Ania Dąbrowska
10: i Marcin Wojciechowski.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka. Słuchowisko w jedynce.

0: Matysiakowie. Odcinek 3600.
1: Pani Reginko, niech się pani uspokoi. No, wszystko się jakoś ułoży.
2: Łatwo powiedzieć, panie Matysiak. Nawet pan nie wie, jak ciężko było mi stanąć dzisiaj na tej polskiej ziemi. Po co ja tam leciałam? Trzeba było siedzieć na przysłowiowych czterech literach. Tak by przynajmniej mogłam mieć jeszcze nadzieję jakąś. A teraz nic nie zostało. Po prostu nic.
1: Ej, no ma pani na pewno piękne wspomnienia z podróży. Wyjazd do Australii to wielka rzecz. Ludzie niby teraz dużo podróżują, ale głównie po Europie. Ci, co bardziej egzotycznie, to do Azji może, Afryki, ale Australia to dla większości nadal nieosiągalny kierunek.
2: Nie tam... Wspomnienia. No co mi po nich? Ja poleciałam do tej Canberry w jednym celu.
1: No tak, domyślam się w jakim.
2: Powiem panu, że ja do ostatniego dnia wierzyłam, że mój Alojzik jednak się opamięta. I jak zobaczy swoją Gruszynkę, to sobie przypomni, że kocha mnie na zawsze. No tak kiedyś mi mówił, że wrócimy razem na dobrą, już nigdy mnie nie opuści, chyba że... Wie pan, tak ostatecznie.
1: Oj, oj, oj. Kocha panią, pani Regino.
2: I co mi po takiej miłości?
1: Ach, niech pani tak nie mówi. Każdy człowiek chce być kochany. A wyobrażenia na temat tego uczucia mamy odmienne. No co zrobić? Nie pani jedna. Pamiętam, mój ojciec zawsze powtarzał: największy jest ambaras, żeby dwoje chciało naraz.
2: Pan Józef też.
1: No podejrzewam, że to doświadczenie każdego z nas.
2: Sęk w tym, że my zasmakowaliśmy życia razem i powiem panu tak szczerze, tak...

0: to było piękne życie. Niczego nam nie brakowało i nagle jak grom z jasnego nieba pojawił się ten syn z tym dzieckiem.
1: Oj.
0: Taki zły moment sobie wybrał.
1: Z pani perspektywy rzeczywiście tak, ale proszę pomyśleć o Alojzym. On czekał na kontakt z synem przez tyle lat. Stracił już pewnie nadzieję.
0: To tak jak ja. Alojzy był miłością mojego życia. Pierwszą i ostatnią. Nic dobrego mnie już nie spotka. Nic.
1: Oj, niech pani tak nie mówi. Wszystko się może zdarzyć. No, pamięta pani, co śpiewał Marek Grechuta? Ważne są te dni, których jeszcze nie znamy.
0: Tak można sobie śpiewać, jak jest się młodym człowiekiem, ale nie w moim wieku. O, nie, nie, już nie.
1: No, nigdy nie wiadomo, pani Regina.
0: A, tam dobra, ja swoje wiem, panie inżynierze. O, przepraszam, to Alojzik pyta, czy szczęśliwie doleciałam. Odpowiem tylko, że tak, dobrze?
1: Ale proszę dopisać, że znajomy kierowca wiezie panią na dobrą i serdecznie pozdrawia.
0: A może jednak trochę kocha, jak pan myśli? O, no już napisałam.
1: No na pewno. Ale proszę opowiedzieć coś o tej Australii. Jakie ma pani wrażenie?
0: Ojejku, przecież ja bym na śmierć zapomniała. Mam tu w torebce zaraz słoiczek miodu Manuka.
1: A.
0: O, nie byle jaki, proszę, certyfikowany. Specjalnie dla pana inżyniera, proszę.
1: Dziękuję.
0: A nie, to ja tu położę.
1: Tak, na razie, tak, dziękuję. A wie pani, że ten miód produkowany jest przez potomkinie pszczół przywiezionych ze starego kontynentu na początku XIX wieku?
0: O, też tam pojechały, tak jak ja. Ale no tak. Już zostały.
1: No jeszcze raz dziękuję. No niech pani opowie coś o tej Australii.
0: Panie inżynierze, pan sobie nawet nie wyobraża, co to za kraj.
1: Tak?
0: Wszystko może człowieka w tej Australii zabić.
1: Zabić?
0: Tak, bo żyją tam najbardziej jadowite stworzenia. Węże, pająki, meduzy, jakieś krokodyle i rekiny. No, te niejadowite, ale żarte jak nie wiem co.
1: No nie, no, ryzyko ich spotkania jest chyba niewielkie.
0: No niby tak, tylko jeśli podczas wycieczki nosi się odpowiednie obuwie i patrzy cały czas pod nogi. A jak podziwiać krajobrazy, jak człowiek musi być skoncentrowany na tym, co pod nogami. O Jezu, i to słońce.
1: A co z nim?
0: No też może zabić.
1: A nie, chyba nie o tej porze roku.
0: No nie, no ale i tak trzeba uważać i używać na co dzień kremu z wysokim filtrem.
1: No widziała pani, co za kmiot, to jak można tak jeździć?
0: A ja nic nie chciałam mówić, ale pan inżynier to w Australii zapłaciłby już kilka mandatów za przekroczenie prędkości.
1: Nie, jadę zgodnie z obowiązującymi przepisami.
0: Powiem tylko, że najniższy mandat w Australii to $500 australijskich, czyli 1300 zł. I dlatego w Australii kierowcy jeżdżą bardzo bezpiecznie i to lewą stroną. I jest mało wypadków. Tak mówi Alojzik.
1: Tak, u nas też przydałyby się wysokie kary za przestępstwa drogowe.
0: No, poza tym ograniczenia prędkości w Australii dotyczą kangurów.
1: One też? No nie wiedziałem.
0: Z tymi kangurami to mówię panu, utrapienie.
1: No dlaczego?
0: W niektórych dzielnicach Canberry częściej można spotkać kangura niż człowieka.
1: A tam, gdzie mieszka syn naszego Alojzego?
0: No w tej dzielnicy też. W ogóle to kangury nie są niebezpieczne, ale lepiej omijać je z daleka. Bo jak samiec kangur poczuje się zagrożony, a jest zwierzęciem terytorialnym,
1: tak,
0: to może się zdarzyć, że stanie na ogonie i zada potężny cios tymi tylnymi nogami. O, tak!
1: Pani Regino, no co
0: o,
1: pani?
0: O Jezu, przepraszam. Przepraszam, i to jest bardzo niebezpieczne, ponieważ kangury mają ostre pazury.
1: No a sama Canberra, jakie to miasto?
0: Znajduje się w połowie drogi między Sydney i Melbourne. O, co to to, ale to co to, my już jesteśmy, to jesteśmy już na miejscu?
1: A co, nie poznaje pani? No.
0: Jezu, tak szybko? Ale pan inżynier pędził. W Australii drogo by pana to kosztowało,
1: nie,
0: naprawdę.
1: Nie, jechałem zgodnie z przepisami, pani Regino. Dobra, muszę pani wysiadać.
0: Oj, a wracając do Canberry, w niczym nie przypomina wielkich metropolii.
1: O, proszę.
0: Tak.
1: Proszę, to...
0: Dobra.
1: Ja wezmę walizkę.
0: Aha, dziękuję. W drodze z lotniska na...

0: Nadal można zobaczyć stado krów na pastwisku. No i co dziwne, w ścisłym centrum nie ma drapaczych chmur. A poszczególne dzielnice oddzielone są olbrzymimi pasami zieleni. To bardzo spokojne miasto, nie to co Warszawa. A wie pan, jak Australijczycy nazywają Canberrę?
1: Nie.
0: Mówią o niej z przekąsem, że to Bush Capital, czyli stolica w krzakach. I to prawda, bo wokół miasta znajdują się zarośla. No bardziej takie szare, niezielone. I pełno jest tych eukaliptusów. A to kto? Ty, przepraszam, chłopaku, co ty tutaj majstrujesz przy kapliczce, co?
2: Ja tylko robię zdjęcia kapliczek do projektu szkolnego. Dzień dobry, jestem Franek Kaźmierczak. Mam nadzieję, że nie mają państwo nic przeciwko.
0: Ach, tam sama nie wiem. Dzień dobry.
3: Witam. A z jakiej jesteś szkoły, Franku?
2: Tej tuż obok, na Kruczkowskiego.
0: Czyli członek naszej społeczności powiślańskiej.
2: Tak. A to dobrze czy źle?
3: Nie, no bardzo dobrze.
0: Bardzo dobrze.
3: Pomożemy młodemu człowiekowi, prawda, pani Regino?
2: Bardzo dziękuję.
0: A dlaczego interesuje cię nasza figurka Matki Boskiej Przenajświętszej, co?
2: Ktoś mi powiedział, że ona jest inna, bo to nie jest pierwsza kapliczka, którą odwiedzam i fotografuję.
0: Nie?
2: Byłem już na ulicy Brzeskiej 17A, na Starej Pradze. Tam znajduje się kapliczka z napisem:
0: O Matko Nasza, opiekuj się nami. 9 sierpnia 1943 rok.
2: Tak, pani ją zna?
0: No, a jak nie, jak tak. Ta figurka powstała z wdzięczności za cudowne uratowanie mieszkańców kamienicy przed rozstrzelaniem. To dar tych uratowanych dla Matki Boskiej, wiesz?
2: Kurczę, skąd pani to wie? W telefonie mam zdjęcie tamtej figurki, tylko znajdę... O, proszę zobaczyć.
3: Tak, to znana historia. W odwecie za strzały oddane z dachu kamienicy Niemcy spędzili lokatorów na podwórko i chcieli ich rozstrzelać. Jedna z lokatorek okazała się być Niemką. Interweniowała, coś tam wyjaśniła i dzięki niej mieszkańcy uniknęli egzekucji.
2: Byłem jeszcze tu.
0: O, to Wileńska numer 5.
2: Tak, pani to skarbnica wiedzy na temat kapliczek. Proszę powiedzieć, kto jest autorem tej figurki?
0: Pewien artysta. Nie, no,
3: autorem jest Alojzy Dwernicki. Właśnie. Wybitny rzeźbiarz i pedagog, przez dekady związany z Akademią Sztuk Pięknych. A ta rzeźba powstała w zeszłym roku.
0: Dziękuję, panie inżynierze.
3: Proszę.
0: A dlaczego interesuje cię akurat nasza figurka, co?
2: Słyszałem, że ta Matka Boska jest zupełnie inna. Że jej twarz różni się od tych, które znamy z obrazów.
0: I co? Też tak myślisz?
2: Zastanawiam się, dlaczego taka jest.
3: No, może artysta chciał kogoś upamiętnić.
2: Też o tym pomyślałem. Tylko, że ta tutaj nie wygląda jak święto.
0: A taka jak wygląda?
2: Jak ktoś zwykły. Trochę zabawny i trochę smutny. Trochę tak jak pani.
3: To może lepiej, że właśnie tak.
2: Może. Czy ludzie przychodzą się tu modlić?
0: Ja się tu modlę. Franku, tak masz na imię, prawda?
2: Tak.
0: Jakbyś chciał się jeszcze o coś zapytać, no to zapraszam cię do siebie. Tylko wiesz, nie dzisiaj. Jestem po dalekiej podróży, bardzo zmęczona. O, patrz, mieszkam na parterze o tamte okno. Widzisz? O tam.
2: Tak, dziękuję pani. Zrobię jeszcze kilka zdjęć, dobrze?
0: Dobrze.
3: No, oczywiście. Do widzenia, młody człowieku.
0: Do widzenia.
2: Do widzenia.
0: No, do widzenia.
2: Przyjdę na pewno.
0: A mówią, że ta dzisiejsza młodzież jest uzależniona od telefonów i mediów społecznościowych i w ogóle nie szanuje historii. Nie ma autorytetu. A to proszę, proszę, no niespodzianka, nie?
3: Niespodzianka, no. To każde pokolenie myśli, że następne jest niewychowane, leniwe, nie czuje respektu wobec starszych i że jest jakieś inne. Pani Regino, młodzież po prostu dostosowuje się do świata, który zastaje, który my dorośli stwarzamy. No, to jesteśmy.
0: No, dziękuję. Dziękuję, panie inżynierze.
3: Aha, przepraszam, Dorotka prosiła, żeby oddać pani klucze od mieszkania, które pani nam zostawiła. I przekazać, że kwiatki były regularnie podlewane. A Oleńka Szymkowska przyniosła wczoraj jakieś najpotrzebniejsze produkty ze sklepu. Wszystko eko. Tak na początek, żeby nie musiała pani biec od razu na zakup. Są w lodówce.

0: Jestem państwu taka wdzięczna, co ja bym zrobiła bez takich sąsiadów.
1: Oj, pani Regino.
0: Powiem panu szczerze, wszędzie dobrze, ale... Ale w domu najlepiej. Ja czuję, że wróciłam do domu.
1: No już.
0: Chociaż sama. Ale gdzie mi będzie lepiej, no? No gdzie?
1: No pani Regino, już, niech pani nie płacze. No wszystko się ułoży, zobaczy pani, zobaczy. Przepraszam, mam pilny telefon. Muszę iść na górę, pani Regino. Gdyby pani czegoś potrzebowała, proszę dać znać.
0: Dziękuję za wszystko, panie Matysiak.
1: No mów. Tadeusz, już jestem.
2: Regienku, co z tobą do cholery? Czekamy na górze.
1: No już do was idę. Dopiero przyjechaliśmy z panią Reginą z lotniska. Było niewielkie opóźnienie samolotu.
3: Rozumiem. Alojzy nie zrobił nam żadnej niespodzianki i nie pojawił się u boku naszej pani Malinowskiej, tak?
4: To niestety nie. Ku jej wielkiej rozpaczy.
5: I co? Wróciła sama?
6: Po mojemu wielka tragedia.
5: Jasny gwint. No, nie chciałbym być złym prorokiem, ale Malinowska da nam jeszcze popalić. Wspomnijcie moje słowa.
3: Sebek, bez defetyzmu. No to co, chłopaki? A? No, bo mnie ręce swędzą. Dzisiaj jak za starych, dobrych czasów.
6: No ma się rozumieć. No, oczywiście.
3: To może Brydzik,
5: no,
3: co?
5: No jasne.
3: Z Gienkiem będzie nas czterech.
6: Jestem za.
5: A? Ja też. Tylko co, jeśli Gienek nie będzie miał ochoty?
3: A co ma nie mieć?
1: Jestem. O, leciałem do was z tego lotniska jak na skrzydłach.
3: A, Gienku? Tak. Jest propozycja nie do odrzucenia. Wchodzisz w Brydzika z nami?
1: Z największą przyjemnością.
6: No, chłopaki, to dzisiaj gramy bez sentymentów.
3: Siadaj, Gienku, siadaj.
1: Dzięki już.
3: Powiem wam szczerze, że liczyłem jednak po cichu, że Alojzy wróci.
5: No, aż trudno uwierzyć, że Malinowskiej się nie udało.
1: No, ja go rozumiem. Odnalazł rodzinę, której wcześniej nie miał.
6: Raczej rodzina odnalazła jego.
1: No tak, tak. Więzy rodzinne są najważniejsze. Rodzina, żona, dzieci. To jedyne, co tak naprawdę w życiu mamy. I co po nas zostanie.
6: A miłość? Tak, no wiecie sami, no. Miód, malina. Czy to nie jest sens naszego życia, że tak powiem, filozoficznie?
3: Ho, nasz Romeo się odezwał. Cicha woda, brzeg i no,
1: są różne rodzaje miłości. Do żony, dzieci, wnuków. Każdego kochamy przecież inaczej. No, a jak tam bratowa mojej żony? Nadal obecna w twoim życiu, Edziu?
6: Daj spokój.
3: Boże, będzie opowieść o Annie Morawskiej i jej marynarzu. Błagam was o litość. Cukier mi od tego skoczy.
5: Pani Oleńka mówi często, jak jesteśmy razem w sklepie, że tobie praktycznie wszystko podnosi cukier. I że to musi być bardzo wygodne. Zwalać wszystko na poziom cukru.
3: Niech ci tak nie wsadzi szpili, jak twój moja ukochana własna żona.
1: Ojej, nie narzekaj. Oleńka bardzo się stara, żeby ci poprawić komfort życia. No a pomysł tej dobudowy i windy? No wszystko z myślą o tobie.
3: No tak, tak. Ja bardzo to doceniam oczywiście. Oleńka postanowiła ściągnąć nam ciężki sprzęt budowlany na głowy i zaplanowała tę operację na jakieś 2 lata z rzędu.
6: Po mojemu. Od tego nam wszystkim cukier skoczy.
3: Już nie opadnie. To będzie gwóźdź do mojej trumny.
5: Chłopaki, chłopaki, licytujmy. Szkoda czasu. Moja Lulunia chce jeszcze dzisiaj wybrać się na lody. Znalazła oczywiście w swoim internecie jakąś lodziarnię na Mokotowie. Podobno serwują takie bardziej eksperymentalne smaki. Oprócz pistacjowych są lody o smaku whisky.
6: Pik.
3: Pas.
1: 2 piki. Gra w piki, daje wyniki. Ach, narobiłeś mi, Sewku, smaku. Gdzieś tu powinna jeszcze być nasza mioduneczka.
5: Ja pas.
1: Tak? Nie napijesz się nektaru od naszych pszczółek?
5: Nie. Miałem na myśli pas w kartę.
6: 3 piki.
1: 3 piki. Całe szczęście. Zostaliśmy sami, Sewku. A, tak.
3: Nie oszczędzaj.
1: Tak. Tadeuszowi.

0: Jedkowi nie nalewam. Jednemu ze względu na cukier, a drugiemu na za wysoki kiedyś poziom alkoholu we krwi.
1: Stare dzieje. Od lat żyję w tak zwanej trzeźwości.
2: Nasz Edzio odurza się tylko miłością.
3: Pas. No to jak tam, Romeo, ta twoja Julia?
1: Nie uwierzycie, chłopaki, los się do mnie uśmiechnął.
2: Aneczka postanowiła do ciebie wrócić.
1: No nie, na Aneczce położyłem kreskę. Co tu dużo mówić? Świata nie widzi poza tym swoim wymoczkiem, a ja nie mogę czekać w nieskończoność. Życia mi szkoda.
2: Wreszcie mówisz do rzeczy, Edziu.
1: No, przejrzałem na oczy i mam nową Julię na widoku.
0: Coś takiego. No,
2: grajmy. Karty.
0: Poczekaj, Sewek, no, nie jesteś ciekawy?
2: Jestem, ale Lolunia będzie mnie zaraz ścigać.
3: No. Jak kocha, to poczeka.
2: A poza tym możemy i grać, i rozmawiać. No. Wyszliście z sprawy, czy co?
0: Opowiadaj, Edziula. Mnie się tam nigdzie nie śpieszy.
1: Sprawa jest świeża, tak. Więc musi to zostać między nami, chłopaki.
0: Nie. Paskodnie puścimy.
3: Wiadomo, jeden za wszystkich, wszyscy za jednego.
1: No więc, za radą pani Dorotki Matysiak postanowiłem poszukać miłości niekoniecznie wśród ludzi, ale wśród zwierząt. A konkretnie pani Dorotce chodziło o konie.
0: No tak, moja żona nie przestaje mnie zaskakiwać. No i co? No,
1: zgłosiłem się jako wolontariusz do wskazanej przez panią Dorotkę stajni. Na stajennego, że tak powiem. Tak. Najpierw poznałem młodą klaczkę o wdzięcznym imieniu Aura, której ścieliłem, czyli inaczej mówiąc, czyściłem boks. No wiecie, wyczesywałem takie tam.
3: Zaczyna się robić interesująco.
1: No właśnie.
2: I to Aura obdarzyła cię miłością?
1: Ba! Nawet wzajemnością.
3: No dobrze, a co z tą Julią, Romeo? Jest w tej opowieści jakaś dwunożna istota?
1: No nie dajecie mi skończyć.
0: No cicho, mów.
1: Jak już powiedziałem, najpierw poznałem klaczkę Aurę. Niedużą, całkiem zgrabną, gniadoszkę.
2: Nie przesadzasz?
0: O ciemnobrązowym umaszczeniu.
1: No tak. A potem przyszedł czas na jej uroczą właścicielkę, Alicję.
3: Nie mówiłem, że warto się spotkać i posłuchać, co u sąsiadów w trawie piszczy.
2: Raczej w słomie. I pomyśleć, że tak po prawdzie spotkaliśmy się, bo liczyliśmy, że Alojzy wróci i reaktywujemy nasz klubik, a tu takie nowiny.
3: No,
2: wszystko jedno. Edziu, twoje zdrowie.
0: Dzięki. No 100 lat. Nawet nie wiesz, jak się cieszę z twojej nowej znajomości. A w zasadzie z dwóch. No,
1: dziękuję, chłopaki.
0: No, przykro było patrzeć, jak usychasz z miłości do Aneczki. I nie chciałeś słuchać, a mówiłem ci tyle razy, że ona ma serce z lodu.
1: Gieniuchna, nie znasz Aneczki od tej strony.
2: I niech tak już zostanie. Ja bym wolał dowiedzieć się czegoś o tej pani Alicji, Edzilu. A czy sprawy są, że tak powiem, zaawansowane?
1: Nie, to sam początek.
3: A ta twoja amazonka to rozwódka czy wdowa?
1: A skąd mam wiedzieć?
3: Jak to nie zapytałeś? Chłopiec, na co ty czekasz? Młodszy już nie będzie.
1: Ale prawdę mówiąc, nie było okazji.
3: Widzę, że musimy wrócić, panowie, do treningów. Na naszej siłowni i oprócz mięśni poćwiczyć elementy sztuki uwodzenia.
0: No, ty jak wiemy jesteś mistrzem w tej dziedzinie.
3: Kochany, passe, to raczej melodia przeszłości, ale sąsiadowi kilka wskazówek nie odmówię.
2: No, to musimy się pośpieszyć, bo wkrótce wyburzą nam nasz klubik.
0: A dowiemy się czegoś więcej o tej Amazonce?
1: No taka niczego sobie gniadoszka. Znaczy brunetka o niebieskich oczach. Tak. Nie powiem, no bardzo atrakcyjna.
0: A kto to?
2: O, nie daj Boże, to Lolunia.
0: Pamiętacie jeszcze?
2: Pójdę sprawdzić.
0: Pamiętacie jeszcze procedury obowiązujące w naszym klubie?
1: No nie bardzo.
0: No nie szkodzi. Zajmę się usunięciem dowodów zbrodni.
2: To na szczęście nasza pani Malinowska.
3: No to wpuszczaj. Karty schowane. Tak. Szkło też schowane.
2: Tak, schowane.
3: Jesteśmy gotowi, panowie, na przyjęcie intruza.
2: Dzień dobry, pani Regino.
3: Dzień dobry.
2: Jak miło, panie.
3: Jak miło.
4: No dzień dobry, chciałam się tylko przywitać po powrocie.
3: O, witamy w naszych skromnych progach.

0: Dawno panów tu nie było.
1: No i właśnie postanowiliśmy to naprawić. Wracamy do regularnych treningów. O. W zdrowym ciele, jak to mówią panowie? O. Zdrowy duch.
2: O. A jak podróż do Australii?
0: A, niczego sobie. Trochę zobaczyłam. Alojzy starał się pokazać mi cały kontynent. Byliśmy w Sydney, w Melbourne i w tych ich parkach kakadu w zachodniej części. Mhm. Watarka w północnej, Alice Springs. O Jezu, aż się w głowie od tych nazw miesza.
1: A jak nasz Alojzy? Znaczy, nie tęskni za swoimi sąsiadami? Za klubikiem? Za dobrą?
0: A, może tęskni, nie wiem. Prosił, żeby przekazać panom drobne upominki. Proszę. Co? O, na pana ręce, panie Tadeuszu, proszę.
3: Bóg zapłać, Bóg zapłać. Dziękujemy. Tym, tam. A co to takiego?
0: No to takie kanapkowe ciasteczka. Aha. Dwa kruche czekoladowe herbatniki przełożone kremem, najczęściej też czekoladowym, i oblane czekoladą.
3: To nie na mój cukier.
2: Będzie więcej dla nas.
0: Wnuczek Alojzego je tim tamy. Moczy w mleku lub herbacie, no paluszki lizać. Aj, słodki ten mały. No, znaczy, mam na myśli wnuczka Alojzika. Oj, zaraz, chwileczkę, ale jest jeszcze coś. Proszę bardzo.
1: Likierek kawowy.
0: Bardzo u nich popularny. Alojzy powiedział, że będzie jak znalazł na te panów posiadówki.
1: Tak powiedział?
0: Tak.
1: Zupełnie nie rozumiem.
2: Ani ja.
0: Ale co ja nie wiem, co drodzy sąsiedzi tutaj robią.
4: Wystąpili Barbara Zielińska, Wacław Szklarski, Włodzimierz Press, Marek Siudym, Leon Harewicz i po raz pierwszy w Matysiakach wnuk Stefana Friedmana, czyli pierwszego Gienka Matysiaka, Karol Friedman. Autorka Marta Rebzda. Kierownictwo produkcji Teresa Skoczylas. Realizacja akustyczna Maciej Kubera. Reżyseria Waldemar Modestowicz.
5: Wysłuchali państwo 3600 odcinka powieści radiowej Matysiakowie. Na następny zapraszamy za tydzień, w sobotę, o tej samej porze. Do usłyszenia.
6: Jedynka. Polskie Radio.

0: ale dla mnie to jest kolosalna różnica. Sterydy wziewne podaję w dawce 1000 razy mniejszej niż sterydy doustne. Bojąc się sterydów wziewnych, bezpiecznych, łagodnych leków, które stabilizują choroby, pacjent musi użyć doustnego sterydu czasami raz, czasami dwa, czasami 3 razy w roku. I wtedy zużywa globalnie większą ilość sterydu niż stosując inhalator ze sterydem codziennie przez 365 dni w roku. Pacjenci tego nie rozumieją. My nad tym bardzo bolejemy, bo badanie, które ostatnio zrobiliśmy, wykazało, że w Polsce są miejsca, gdzie 9% pacjentów z puli wszystkich wykupujących recepty na astmę używa doustnych sterydów. A to są leki, które powodują jastkę, zaćmę, osteoporozę, rujnują przysadkę kory nadnerczy, zwiększają ryzyko sepsy, zwiększają ryzyko zapalenia płuc, wywołują cukrzycę i nadciśnienie. Chcielibyśmy móc leczyć pacjentki z astmą ciężką w ciąży, terapią biologiczną. U pacjentów, którzy przestali odpowiadać na jeden typ terapii biologicznej, żebyśmy mogli wykonać switch terapeutyczny, a nie rekwalifikację polegającą na tym, że musimy wywołać zaostrzenie, podać doustne sterydy, a następnie uratować pacjenta, tak nie powinno być. Ten switch, który będzie polegał na tym, że po prostu płynnie przejdę z jednego przeciwciała na drugie przeciwciało, to jest coś, na co czekają pacjenci i na co czeka środowisko lekarzy opiekujących się chorymi z astmą ciężką.
1: O astmie w Pigułce na Zdrowie opowiedzieli doktor habilitowany nauk medycznych Piotr Dąbrowiecki z Kliniki Chorób Wewnętrznych, Infekcyjnych i Alergologii Wojskowego Instytutu Medycznego Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie i ja, Artur Wolski.
2: Jedynka. Polskie Radio.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Odrodzona nieznana, czyli przedwojenna Polska bez rutyny, cenzury i z góry ustalonej tezy.
2: Po odzyskaniu niepodległości wywiad i kontrwywiad wojskowy stanowiły istotny element systemu bezpieczeństwa młodego państwa polskiego. Za działania wywiadowcze odpowiadała dwójka, czyli oddział drugi Sztabu Głównego Wojska Polskiego. O jego sukcesach i porażkach w najbliższym programie opowiedzą pisarz i emerytowany oficer wywiadu pułkownik Marcin Faliński oraz historyk Michał Wójcik.
1: Zapraszam, Grzegorz Kalinowski.
2: Odrodzona nieznana. Dziś po 16:00.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Domek ogrodowy z dzwonkiem marki Smobi. 140 zł taniej, 359 zł. Najniższa cena z 30 dni, 499 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
6: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
5: Latium?
6: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
5: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
6: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
7: Zdrowid. Przeceny XXL w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
0: Reklama. Radio Kierowców.
8: Przed mikrofonem Emilia Kleszczewska. Zakończyły się utrudnienia na S61, odcinek Łomża-Suwałki, a dokładniej na wysokości miejscowości Kuczyny. To województwo podlaskie i 76 kilometr, gdzie samochód osobowy najechał na bariery. Tam nie było na szczęście osób rannych, natomiast zablokowany był od 11.30 jeden pas ruchu w kierunku Suwałk. Teraz już tego utrudnienia nie ma. Natomiast cały czas służby pracują na drodze krajowej numer 79. To odcinek Kozienice-Zwoleń na wysokości miejscowości Wilczowola i województwo jest to mazowieckie. Tam awarii uległ gazociąg, droga jest cały czas zablokowana i wprowadzono objazd drogami lokalnymi. Cały czas trwają także utrudnienia na drodze krajowej numer 10, to odcinek Bydgoszcz-Nakło nad Notecią, miejscowość Minikowo. Tam od samego rana trwają targi, policja po 9 pojawiła się na miejscu i do godziny 16 będzie kierowała naprzemiennie pojazdami, ruchem naprzemiennym. Natomiast ekspresowa ósemka w centrum Warszawy korkuje się nitka prowadząca w kierunku Białegostoku. Od łącznicy ekspresówki z Aleją Prymasa Tysiąclecia utrudnienia kończą się po drugiej stronie Wisły, na węźle z ulicą Jagiellońską. Korek jest także na dojazdówkach. Droga krajowa numer 79. Kierowcy zwalniają na wysokości Piaseczna, Nowej Iwicznej, miejscowości Mysiadło także. Samochody również ustawiają się w kierunku centrum Warszawy, chociaż kierowcy po południu wyjeżdżają też w kierunku Lublina. Do godziny 16 potrwają prace na S6. To węzeł Dobre, węzeł Borkowice. Kierowcy muszą także zwolnić do 90 km na godzinę, a trwa tam naprawa barier liniowych w pasie rozdziału. Zajęty jest lewy pas w kierunku Szczecina.

Minęła 14. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki. Olaf Warzyński. Dron wojskowy na polu niedaleko granicy z Rosją. Według służb maszyna nie ma cech bojowych. Już dwa kraje mają podpisane umowy SAFE. Dziś zrobiła to Litwa. A nasza reporterka zbierała komentarze w sprawie polskiej pożyczki. Unijne kraje świętują Dzień Europy. Piknik odbywa się między innymi w Warszawie.

0: Według żandarmerii wojskowej to prawdopodobnie dron wojskowy. Taki obiekt spadł pod Bartoszycami w województwie warmińsko-mazurskim. Policję powiadomiła osoba, która zauważyła go na polu. Przekazał go Rafał Jackowski z warmińsko-mazurskiej policji.
1: Około godziny 9 policjanci zostali poinformowani, że w okolicach miejscowości Osieka na jednym z pól przypadkowa osoba znalazła przedmiot przypominający drona. Na miejsce udali się funkcjonariusze, którzy faktycznie potwierdzili to zgłoszenie.
0: Jak zaznaczył podpułkownik Dariusz Rozkosz z żandarmerii wojskowej, znaleziony bezzałogowiec nie jest maszyną bojową.
2: Pierwsze czynności na miejscu zdarzenia wskazują, iż jest to prawdopodobnie dron pochodzenia wojskowego, przeznaczony do obserwacji, nie posiadający cech bojowych.
0: Dron został znaleziony około 20 km od granicy z rosyjskim obwodem królewieckim. Po Polsce Litwa jako druga w Unii Europejskiej podpisała umowę w sprawie SAFE. Dostanie na dozbrajanie blisko 6,5 miliarda euro. Nasz kraj prawie 44 miliardy. Sprawa umowy jednak dzieli polityków nad Wisłą. Przedstawiciele koalicji rządzącej mówią o sukcesie i zwiększaniu naszego bezpieczeństwa. Opozycja o zadłużaniu Polski na pokolenia. A komentarze w tej sprawie zebrała Małgorzata Naukowicz. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Jakie argumenty padają z obu stron?
3: No poza argumentem o zadłużaniu Polaków na pokolenia słychać, że umowa SAFE uniemożliwia zakupy uzbrojeniowe poza Unię Europejską. Tak mówi Jarosław Sellin z PiS-u. Poseł dodaje też, że takie możliwości dawał prezydencki projekt ustawy SAFE 0%.
4: SAFE europejski, który ma w 1/3 finansować nasze potrzeby militarne, zakłada, że trzeba kupować tylko w takich firmach, które produkują w 80% u producentów europejskich. Więc mamy zamknięte możliwości kupowania poza Europą.
3: Europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba uważa, że PiS się pogubiło w kwestii SAFE, ale jak mówi, na dniach możemy spodziewać się 25 miliardów złotych przelewu na konta w Banku Gospodarstwa Krajowego.
5: To są gigantyczne pieniądze dla polskich zakładów, dla Meska, dla Huty Stalowa Wola i innych. Te pieniądze za chwilę będą pracowały dla wspólnego bezpieczeństwa, dla uzbrojenia polskiej armii we wszystko, czego potrzebuje i o co poprosili wojskowi.
3: W sumie w ramach programu SAFE Polska ma otrzymać ponad 180 miliardów złotych.
0: Małgorzata Naukowicz, dziękuję bardzo.
6: To są aktualności jedynki.
0: Zaginiony holenderski nastolatek odnalazł się w Polsce pod Białymstokiem. 15-letni Maxim 18 kwietnia opuścił dom i rowerem wyruszył z miasta Apeldoorn w Holandii. Policjanci znaleźli go na przystanku, gdzie spał pod kocem. Nastolatek trafił do placówki opiekuńczej w Białymstoku. Rodzice są już w drodze, napisał w mediach społecznościowych szef MSWiA Marcin Kierwiński. To święto przypomina o europejskiej integracji. Unijne kraje obchodzą dziś Dzień Europy, głównie piknikami i imprezami edukacyjnymi. W Warszawie centrum wydarzeń jest przedstawicielstwo Komisji Europejskiej i Biuro Parlamentu Europejskiego. I jest tam Agata Król. Dzień dobry.
7: Witam, dzień dobry.
0: Ilu polskich Europejczyków spotkało się dziś na ulicy Jasnej?
7: No i zainteresowanie piknikiem jest bardzo duże, bo są to atrakcje i dla małych, i dla dużych. Część aktywności jest na zewnątrz, część wewnątrz. W centrum multimedialnym Europa Experience są konkursy z wiedzy o Unii. Można wziąć udział w debacie, można poczuć się jak strażnik Frontexu, ale też na przykład wykręcić rowerem sok naturalny, czy napić się kawy przyozdobionej unijną flagą.
8: Edukacyjnie jest to na pewno bardzo fajnie zrobione. Można się dużo rzeczy dowiedzieć.
9: Czy jako obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej jesteś automatycznie obywatelem Unii Europejskiej. Tak czy nie?
10: Jestem.
9: Super, zgadza się. To już wygrałeś zeszyt?
11: Ten samochód jest wykorzystywany do celów szkoleniowych przez Akademię Frontexu.
12: Chciałbyś pilnować bezpieczeństwo polskich granic?
13: Nie wiem, ale na pewno bym takim autem chciał jeździć.
7: Pojawiają się tu również osoby znane z mediów, europarlamentarzyści, politycy, działacze, sportowi, a wieczorem, gdy zapadnie zmrok, warto spojrzeć na Pałac Kultury i Stadion Narodowy będą podświetlone w barwach unijnych.
0: O czym opowiadała Agata Król. Dziękuję bardzo. Karkonoski Park Narodowy wykupił stawy podgórzyńskie. To najstarszy sudecki kompleks stawów hodowlanych, założony jeszcze w XV wieku przez zakon cystersów. Park stał się właścicielem około 113 hektarów. Było to możliwe dzięki darowiźnie. Wyniosła ponad 29,5 miliona złotych, a przekazała ją Fundacja Drzewo i Jutro. Kompleks stawów zamieszkuje 180 gatunków ptaków. Są tu cenne siedliska, mokradła, torfowiska, łąki i łęgi. Wciąż będzie tam prowadzona hodowla ryb, a teren będzie otwarty dla turystów i mieszkańców.

0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Sponsorem audycji jest Sulfur Zdrój, producent maści borowinowej, leku na ból stawów z Buzka Zdroju.
2: Pogoda.
0: Popołudnie pochmurne z przejaśnieniami. Deszcz możliwy, ale tylko lokalnie.
3: Głównie na południu, południowym wschodzie oraz częściowo na wschodzie kraju mogą się jeszcze pojawiać słabe, przelotne opady deszczu.
0: Mówiła Agnieszka Prasek z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. 6 stopni teraz w Suwałkach, 11 w Słupsku, 14 we Wrocławiu i Poznaniu, 17 w Kwidzynie i Toruniu. Ciśnienie w Warszawie 1006 hektopaskali.
1: Sponsorem audycji był Sulfur Zdrój, producent maści borowinowej, leku na ból stawów z Buzka Zdroju.
2: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Orzechy nerkowca Ale 100-200 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. I polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Jeśli

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Nowa sofa, dodatki, a może meble do ogrodu? Skorzystaj z wiosennych okazji. W Black Red White. Rabaty do 50% na meble, dodatki i zakupy w 20 ratach 0%. Tylko do 10 maja. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
2: Laureat ponad 30 konkursów, półfinalista ostatniego konkursu chopinowskiego, na którym zdobył Nagrodę Polskiego Radia za najlepsze wykonanie mazurków, Jehuda Prokopowicz. Dla dwójki wystąpi dwukrotnie. Zapraszamy na koncerty w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Dwa programy, w których oczywiście dominować będzie muzyka Chopina. Ponadto usłyszymy utwory Mozarta, Lista i Bartoka. 11 maja, godzina 18 i 20. Bilety do nabycia na stronie polskieradiobilety24.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
5: Oszczędzam.
4: O, a ile?
5: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
6: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Reklama. Autopromocja.
7: Czy ty wiesz, jaką fantastyczną książkę ostatnio czytałam?
8: Nie, ale na pewno nie lepszą niż ta, którą ostatnio czytałam ja.
7: To może o tym porozmawiamy w klubie książki.
8: A goście jacyś będą?
7: Oczywiście.
8: Klub książki
7: dzisiaj
8: po 20.
7: Zapraszamy Państwa Magda Mikołajczuk
8: i Agata Kasprolewicz.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

0: Słynne muzyczne rodzeństwo Katarzyna i Jacek Sienkiewiczowie, a także słynny duet muzyczny Kwiat Jabłoni, piosenka od nowa. Kwiat Jabłoni, pewnie państwo już o tym słyszeli, że w tej chwili pauzuje, ponieważ zarówno Kasia, jak i Jacek zdecydowali się rozwijać swoje zainteresowania muzyczne także solowo. A dzisiaj duety, właśnie duety, będą rządzić w złotych czasach radia. To jest autorski pomysł wydawcy Dominiki Jęc, zatem ten pomysł dzisiaj będziemy realizować. Realizuje audycję Filip Wolski, prowadzi Kamil Wicik.
1: Polskie Radio. Jedynka.
0: Pytamy państwa o najsłynniejsze duety, te z Polski i z zagranicy, znane, mniej znane wokalistki, wokaliści. Jak państwo te duety widzą? No i czy mają państwo swoje ulubione? Jak zwykle zachęcamy do dyskusji. facebook.com/1 71 151. Można także do nas telefonować, do czego niezmiennie zachęcam. 22 to kierunkowy do Warszawy, 645 22 66. Złote czasy radia w programie pierwszym do 16.
2: Halo? Halo? Proszę pani, mówi reżyser. Znany. Znany reżyser. Czy pani nie słyszy? Ja bym chciał, żeby pani u mnie zagrała, dobrze?
3: Nie zagram już. Nie zagram już. Żadnej z ról.
2: Ale proszę pani, to jest główna rola.
3: Żadnej z ról.
2: Uważam, że projekt jest naprawdę bardzo ciekawy. Niech pani to weźmie pod uwagę.
3: Upomnę się dziś o mój śmiech, o sens i ból.
2: Film robimy, czy pani to rozumie? Halo?
3: Nawet o ból.
2: Albo dwa krótsze, takie miniserial. Może nawet reklamę, proszę pani.
3: A propos, a życiem moim żyć wolę, gdyby pytał ktoś. Ja po siebie wracam.
2: Ja mam bardzo dobry tytuł roboczy, Romeo i Julian. Uważam, że to jest bardzo odkrywcze.
3: Szumi mi w głowie wiśniowy sad.
2: Ja mam sztucę, a pani opowiada.

0: Ja rozumiem, że pani się żegna z tymi rolami, tak?
1: Parole, parole, parole.
0: Proszę pani, ja mam naprawdę parole, szerokie parole, plany wobec parole, pani. Filmowe.
1: Parole, parole,
0: filmowe
1: parole,
0: plany. Pani to słyszy?
1: Parole, parole, parole. Oh. Parole, parole, naprawdę parole.
0: A, parole, parole.
1: U siebie wolę.
0: Ile to można powtarzać? Zagrajmy w otwarte karty, dobrze? To był pretekst. Ja bym chciał, żeby pani zagrała w życiu. Halo? Halo?
1: Nie zagram już, nie zagram już żadnej z ról.
0: W moim życiu, żeby pani zagrała, halo?
1: Żadnej z ról.
0: Znajomość proponuje. Czy pani słyszy?
1: Upomnę się dziś o mój śmiech, o sens i ból.
0: Proszę pani, miłość. Miłość.
1: Nawet to ból.
0: Małżeństwo. Z panią małżeństwo. Nie, że pani zrozumie. Halo?
1: Nie a propos, a...
0: Też nie?
1: Życiem moim żyć wolę, gdyby pytał ktoś. Ja po siebie wracam.
0: Czy pani wie, że pani by była wisienką na torcie mojego życia? Halo? Halo?
1: Szumi mi w głowie wiśniowy sad.
0: Tak. Jest różnica między...

0: żadna z nich to ja.
1: Wie pani co, pani pozwoli, że ja się poczuję trochę wyrolowany.
0: Parole, parole, parole.
1: Parole.
0: Parole, parole, parole.
1: No i po co to powtarzać tyle razy?

0: Rozumiem. Rozumiem. Ja nic nie rozumiem, cholera, no naprawdę nie. Co pani robi? Co pani płacze? Pani przestanie płakać, dobrze? To co, może jednak porozmawiamy, czy co?
1: 18,5 minuty po 14 pani Danuta na profilu facebookowym Jedynki pyta: ulubione duety? Właśnie słyszę jeden z nich, a właściwie to usłyszeliśmy już, bo ta piosenka się skończyła. Dwie wspaniałe postaci polskiej kultury, wokalistka Magda Umer i aktor Janusz Gajos w słynnym przeboju Parole, Parole. Polska wersja oczywiście tego utworu, ta najsłynniejsza, wykonana w roku 1973 przez Dalidę oraz Alana Delona. A z nami na antenie pan Tomasz, kłaniam się nisko.
2: Dzień dobry. Pozdrawiam wszystkich przygotowujących audycji i słuchaczy. A odnośnie duetów, to bym chciał zaproponować z polskich duet śpiewający Barbara Dunin i Zbigniew Kurtycz. No i drugie Zofia i Zbigniew Framerowie.
1: Zapisujemy, panie Tomaszu, a czy w ogóle lubi pan duety w muzyce? Jaka to jest ekspresja, jakie to są emocje, kiedy słucha się dwóch głosów w jednej piosence, szczególnie kiedy być może ci artyści na co dzień ze sobą nie współpracują?
2: No, jest to swego rodzaju nowość, która wywołuje zadowolenie i możliwość odprężenia się przy słuchaniu muzycznych duetów.
1: A czy to nie jest czasami tak, że jedna z tych osób występujących w duecie jest bardziej znana, ta druga mniej i chodzi o to, żeby wypromować tę, która mniej?
2: No, może tak być. Tak było w przypadku Barbary Dunin, która była mniej znana, i Zbigniewa Kurtycza, zresztą jego żony. I on był bardziej znany.
1: Ale jednak, jak słyszę, nowa jakość dla pana, duety, no i tego się chyba powinniśmy trzymać. Pan Tomasz był naszym gościem. Słuchają państwo radiowej Jedynki i zachęcamy do dyskusji 22 645 22 66 facebook.com/jedynka 71 151 to z kolei numer SMS.

SMS-owy do naszego studia. Duety dzisiaj w roli głównej, duety oczywiste, ale i zaskakujące. Te, które pracowały czy pracują ze sobą na stałe, albo te okazjonalne. Czy państwo lubią słuchać piosenek wykonywanych w duetach? Na antenie, proszę państwa, zupełna zmiana klimatu, no i duet, myślę, że doskonale wykonujący tę konkretną kompozycję.

W jedynce Elton John i Kiki D. Państwa ulubione duety. Pani Weronika, mój ulubiony duet to Basia Stępniak-Wilk i Grzegorz Turnał w piosence Bombonierka. Pan Mateusz, piękny duet i trochę zapomniany. Pani Irena Santor i pan Marian Kociniak, najpiękniejsi są kochankowie. Pani Barbara, nasza stała słuchaczka, wskazuje piosenkę Something Stupid w wykonaniu Robiego Williamsa.

i Nicole Kidman, to warto przypomnieć, że ten utwór także no, wspaniale zaśpiewali Frank Sinatra i jego córka Nancy. Jeszcze pani Marlena także na profilu facebookowym Jedynki. Dla mnie Whitney Houston i Enrique Iglesias. Duet spotkania, doświadczenia i młodości. 71-151, facebook.com/jedynka, 22-645-22-66. Czekamy na Państwa telefony i wspólnie wybierzemy się do Australii.

Where the Wild Roses Grow, Nick Cave i Kylie Minogue. I to połączenie mogłoby się wydawać nieoczywiste, ponieważ Kylie była kojarzona raczej z muzyką lekką, przyjemną, popową, cukierkową. Z kolei Nick Cave to jest jednak muzyka zakorzeniona w takim klimacie melancholijnym, tajemniczym, niespokojnym. Okazuje się, że w tym szaleństwie była metoda i że te dwa głosy po prostu współbrzmiały fenomenalnie, a piosenka Where the Wild Roses Grow stała się wielkim hitem.

0: tym na całym świecie. Za pół godziny będzie 15, u nas za moment, proszę Państwa, Kylie Minogue raz jeszcze, ale w duecie z innym wokalistą, no zdecydowanie popowym.
1: Polskie Radio. Jedynka.

0: To był duet. Piosenka niezwykle popularna w końcu lat 80. Kylie Minogue ponownie w jedynce, a także Jason Donovan przed laty, bożyszcze tłumów. Tych dwoje spotkało się na planie słynnej australijskiej opery mydlanej Sąsiedzi. To był rok 1985. Ten serial, jak to zwykle bywa w przypadku oper mydlanych, był emitowany przez lata. No i jednym z efektów była ta kompozycja, wielki przebój roku 1988, Especially for You. Pani Beata z nami, witam bardzo serdecznie na antenie.
1: Tak, dzień dobry.
0: Kłaniam się.
1: Ja bym chciała przypomnieć mój ukochany duet Universe i taki jednorazowy duet, jaki kiedyś stworzył Mirosław Reguła z Beatą Kosidrak i dzięki temu jednorazowemu spotkaniu właśnie

0: baśni Mirosława Breguły z Beatą Kozidrak powstała chyba najpiękniejsza polska piosenka o miłości, Tyle chciałem ci dać. Bardzo bym ją chciała kiedyś usłyszeć w radiu. No i do tego bym chciała też przypomnieć takie bardzo zapomniane małżeństwo, nie wiem, czy to było małżeństwo, czy rodzeństwo Framerów z lat 70., których uwielbiała moja mama, uwielbiała Framerów. Też trochę zapomniany ten duet. To tyle.
1: Pani Beato, to jeszcze jedno pytanie. Dlaczego pani zdaniem artyści decydują się na duety, na śpiewanie na dwa głosy?
0: Nie wiem, no... nie wiem, trudno powiedzieć, być może, wie pan, są takie duety, które się rozpadają, bo każdy chce iść swoją drogą i coś nie wychodzi. Okazuje się, że mogą tworzyć tylko razem albo odwrotnie. Przykładowo pani Danuta Rin śpiewała w duecie, zdaje się, też ze swoim mężem i po rozpadzie okazało się, że pani Danuta Rin nagle wyrosła na olbrzymią gwiazdę, była wielką gwiazdą, wspaniałą piosenkarką, a ten mąż, o mężu zapomnieliśmy. Nawet nie pamiętam, jak on się nazywał. Ale byli kiedyś duetem. Był kiedyś duet Rin, zdaje się, i no i właśnie zapomnieliśmy o mężu. Została, pamiętamy panią Danutę Rin, prawda?
1: Tak jest.
0: No, czyli raz jest tak, raz tak, no.
1: Pani Beato, bardzo dziękuję za spotkanie w Złotych Czasach Radia. Pozdrawiam panią gorąco. Zaglądam także do skrzynki SMS-owej. Tam jak zwykle u nas między 14 a 16 wiadomość od pana Łukasza z Ostrzeszowa. Tutaj bardzo wiele wskazań. Choćby mamy tutaj Zbigniewa Wodeckiego i Zdzisławę Sośnicką. Mamy kogo jeszcze? Mamy Krzysztofa Krawczyka i Bogdana Smolenia, mamy Urszulę i Seweryna Krajewskiego, jest także duet Modern Talking oczywiście, ale również duet Grzegorza Skawińskiego i Waldemara Tkaczyka i to jest bardzo dobre wskazanie, dlatego że w tym roku Grzesiek i Waldek świętują 50-lecie wspólnej pracy. Oni pochodzą z Mławy, z tej rodzinnej Mławy obaj pojechali na studia do Gdańska, tam muzykowali zespół Akcenty, potem zespół Kombi. Wielki sukces, zespół Skywalker, ONA i znowu Kombi i zawsze, zawsze w duecie. W tym roku koncerty, które w jakimś sensie podsumowują te półwiecze tej współpracy i na pewno jeszcze w jedynce taka rozmowa nas czeka właśnie z Grzegorzem Skawińskim i Waldemarem Tkaczykiem. Dobrze, że pan Łukasz wywołał Grzegorza Skawińskiego, bo za moment, proszę państwa, a właściwie to już teraz... słynny przebój zespołu Kombi, gdzie oczywiście Grzegorz Skawiński będzie śpiewał, ale również wielka dama polskiej piosenki. Mam nadzieję, że państwo rozpoznają, o kogo chodzi.

jest wielkim, kosmatym pająkiem, który czyha na nas. Tylko we dwójkę mamy jakąś szansę.

0: Jedynka. Polskie Radio.
1: Komunikat nadawcy.
2: Szanowni słuchacze, uprzejmie informujemy, że w dniach 11 i 12 maja w godzinach od 9 do 19 program Pierwszy Polskiego Radia nie będzie odbierany na falach długich. Przepraszamy za utrudnienia i zapraszamy do słuchania Jedynki na falach ultrakrótkich w technologii DAB+, aplikacji mobilnej i na stronie jedynkapolskieradio.pl.
1: Komunikat nadawcy.
0: Reklama.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
8: Zdrowid.
9: Skoczysz do Carrefoura?
8: Tak, mają promkę, drugi 80% taniej. Chipsy Crunch Chips od 130 do 140 gramów, 4,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 9 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,19.
10: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
11: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
10: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
11: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
12: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
13: Marian, a po całym tygodniu pracy?
14: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
15: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
16: Co za dzień.
17: Co się stało?
16: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
17: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
16: Meliski?
17: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
16: Czyli to takie pastylki antystresowe?
17: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
16: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
17: Na mnie i na Meliski.
18: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Domek ogrodowy z dzwonkiem marki Smobi. 140 zł taniej, 359 zł. Najniższa cena z 30 dni, 499 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
1: Ogłoszenie społeczne.
19: Stwardnienie rozsiane, zwane też SM, to choroba ośrodkowego układu nerwowego. Diagnozowane jest przede wszystkim u osób młodych. Objawy SM pojawiają się nagle i utrzymują przez co najmniej 24 godziny. Bywa, że choroba rozwija się stopniowo, a jej symptomy narastają z czasem. Najczęstsze pierwsze objawy to zaburzenia widzenia, a także zaburzenia czucia, jak mrowienia, kłucia i drętwienia, zaburzenia równowagi lub niedowłady. Skontaktuj się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego.
1: Ogłoszenie społeczne.

0: Radio Kierowców.
1: Przed mikrofonem Emilia Kleszczewska. Przejazd przez wszystkie duże trasy, ale też i drogi krajowe czy wojewódzkie jest bardzo dobry. Nie powinni mieć Państwo problemów z popołudniowym przejazdem. Utrudnienia pojawiają się jedynie na Mazowszu oraz w województwie kujawsko-pomorskim. Na drodze krajowej nr 10 na odcinku Bydgoszcz-Nakło nad Notecią od godzin porannych trwają lokalne targi. Policja na miejscu kieruje ruchem samochodów. Te utrudnienia mogą być jeszcze przez najbliższą godzinę. Mazowsze, Wilczowola już od ponad 4 godzin. Służby pracują na drodze krajowej nr 79 między Kozienicami a miejscowością Zwoleń, gdzie doszło do awarii gazociągu i droga jest częściowo blokowana. Najlepiej wybrać objazd przykładowo przez drogę wojewódzką nr 787 i w miejscowości Pionki można z powrotem zjechać na drogę krajową nr 79. Przez ostatnią godzinę korkowało się też centrum Warszawy. Ekspresowa ósemka, gęsty korek, tworzył się od Fortu Bema do Brudna, a to ze względu na awarię samochodu osobowego. Służby blokowały także jeden pas w kierunku Poznania. W tym momencie prowadzony jest już normalny ruch. Utrudnienie zostało odwołane, choć korek cały czas jest. Kumuluje się przed mostem generała Grotaroweckiego i to nitka prowadząca kierowców w kierunku Łodzi. Jeszcze krótko sprawdzamy informacje, jak wygląda sytuacja na granicy polsko-białoruskiej. Samochody osobowe muszą czekać na przejazd godzinę w Kuźnicy, natomiast godzinę poczekają także w Terespolu. 22 513 11 11 to numer do Polskiego Radia Kierowców, gdzie można zgłaszać informacje z dróg. Powtórzę raz jeszcze numer telefonu 22 513 11 11.

0: Minęła 15. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki. Olaf Warzyński. Węgry z nowym parlamentem i nowym premierem. W Budapeszcie trwa inauguracyjne przemówienie Petera Modiara. Dron, prawdopodobnie rosyjski, znaleziony w Warmińsko-Mazurskiem, według ekspertów nie spadł celowo. IPN przygotowuje wnioski o ekshumację ofiar ukraińskich nacjonalistów. Chodzi o Polaków zamordowanych w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej. Na początek Budapeszt i dzień zmiany władzy na Węgrzech. Trwa posiedzenie nowego węgierskiego parlamentu. Łączymy się z naszym korespondentem Piotrem Piętką. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Na najważniejsze pytanie, czy Węgry mają już nowego premiera? Już chyba znamy odpowiedź.
1: Tak, odpowiedziałeś ty. Ja też odpowiem tak. Rzeczywiście dosłownie mniej więcej 20 minut temu Péter Modior został wybrany przez parlament premierem Węgier. Być może w tle słyszą państwo głos Pétera Modiora, który mniej więcej od 20 minut, tak jak powiedziałem, oficjalnie jest już tym premierem zaprzysiężonym, złożył przysięgę. 140 posłów głosowało za jego wyborem. Prawdopodobnie sam Péter Modior wstrzymał się od głosu. W ten sposób ostatecznie w sensie prawnym i politycznym kończy się po 16 latach era premiera Viktora Orbana i systemu, który stworzyła jego partia Fidesz. Tak jak powiedziałem, nowy premier w tej chwili przemawia przed parlamentem, opowiada o odpowiedzialności, jaką na niego i na jego partię dał wynik wyborów. Powtarza wielokrotnie słowo o tym, że będzie to rząd wszystkich Węgrów. Wcześniej w czasie proponowania Modiora na premiera, Tomasz Sulyok, czyli prezydent Węgier, wezwał do narodowej jedności. Węgry można zbudować tylko wtedy, gdy budujemy razem, a nie przeciwko sobie. Z mojej strony proponuję wszystkim konstruktywną współpracę. Na razie przedstawicielem nowego rządu jest sam premier, ale w najbliższym tygodniu kandydaci na ministrów będą przesłuchiwani przez komisje parlamentarne i pewnie jak najszybciej się da, będziemy mieli głosowania nad składem rządu, bo tak jak mi dziś powiedział przyszły minister transportu, Dawid Wejty, jest wiele rzeczy z każdej dziedziny życia trzeba na Węgrzech zrobić szybko.
0: Z Budapesztą Piotr Piętka. Dziękuję bardzo. Jest zidentyfikowany obiekt, prawdopodobnie dron pochodzenia wojskowego, znaleziony w województwie warmińsko-mazurskim. Żandarmeria wojskowa poinformowała, że nie posiada on cech bojowych i był przeznaczony do obserwacji. Prawdopodobnie nie spadł w Polsce celowo, mówił w TVP Info ekspert od cyberbezpieczeństwa Mikołaj Rogalewicz z portalu CyberDefense24.
2: Te wstępne doniesienia wskazują na to, że rzeczywiście mieliśmy do czynienia z dronem, który prowadził jakieś działania rozpoznawcze. Z dronem, który spadł prawdopodobnie

0: intencjonalnie, to znaczy nie mieliśmy tutaj do czynienia z jakąś prowokacją, z próbą wywołania jakiejś, można by powiedzieć, reakcji psychologicznej też w społeczeństwie, ale raczej z działaniami, które miały na celu rozpoznanie na przykład terenu przygranicznego.
1: Obiekt spadł w pobliżu Bartoszyc, kilkanaście kilometrów od granicy z Rosją. Na miejscu pracują służby. Prawo i Sprawiedliwość chce zmian w samorządach. Politycy partii mówili o tym na konwencji programowej w Chełmie. Wiceprezes PiS i kandydat na premiera Przemysław Czarnek krytykował reformę finansowania samorządów wprowadzoną w 2025 roku.
2: Reformie, która strumień pieniędzy skierowała ponownie, jak za czasów do 15 roku, wyłącznie do największych miast. I całkowicie zapomniała o miastach typu Chełm, o miastach czy gminach typu Wojsławice, czy wiele innych. Tam już dzisiaj pieniędzy na inwestycje nie ma.
1: Konwencja PiS w Chełmie potrwa do późnych godzin popołudniowych.
3: To są aktualności jedynki.
1: Instytut Pamięci Narodowej chce ekshumować kolejne szczątki ofiar ukraińskich nacjonalistów. Chodzi o ponad 1000 Polaków zamordowanych w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej 30 sierpnia 1943 roku. IPN przygotowuje wnioski do władz Ukrainy o zgodę na ekshumację. To rezultat naszych prac poszukiwawczych, wyjaśnia szef Biura Poszukiwań i Identyfikacji profesor Krzysztof Szwagrzyk.
4: Efektem naszych działań było odnalezienie dwóch grobów masowych. Co do tego nie mamy żadnej wątpliwości, że są to groby masowe. Widzimy czaszki, widzimy kości, widzimy fragmenty ubrań bądź butów.
1: Pierwsze ekshumacje ofiar zbrodni w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej odbyły się w 1992 roku, kolejne w 2011. Do tej pory odnaleziono szczątki 674 osób. Wystrzał z armaty o 15.30 będzie sygnałem oficjalnie otwierającym piknik patriotyczny w Koninie pod hasłem Bezpieczni w Europie. A rozpoczął go wcześniej barwny korowód, który wyruszył z rynku, mówi rzeczniczka prezydenta Konina Aneta Wanias.
5: Program tegorocznego wydarzenia jest bardzo bogaty. Szwadron kawalerii ziemi konińskiej bowiem zaprezentuje musztrę i obsługę słynnej taczanki z ciężkim karabinem maszynowym. Zobaczymy pokazy strzelania w wykonaniu 7. Dywizji Artylerii Konnej oraz przygotowania baterii przeciwlotniczej do boju.
1: Na pikniku będą też stoiska edukacyjne. Będzie można zobaczyć m.in. armaty, umundurowanie i wyposażenie Armii Wielkopolskiej z lat 1918-29, wystawę Wojsko Polskie 1939, i armatę przeciwlotniczą. To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia.
3: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cere.
6: Pogoda.
1: W całym kraju po południu na niebie sporo chmur, przelotne opady deszczu na północnym wschodzie i wysoko w Tatrach. Od 6 stopni w Suwałkach, 12 w Warszawie, Jeleniej Górze i Elblągu do 18 w Szczecinku. Wiatr słaby i umiarkowany. Ciśnienie w stolicy wynosi 1006 hektopaskali.
3: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cere.
6: Klimat.
1: Prawie 55% energii w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. Do końca dnia można normalnie korzystać z prądu. W całym kraju jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. W lasach Pomorza, Kujaw i północnej Wielkopolski duże zagrożenie pożarowe. W centrum kraju, na Pomorzu Zachodnim, Warmii i Mazurach oraz na Opolszczyźnie średnie, a na pozostałym obszarze małe lub nie ma go w ogóle.
6: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
7: 3.17.41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Janek, jak nie kocha pranek. Aj, po co za złotówkę kupiło bażanek?
6: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na

0: stronie polskieradiobilety24.pl.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama. Autopromocja.
5: Odrodzona nieznana, czyli przedwojenna Polska bez rutyny, cenzury i z góry ustalonej tezy.
6: Po odzyskaniu niepodległości wywiad i kontrwywiad wojskowy stanowiły istotny element systemu bezpieczeństwa młodego państwa polskiego. Za działania wywiadowcze odpowiadała dwójka, czyli oddział drugi Sztabu Głównego Wojska Polskiego. O jego sukcesach i porażkach w najbliższym programie opowiedzą pisarz i emerytowany oficer wywiadu pułkownik Marcin Faliński oraz historyk Michał Wójcik.
5: Zapraszam, Grzegorz Kalinowski.
6: Odrodzona nieznana. Dziś po 16.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

0: To jeden z ostatnich sukcesów polskiej fonografii, mam tutaj na myśli. Sukces gigantyczny, ponieważ wspólny album Kai i Bregowicza sprzedał się w nakładzie 700 tysięcy sztuk, co najmniej, a nie wiemy ile jeszcze kopii, niestety pirackich, co wtedy było rzeczą nagminną. Natomiast faktem też jest, że te piosenki w wykonaniu Kai i Gorana Bregowicza są do dziś uwielbiane i do tej płyty także dobrze jest na antenie wrócić. Rok 1999, to nie ptak. 14,5 minuty po 15, złote czasy radia. Kłaniamy się Państwu ponownie. Dominika Jęc, Filip Wolski i Kamil Wicik z Państwem na antenie do 16. Dzisiaj o duety pytamy, o Państwa ulubione duety, no i także pytamy, dlaczego artyści decydują się na śpiewanie na dwa głosy, dlaczego decydują się na takie współprace. Czasem są to duety na jedną kompozycję, a czasem, tak jak w przypadku Kai Bregowicza, na cały jakże udany album.
1: Polskie Radio. Jedynka.
0: Pan Paweł na profilu facebookowym Jedynki pisze tak. Dla mnie super duet to Montserrat Caballé i Freddie Mercury. Tutaj nasz słuchacz ma na myśli słynną piosenkę Barcelona. Cóż jeszcze? Pan Paweł, jest dużo dobrych duetów, ale jednym z moich ulubionych jest, czy też są, Barbra Streisand i Celine Dion. Nasz słuchacz wskazuje piosenkę Tell Him. Piosenka wyszła znakomicie, pisze dalej, choć podobno w studiu między paniami mocno iskrzyło, tutaj cudzysłów, i nie było zbyt sympatycznie. Uwielbiam także duet Petera Gabriela i Kate Bush w piosence Don't Give Up. Panie Pawle, skąd pan wiedział, że ta piosenka zaplanowana? Płyta Soul Petera Gabriela właśnie z roku 1986. Łatwo policzyć, że to w tym roku 4 dekady od wydania tego wspaniałego dzieła.

0: Absolutnie genialna płyta Petera Gabriela, rok 1986, Soul. Peter Gabriel i Kate Bush w piosence Don't Give Up. Nawiasem mówiąc, polecam Państwu reinterpretację tej kompozycji w formie beztekstowej Leszka Możdżera i jego przyjaciół, czyli Larsa Danielsona i Zohara Fresco. To taka impresja na temat tego utworu, a utwór nosi tytuł w ich wykonaniu Don't Give Up, Just Ignore It. Pan Janusz na profilu facebookowym Jedynki. Pomysły na duety muzyczne bardzo często powstawały przy okazji wielotygodniowych tras koncertowych naszych artystów w latach 80., a także z będącej w przyjaźni między nimi oraz z faktu istnienia duetu zagranicznego i chęci wykonania danej piosenki po polsku. Na przykład Życie jest natchnieniem, Zdzisława Sośnicka, Zbigniew Wodecki. Panie Tomku, a jakiego pan jest zdania? Witam na antenie.
1: Dzień dobry, panie Kamilu. Witam słuchaczy, witam pana.
0: Kłaniamy się.
1: Ja chciałbym przypomnieć takie trzy duety, które nie współpracowały stale, ale po prostu stworzyły niezapomniane, wręcz majstersztyki bym nazwał, utwory, które są obecnie zapomniane. Świadczy o tym między innymi liczba wyświetleń na YouTubie, a moim zdaniem warto je przypomnieć, bo naprawdę to jest absolutne złoto. Pierwsze to jest...

0: pochodzące z lat 60. nagranie, telewizyjne nagranie, wówczas stworzono program piosenek wykonujących przez polskich aktorów piosenek Beatlesów. Wśród nich jest duet Haliny Kunickiej i Bogdana Łazuki. Utwór Czy chcesz poznać tajemnicę? Drugi utworek to jest estradowy Barbary Wrzesińskiej i Jana Pochyry, Czupiradło. Ja już kiedyś przy okazji innego tematu wspominałem o tym absolutnie super duecie w wykonaniu wiersza Mariana Załuckiego. I trzecia moja taka propozycja to jest Mariusza Lubomskiego i Stanisława Sojki. Kiedy byłem małym chłopcem. To było wykonane na przeglądzie piosenki aktorskiej we Wrocławiu na koncercie z okazji upamiętniającego Tadeusza Nalepę. Gorąco wszystkim polecam, by zapoznać się z tymi utworami, bo one nie są, tak jak mówię, nie są może jakoś znane, ale warto poświęcić chwilę, żeby z nim się zapoznać, bo to jest majstersztyk.
1: Panie Tomku, dziękuję pięknie za kontakt. Oczywiście zapisujemy, notujemy pańskie podpowiedzi. Kto wie, być może i w jedynce je usłyszymy. 25 prawie minut po 15. Złoty czas radia. Dzisiaj o duetach, o państwa ulubionych duetach, ale także o tym, dlaczego artyści decydują się na wykonywanie piosenek na dwa głosy.
2: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: Nasza stała słuchaczka pani Jowita ze Świnoujścia w długim wpisie podaje swoje ulubione duety. To oczywiście Anna Jantar i Bogusław Metz. W piosence Pozwolił nam los. Anna Jantar, Zbigniew Hołdys w utworze Ktoś między nami. Cóż tam jeszcze mamy? Łucja Prus i Jacek Zieliński z Kaldowie w Żółtych płomieniach liści. Kolejny duet to Bogusław Metz i Krystyna Giżowska. Pani Jowito, jak zwykle bardzo dziękuję za kontakt. 71 151, facebook.com/jedynka, 22 645 22 66. Faktycznie dzisiaj, pytając państwa o duety, skupiam się na wokalistach, bo to najprostsze, ale są też przecież duety znane nam, chociaż pozornie niewidoczne, bo schowane gdzieś na scenie, czy też na płytach, ale są to duety ważne i dostrzegalne. Zmierzam do tego, że takim duetem absolutnie wyjątkowym na polskiej scenie muzycznej, duetem i artystycznym, ale i w życiu prywatnym, jest duet Bożeny i Lecha Janerków, i to wskazuje nasz stały słuchacz, pan Zbigniew. Nawiasem mówiąc, za tydzień, dokładnie za tydzień, 16 maja w kinie Luna odbędzie się premiera filmu o Lechu Janerce. Śpi, śpi, inteligencie. To jest obraz wyreżyserowany przez znanego dziennikarza Grzegorza Brzozowicza. A u nas duet, no bardzo nieoczywisty, bo zaśpiewa Lech Janerka wespół z Januszem Panasewiczem w jednym z przebojów Lady Punk.

Ta piosenka ukazała się w roku 2018 i trafiła na płytę LP1. To oczywiście krążek, który został wydany na 35. rocznicę debiutu zespołu Lady Punk, no bo piosenka Pokręciło mi się w głowie na tym debiucie się znalazła. Natomiast po 35 latach zaśpiewał w tym utworze także Lech Janerka i to właściwie, proszę Państwa, takie połączenie kolegów z Wrocławia, bo Jan Borysewicz, czyli lider zespołu Lady Punk, to podobnie jak mistrz Lech Janerka, także wrocławianin. Myślę, że świetnie zabrzmiały te głosy, czyli głosy Lecha Janerki i Janusza Panasewicza. Pani Agnieszka na profilu facebookowym Jedynki, wiele pięknych duetów śpiewało i śpiewa piosenki. Pierwszy, jaki przyszedł mi do głowy, a ten już był, Barbara Streisand i Celine Dion, to jeden z naszych słuchaczy przypomniał. Następnie to Andrzej i Eliza oraz Edyta Bartosiewicz i Krzysztof Krawczyk. Graliśmy również. W duecie można wyrazić więcej. Każdy głos jest inny i wyraża inne uczucia, odczucia, emocje, to pani Agnieszka. Dlaczego duety, proszę państwa? Dlaczego państwo lubią słuchać piosenek w duetach? Czy duet damsko-męski, czy męsko-męski? Jakie są państwa typy, jakie są państwa podpowiedzi? 71-151, facebook.com/jedynka, 22-645-22-66. A to jeden z najbardziej niezapomnianych duetów w historii muzyki rozrywkowej.

0: Ach, co za duet, ach, co za głosy. Tina Turner i David Bowie w piosence Tonight. Ta kompozycja powstała w roku 1977. David Bowie napisał ją wespół ze swoim przyjacielem, Iggym Popem. I to właśnie na jego album ta kompozycja najpierw trafiła, myślę tutaj o płycie Last for Life, a kilka lat później, bo w 1984 David Bowie zdecydował, że nagra tę kompozycję wraz z Tiną Turner. Jest również fenomenalna moim zdaniem kompozycja, czy też wersja koncertowa utworu Tonight. Gorąco ją Państwu polecam. Można znaleźć bez żadnego problemu w internecie. 71-151, facebook.com/jedynka, 22-645-22-66. Duety w roli głównej w złotych czasach radia. Czy lubimy duety? Czy te piosenki Państwa zdaniem faktycznie są odpowiednie i zakorzeniają się dobrze w naszej świadomości? Zachęcamy niezmiennie do dyskusji. Jest z nami nasz słuchacz, pan Antoni, kłaniam się nisko.
1: Witam serdecznie pana, panie Kamilu, oraz panią Dominikę, która mnie połączyła, i naszych miłych słuchaczy. No, ze słynnych duetów warto wspomnieć choćby tak legendarne upary jak Ella Fitzgerald i Louis Armstrong, którzy swoje wielkie przeboje nagrywali już w latach 40. Słynnym duetem były też duety Franka Sinatry i Binga Crosbiego, także duet Frank Sinatra i Tony Bennett, a także duet, no, trochę zaskakujący, Frank Sinatra i lider grupy U2 Bono. Z duetów polskich można wymienić duet Danuta Rin, Bogdan Czyżewski, którzy występowali razem przez prawie 10 lat. Tworzyli również małżeństwo, ale ten duet, jak i małżeństwo, niestety rozpadło się na początku lat 70. Znakomitego nagrania dokonali Skaldowie, którzy w 69 roku jeszcze nagrali wtedy z Marylą Rodowicz utwór Jeszcze przed chwilą byłaś u mnie. I niezwykły duet stworzyli też Irena Santor i Paweł Kukiz, śpiewając Już nie ma w dzikich plaż. No i na tym chciałbym zakończyć, bo chciałbym dać szansę innym słuchaczom. Oni też mają ciekawe tak propozycje. Pozdrawiam serdecznie pana, panie Kamilu, i panią Dominikę, i naszych miłych słuchaczy. Do usłyszenia, kochani.
0: Bardzo dziękujemy, panie Antoni, także z całego serca pozdrawiamy pana i Gliwice, i dziękujemy jak zwykle za udział w naszej audycji. 22 minuty do

Na naszym profilu facebookowym pani, która jest podpisana jako Bu Palka, napisała: maj rzeczywiście rozkwita nie tylko bzami i kasztanami, ale też melodiami, które aż proszą o spacer, kawę na słońcu i trochę marzeń. Jak dzisiaj w audycji popołudniowej z duetami. Z tobą chcę oglądać świat, Zbigniew Wodecki i Zdzisława Sośnicka. This Girl Is Mine, Michael Jackson i Paul McCartney. Especially For You, Kylie Minogue i Jason Donovan. Shallow, Lady Gaga i Bradley Cooper. A przypomnę, że Kylie Minogue i Jason Donovan dla państwa dzisiaj już śpiewali. Pani Danuta, także na profilu facebookowym Jedynki, Sara Brightman i Andrea Bocelli. To ona zaprosiła go do piosenki Time to Say Goodbye. Dzięki, Sara, i nie... No i nasza słuchaczka dodaje, że ta kariera bardzo Andrea Bocellego rozkwitła, ale głos piękny i zrobił faktycznie dużą furorę. W roku 2020 na Lipiec w Londynie miałam bilet na spektakularny koncert Sary Brightman z chórem i orkiestrą symfoniczną. Niestety przez pandemię go odwołano. Dzisiaj żałuję. Proszę państwa, kolejny duet na antenie, kolejny wspaniały duet dwojga cudownych artystów, którzy mieli swoje ogromne już osiągnięcia, a niejako przypierali.

0: finał finałów, kilkaset metrów stąd, podjęto decyzję o wybuchu Powstania Warszawskiego wbrew obserwacjom wywiadu, a uczestniczył w tym przedwojenny szef dwójki, Grzegorz, który był jednym z tych, którzy zatwierdzili godzinę W. Jeszcze kilkaset metrów dalej, ulica, przy której zatrzymało gestapo, aresztowało Grota Roweckiego, komendanta głównego Armii Krajowej, a więc sukcesy, ale i gigantyczne porażki.
1: No, gigantyczne porażki. No, o Pełczyńskim można mówić i dobrze, i źle, no ale przecież ojciec Stanisława Likiernika, Tadeusz Likiernik, oficer dwójki, już wtedy, a on wtedy działał na odcinku niemieckim, akurat podlegał Pełczyńskiemu, opowiadał, że oficerowie z tego odcinka niemieckiego ostrzegali swojego przełożonego, czyli Pełczyńskiego, że Niemcy się zbroją i ewidentnie ten wysiłek zmierza do zaatakowania Polski. Pełczyński to w ogóle nie przepuszczał tych meldunków wyżej. Więc jeśli to prawda, no to wystawia bardzo złe świadectwo Pełczyńskiemu. A jeśli chodzi o, no, rzeczywiście o decyzję Powstania Warszawskiego, no to rzeczywiście w łonie Komendy Głównej byli oficerowie wywiadu, którzy ostrzegali i nie widzieli rosyjskich czy radzieckich czołgów na Pradze, które miały zwiastować, że już trzeba zaczynać, bo Rosjanie są tuż. No nie, to jest wyssane z palca. Znaczy te meldunki są nieprawdziwe. Po prostu kłamstwo. Znaczy papier wszystko przyjmie oczywiście. I te meldunki zostały stworzone tylko i wyłącznie na potrzeby polityki. Część oficerów Komendy Głównej AH parło do Powstania Warszawskiego bez względu na cenę. Po prostu powstanie ma wybuchnąć. Inni ostrzegali, że z militarnego punktu widzenia to kompletnie nie ma sensu. Niemcy są jeszcze tak okopani po tym zwycięstwie nad pułkami pancernymi, czyli po tym zwycięstwie tej bitwy pancernej na przedpolach Warszawy. I Niemcy się stąd nigdzie nie wybierają. I rzeczywiście Festung Warschau istnieje. W związku z tym Powstanie Warszawskie w takim momencie jest kompletnie bez sensu. No i co? No i mamy to, co mamy. Powstanie wybuchło. Więc to możemy powiedzieć, że to jest gigantyczna porażka służb wywiadowczych i kontrwywiadowczych państwa polskiego.
0: Natomiast znakomicie przygotowaliśmy lądowanie aliantów w Afryce. Świetnie spisywaliśmy się na Półwyspie Iberyjskim. Znakomicie działaliśmy we Francji.
1: D-Day to też jest jeden z sukcesów polskich wywiadowców.
0: Wypożyczony, bo tak to trzeba nazwać, czy oddelegowany do Brytyjczyków Szajnowicz zdobył słusznie miano agenta numer jeden. Chciałoby się powiedzieć, gdzie wady? W Polsce.
1: No w Polsce, no bo rzeczywiście, no zobaczmy, taka Krystyna Skarbek, no my ją wychwalamy i uważamy ją za taką najwybitniejszą polską agentkę, prawda? No dobrze, ale przecież tak naprawdę w Polsce jej działalność była żadna.
0: Jak to żadna? Jej działalność w Polsce była bardzo intensywna, tylko nie dla polskiego, a dla brytyjskiego wywiadu.
1: To jest cholernie ważne, że bardzo wielu polskich oficerów polskiego wywiadu było jednocześnie agentami SOE. Albo agentami Intelligence Service. I teraz jak tu rozstrzygnąć? Wobec kogo oni są lojalni? Wobec polskiej racji stanu, czy wobec brytyjskiej racji stanu?
0: Ale Krystyna Skarbek nie miała tego problemu. Czy SOE, czy Armia Krajowa, Państwo Podziemne, ponieważ ona była w strukturach wywiadu brytyjskiego, zanim powstało to kierownictwo akcji specjalnych. Ona była agentką brytyjską jeszcze przed wojną.
1: No oczywiście możemy pytać, no tak, owszem, to wszystko prawda. No ale jest jeszcze jednak Polką, prawda, jest obywatelką Rzeczpospolitej, no też co jakieś obowiązki takiej osoby wobec własnej ojczyzny są. No ale to jest wszystko prawda, prawda? I my wiemy o jej wybitnych zasługach dla Résistance we Francji. Rzeczywiście ta jej akcja to jest palce lizać. To, co ona zrobiła, jak wyciągnęła z gestapowskiego więzienia liderów tam okręgu swojego, tam gdzie działała. No i i tych oficerów i kobiet zatrudnionych w wywiadzie w Europie, tak, to są rzeczywiście, oni dokonali rzeczy niesamowitych, można powiedzieć. Tu w kraju, no rzeczywiście tych porażek jest zatrzęsienie, znaczy porażek, ale też no nie przesadzajmy, znaczy trudno mieć też jakieś pretensje do skuteczności polskiego wywiadu. Pamiętajmy, że to był kraj, gdzie, no, kraj frontowy, prawda, czyli niemieckich służb było tu strasznie dużo i to różnych, Abwera, służby bezpieczeństwa, te cywilne niemieckie, no tutaj agent agenta agentem poganiał, jeśli chodzi o Niemców, a już ilu było sowieckich

0: agentów, to tego akurat nie wiemy, no bo sowieckie archiwa są zamknięte, ale i było drugie tyle. To jest straszne.
1: O tym najbardziej znanym mówili Janek.
0: Janek Ritter Jastrzębski. No rzeczywiście, bo znamy tylko jednego agenta NKWD w Warszawie i to jest Hans Kloss. No śmiejemy się, no właśnie, ale to jest taki śmiech z bezsiły.
1: Bo oczywiście cały czas pokutuje takie przekonanie, że to nasz polski Hans Kloss, ten Janek, który na końcu w pięknym mundurze z koalicyjką tę Gruppenführera Wolfa załatwia jak chce, a tymczasem przecież no nie pracował dla żadnego polskiego wywiadu, ten filmowy, ani tym bardziej rzeczywisty, czyli Ritter.
0: Ritter to był agent sowiecki. Tych agentów sowieckich było dużo. Później część z nich zaczęło rzeczywiście pracować dla wywiadu Gwardii Ludowej, ale będąc złośliwym, można powiedzieć, że to i to samo.
2: Odrodzona nieznana.
3: Była to odrodzona nieznana o dwójce, czyli o oddziale drugim sztabu głównego, polskim wywiadzie wojskowym. A za tydzień o rocznicy okrągłej, setnej, ale takiej, której się nie świętuje. Bo to rocznica bolesna, rocznica zamachu majowego. Wraz z Grzegorzem Kalinowskim zapraszamy. Maciej Walecki, do usłyszenia.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Czy ty wiesz, jaką fantastyczną książkę ostatnio czytałam?
2: Nie, ale na pewno nie lepszą niż ta, którą ostatnio czytałam ja.
1: To może o tym porozmawiamy w klubie książki.
2: A goście jacyś będą?
1: Oczywiście.
2: Klub książki dzisiaj po 20.
1: Zapraszamy Państwa Magda Mikołajczuk
2: i Agata Kasprolewicz.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
4: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
6: 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla ciebie i twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
7: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
8: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
7: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
9: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
7: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
9: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
0: Reklama.
10: Ogłoszenie społeczne.
11: Cześć, tu Stanisław Ubieński, prezes Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Prawie 50 tysięcy osób podpisało się pod naszymi petycjami w obronie gawronów i przeciwko fajerwerkom. To pokazuje, jak bardzo troszczymy się o naszą przyrodę. Niestety, gawrony wciąż tracą swoje miejsca lęgowe, a fajerwerki nadal płoszą i zabijają ptaki. My jednak nie zamierzamy odpuścić. A ty możesz nam pomóc. Wejdź na otop.org.pl i dowiedz się więcej.
10: Ogłoszenie społeczne.
0: Radio Kierowców.
12: Przed mikrofonem Emilia Kleszczewska. Ekspresowa szóstka, Boże Pole Wielkie do węzła Łęczyce na wysokości miejscowości Wielistowo. To województwo pomorskie. 75 kilometr. Służby informują, że doszło tam do zderzenia dwóch samochodów osobowych, ale nie ma osób rannych. Zablokowany jest aktualnie jeden pas ruchu w kierunku Szczecina. Ruch odbywa się konkretniej drugim pasem. To utrudnienie jest od godziny 16.50 i tak jak podają służby, jeszcze utrudnienia na S6 mogą być do godziny 19. Tymczasem droga krajowa numer 92 to odcinek Podrzewie-Chełno na wysokości miejscowości Koszanowo, czyli już województwo wielkopolskie, 138 km. Tam niestety dachował samochód osobowy. Po godzinie 15.30 trzy osoby są ranne. Takie mamy informacje od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Ruch odbywa się naprzemiennie jednym pasem i tam utrudnienia również potrwają do godziny 18.30. Natomiast zakończyło się już utrudnienie na drodze krajowej numer 10. To odcinek Bydgoszcz-Nakło nad Notecią na wysokości miejscowości Minikowo, gdzie od godziny 9.45 trwały targi. Tam policja kierowała ruchem pojazdów. W tym momencie można już na spokojnie przejechać drogą krajową numer 10. Jest również aktualizacja odnośnie tego, co dzieje się na autostradzie A2. Wprowadzono przejazd pasem szybkim i to odnośnie węzła Słupca.

do Wrześni na wysokości miejscowości Goniczki, 218 km, gdzie po godzinie 15 miał miejsce pożar samochodu osobowego. Jezdnia w kierunku Świecka wcześniej była zablokowana i wprowadzono objazd przez węzeł Słupca.

0: Jest 17. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki. Olaf Warzyński. Sanepid potwierdza, jest pierwsza osoba w Polsce pod nadzorem z powodu hantawirusa.
1: Masz kontrolować swój stan zdrowia i być z nami w kontakcie.
0: Péter Modziar, premierem Węgier, lider partii TISA, otrzymał już gratulacje m.in. z Brukseli. Tragiczne zderzenie skuterów wodnych podczas zawodów w Płocku. Zginął jeden ze sterników. Jest pierwsza w Polsce osoba objęta nadzorem epidemiologicznym w związku z ryzykiem zakażenia hantawirusem. Informację potwierdził główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski.
1: Ona się de facto obserwuje sama, czyli masz kontrolować swój stan zdrowia i być z nami w kontakcie telefonicznym, bo taka jest zasada. I gdy się coś medycznie, zdrowotnie z tą osobą działo, to oczywiście zgłasza się do specjalisty z kraju, gdzie jest, a my o tym wiemy.
0: Osoba objęta nadzorem mogła mieć kontakt z pasażerami statku, na pokładzie którego wykryto ognisko wirusa Andes, groźnego szczepu hantawirusa występującego w Ameryce Południowej. Wycieczkowiec zmierza obecnie w kierunku Wysp Kanaryjskich. Jutro dotrze do Teneryfy. Tam pasażerowie i załoga zejdą na ląd. Na wycieczkowcu Hondius do tej pory potwierdzono 8 przypadków zakażenia wirusem Andes. 3 zainfekowane osoby zmarły. Gratulacje z Brukseli dla Petera Modziara po objęciu przez niego stanowiska szefa węgierskiego rządu. Ten wybór daje nadzieję i stanowi obietnicę odnowy w tych trudnych czasach, oświadczyła przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Wcześniej szef Rady Europejskiej António Costa uznał, że Węgry rozpoczęły nowy rozdział w swojej historii. Modziar został dziś wybrany przez parlament na premiera. Dla polskiego rządu to także ważny moment, m.in. ze względu na sprawę Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego. Peter Modziar w swojej kampanii wyborczej zapowiadał, że Węgry nie będą azylem dla międzynarodowych przestępców. Polskie władze mają oczekiwania wobec Modziara, mówił w Polskim Radiu 24 dziennikarz Rzeczpospolitej Michał Kolanko.
2: Polityka właśnie węgierska jest spięta z polską polityką i dlatego od tego, co zrobi dzisiaj nowy rząd, zależy też w jakimś sensie nastrój i pozycja paradoksalnie rządu polskiego. No bo skoro opinia publiczna widziała, że rząd polski, pan premier Donald Tusk tyle zainwestował w nowy rząd węgierski, w sensie takim poparcia i tak dalej, sam rząd polski ma pewne oczekiwania ewidentne. No co teraz ma być rezultat?
0: Zbigniew Ziobro i Marcin Romanowski są poszukiwani przez polski wymiar sprawiedliwości. Obaj otrzymali azyl polityczny od poprzedniego węgierskiego premiera Viktora Orbana. Tragiczne zderzenie skuterów wodnych na Wiśle w Płocku. Zginął jeden ze sterników, informuje miejscowa policja. Do wypadku doszło przed 14 podczas pierwszej rundy Mistrzostw Polski skuterów wodnych. Po zdarzeniu na miejsce skierowano służby ratunkowe, w tym śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Mimo reanimacji życia jednego ze sterników nie udało się uratować. Zawody zostały przerwane. Zaginął prawie miesiąc temu. Opuścił dom i rowerem wyruszył z Holandii. 15-letni Maxim, poszukiwany przez holenderską policję, odnalazł się w Polsce. A ściślej mówiąc, znaleźli go podlascy policjanci. Nastolatek spał na przystanku w Sobolewie koło Białegostoku. Chłopiec trafił do placówki opiekuńczo-wychowawczej, mówi rzecznik podlaskiej policji Tomasz Krupa.
3: Chłopiec na miejscu został zbadany przez lekarza, a następnie przewieziony do placówki opiekuńczo-wychowawczej w Białymstoku, gdzie przebywa do tej pory. O całej sytuacji i odnalezieniu chłopca zostali poinformowani już policjanci z Holandii.
0: Chłopak zaginął 18 kwietnia. Wtedy wyjechał swoim rowerem z miasta Apeldoorn w Holandii. Policja podawała, że może się kierować przez Niemcy do Polski.
4: To są aktualności jedynki.
0: Domagali się powszechnej i bezpłatnej kastracji zwierząt, kompleksowej reformy schronisk oraz zakazu trzymania pupili na łańcuchach. Z takimi hasłami na długi targ w Gdańsku przyszli uczestnicy manifestacji pod tytułem Stop cierpieniu zwierząt w Polsce.
5: Czego oczekujemy? Tego, żeby były programy, żeby były pieniądze na kastrację przede wszystkim, bo to jest zapobieganie bezdomności.
6: Jesteśmy tutaj po to, żeby wyrazić swój sprzeciw

0: i połączyć się ze wszystkimi, którzy wspierają zwierzęta i mają dość takiego traktowania i ludzi, i zwierząt.
1: Żebyśmy nie myśleli tylko o sobie, ale o innych, o tych, którzy cierpią.
2: Protesty odbyły się także w 14 innych miastach. Szacuje się, że w Polsce żyje prawie milion bezdomnych zwierząt. Polski obrońca Jan Bednarek ofiarą napadu rabunkowego. Piłkarz FC Porto został okradziony w swoim domu w Porto na północnym zachodzie Portugalii. Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem, kiedy Bednarek wracał z żoną i córką do domu. W środku zastał trzech złodziei. Jeden z napastników groził mu nożem, przekazała policja. Sprawcy skradli dwa zegarki marki Rolex, szacowane łącznie na 150 tysięcy euro. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
2: Do końca dnia będzie pochmurno, przelotne opady deszczu możliwe na Podlasiu, Mazurach, Śląsku i w Małopolsce. Na termometrach od 7 stopni w Suwałkach, 14 w Warszawie, 17 w Poznaniu, do 19 w Szczecinku. Na barometrach w stolicy 1006 hektopaskali.
3: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
5: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
6: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
5: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
7: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
5: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
7: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
3: 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla ciebie i twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
8: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
9: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
8: Latium?
9: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
8: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
9: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
3: Zdrowid. Reklama.
10: Komunikat nadawcy.
11: Szanowni słuchacze, uprzejmie informujemy, że w dniach 11 i 12 maja w godzinach od 9 do 19 program Pierwszy Polskiego Radia nie będzie odbierany na falach długich. Przepraszamy za utrudnienia i zapraszamy do słuchania jedynki na falach ultrakrótkich w technologii DAB+, aplikacji mobilnej i na stronie jedynkapolskieradio.pl.
10: Komunikat nadawcy.
3: Playlista Ani Dąbrowskiej.
12: Sobotnie późne popołudnie w programie Pierwszym Polskiego Radia, czyli playlista. A w tym sezonie do wakacji słuchamy piosenek wybranych przez Anię Dąbrowską. Dzień dobry, Aniu.
13: Dzień dobry, witam jeszcze raz.
12: Już po pierwszej audycji wiemy mniej więcej, jaka to będzie droga. Droga, nie chcę powiedzieć smutku, ale raczej... Myślę, że adekwatna do weekendu, trochę wolniejsza.
13: Trochę wolniejsza, chyba też tak właśnie zdałam sobie sprawę, że ciągnie mi już w poprzedniej audycji, mówiłam do takich troszeczkę smutniejszych piosenek, ale ta audycja będzie bardziej zróżnicowana, tak bym powiedziała. Wybrałam troszeczkę piosenki też z innych gatunków. Jest też jedna piosenka z bajki, jest jedna piosenka z musicalu, więc no, będzie się działo.
12: Dodajmy, że mamy też w studiu wyjątkowego gościa, bardzo specjalnego, wyjątkowego gościa, ale kto to będzie, przekonamy się pod koniec audycji. Będzie też pewna niespodzianka związana z tym
13: gościem.
12: Będzie
13: premiera.

0: Tak, nawet pra-pra-pra-pra-premiera.
1: Pra-premiera wszystkich premier, proszę państwa, tak.
0: To jest tak, że audycja, playlista jest, no, jest twoją też audycją i postanowiliśmy, że gość czy też współprowadząca może zaprosić swoich gości i tak też tak dzisiaj będzie. Myślę sobie, czy ty miałaś kiedyś jakąś taką naturę DJ-ki albo miałaś ochotę tak stanąć i pograć?
1: Nie, nie miałam. Zawsze wydawało mi się to dość trudną i męczącą pracą, wiesz, bo tak jak patrzę na DJ-ów, to oni pracują do dosyć późnych godzin.
0: No tak.
1: Trzeba mieć odpowiednie do tego zacięcie. Ja raczej, wiesz, na scenie mi się strasznie czas dłuży, wiesz, bo to tak jest, że te emocje są tak duże, że każda minuta, wiesz, rozciąga się do godziny właściwie, więc jak jeszcze miałabym sobie zwiększyć tą dawkę emocji, to chyba...
0: Ale to w każdy koncert wkładasz aż tyle emocji? Nie jest tak, że po tylu latach wchodzisz, śpiewasz, oczywiście reagujesz tak lub bardziej zgodnie z tym, co tam publiczność, jaki to dyktuje, ale chcesz powiedzieć, że po każdym koncercie schodzisz taka zmęczona, styrana emocjonalnie?
1: Powiem ci, że tak. Ja nie traktuję tej pracy w cudzysłowie lekko. Zawsze się bardzo przygotowuję, rozśpiewuję się, wizualizuję sobie, co się będzie działo na koncercie, jaka jest publiczność, jakiego typu emocje oni ode mnie oczekują, czy to jest koncert stojący, siedzący, czy to jest bankiet, wiesz, nie robię czegoś takiego, że co będzie, to będzie, jakoś to będzie. To w ogóle nie jest w moim stylu i dlatego pewnie też bardziej się spalam kortyzolowo na tych koncertach i dużo mnie to rzeczywiście kosztuje. Muszę potem odespać, odchorować, wiesz, odchorować może za dużo powiedziane, ale rzeczywiście odpocząć od tego zgiełku. Ale wiesz, są ludzie, którzy są do tego stworzeni, którzy to uwielbiają, których to, wiesz, karmi ich ta energia sceniczna i oni sobie bez tego życia nie wyobrażają.
0: To jest jakieś niewiarygodne, co mówisz. Tyle lat na scenie, sukcesy, po paręset tysięcy sprzedanych płyt, koncerty często wyprzedane, a ty mi mówisz, że to jest dla ciebie jakaś tyrka, orka i nie jesteś do tego stworzona.
1: To nie jest tak, że to jest tyrka orka, absolutnie. Za każdym razem, kiedy jestem na scenie, a najlepiej już po zakończonym koncercie to dziękuję i wszechświatowi i jestem ogromnie wdzięczna, że taki akurat zawód wykonuję, który jest twórczy, który kocham. Kocham śpiewać, kocham pisać piosenki. Muzyka jest czymś, co jest dla mnie naprawdę bardzo ważne w życiu. Ale ten aspekt rzeczywiście koncertowania, no nie mogę powiedzieć, że jest taki leciutki, że to jest tak po prostu, wiesz, jak kapuśniaczek.
0: Widzisz, to właśnie radio ma to do siebie, że jesteś z ludźmi, ale jednak na waszych wzajemnych zasadach.
1: No wiesz, tak.
0: W każdej chwili ktoś może wyłączyć radio, jak mu się nie podoba, ty możesz też wyjść w sumie, nie? Jak ci się nie podoba.
1: No właśnie. Więc... i też to też jest, daje mi taką, coś takiego, że czasami jak tworzę muzykę, to sobie myślę, że Jezu, przecież to się może nikomu nie spodobać. To
0: za
1: się
0: każdym
1: nie
0: razem?
1: Uda. Zawsze są takie, wiesz, takie dylematy i takie rozkminy. I sobie myślę, że kurczę, no przecież jeżeli komuś się nie spodoba, to przełączy stację i pójdzie dalej. Być może wcale o mnie źle nie pomyśli nawet. Przy okazji.
0: Dzisiaj słuchamy muzyki, którą wybierasz. Pierwszy utwór nawiązuje, no to mógłby być kontynuacją poprzedniej audycji. James Bay, Let It Go. Co powiesz?
1: Wspaniała piosenka. Przy tej piosence bardzo dużo spędziłam czasu na bieżni, wyobraź sobie. To jest piosenka. Zdałam sobie sprawę właśnie niedawno całkiem, że ja muszę tą piosenkę też puścić, ponieważ jest mi ona niezwykle bliska. Wspaniałą ma harmonię, taką troszeczkę w zwrotce, taką bondowską. Mój syn by powiedział, że to Rachmaninow, a w refrenie się otwiera i jest wspaniały taki popowy refren. Minimalizm, ale za to dużo emocji.
0: Posłuchajmy.

0: James Bay od Ani Dąbrowskiej z jej playlisty w radiowej jedynce. Playlisty, która nigdy się nie zatrzymuje prawdopodobnie.
1: Chciałabym, żeby tak było, ale dobrej muzyki wcale nie ma aż tak dużo. Ciągle siedzę i grzebię i szukam. Ale tutaj na tej playliście będą całkiem fajne numery.
0: A czy to prawda, że od muzyki piękniejsza jest tylko cisza?
1: Coś w tym jest. Wiesz co, wspaniały cytat. Kto to powiedział?
0: Nie pamiętam.
1: Nie pamiętasz?
0: Nie pamiętam, ale dokładnie go przecytowałem,
1: naprawdę,
0: ale tak właśnie jest.
1: Tak. Coś w tym jest. Szczególnie dla muzyka. Kiedy ta muzyka wypełnia tak dużą przestrzeń, to potem ta cisza smakuje. Rzeczywiście smakuje inaczej.
0: Mhm. Przechodzimy do następnego numeru. Metronomy.
1: Metronomy, The Look.
0: Gdzie usłyszałaś po raz pierwszy? Z czym ci się kojarzy? Gdzie słuchasz często? Dlaczego warto sięgnąć po ich muzę? Mm-hmm.
1: Wiesz co, bardzo, bardzo dawno temu usłyszałam ten numer. Przy okazji chyba nagrywania jednego z pierwszych albumów, nie pamiętam, który to jest rok. Wspaniałe w tym numerze jest to, że jest to połączenie kompletnie akustycznych instrumentów, wręcz takich oldschoolowych. Muzyków jest jak na lekarstwo. Chyba jest ich piątka.
0: 2-2-1.
1: 2-2-1?
0: 2-11.
1: No właśnie, to mnie zdziwiłeś, wiesz, bo to niemożliwe by było.
0: Nie, bo to 10. rocznica. Właśnie w cyfrze to tak bywa, proszę państwa, że się patrzy na datę, a tu nagle, o, urodzinowe wydanie.
1: My już po prostu myślimy w takich kategoriach, że 2-2-1 to mi się kojarzy, jak to rok po pandemii, wiesz, wszystko od po pandemii tak, i przed pandemią,
0: tak,
1: na pewno pamiętam, że to było przed pandemią.
0: Długo nawet.
1: Akustyczne instrumenty, muzycy grający na żywo, a jednocześnie numer ma wydźwięk totalnie współczesnego indie i takiego niezależnego popu, bym powiedziała, coś w rodzaju. Słychać w tym numerze coś takiego, że ci muzycy są inteligentni, że mają w głowie poukładane i wymyślili sobie to wszystko świetnie i ten zamysł zrealizowali w pełni.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: Moja playlista w jedynce, może numer trzeci byśmy zapowiedzieli.
2: Tak od razu nie chcesz pogadać?
1: No.

0: Kurczę, słuchaj, ja nie jestem radiowcem, nie mam tego we krwi. Powiedz mi, co mam powiedzieć.
1: Bardzo smutek masz we krwi, kiedy śpiewałaś. Słuchaj, bardzo dobrze ci idzie.
0: Dobrze
1: ci.
0: Mi idzie?
1: Poza tym, a właśnie, ja pamiętam taką składankę w 2004 roku wydaną przez ciebie, albo dla ciebie, Ania. I to było w ogóle, wiesz, wtedy artyści nie wydawali swoich składanek. To było coś tak dziwnego. Pamiętam, że to była płyta z twoim zdjęciem, na której nie było ani jednej twojej piosenki.
0: Tak, tak. Wiesz co, no to był taki pomysł wydawczy firmy, w której wtedy wydawałam płyty. Ja myślę, że wiesz co, tak do końca nie wiem, czy to nie był zamysł finansowy.
1: Domyślam się, chociaż się opłaciło?
0: Nie wiem tego, nie wiem. Wiesz co, i powiem ci tak, ja wtedy chętnie pozowałam do zdjęć, byłam bardzo ładna i nie pamiętam tego nawet w ogóle, więc wytnijmy to.
1: Przejdźmy w takim razie do Skin and... Nie, ja bym kontynuował ten temat jednak, ale może następnym razem.
0: Dobrze, chyba następnym razem.
1: Mamy tego
0: ja
1: czasu.
0: Ja naprawdę nie pamiętam tego, wiesz, do końca.
1: Ale
0: ja wiem, że była taka składanka.
1: Nie pamiętasz tych czasów w ogóle, by byłaś co? Byłaś jakaś uniesiona mocno
0: nie,
1: wtedy?
0: Nie, no pamiętam te czasy i pamiętam, że taką składankę robiliśmy, ale ja już nawet nie
1: mnóstwo numerów było
0: z Motown. Nie pamiętam, co tam było na tej składance.
1: Marvin Gaye, mnóstwo klasycznych, czarnych numerów. Ja mam ten płytę.
0: Ale jeszcze też, zobacz, to w ogóle były takie czasy składanek.
1: Ale artyści swoich nie wydawali rzadko.
0: Ale radia swoje wydawały.
1: Tak, dziennikarze niektórzy.
0: Tak,
1: wydawali
0: tak.
1: Swoje.
0: Takie debeściaki się wtedy sprzedawały, wiesz, to były jeszcze takie czasy, że nie było takich playlist jak dzisiaj, wiesz, masz...
1: W sekundę
0: ci już masz zrobione, wiesz, zrobione właściwie na dzień dobry, a wtedy tego jeszcze nie było. I wiesz co, ja na przykład też tak, jak chcę sobie znaleźć coś fajnego, fajną muzę, to wiesz co robię?
1: Idziesz
0: to...
1: do antykwariatu.
0: Już teraz nie... czytam wywiady z moimi ulubionymi artystami, czego oni słuchają. Bo czasami nie można tego znaleźć. Czym się inspirowali i na tych playlistach moich będą takie tacy artyści, których wygrzebałam po playlistach moich ulubionych artystów właśnie.
1: Zdajesz sobie
0: sprawę.
1: Dlatego
0: fajnie by było, gdyby robili te playlisty artyści,
1: prawda?
0: Ty
1: swoją masz w jedynce.
0: Ja mam w jedynce, a tak to ogólnie zachęcam też innych, żeby robili swoje ulubione playlisty. Będziemy wiedzieć, czym się inspirują.
1: Wiem, że lubisz trudne numery. Ten, który teraz zagramy, sama określiłaś niełatwym. 070 Shake.
0: Tak, tak. No nie jest, właśnie tak sobie zdałam sprawę, że może nie będzie taki zbyt przystępny, ale ja tam odnajduję właśnie takie momenty, w których ten numer wchodzi w pop taki bardzo szlachetny, melodyjny. Być może to tylko ja odnalazłam coś takiego. Fantastyczne jest to, że ten pop może tak ewoluować, może mieć tak dużo różnych form. I te formy właściwie tworzą klimat, no emocje tak. I no to ta dziewczyna to jest moje odkrycie takie sprzed paru lat. Zresztą potem okazało się, że jest zapraszana do różnych właśnie współpracy z innymi artystami. Została doceniona przez środowisko i ja też zakochałam się w jej twórczości.

0: playlista Ani Dąbrowskiej w radiowej jedynce 070 Shake. Czy my w Polsce lubimy soul?
1: Soul, no tak średnio jesteśmy soulowi. Raczej soul to tak bardziej z tej wschodniej części do nas przypływa jako taka rzewna nuta śpiewna, wiesz, typu, nie wiem, jaką miałabym tutaj zaproponować piosenkę, najbardziej soulową polską, nie ma chyba takiej. Nie, nie jesteśmy soulowi, chyba nie mamy tego właśnie we krwi.
0: Zazdroszczę dlatego Amerykanom tego, że od dziecka uczyli się muzyki w zupełnie inny sposób niż u nas, że mieli szafy grające w klubach, że śpiewali, że pianobary są czymś zupełnie normalnym, że ludzie śpiewają, uczą się śpiewać. Oni wszyscy, nie wszyscy, ale bardzo wielu z nich ładnie śpiewa. Nie?
1: No i też jakby są takie zagłębia tam ogólnie muzyki, wiesz, możesz sobie pojechać do Nashville i na każdym kroku ktoś ci gra coś, coś innego. Więc ta tradycja rzeczywiście jest dużo bogatsza niż u nas. No chyba widać po naszym rynku muzycznym, że tych soulowych wejść nie było zbyt wiele, takich, które się przyjęły.
0: Sisters trochę.
1: Nie tak
0: Szcześniak może.
1: Może troszkę Kuba Badak tam swego czasu momentami na pewno się inspirował. A tak to rzeczywiście nie bardzo się to przyjmuje. Chyba musi to być, wiesz, wymieszane takie, ten soul trochę z naszą kulturą, z naszą wrażliwością. Ale ja oczywiście kocham soul. I dlatego następna tutaj artystka to taka kwintesencja soulu w połączeniu z dużą dawką emocji. Tutaj takich miłosnych, takich, że ona jest gotowa przyjąć miłość do swojego serca i czeka na nią. No jak my wszyscy.
0: Dobre na maj.
1: Dobre.

0: playlista w radiowej jedynce Ani Dąbrowskiej. Przez cały czas od początku tej audycji naszej rozmowie przysłuchuje się tak nawet nie znudzona bardzo pewna osoba. Ja teraz wyłączam swój mikrofon i przekazuję współgospodyni głos.
1: Proszę Państwa, chciałam przedstawić moją gościnię dzisiejszej audycji. Mianowicie jest to Melania Jóźwicka, moja córka.
2: Dzień dobry.
0: Cześć, Melania.
1: Na końcu tej audycji właśnie zapowiedziana premiera piosenka w wykonaniu Melanii. Mam nadzieję, że ktoś będzie na tyle miły, że nagra, gdyż jest to premier. Będzie.
0: Czyli nikt tego jeszcze wcześniej nie usłyszał, czy twoje koleżanki z klasy w ogóle nic?
2: Pewnie coś tam słyszały ode mnie. Też jak byłam trochę mniejsza, to nagrywałam to. Możliwe, że nawet im to pokazywałam, ale teraz nie pamiętam. Pewnie słyszały, ale już zapomniały, więc usłyszą na nowo i będą miały takie: wow, Mela, ale super. Masz taką fajną piosenkę.
1: No zobaczymy. Mam nadzieję, że się spodoba. Mi się podoba bardzo.
0: Ale ty chcesz śpiewać, Mela?
1: Ale ja nie jestem obiektywna.
0: No wiadomo. Chcesz śpiewać?
2: Wiesz co?
1: Waha się.
2: To jest dla mnie pytanie, na które kiedyś bym odpowiedziała pewnie: Jezu, tak, o mój Boże, totalnie chcę śpiewać. A teraz? Teraz to sama nie wiem, bo wiesz co? Zastanawiałam się wiele razy, czy to w ogóle ma dla mnie jakiś sens, no bo jednak faktycznie to, że mojej mamie się udało i jestem z niej bardzo dumna i no na niej się głównie wzoruję, no to nie wiadomo, czy mi może się udać, no ale miejmy nadzieję, że tak.
1: Z wiekiem coraz więcej obaw.
0: Jaka mądra 13-letnia dziewczyna, w ogóle jestem w szoku, że nie mam kontaktu z młodymi ludźmi.

0: i więc tak młodymi, więc...
1: Po mnie jedynie ma urodę, a inteligencję to już...
0: Już nie przesadzaj, nie przesadzaj, ale... Czyli skoro chcesz iść śladem mamy, to chyba fajnie jest tak naprawdę, fajne jest to jej życie, to wasze życie.
2: No tak, ja nie mówię, że to nie jest fajne.
0: Nie, bo wiesz, niektórzy mówią, że mama wiecznie w trasie, że nie ma, że to jednak jest obciążone z jakimś kosztem, to, tak. Że mama jest piosenkarką, że no jednak jesteś córką znanej osoby bardzo. No,
1: wiesz, jak to wygląda? Ja wyjeżdżam w trasę i Mela jest tak samodzielna, że wszystko robi sama zakupy, sama karmi zwierzęta, wychodzi z nimi na spacery i do tego jeszcze rano chodzi sama do szkoły.
0: I jeszcze nagrywa piosenki.
1: I nagrywa piosenki.
2: No... Ogólnie dla mnie to nie jest jakiś za wielki problem to, że moja mama jest piosenkarką. Może kiedyś był, bo w sumie kiedyś oczywiście, że mógł być, byłam mniejsza, tęskniłam, dzwoniłam taka zapłakana, że z moją babcią zostawałam. Jezu, mamo, babcia się ciągle na mnie wyżywa, a Staśka tak faworyzuje. No ale też ja nie byłam za łatwym dzieckiem, więc jej się nie dziwię. No ale teraz dla mnie to w ogóle nie jest problem i życzę mojej mamie... Jak najlepiej.
1: Ja tobie też.
0: No właśnie chciałem powiedzieć, że mama tobie też chyba jest pierwszą recenzentką twojej piosenki.
2: No tak. Mam wiele osób, które mi życzą bardzo dobrze. Nie tylko moja mama, ale ona jest jedną z nich. Mam strasznie dużo przyjaciółek, które tak we mnie wierzą. Nawet ja tak w siebie nie wierzę. No w sensie to jest oczywiste, ale po prostu jestem tak za te wszystkie osoby wdzięczna, że aż brak mi słów.
0: To posłuchajmy może. Powiesz jeszcze kilka słów o tej piosence, co to za utwór.
1: Ale to już od razu gramy tą piosenkę. Zanim posłuchamy piosenki Meli, to też przygotowałyśmy taką jedną piosenkę, naszą ulubioną. Bardzo wiele razy oglądałyśmy ten film razem i polecamy bajkę zresztą. Bajka nosi tytuł Bestia z Nibylandii. A piosenka to będzie polski akcent Monika Bożym i Mateusz Ziółko. Jaki tytuł piosenki?
0: Tysiąc lat.
1: Tysiąc lat. Tysiąc lat, tysiąc tak. Lat, tak. Tak, tysiąc lat. Wspaniała piosenka.
0: A później...
1: Dla nas sentymentalna.
0: A później posłuchamy piosenki Meli.

0: córką, Melą. Melą Jóźwicką, która nagrała piosenkę i zaraz państwo ją usłyszą. Podpowiemy, co to za piosenka? Zdradzimy tajemnicę?
1: Może niech Mela zatytułuje, powie, jak się nazywa? Jaki tytuł?
2: Tytuł piosenki to Miłostka.
1: Pisałyśmy razem tekst. Piosenka jest autorstwa mojego i Kuby Galińskiego. Mhm. Wygrzebana z bardzo, bardzo starej szuflady.
0: A dużo masz takich piosenek w szufladzie? W szufladach?
1: Myślę, że dokopałabym się do wielu, ale mam coś takiego w sobie, że lubię robić nowe zamiast grzebać w starych, ale tutaj, prawda, Mela pogrzebała i jej się spodobało, więc pomyślałam sobie, a co? Niech ma.
0: Absolutna prapremiera Mela Jóźwicka, ale masz jakiś pomysł na pseudonim?
2: Zawsze miałam dużo pseudonimów, ale zazwyczaj nie były to jakieś takie z moim imieniem, nie wiem.
1: Medialne.
2: Nie były medialne, nie wiem, jakieś dosyć obraźliwe. W sensie.
0: No wiem, jak to nastolatki.
2: Takie, no, dla żartu. Mhm. Nie, przyjaciółki często nazywają mnie, mam tylko jedną, nazywa mnie Melisa. Druga.
0: A to ładnek,
2: herbatka.
0: Uspokajająca.
1: Zaraz zobaczymy, czy to będzie uspokajająca piosenka.
0: No ja posłuchałem dzisiaj, mnie trochę uspokoiła. To premierowo, przedpremierowo absolutnie w radiowej jedynce, w playliście. Zastanawiam się, czego ci życzyć. Czy ty tak na serio w to wchodzisz, czy po prostu korzystasz z tego, że masz dostęp do, nie wiem, do mikrofonu, do dobrych piosenek, że masz to w ogóle te aurę artystyczną masz w domu, wiesz, o co chodzi.
2: No tak, tak.
1: Ja tylko dodam, że Mela chodzi po domu i śpiewa non-stop, więc nawet jeżeli ona mi mówi, ja nie wiem, czy ja będę śpiewała, a jednak cały czas to robi, więc właściwie siłą rzeczy siedzimy w domu i muzykujemy. Syn gra na pianinie, a my po prostu razem, kolokwialnie mówiąc, drzemy ryje. I on nam mówi, przestańcie już, a my mu do niego mówimy, przestań już, bo nas uszy bolą. I tak jest, taki mamy dom właśnie. Ciągle są dźwięki.
0: Włoska rodzina trochę z duszą Chopina.
2: Tak.
0: Momentami. No dobrze, to, a jeszcze powiedz jedną rzecz na koniec. A kto cię muzycznie, poza mamą oczywiście, inspiruje jeszcze? Kogo słuchasz?
2: Jest taka artystka, no niestety dopiero teraz, jakoś niedawno ją dostrzegłam. No popularna Ariana Grande. Dla mnie ona jest po prostu ikoną popu. Jakby nie znam innej osoby, która by lepiej śpiewała od niej. Naprawdę ma taki czysty głos, taki świetny, naprawdę, no po prostu dramat. I grała w wielu serialach z mojego dzieciństwa. Nie wiem, na przykład Sami Kat albo Wiktora Znaczy Zwycięstwa. Ja się wychowałam.
0: To taka nasza Madonna, wiesz. Trochę pewnie, albo nie wiem, do kogo to jeszcze porównać.
1: Ja wychowałam się na Mariah Carey.
0: No to ten sam mniej więcej jest.
1: Tak to jest.
0: To właśnie chodzi. Świetnie, gratuluję ci. Wracaj z piosenkami, ale rób to w swoim tempie. Niech ci się wiedzie. Dobrych wakacji, bo to zdaje się zaraz.
2: No tak, no w sumie zaraz są wakacje. Ale dziękuję bardzo.
0: No dobra, to zapowiedz swoją własną piosenkę.
2: To jest piosenka Miłostka
1: w wykonaniu Meli Jóźwickiej.

0: to by było na tyle na dzisiaj. Dziękuję bardzo. Zaskakująca audycja, powiem ci.
1: Ja też dziękuję. Dziękujemy
0: Meli.
1: Meli za zaprezentowanie swojej
2: ja
1: piosenki.
2: Ja również dziękuję za zaproszenie.
0: Słyszymy się za tydzień o 17.
1: Do zobaczenia z kolejną dawką wspaniałych, smutnych piosenek przyjdę.
0: Ja muszę kiedyś wydać, proszę państwa, te rękopisy z playlistami, które Ania mi podsyła. Ania Dąbrowska, Marcin Wojciechowski, dziękujemy.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Czy ty wiesz, jaką fantastyczną książkę ostatnio czytałam?
2: Nie, ale na pewno nie lepszą niż ta, którą ostatnio czytałam ja.
1: To może o tym porozmawiamy w klubie książki.
2: A goście jacyś będą?
1: Oczywiście.
2: Klub książki
1: dzisiaj
2: po 20.
1: Zapraszamy Państwa Magda Mikołajczuk
2: i Agata Kasprolewicz.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
4: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
3: A, no i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
0: 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla ciebie i twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
6: Co za dzień.
7: Co się stało?
6: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
7: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
0: Reklama. Polskie Radio. Jedynka. Radio kierowców.
8: Mariusz Dąbrowski, zapraszam. Autostrada A2, odcinek węzeł Słupca, Września, w miejscowości Goniczki na 218 kilometrze. Spaliło się auto osobowe, jezdnia w kierunku Świecka przejezdna jest teraz tylko lewym pasem. Był czas, że była to trasa zablokowana i trzeba było korzystać z objazdu przez węzeł Słupca. Teraz jedzie się tylko jednym lewym pasem w stronę granic. Koniec kłopotu w innym miejscu autostrady A2, na odcinku węzeł Halinów, węzeł Mińsk Mazowiecki w miejscowości Cisie na 497 kilometrze, gdzie ciężarówka wjechała w barierę. Nikt nie ucierpiał, ale zablokowany był prawy pas ruchu w kierunku Terespola. Teraz w kierunku granicy wschodniej jedzie się bez problemów. Droga ekspresowa S6, odcinek węzeł Boże Pole Wielkie, węzeł Łęczyce w miejscowości Wielistowo na 76 kilometrze. Zdarzyły się dwa auta osobowe. Nikt nie ucierpiał, ale zablokowany jest jeden pas w kierunku Szczecina. Ruch odbywa się pozostałym pasem. Droga krajowa nr 92, odcinek Podrzewie Chełmno w miejscowości Koszanowo na 138 kilometrze, dachowało auto osobowe. Niestety w tym wypadku na drodze krajowej nr 92 trzy osoby zostały ranne. Ruch w obu kierunkach jest możliwy, ale tylko jednym pasem. Koniec kłopotów na krajowej dziesiątce na odcinku Bydgoszcz-Nakło nad Notecią w Minikowie na 248 kilometrze. Skończyły się targi i impreza w Minikowie i dziesiątka została oddana zmotoryzowanym.
9: Minęła godzina 18. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Jedynki, Piotr Paszkowski. Witam Państwa. Pierwsza osoba w Polsce objęta nadzorem z powodu ryzyka zakażenia hantawirusem. Węgry mają nowego premiera.

0: który zapowiada budowę nowego systemu politycznego. Moskwa nie ma zamiaru przedłużać trzydniowego rozejmu z Ukrainą. Pierwsza osoba w Polsce została objęta nadzorem epidemiologicznym w związku z ryzykiem zakażenia hantawirusem, potwierdza główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski. Jak wyjaśnił w rozmowie z Polskim Radiem, oznacza to konieczność samoobserwacji i monitorowania stanu zdrowia. W przypadku pojawienia się niepokojących objawów, takich jak ból głowy czy podwyższona temperatura, osoba ta powinna niezwłocznie poinformować służby sanitarne. Dr Grzesiowski uspokaja jednak, że hantawirus nie rozprzestrzenia się tak łatwo jak wirusy grypy czy koronawirusy.
1: COVID ma znacząco wyższą zakaźność i ten wskaźnik tak zwany CD produkcji ma 10 razy wyższy niż hantawirus, więc absolutnie tutaj porównywać COVID-u do hantawirusa, chociaż trzeba brać pod uwagę fakt, że wirus przenosi się drogą kropelkowo-powietrzną, czyli jest możliwość zakażania człowieka od człowieka, co jest tą cechą specyficzną wirusa tego Andes południowoamerykańskiego.
0: Osoba objęta nadzorem mogła mieć kontakt z pasażerami statku, na pokładzie którego wykryto ognisko wirusa Andes, groźnego szczepa hantawirusa występującego w Ameryce Południowej. Wycieczkowiec zmierza obecnie w kierunku Wysp Kanaryjskich. To nie były zwykłe wybory, tylko zmiana systemowa, uważa politolog Bogdan Guralczyk po wysłuchaniu pierwszego przemówienia w parlamencie nowego premiera Węgier, Petera Madziara. Jego zdaniem było to wystąpienie o innych Węgrzech niż te w ostatnich 16 latach. Jak mówił profesor Guralczyk, ta historyczna zmiana to początek rewolucyjnego procesu, ale nie wiadomo jeszcze, dokąd on zaprowadzi.
2: Z tych 141 na 199 posłów partii TISA, to z nich 99% po raz pierwszy przekroczyło progi parlamentu. To są ludzie nowi, nam nieznani i my mamy przed sobą włącznie z Péterem Madziarem czystą kartę. Jak zostanie zapisana, nie przez słowa, tylko przez czyny będziemy ich sądzili.
0: Nowy szef węgierskiego rządu obiecuje zmiany, pojednanie i sprawiedliwość. Madziar ponownie wezwał prezydenta Tamasa Sulioka do dymisji. Dał mu czas do końca maja. Potem zapowiedział kroki prawne z wykorzystaniem parlamentarnej większości. Trwający z Kijowem rozejm nie potrwa dłużej niż 3 dni, powiedział doradca Władimira Putina do spraw polityki zagranicznej Jurij Uszakow. Dodał także, że trwa przerwa w negocjacjach między Rosją, Ukrainą i Ameryką. Brakuje ustaleń co do kolejnej rundy rozmów. Polityk skomentował w ten sposób słowa amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa, że ogłoszony przez niego w piątek rozejm między Kijowem a Moskwą może potrwać dłużej niż 3 dni.
3: To są aktualności jedynki.
0: W Dniu Europy unijne instytucje w Brukseli otworzyły dziś drzwi dla zwiedzających. Do wieczora każdy może wejść do Komisji Europejskiej, Europarlamentu czy Unijnej Rady. W Radzie, gdzie organizowane są szczyty z udziałem europejskich przywódców i spotkania ministerialne, prezentowały się unijne kraje.
4: Niektórzy chcieli zobaczyć unijną radę od środka, bo na co dzień nie ma do niej wejścia.
5: Ja bardzo liczę tutaj na tą część z tym takim tym jajem, co tam jest, ten czerwony dywan.
4: Tu, gdzie odbywają się szczyty i spotkania ministerialne.
5: Tak.
4: Ale ciekawość wzbudziły także prezentacje krajów. Przy polskim stanowisku ustawiały się tłumy. Były m.in. konkursy wiedzy o Polsce. Na jedno z pytań musiał odpowiedzieć szef Rady Europejskiej. Antonio Costa był pytany, czy zna jakieś słowo po polsku.
6: A Polish word. Dziękuję.
4: Wśród nagród za poprawne odpowiedzi były m.in. smakołyki.
7: Delizia.
4: Czy zamierzacie odwiedzić Polskę?
8: It's on my list. Yeah.
4: Jest na mojej liście. Jeśli się zdecyduje na wyjazd, to Polska będzie pierwszym wyborem. Polska na stanowisku prezentowała informacje o regionach, które warto odwiedzić. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
0: Tragiczne zderzenie skuterów wodnych na Wiśle w Płocku. Zginął jeden ze sterników. Do wypadku doszło podczas Mistrzostw Polski Skuterów Wodnych, mówi Monika Jakubowska, oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Płocku.
9: Zderzyły się 2 skutery wodne. Na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Niestety pomimo reanimacji życia jednego ze sterników nie udało się uratować.
0: Zawody zostały przerwane. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.

0: Informacje sportowe. Sylwia Urban. Widzew Łódź wygrał z Lechią Gdańsk 3-1 w zakończonym już meczu 32. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Dzięki temu opuścił strefę spadkową. Teraz Jagiellonia Białystok gra z Pogonią Szczecin i w 36. minucie jest 2-0 dla Jagiellonii. O 20.15 Górnik Zabrze podejmie Zagłębie Lubin. Piłkarze ręczni Orlenu Wisły Płock awansowali do finału Mistrzostw Polski. W rewanżowym meczu półfinałowym ponownie wygrali ze Szczypiornistami Wybrzeża Gdańsk. Tym razem 38-18 i w finale zagrają z drużyną Industrii Kielce. Natomiast w Elblągu trwa finał Pucharu Polski Piłkarek Ręcznych. W pierwszym półfinale Zagłębie Lubin wygrało z MKS-em Lublin 26-20. Przed chwilą rozpoczął się drugi półfinał. Piotrkowia gra ze Startem Elbląg. Finał jutro o 15.00. Kajakarka Anna Puławska zajęła trzecie miejsce w finale olimpijskiej konkurencji kajakarskich jedynek na 500 metrów podczas zawodów Pucharu Świata w węgierskim Segedynie. Pozostali polscy reprezentanci ukończyli rywalizację niestety poza podium. Judoczka Aleksandra Kowalewska zajęła piąte miejsce w kategorii 70 kg w drugim dniu turnieju Grand Slam w Astanie. Polka w pojedynku o ostatni stopień na podium przegrała przez Juko z Brazylijką Noaną Silvą. Hiszpanka Paula Blasi wygrała wyścig kolarski w Vuelta a España. Katarzyna Niewiadoma zajęła ósme miejsce. Na ostatnim etapie najszybsza była Szwajcarka Petra Stisatny, a Polka dojechała do mety na 11. pozycji. Urugwajczyk Guillermo Tomas Silva wygrał w Wielkim Tyrnowie drugi etap wyścigu kolarskiego Giro d'Italia. Drugie miejsce zajął Niemiec Florian Stork, a trzeci był Włoch Giulio Ciccone. Polacy nie startują. Silva objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej, w której ma 4 sekundy przewagi nad Storkiem i nad Kolumbijczykiem Eganem Bernalem. W Bułgarii odbędzie się jeszcze jeden etap. Jutro, poniedziałek, będzie dniem przerwy, a od wtorku peleton będzie ścigać się już we Włoszech. Rywalizacja zakończy się 31 maja w Rzymie.
1: Pogoda. Nadchodząca noc pogodna, tylko na północnym wschodzie okresami wzrost zachmurzenia do dużego i możliwe słabe przelotne opady deszczu. Minimalnie plus 1 stopień na północy i w kotlinach sudeckich, 3 stopnie w centrum, 7 na południowym wschodzie. W tej chwili ciśnienie w Warszawie wynosi 1007 hektopaskali.
2: Klimat.
1: Dobra lub bardzo dobra jakość powietrza jest w całym kraju. 32% prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. Do końca dnia można normalnie korzystać z energii elektrycznej. W lasach Pomorza, Kujaw i północnej Wielkopolski utrzymuje się duże zagrożenie pożarowe.
2: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
3: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
4: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo Log 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej.
6: Keno kręci nas już 18 lat.
7: A my się rozkręcamy.
6: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
8: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
9: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
10: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
7: Ale to kręci.
6: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
12: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
11: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
12: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
13: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm. 3, 17, 41...
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11...
16: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych.

0: aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama. Autopromocja.
2: Karolina Lanckorońska, hrabina, historyczka, kolekcjonerka. Kobieta niezwykła. Jedna z nielicznych osób, które znały prawdę o losie profesorów lwowskich zamordowanych w lipcu 1941 roku. To ona stawia się jako świadek na procesie Hansa Krügera, byłego szefa Policji Bezpieczeństwa w Stanisławowie.
3: Wysoki sądzie, mam wrażenie, że świadek celowo negatywnie ubarwia swoje zeznania.
2: Elżbieta Lewak. Sąd ostateczny. Rzecz o Karolinie Lanckorońskiej.
4: Wtedy zrozumieliśmy, że naszych ideałów musimy bronić w walce z narodem, który sam je kiedyś posiadał.
2: Opowieść o odwadze i walce o prawdę. Reżyseria Ewa Makomaska. Występują m.in. Danuta Stenka, Arkadiusz Brykalski i Łukasz Lewandowski. Teatr Polskiego Radia zaprasza dziś po 21:00.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
5: 11 minut po godzinie 18:00, tu program pierwszy Polskiego Radia.
1: Na pograniczach.
5: Mariana Krill, witam Państwa dziś w audycji o Paradzie Polskości, która w zeszłym tygodniu odbyła się w Wilnie. A także dziś zaprosimy na 27. Festiwal Folkowy Polskiego Radia Nowa Tradycja i także spotkamy się z laureatami Nagrody Radiowej Jedynki w 2024 roku zespołem Chrajberym. Także zaprosimy na familijną wystawę Spilnie Domiwkę, Domy Wspólne, którą można obejrzeć w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie. A także też odwiedzimy Muzeum Emigracji w Gdyni, gdzie też w ubiegłym tygodniu odbył się festiwal z pamięci poświęcony muzyce Polaków mieszkających w Brazylii. Za niecałe 2 tygodnie, 21 maja, rozpocznie się 27. Festiwal Folkowy Polskiego Radia Nowa Tradycja. W pierwszym dniu festiwalu w studiu imienia Władysława Szpilmana w Polskiego Radia odbędzie się koncert laureatów Nagrody Programu Pierwszego Polskiego Radia za lata 2024 i 2025. Wystąpią zespoły Chrajbery oraz Justyna Jary i Elegancka Kapela. Wejściówki na ten koncert można zdobyć, pisząc na adres rckl@polskieradio.pl. A teraz rozpoczynamy z zespołem Wernerhora. To laureaci konkursu muzyki folkowej na nowej tradycji w 2021 roku.

0: Bojkowska pieśń Ej ja majo od Wernehory. W dniu Polonii i Polaków za granicą głównymi ulicami Wilna przeszła Parada Polskości. To coroczna manifestacja polskości w litewskiej stolicy. Polacy z Litwy uczcili też 3 maja 235 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Więcej na ten temat w materiale naszego korespondenta na Litwie Kamila Zalewskiego.
1: Się cieszymy z tego dnia, 2 maja, dnia Polonii i Polaków za granicą. Jeszcze raz wszystkim serdecznie dziękuję i uroczyście ogłaszam, że 16. Parada Polskości w Wilnie jest otwartą.
2: Powiedział do zebranych szef Związku Polaków na Litwie Waldemar Tomaszewski. Biało-czerwony pochód wyruszył w południe z Placu Niepodległości przy budynku litewskiego parlamentu. Zakończył się przed kaplicą ostrobramską, gdzie została odprawiona msza święta. Uczestnicy podkreślali znaczenie Parady Polskości.
3: Jestem dumna, że jestem Polką, że mogę tu być, że mogę świętować to święto razem z nami tu wszystkimi. My przyjechaliśmy tu z różnych części Litwy, można chyba tak nawet powiedzieć, bo nie tylko to rejon wileński, nie tylko to miasto Wilno, ale i Troki, i Soleczniki, wszystko. Nawet widziałam, z Kejden byli, z Kowna, tak, bardzo fajnie jest.
4: To jest bardzo pięknie, że jest coś takiego, że możemy wszyscy się spotkać, że pokazać naszą tożsamość, nasze korzenie, że my jesteśmy razem. Piękne święto.
5: Przyjechaliśmy ze Iszyszek, z miasteczka na południu Wileńszczyzny. Przedstawiciele mieszkańców, placówek, starostwa, no i wszyscy chętnie, no, całe trzy autokary.
2: Jakie uczucia wam towarzyszą, będąc
5: tutaj? No, takie wzniosłe faktycznie, nie? Dobra okazja przypomnieć sobie i dla innych, dla miasta, dla Wilna, dla ojczyzny, nie? Że jesteśmy, kim jesteśmy, bo tak czasem na co dzień to człowiek zapomina, nie? W tym wszystkim. Trzeba się trochę starać.
2: W przemarszu uczestniczyło 12 oddziałów Związku Polaków na Litwie z całego kraju oraz około 150 reprezentacji polskich szkół i przedszkoli, polskich zespołów artystycznych, organizacji społecznych, a także grup rekonstrukcyjnych. Byli też lokalni polscy politycy i polscy dyplomaci. Nie brakowało turystów z Polski.
6: Przyjechaliśmy na majówkę z Warszawy samochodem. No nie spodziewaliśmy się tutaj takiej imprezy. Kolega na Facebooku umieścił taki link po prostu do tego wydarzenia i po prostu wczoraj, właśnie wieczorem. No i tak stwierdziliśmy, że przyjdziemy, zobaczymy. Że nie spodziewałem się, że tyle ludzi tutaj będzie.
7: Wzruszające to jest.
6: Bo taki... też w kontekście tego, jak tutaj chodziliśmy po ulicach Wilna, jak troszeczkę te polskie ślady są zacierane, to tak...
7: To poczucie, że no, możemy zaznaczyć swoją obecność tutaj.
8: Podlaska, Chorągiew Husarska. Jesteśmy, tak jak sama nazwa wskazuje, z Podlasia, chociaż my konkretnie z Olsztyna. Przyjechaliśmy tutaj na Paradę Polskości, żeby pokazać, że Rzeczypospolita kiedyś była wielka i dzisiaj też.
2: A co to za stroje?
8: To są stroje z XVII wieku. Ja jestem towarzyszem husarskim i tutaj mamy przed sobą też husarię.
9: Jesteśmy na majówce tutaj w tym momencie na kilka dni.
10: Przy okazji okazało się, że właśnie jest organizowane takie wydarzenie, ta Parada Polskości, więc postanowiliśmy przyjechać i zobaczyć, przyjrzeć się na własne oczy. Bardzo imponujące rozmiary, spory rozmach, bardzo dużo flag i bardzo dużo uczestników.
9: Tak, bardzo pozytywnie też się nie spodziewałam takiego rozmiaru i tak dużej frekwencji, można powiedzieć. Także naprawdę bardzo pozytywne i miło, że Polonia organizuje takie wydarzenia za granicą.
2: Po mszy świętej w kaplicy ostrobramskiej odbyły się świąteczne majówki. Później także koncert pieśni ludowej Inaczej w wykonaniu folklorystycznego zespołu pieśni i tańca Ojcowizna i zespołu Art of Music. Z kolei wczoraj na cmentarzu na Roście przy mauzoleum, gdzie spoczywa serce marszałka Józefa Piłsudskiego, wieńce złożyli m.in. polscy politycy, a także przedstawiciele ambasady Rzeczpospolitej oraz polskich organizacji społecznych i placówek oświatowych.
11: Polacy mają świadomość, że Konstytucja jest takim łącznikiem i symbolem nie tylko jeśli chodzi o historię, ale i o teraźniejszość.
2: Mówił zastępca szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Jakub Stefaniak.
11: Bo Polska znowu w czasach trudnych, w których przyszło nam żyć, wykazuje się odwagą i innowacyjnością. Oczywiście zadania się zmieniły. Dzisiaj tym podstawowym zadaniem jest to, by zapewnić bezpieczeństwo naszym rodakom w kraju, ale także tym mieszkającym za granicą. Więcej. Polska angażuje się w zapewnianie bezpieczeństwa całej Europie. Bo to nikt inny, tylko polski rząd, niedawno w czasie polskiej prezydencji w Radzie Europejskiej lansował hasło Bezpieczeństwo Europo.

0: Kamil Zalewski z Wilna o Paradzie Polskości i uczczeniu Konstytucji 3 maja. A ja mam nadzieję, że do Wilna powrócimy ponownie pod koniec maja albo na początku czerwca. Tam odbędzie się już kolejny festiwal Skamba Skamba Kankle, festiwal muzyki tradycyjnej, gdzie też zawsze są wątki też z Polski.
1: Polskie Radio. Jedynka.
0: Zbliża się 27. Festiwal Folkowy Polskiego Radia Nowa Tradycja. W pierwszym dniu festiwalu w studiu imienia Władysława Szpilmana odbędzie się koncert laureatów Nagrody Programu Pierwszego Polskiego Radia za lata 2024 i 2025. Wtedy tę nagrodę otrzymali Chrajberym i odpowiednio Justyna Jary i Elegancka Kapela. Na ten koncert serdecznie zapraszamy z Aleksandrą Tykarską. Początek o godzinie 18.30. Oczywiście też i na inne dni festiwalowe, na konkurs muzyki folkowej, a na nim w 2024 roku wystąpił zespół Chrajberym. Muzycy przywracają do życia muzykę, która przez dziesięciolecia pozostawało w zapomnieniu. To brzmienia pogranicza polsko-ukraińskiego z przełomu XIX i XX wieku. Muzyka, która rozbrzmiewała w karczmach, gospodach i na wiejskich placach galicyjskich miasteczek i sztetli. Co zmieniło się od czasu wystąpienia na nowej tradycji? Opowiadają muzycy kapeli Chrajbery, Serhii Postolników i Agata Weber.
2: Bardzo dużo rzeczy się zmieniło, mam wrażenie. To w ogóle nie odbieram tego, jakby to były 2 lata. Mam wrażenie, że to jest jakiś dziesięcioletni czas, który się wepchał w te 2 lata i jakoś tak cały czas jesteśmy na tej fali. No, bardzo dużo festiwali, bardzo dużo jakichś wyjazdów, bardzo dużo grań w wielu, wielu miejscach i w Polsce i też za granicą. Bardzo dużo rzeczy się wydarzyło. Wydaje mi się, że na pewno też za sprawą właśnie nowej tradycji, bo też słyszałam od wielu osób, że właśnie tam nas po raz pierwszy zobaczyli. No więc to też bardzo duża przyjemność. To był, czuję, że dobry krok, żeby się gdzieś tam zapisać, zarejestrować do tego konkursu. Bardzo dobrze to też wspominam. Mam wrażenie, że jakoś tak to była pierwsza taka duża rzecz chyba w naszej karierze, tak mi się wydaje. No i super, super poszło. Otworzyło nam to drzwi do kilku miejsc. No a też no bardzo dużo właśnie jakichś takich fajnych doświadczeń z tego mieliśmy.
3: Czyli wyeksplodowaliśmy w potrzebnym miejscu, w potrzebny czas. I tak z tego mamy też jakieś takie pozytywne wspomnienie i wyniki odpowiednie w kształcie wyjazdów różnych. No to, co Agata mówi, absolutnie zgadzam się i potwierdzam, to prawda.
0: Wtedy już mieliście debiutancki album Korczma, Karczma i to była muzyka, która no, wbrew pozorom mało znana w Polsce, jeśli w ogóle prawie nieznana. Muzyka polsko-ukraińskiego pogranicza, jak z archiwów, tak i ze źródeł pisanych. Jak od tego czasu też ten wątek repertuarowy być może się zmienił? Co odkryliście dla siebie w tym właśnie kierunku?
3: Zostaliśmy w etnicznym, takim etniczno-historycznym regionie, można powiedzieć nawet geograficznym bardziej w Nadsaniu, czyli to jest taka już zachodnia część Rusi Czerwonej. W polskim terminologii to jest ten termin Rus Czerwona, który jest takim wyznacznym. No i właśnie zostaliśmy tam i gramy sporo rzeczy nowych też. Próbujemy to dzielić tak właśnie w 3 kierunkach realizować, czyli muzyka taka rusińska albo ukraińska, muzyka polska i muzyka żydowska. Ja uważam, że to dobry kierunek i na tym już złożyliśmy nawet jakiś taki listę na koncert na nowej tradycji i to jest też w takich 3 kierunkach spróbujemy coś nowego i ciekawego, oprócz tego, co graliśmy na płycie, bo tam też były różne etniczne rzeczy i żydowskie, takie bezpośrednio żydowskie i rusińskie, ukraińskie, a i polskie.
0: Was też można usłyszeć na dwupłytowym albumie Muzyczna Antologia Nadsania i czy jakoś to granie na tej płycie, tej drugiej płycie z rekonstrukcją muzyki tradycyjnej tego regionu, jakoś się różni od tego, jak

0: traktujecie swoją muzykę taką właśnie koncertowo? To, co gracie na koncertach, na potańcówkach, nie tylko w Polsce.
1: Ja powiem tak, że najbardziej to, co zagraliśmy w tej antologii Nocenia, to było tak najbardziej blisko do tego uczucia, które próbujemy i zyskujemy faktycznie od tych grań na żywo dla wariantów potańcówki, dla ludzi, które chcą tańczyć. No właśnie dlatego tak bezpośrednio tam to brzmi nawet trochę, no mi się wydaje, tak za mocno otwarto, bo pierwsza ta płyta Karczma, ona była tak trochę, no nie powiem, że rafinowana, ale tak trochę było wszystko pod kontrolą, a tu już...
0: A co to znaczy za mocno otwarte?
1: No w sensie takim, że bezpośrednio tam taki śpiew u nas, po prostu my już nie zastanawiali się tam dwa razy, jak to będzie brzmieć. Po prostu ty śpiewaj, jak śpiewasz. Wiesz, jak brzmi to w oryginale, wiesz, z jakiego oryginału pochodzi, to już jesteś osłuchany tym oryginałem, wiesz, że to od Pirugę przeważnie tamtego z jego ekipą, tych druzi, z którymi on grał, bo w moment nagrania tego oryginalnych tracków od Władysława Pirugę przez Antonia Pilcha, no to tam był bębnista, jeszcze była śpiewaczka i jeszcze właściwie sam skrzypek Władysław Pirug. No i my znamy ten oryginał, znamy jak on śpiewa i dlatego tak właśnie ten utwór, który tam nie był, ja tu nie był, to już tak mocno na antologii u nas otwarty, jak ja to nazywam. No bo on taki był bezpośredni. Teraz my śpiewaliśmy na festiwale Wszystkie Mazurki Świata na Nocy Tańca i to faktycznie te odczucia, które tam na wideo można zobaczyć i do teraz. To bardzo bliskie uczucie było na festiwale i faktycznie bardzo podobne było na tej płycie Antologia na cenie.
0: Jak na weselu śpiewaliście tak naprawdę. Tak czułam to.
1: Na tym polega w ogóle to wykonanie tej muzyki. Ja uważam, że inaczej nie może być, bo czasem energia ważniej od jakichś estetycznych rzeczy, które ktoś tam wiesz, oj no co oni tam krzyczą albo coś tam. To jest kwestia tylko jak kto to odbiera. Tą muzyką, bo ja osobiście lubię takie rzeczy. Agata też śpiewała, ale jej nie dali mikrofonu na przykład na setance i potem wiesz, jak zeszliśmy ze sceny, to nawet Marta mówi, a faktycznie Agata, musisz zadbać o mikrofonie, bo też śpiewała, była taka pod wpływem
2: tej energii. Tego, co się działo.
1: Tak.
0: Jestem ciekawa, jak dla siebie traktujecie tę muzykę, którą gracie jako kapela Chrajbery? Czy to jakoś już nazywacie folkiem, czy nie do końca, czy raczej to jest tradycja? Jak dla siebie przez te kilka lat też to przemyśleliście?
2: Wydaje mi się, że cały czas jesteśmy w tym nurcie tradycyjnym. Wydaje mi się, że każdy z nas stara się być cały czas blisko tego, jak gdzieś tam sami między sobą, żeśmy odbieramy to, co gramy. Oczywiście to jest moje zdanie, pewnie każdy, kogo by się nie zapytało, każdy ma swoją interpretację tego, czym jest tradycja i jak się powinno ją grać, i czy trzeba ją grać co do nuty, tak samo jak na nagraniach. No, moja interpretacja jest taka, że tą samą melodię każdy skrzypek pewnie i tak by zagrał w każdej wsi zupełnie inaczej, więc to był ten też pomysł na tą nową tradycję, bo mimo, że my jesteśmy tradycyjną kapelą, a na nową tradycję raczej najczęściej spotyka się takie zespoły, które gdzieś tam mieszają folk z tradycją właśnie, czy tam gdzieś, no różne kompozycje, ale gdzieś tam się to wszystko bardzo przecina. No, naszym pomysłem było to właśnie, że ta nowa tradycja jest w nas, ale jest wciąż tradycyjna i chyba cały czas się tego trzymamy mimo wszystko po tych dwóch latach.
0: A ty jako taki muzyk, który znasz bardzo różną muzykę z różnych terenów Ukrainy i nie tylko, co odkryłeś w tej muzyce polsko-ukraińskiego pogranicza? Dla ciebie to było już znane czy raczej nie?
1: Nie, dla mnie nieznane było. Ja jeszcze wtedy, kiedy mówiliśmy o tym, że ta muzyka nieznana dla Polski, ja tak od razu chciałem dodać tylko, że ona tak samo nieznana dla Ukrainy. Ta muzyka została jakoś tak no, wymazana trochę, bo w związku z tymi historycznymi działaniami i z tym wymianą ludności, z tą operacją Wisła i to wszystko zostało takim, no naprawdę, niestety, mocno nieznaną tradycją. Dla mnie też, bo dzięki temu, że Maksym Nakonieczny i Marta Bodnar, jakoś oni tak troszeczkę w tym też, my razem rozwijaliśmy i próbowaliśmy coś jakoś połączyć, coś grać nowego i Agata też do tego nie grała żadnej tradycyjnej muzyki w ogóle. I ja jestem dumny w ogóle, że nam to jakoś idzie i to mi się wydaje, idzie dobrze. W dobrym kierunku po pierwsze idzie, a no jakoś próbujemy. Ja jeszcze z swojego punktu widzenia dodam, że ta tradycja naprawdę, ona przypomina się mi po prostu, jak słuchałem te wywiady Piotra Daliga z jego

0: ekspedycji takich badań terenowych na Podkarpaciu, czyli tam faktycznie za Sianem z Rzeszowskiego. I przeważnie te cymbalisty, kiedy on pytał ich na przykład, a czy grali kolomyjki, to wszyscy mówili, ta, u Rusinów za Sianem. Czyli to jest tak i do teraz, jeszcze tak nie tak dawno, jak on tam był w tych ekspedycjach, w 90-tych latach, 80-tych jeszcze nagrywał tych, że u tych, i po pierwsze nazywali, że Rusiny, no tam potem była korekta, że taki Ukraińcy, no Rusiny, Ukraińcy, to taka podwójna nazwa była, które używali, ale starsze pokolenie nazywało tak jak Rusinami, tak jak i Rusiny nazywali tych ludzi Mazurami. No to nie było nic takiego dziwnego. Kolberg też o tym pisze w końcu XIX wieku, że to jest taka różnica, że nawet na wsiach tam w Rusi Czerwonej albo tam pod Krosnem, gdzie tam w ogóle, no na tych terenach, że to jest Mazury i jest Rusyny. No są i tacy, i tacy. I chodzi mi o to, że pamiętam, że tak jak słuchasz, to o co mi chodzi? O to, że te wykonawcy, te cymbaliści, którzy byli na weselach w naszych wsiach, powiedzmy tak za Sanem, to też przeważnie tam pyta Piotr Dalek, że a co grali, co wy stąd wzięli? No kozaka zaczyna grać, a kolomyjkie. No, czyli takie podstawowe rzeczy, które były, przy czym oni sami ich nie grali. W repertuarze mogli mieć, ale nie grali na swoich weselach. I o to chodzi, że ta wymiana, to co próbujemy też, teraz my w swój sposób próbujemy pokazać społeczności w Polsce, to że te tańce jest dla nas bardzo takie ważne, bo nie znacie ich, ale oni byli tu bardzo blisko. Polscy muzykanci ich też grali, jak chodzili na wesele, czyli tam wesele nawet, no widzisz, muzykanty mogli chodzić i tam. I ja pewien, że tak było, że muzykanci z tych terenów nasi, muzykanci też chodzili na polskie wesele. No Nazarowicz mówił o tym, że on na żydowskie wesele w Raworusku chodził i tam podsłuchał jakieś rzeczy, które też taki Wolodymyr Nazarowicz, który grał na skrzypce i był taki bardzo też, z jego repertuaru też my gramy w Rajberach. No i właśnie o to chodzi, żeby pokazywać jakieś rzeczy, które byli wspólnymi bardziej niż tak różnili ludność tu, która mieszkała obok i była faktycznie dobrymi sąsiadami. Nie zawsze dobrymi, ale sąsiadami.
1: To byli Agata Weber i Serhii Postolników z kapeli Chreiberem. Ich koncert na nowej tradycji 21 maja w studiu Polskiego Radia imienia Władysława Szpilmana. A teraz słuchamy Kolomyjki od Chreibera.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: W Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie można obejrzeć wystawę familijną z Pilniedomiwkiem – Domy wspólne. Nowa wystawa opowiada o tym, czym jest dom i co daje nam poczucie bezpieczeństwa, szczególnie w świecie, który się zmienia.

0: Fundamentem projektu jest idea gościnności, rozumianej jako wzajemna relacja przyjmowania i bycia przyjętym. Domy wspólne zapraszają do refleksji nad tym, jak w zmieniającej się codzienności Warszawa staje się miejscem współdzielonym, tworzonym na nowo przez relacje, codzienne gesty i wzajemną troskę różnych grup.
1: Justyna Dominiak, koordynatorka projektu.
2: Projektu wystawy Domy Wspólne z Pilni Domiwki. Wystawa, która bardzo dużo nam mówi o domu, ale nie tylko.
1: Tak, to jest wystawa, która w ogóle powstała w wyniku cyklu warsztatów i spotkań ze społecznością ukraińską, które odbyły się jeszcze w zeszłym roku. I naszym założeniem jako muzeum było zaprosić mieszkańców Warszawy, również osoby ze społeczności ukraińskiej, do współtworzenia wystawy, która będzie opowiadała o tym, czym dla nas teraz jest wspólny dom i jako wspólny dom traktujemy tutaj Warszawę, miasto, w którym wspólnie funkcjonujemy, mieszkamy i chcieliśmy porozmawiać z uczestnikami warsztatów właśnie o tym, jak rozumieją ten wspólny dom. Oczywiście wychodząc z założenia, że dom to nie tylko miejsce do zamieszkania, ale przede wszystkim to cały ładunek emocji, uczuć, wrażeń i bardzo dużo tych elementów odczuwamy z poziomu zmysłów, dlatego też nasze warsztaty artystyczne różne zmysły dotykały.
3: Nazywam się Iwanna Berczak, jestem kuratorką wystawy z Pilni Domiwki Domy Wspólne w Muzeum Etnograficznym w Warszawie.
2: Od czego się zaczęła ta wystawa dla ciebie? Co było takim punktem zwrotnym, że pomyślałaś, że warto refleksować nad domem, warto pokazać, czym jest dom dzisiaj?
3: Ta wystawa jest procesem, który ciągle trwa. I kiedy myślałam o współpracy z społecznością ukraińską w Warszawie, to pomyślałam o tym temacie domu, bo on jest bardzo bliski dla wszystkich. Jeżeli sięgniemy do historii, czy nawet Polski, czy Europy, te przesiedlenie, migracje ciągle są obecne. No i oczywiście, jeżeli wspominamy o Ukrainie, to również to jest ciągle obecny temat, aktualny. I to pojęcie domu, ono się składa z różnych warstw, tak jak tutaj też na tej wystawie widać. Zapraszamy wszystkich chętnych dołączyć się do tego procesu, zostawić swój ślad, dopełnić tą wystawę swoimi przemyśleniami i też dla różnych grup wiekowych ta wystawa jest bardzo sensoryczna, można wszystko dotykać, współtworzyć, malować na ścianach. Także bardzo się z tego cieszę.
1: Cała wystawa składa się z 6 sal, które zmieniają się tematycznie, ale też zupełnie inaczej wyglądają. Jest jeszcze 7 sala warsztatowa. W tej sali warsztatowej zapraszamy do współtworzenia też elementów, które tam dla Państwa przygotowaliśmy. Pierwsza sala to jest sala, którą my roboczo nazywamy salą kolażu, ponieważ jest ona zainspirowana właśnie warsztatami kolażu, które odbyły się w zeszłym roku. Kolaż uznaliśmy, że jest to takie doskonałe narzędzie, żeby pokazać tą zmienność i różnorodność doświadczeń i emocji, które pojawiają się przy tym temacie domu, więc mamy tutaj w tej przestrzeni 4 powiększone, wybrane kolaże z pracy uczestników i do tych kolaży po pierwsze mamy takie dodatkowe pytania, gdzie zachęcamy do takiego uważnego przyglądania się tym pracom i próby zrozumienia tego, co autorzy, autorki mieli na myśli przy tworzeniu tych kolaży, ale też zachęcamy do ich przetwarzania. Są elementy magnetyczne, które możemy dokładać do tych kolaży, dodając dodatkowe warstwy treści lub możemy stworzyć swój kolaż od podstaw. Wystawa ma to do siebie, że jest bardzo interaktywna i w każdej sali znajdziemy aktywności do wspólnego tworzenia osób, które tę wystawę będą odwiedzać i to jest też jej takim elementem charakterystycznym i bardzo nam zależało i zdaje się, że to się udało, że ta wystawa będzie się zmieniała z każdym gościem, który będzie tutaj przychodził. Kolejne osoby, które będą przychodziły na tę wystawę będą miały już nieco inną wystawę niż poprzednie osoby, które ją odwiedziły właśnie poprzez zostawianie tych swoich dodatkowych elementów, znaczeń i wartości.
4: Proszę uważać.
1: Kolejna sala to sala, którą my roboczo nazywamy strychem i tutaj być może już nawet słychać. Warsztaty, które się odbyły, były poświęcone dźwiękom i staraliśmy się znaleźć z uczestnikami warsztatów, znaleźć, nagrać, wyłapać takie dźwięki, które kojarzą nam się z domem i później te dźwięki, które uczestnicy warsztatów nagrali, zostały przetworzone przez artystkę prowadzącą te warsztaty i stworzyła się z tego taka dźwiękowa jedna kompozycja. Tą kompozycję w tej sali możecie Państwo usłyszeć, ale dodatkowo możecie też dołożyć swoje elementy do tej kompozycji. Mamy przygotowaną specjalną aplikację, gdzie można nagrać swoje dźwięki, swoje

0: historie, swoje opowieści, zostawić je u nas w muzeum i po jakimś czasie być może usłyszycie je w tej kompozycji, która jest przygotowana w tej przestrzeni, ponieważ mamy właśnie w planach zmianę tej kompozycji i dodawanie dodatkowych dźwięków, elementów, znaczeń, które nasi odwiedzający tutaj pozostawią.
1: Podejdziemy dalej.
0: Bardzo proszę.

0: Filip Pietuch. Ja miałem w tym projekcie przyjemność być projektantem scenografii, czyli trochę moją rolą było urzeczywistnienie tych różnych planów, projektów, pomysłów, czyli nadanie im takiej formy no, rzeczywistej, przestrzennej. Bo na początku był tylko scenariusz, taki bardzo zarysowy, napisany przez kuratorkę, przez Iwankę. No i potrzebne było trochę takie zmaterializowanie, jak teraz ten scenariusz przenieść do murów tego budynku, do tych konkretnych sal, pomieszczeń, jakąś się rządzą specyfiką czy wysokością, też takimi tematami, które są ważne dla muzeum, jak na przykład recykling, wykorzystanie rzeczy, które już były przedtem na wystawach, więc stąd pomieszczenie strychu wykorzystuje bardzo istotny element wcześniejszej wystawy, ale zależało nam na tym, żeby go jednak mocno zmienić, żeby to nie było to samo, tylko zupełnie inny wydźwięk. I tak podobnie też powstały właściwie te kredensy, które są tutaj obok nas, bo pierwotnie była tutaj szafa, którą chcieliśmy wykorzystać i w toku demontażu okazało się, że jednak ta szafa już nie spełnia norm wytrzymałościowych, że tak powiem eufemistycznie, ale kredensy zostały. Chociaż dzięki temu, że szafa, krótko mówiąc, się rozpadła, to mogliśmy te kredensy bardziej poróżnicować. Nie trzymała już nas forma tej szafy, którą chcieliśmy wykorzystać.
1: A czy zmieniło się dla Pana postrzeganie domu w trakcie pracy nad wystawą?
0: Chyba mi najbardziej zapadło w pamięć jakieś takie ostatnie pytanie, które jeszcze nie wisi, ale dopiero pojawi się nad tablicą magnetyczną w sali warsztatowej, czyli ja już go nie zacytuję, tylko sparafrazuję, co możemy zrobić, żebyśmy wszyscy poczuli się tu jak w domu. I mam wrażenie, że to w połączeniu z jednym ze zdań Iwanki z oprowadzania, że ta wystawa pokazuje, jakim społeczeństwem jesteśmy dzisiaj, że to nie jest wystawa o przeszłości, tylko o teraźniejszości, to myślę, że w tym obszarze we mnie następuje zmiana. Bardziej taki dom szeroko rozumiany. Nie budynek, nie pomieszczenie, tylko ta wspólna przestrzeń i to wzajemne odżywianie się sobą.
2: Wystawę Spilnie Domiwkę, Domy Wspólne w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie można obejrzeć w najbliższym czasie, ale też przy okazji Nocy Muzeów za tydzień. A dalej słuchamy Maniuchy Bikont.

0: wspomnienie tej chwili, to wiedz, żeśmy wszystko to śnili.
1: Wszystko to śniliśmy?
2: Magiczne dwa spotkania, które zostały w wielu wspomnieniach Józefa Czapskiego na całe życie.
1: Andrzej Mietkowski, zapraszamy Państwa na kolejne spotkanie w tym samym czasie. Bardzo Panu dziękuję.
2: Dziękuję.
3: Po 20:00 w programie Pierwszym Polskiego Radia Klub Książki. Dobrego wieczoru Państwu życzę. Anna Stępniak.
4: Jedynka. Polskie Radio.

0: Autopromocja.
1: Karolina Landskorońska, hrabina, historyczka, kolekcjonerka. Kobieta niezwykła. Jedna z nielicznych osób, które znały prawdę o losie profesorów lwowskich zamordowanych w lipcu 1941 roku. To ona stawia się jako świadek na procesie Hansa Krügera, byłego szefa Policji Bezpieczeństwa w

0: Stanisławowie.
1: Wysoki sądzie, mam wrażenie, że świadek celowo negatywnie ubarwia swoje zeznania.
0: Elżbieta Lewak. Sąd ostateczny. Rzecz o Karolinie Landskorońskiej.
2: Wtedy zrozumieliśmy, że naszych ideałów musimy bronić w walce z narodem, który sam je kiedyś posiadał.
0: Opowieść o odwadze i walce o prawdę. Reżyseria Ewa Makomaska. Występują m.in. Danuta Stenka, Arkadiusz Brykalski i Łukasz Lewandowski. Teatr Polskiego Radia zaprasza dziś po 21:00.
3: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
4: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
5: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
4: No, ci panowie z Media Expert.
5: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
6: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Już 16 maja. Wielkie kolarskie emocje w Arłamowie. Orlen Long Team Race. Wyścig dla amatorów na kultowej trasie. Profesjonalna organizacja, bezpieczeństwo i atmosfera sportowego święta. Stań na starcie przy hotelu Arłamów. Poczuj adrenalinę i przeżyj emocje jak zawodowiec. Partnerzy: grupa transportowa Vitarate Decathlon. Patroni medialni: TVP Sport, Nasze Miasto, Cityboard Media, Onet Przegląd Sportowy. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang oraz sponsor tytularny Orlen.
3: Reklama. Jedynka. Polskie Radio. Radio Kierowców.
8: Mariusz Dąbrowski, zapraszam. Bezmianny, jeśli chodzi o sytuację na polskich drogach. Ruch niewielki, zdarzeń niewiele. Warunki do podróżowania dość dobre. Może nie najlepsze, ale dość dobre. Apel do wszystkich zmotoryzowanych o jazdę z włączonymi światłami mijania. Bardzo proszę, jazda na światłach dziennych to nie jest najlepsze rozwiązanie. Może ono jest dobre w letnie dni, ale na pewno nie o tej porze. A więc sprawdźmy, czy autem rządzimy my jako kierowca, czy też inteligencja naszego pojazdu. Jeśli chodzi o zdarzenia, autostrada A2, odcinek węzeł Słupca, Września, miejscowość Goniczki, 218 km. Spalił się samochód osobowy, jezdnia w kierunku Świecka. Przejezdna jest tylko lewym pasem, choć trasa była przez pewien czas drogą zablokowaną i trzeba było korzystać z objazdu na węźle Słupca. I w stronę Świecka jest przejazd, choć tylko lewym pasem. Skończyły się kłopoty na autostradzie A2 na odcinku węzeł Halinów, węzeł Mińsk Mazowiecki w miejscowości Cisie. Przez 497 km w kierunku Terespola jedzie się już bez utrudnień. I koniec kłopotów na A4 na odcinku węzeł Bielany Wrocławskie, węzeł Wrocław Wschód.
9: Minęła godzina 20. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Piotr Paszkowski. Po 16 latach rządów Viktora Orbana Węgry mają nowego premiera. Jest nim Peter Madziar. Stany Zjednoczone liczą na to, że w ciągu najbliższych godzin wpłynie poważna propozycja pokojowa ze strony Iranu. Nie żyje Sternik, uczestniczący w Mistrzostwach Polski skuterów wodnych w Płocku. Powołany dziś na stanowisko nowy premier Węgier Peter Madziar będzie w Unii Europejskiej realizował przede wszystkim węgierskie interesy. Tak ocenia profesor Maciej Milczanowski. Madziar to polityk węgierski, mówił w Polskim Radiu 24 ekspert do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego z Uniwersytetu Rzeszowskiego.
10: No przecież nie oczekujemy, że to będzie polityk, który będzie wspierał wszystkie, nie wiem, inicjatywy europejskie, zawsze zgadzał się z Polską. Chodzi tylko o racjonalną politykę. To jest polityk węgierski, który działa na rzecz Węgier, dla interesu węgierskiego. Możemy się z nim różnić i to jest okej. Okay. Jest to w obszarze demokratycznego jakiegoś sporu, nieporozumienia. Pewnie będą różne przekonywali.

0: Ania i tak dalej, ale nie jest to polityk no, typu właśnie Orbana.
1: Węgierskie Zgromadzenie Narodowe wybrało dziś Madziara na nowego premiera zdecydowaną większością głosów. Nowy szef rządu wezwał prezydenta Tamasa Suliyoka do dymisji. Dał mu czas do końca maja. Potem zapowiedział kroki prawne z wykorzystaniem parlamentu. Partia Madziara ma w parlamencie większość konstytucyjną. Stany Zjednoczone liczą na to, że w ciągu najbliższych godzin wpłynie poważna propozycja pokojowa ze strony władz Iranu. Pomimo zapewnień Białego Domu wciąż nie widać jednak żadnych oznak postępów rozmów nad szerszym porozumieniem dotyczącym Bliskiego Wschodu.
2: Wypowiedzi Donalda Trumpa z ostatnich tygodni sprawiają, że trudno ocenić, jak poważnie należy traktować zapewnienia prezydenta o bliskości porozumienia. Donald Trump o dobiegających końca pokojowych negocjacjach informuje od ponad miesiąca. Ogłaszając 8 kwietnia dwutygodniowe zawieszenie broni, prezydent stwierdził, że niemal wszystkie sporne kwestie z przeszłości zostały uzgodnione między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, lecz dwutygodniowy okres pozwoli na sfinalizowanie i ostateczne domknięcie porozumienia, pisze CNN. W ostatnią środę Donald Trump ogłosił, że w ciągu 24 godzin zostanie sfinalizowane porozumienie. W piątek z kolei poinformował, że jego administracja spodziewa się w najbliższych godzinach otrzymać odpowiedź od Iranu w sprawie amerykańskiej propozycji pokojowej mającej na celu zakończenie konfliktu. Prezydent odmówił jednak stwierdzenia, czy jego zdaniem Teheran celowo opóźnia ten proces. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
1: Po Polsce Litwa jako drugie państwo Unii Europejskiej podpisała umowę SAFE. Litwini na obronę dostaną prawie 6,5 miliarda euro.
3: Środki, które Wilno otrzyma, zostaną przeznaczone m.in. na rozwój litewskiego wojska, zapasy amunicji oraz projekty związane z kontrmobilnością wojskową. Jesteśmy całkowicie przygotowani do realizacji projektu, ponieważ większość umów została już zawarta, mówił minister obrony Litwy Robertas Kaunas. Część środków posłuży również wzmocnieniu bałtyckiej linii obrony oraz obrony przeciwlotniczej. Flanka wschodnia broni całej Europy, dlatego potrzebuje europejskiej solidarności i wsparcia finansowego, mówił unijny komisarz do spraw obrony Andrius Kubilus. W ceremonii w Wilnie wziął też udział m.in. Piotr Serafin, unijny komisarz odpowiedzialny za budżet.
4: Program SAFE jest na Litwie przedmiotem politycznego konsensusu. Tutaj wszyscy doskonale rozumieją, że program może uczynić nas silniejszym.
3: Pierwsza transza w wysokości prawie miliarda euro zostanie wypłacona Litwie w ciągu 3 miesięcy. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno.
5: To są aktualności jedynki.
1: Nie żyje sternik uczestniczący w Mistrzostwach Polski skuterów wodnych na Wiśle w Płocku. Mężczyzna zmarł w wyniku zderzenia dwóch maszyn, mówi Monika Jakubowska z płockiej policji.
6: Mężczyzna, który zginął, to 18-letni mieszkaniec województwa dolnośląskiego. Na miejscu pracują służby pod nadzorem prokuratora. Zawody zostały przerwane.
1: Drugi z uczestników wypadku nie odniósł poważnych obrażeń. Podlaska policja udaremniła próbę starcia pseudokibiców na drodze ekspresowej S8 w rejonie miejsca obsługi podróżnych Ostróżne. Jak poinformowała Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku, grupa kilkudziesięciu zamaskowanych mężczyzn próbowała zaatakować kibiców ze Szczecina, którzy jechali na mecz do Białegostoku. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
7: Informacje sportowe, Sylwia Urban. Reprezentacja Polski zdobyła srebrny medal drużynowych Mistrzostw Europy w jeździe na żużlu. Złoty medal w zawodach w Rzeszowie wywalczyli Duńczycy, do których Polacy stracili 3 punkty. Brąz dla reprezentacji Szwecji. Biało-czerwoni startowali w składzie Bartosz Zmarzlik, Bartosz Bańbor, Przemysław Pawlicki, Bartłomiej Kowalski i Wiktor Przyjemski. Jagiellonia Białystok wygrała z Pogonią Szczecin 3-2 i Widzew Łódź pokonał Lechię Gdańsk 3-1 w meczach 32. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. O 20.15 Górnik Zabrze podejmie Zagłębie Lubin. W tabeli prowadzi Lech Poznań 7 punktami przed Jagiellonią, Górnikiem i Rakowem Częstochowa, ale jeśli Górnik dziś wygra, to zmniejszy stratę. W dodatku ma jeszcze jeden mecz zaległy, podobnie jak Raków i Jagiellonia. Orlen Wisła Płock dołączyła do Industrii Kielce i zagra w finale Mistrzostw Polski Piłkarzy Ręcznych. W drugim meczu półfinałowym płocczanie wygrali ze Szczypiornistami Wybrzeża Gdańsk 38-18. Industria wczoraj wyeliminowała Ostrowię Ostrów Wielkopolski. Tymczasem piłkarki ręczne Zagłębia Lubin i Piotrkowi zagrają

0: w finale Pucharu Polski w Elblągu. Dziś w półfinałach Piotrkowia wygrała ze startem Elbląg 32-27, a Miedziowy pokonały MKS Lublin 26-20. Julia Pietras z Zagłębia jest bardzo szczęśliwa.
1: No, na pewno jesteśmy bardzo szczęśliwe z tego powodu. Wiadomo, że MKS to jest bardzo ciężki przeciwnik, jeden z najcięższych, więc tym bardziej podwójna radość i naprawdę jest dobrze.
0: Finał jutro o 15:00. Sensacją zakończył się mecz trzeciej rundy turnieju tenisowego w Rzymie. Rozstawiona z jedynką Białorusinka Aryna Sabalenka przegrała z 27. rakietą świata Rumunką Soraną Kyrstią 6-2, 3-6 i 5-7. Spotkanie trwało 2 godziny i 14 minut. Wcześniej z zawodów odpadła obrończyni tytułu Jasmine Paolini. Włoszka uległa Belgijce Elize Mertens 6-4, 6-7 i 3-6. W rzymskiej imprezie gra jeszcze Iga Świątek, która jutro w trzeciej rundzie zmierzy się z Włoszką Elisabettą Cocciaretto.
2: Pogoda.
3: Noc pogodna, tylko na północnym wschodzie okresami wzrost zachmurzenia do dużego i tam możliwe słabe przelotne opady deszczu. Minimalnie plus 1 stopień na północy i w Kotlinach Sudeckich 3 w centrum, 7 na południowym wschodzie. Ciśnienie w Warszawie wynosi teraz 1007 hektopaskali. Morska prognoza pogody na Bałtyk południowy i południowo-wschodni. Ważna do jutra do godziny 1:00. Sytuacja baryczna z godziny 9:00. Wyż 1031 hektopaskali z nadpołudniowej Finlandii słabnie i przemieszcza się na południe. Płytki niż 1015 hektopaskali z nad Białorusi wypełnia się. Ostrzeżenia wietrze nie ma. Bałtyk południowy. Wiatr północno-wschodni 3 do 4, skręcający na południowo-wschodni i słabnący na 2 do 3 w skali Beauforta. Stan morza 3 do 2. Temperatura powietrza około 7 stopni, widzialność dobra. Bałtyk południowo-wschodni. Wiatr północno-wschodni do północnego 3 do 4, pod koniec zmienny 2 do 3. Stan morza 3 do 2. Temperatura powietrza około 7 stopni, widzialność dobra. Zatoka Pomorska. Wiatr północno-wschodni skręcający na południowo-wschodni 3 do 4, stan morza 3 do 2, widzialność dobra. Wybrzeże Środkowe. Wiatr północno-wschodni skręcający na południowo-wschodni 2 do 4, stan morza 3 do 2, widzialność dobra. Zatoka Gdańska. Wiatr z kierunków północnych pod koniec okresu zmienny 2 do 4, stan morza 2, widzialność dobra. Prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtyk południowy. Wiatr południowo-wschodni przejściowo zmienny 2 do 4. Bałtyk południowo-wschodni, wiatr zmienny przechodzący na kierunki południowe 2 do 4. To była morska prognoza pogody.
2: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
4: 3.17.41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Co za dzień.
9: Co się stało?
8: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
9: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
8: Meliski?
9: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
8: Czyli to takie pastylki antystresowe?
9: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
8: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
9: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
2: Reklama.
10: Autopromocja.
7: Barytonem i tenorem. Zapraszamy Państwa
11: na dwa głosy.
7: W rytmie rocka albo hip-hopu.
11: A ja wybieram raczej pop i klasycznego rock'n'rolla.
7: Zapraszamy w każdą niedzielę kilka minut po 14:00.
11: Paweł Sztompkę
7: i Marcin Kuse.
2: Jedynka. To jest radio.
10: Autopromocja.

kobiety, najpiękniejsze na ziemi. Polki, wszystkie są wampirami, poznasz je po czarnym.

0: Klub Książki.
1: Dobry wieczór. Zapraszamy Państwa do Klubu Książki.
2: Agata Kasprolewicz
1: i Magda Mikołajczuk. Pani Anna Jadowska, reżyserka i jak się okazuje także pisarka, gości u nas w Klubie Książki. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór.
1: Anna Jadowska, autorka między innymi nagradzanego w Polsce i na świecie filmu Kobieta na dachu z Dorotą Pomykałą. I właśnie ukazał się literacki debiut pani Anny Jadowskiej pod tytułem Dadzieja. I to jest opowieść o dziewczęcym dorastaniu na wsi, na Dolnym Śląsku w latach 80. O charakternej matce i o skomplikowanej, ale mocnej więzi między siostrami. Matka wychowuje dwie dziewczynki zrodzone z dwóch różnych ojców, ale różnica wieku między nimi jest nieduża, czyli rok. Panowie ojcowie poszli w siną dal. Ja mam wrażenie, że w przeciwieństwie do wielu tak zwanych autofikcyjnych powieści, w których powraca się do dzieciństwa, a takich książek mamy bez liku we współczesnej polskiej literaturze, to tutaj nie ma takiego rozdzierania szat, podkreślania traum, chociaż życie bohaterek nie jest usłane różami. Jest jakaś taka pogoda, jakaś zgoda na wszystko i jakaś taka serdeczność i to się świetnie czyta. Czy to tak po prostu wyszło, czy myślała pani o tym, w jakim nastroju ma być ta opowieść o tych dziewczynkach?
3: Nie, ten nastrój jakoś się sam zbudował i myślę, że on właśnie się odnosi do tego, jak wyglądało moje dzieciństwo.
1: Bo to są pani tereny, stamtąd
3: tak,
1: pani
3: ja stamtąd się
1: wywodzi.
3: Zupełnie wywodzę. Wychowałam się na wsi pod Oleśnicą, więc to jakby miejsce, napisałam to na mapie jakby swojego dzieciństwa. I mam poczucie, że to, co budowało ten jakiś spokój, jakiś rodzaj takiej wewnętrznej i zewnętrznej radości, to jest właśnie ta kolektywna społeczność, która niesie ze sobą plusy i minusy, ale to, że były drzwi otwarte, że jadło się obiad u sąsiadki, że można było biec nad rzekę,

0: że właśnie pożyczało się książki. Ja miałam bibliotekę wtedy, o której nie ma tutaj w książce, ale wtedy w Świetlicy na mojej wsi była biblioteka, w której chyba przeczytałam wszystkie książki. Więc mam poczucie, że trochę to była taka wioska z bulerbyn tak naprawdę, których teraz już nie ma.
1: Ale właśnie okazuje się, że czasami takie sytuacje też są i to w centrum Warszawy. Rozmawiałam niedawno z koleżanką z radia i opowiadała mi, że na warszawskim Muranowie właśnie żyją w takiej wspólnocie na niedużym osiedlu, że jest teren ogrodzony, rzeczywiście te dzieciaki mogą latać jak chcą, otoczone blokami. Są takie sytuacje, o których pani mówi, czyli właśnie się wpada do mieszkania jednej, drugiej ciotki, te dzieci się przemieszczają, matki krzyczą z piętra tam, Zośka, Kaśka na obiad, ale to jest rzadkie, mam wrażenie, bo jednak świadomość tego, obecna nasza, jakie złe rzeczy mogą dzieci spotkać, sprawia, że tego luzu jest coraz mniej.
0: Tak, ale też tamta rzeczywistość to była jakby jedna strona medalu, ta radość, natomiast ten mrok cały czas gdzieś tam wędrował wokół, tak. I zdarzały się różne sytuacje, tylko pewnie było je trzeba przyswajać, a trochę wtedy jako dziecko nie mieliśmy tych narzędzi i też nikt nam w tym nie pomagał. Oczywiście ja pamiętam takie jakieś rytuały związane ze śmiercią, natomiast no to wprowadzenie w jakąś seksualność to się odbywało zupełnie tak po amatorsku, że tak powiem. To nie, nikt nikogo nie wprowadzał w żadne tajniki, tylko tam się po prostu wpadało. Więc no, te światy się mieszają i to dobro ze złem, więc w książce jest tak, że ta bohaterka jakby odkrywa dopiero, co się kryje w tej ciemnej stronie lasu i to jest dla niej trudne, zważywszy na to, że obdarzona jest jakąś taką hiper, teraz byśmy powiedzieli highly sensitive dziecko.
1: Bardzo szczególnie wrażliwe.
0: Szczególnie wrażliwe i ona też właśnie miała taką bujną wyobraźnię, co też się zdarzyło w moim wypadku.
2: No tak, bo to jest w ogóle opowieść o dojrzewaniu, ale też o takim chyba brutalnym zderzeniu dzieciństwa, tego poczucia beztroski, takiego właśnie poczucia bezpieczeństwa z rzeczywistością. Rzeczywistością, która jest mroczna, która jest brutalna. W tym wypadku jest to morderstwo. W lesie znalezione jest ciało dziewczynki. Tutaj może więcej już mówić nie będziemy, ale czytając tę książkę, a też jestem urodzona w latach 80., więc moje dzieciństwo przebiegało w podobnym czasie. Dużo było takich miejsc, kiedy sobie przypominałam, a jak to było u mnie. I na przykład ja też pamiętam takie przełomowe momenty, które gdzieś taką rysę mocną zostawiały na tym moim takim poczuciu właśnie bezpieczeństwa, jak na przykład sąsiad z naprzeciwka się powiesił. I to było takie w ogóle, to był ten mrok właśnie, który przyszedł, taki niepokój, ale jak to? I to też było tak, że o tym się raczej nie rozmawiało. Pewnie w tamtych czasach jeszcze, no bo to było w moim wypadku 40 lat temu, nie było też takiego języka, nie było też takiej kultury dyskutowania, przepracowywania tematów.
1: No tak, bo tutaj...
2: I to trochę tak mam wrażenie, że o tym właśnie... Tak, właśnie do tego nawiązuję. Mam wrażenie, że takiego momentu w życiu człowieka pani dotyka w tej powieści.
1: Bo tutaj jest konkretnie taka sytuacja, że kiedy ta dziewczynka zostaje zabita, to w szkole się nie rozmawia o tym. Mm-hmm. Z mowa milczenia, że wszyscy niby wiedzą, ale te dzieci nie są w żaden sposób jakoś prowadzone emocjonalnie za rękę. I tutaj jest taka duża różnica między tym, w jaki sposób w tej chwili chcielibyśmy albo mamy poczucie, jak powinni się dorośli zachowywać w takiej sytuacji, a tym, jak się zachowywali wtedy.
0: Myślę, że to jest bardzo trudne, żeby dziecko przeprowadzić przez takie momenty, bo w gruncie rzeczy, jeżeli się zderzamy w takim wieku młodym ze śmiercią, chorobą, czy z czymś, czego nie jesteśmy w stanie przyjąć, zrozumieć, to i tak sami musimy ten proces przejść. Mhm. I nawet jeżeli są jakieś szkolne struktury, w przypadku, gdy się coś wydarza tragicznego, to i tak to jest jakaś taka nieżywa, martwa struktura. Jakoś nie do końca wierzę, że można kogoś uzbroić i pomóc dziecku przejść przez to. Natomiast zawsze to jest jakieś przeżycie, które, przez które to dziecko przechodzi samo tak naprawdę.
1: A. My tak podkreślamy ten wątek śmierci czy morderstwa, śmierci dziewczynki, ale to nie jest kryminalna historia. To tak chciałabym tak, powiedzieć, tak. Że to jest jeden z wątków, a tak naprawdę

0: No to jest właśnie historia o dorastaniu w latach 80. na wsi. Ciekawi mnie ta postać matki, która nie miała łatwo jako osoba mieszkająca na wsi. Osoba, która ma dwie córki z dwoma różnymi ojcami, których nie ma w ich życiu. I z drugiej strony taka kobieta, która jednak umie wyznaczać granice między tym, czemu czy komu powinna się poświęcić jako matka, a świadomością, że ona jest też osobną istotą i umie wyznaczać granice. To nie jest taka matka Polka poświęcająca się. To jest bardzo ciekawa postać.
1: Tak, jakoś ona mi się też nieświadomie stworzyła. Miałam taką bohaterkę dokumentu, który nakręciłam w Łodzi, który się nazywał Trzy kobiety i opowiadał o trzech kobietach w różnym wieku. Nastolatce, właśnie mamy Małgosia chyba się nazywała, tak Małgosia, mama dwójki dzieci z różnymi mężczyznami. I ta Małgosia mi jakoś tak mocno została, że te dwie siostry właśnie mają różnych ojców. Miałam poczucie, że pisząc coś takiego na wsi w latach 80., ta kobieta miałaby po prostu strasznie. Dlatego, że te struktury i to, w jaki sposób ludzie siebie oceniali, były bardzo silne i pamiętam jakiś z mojego dzieciństwa pierwszy rozwód, który po prostu był jakimś ogromnym wydarzeniem. Więc kobieta, która mieszka sama, jest piękna, lubi się podobać mężczyznom.
0: Lubi się ubrać.
1: Lubi się ubrać. Jeszcze ma dwie córki z różnymi facetami, nie wiadomo gdzie są ich ojcowie. Myślę, że miałaby ciężko, ale te wiejskie społeczności, czy ludzie, którzy żyją w jakimś kolektywie bliżej, mają to też do siebie, że z jednej strony jakoś tak bardzo mocno wytykają innego, ale jeżeli ten inny jest nasz i coś mu się dzieje, to jednak są w stanie
0: stać za nim.
1: Tak, właśnie.
0: Tak. Posłuchajmy fragmentu Nadziei, debiutanckiej powieści Anny Jadowskiej. To będzie scena z sąsiadkami, bo do tej matki, która próbuje jakoś ogarnąć życie swoich dwóch córek małych, ciągle przychodzą jakieś sąsiadki. Czasami trzeba się prawie barykadować, żeby one nie płynęły taką falą wezbraną, no ale nie zawsze się udaje. Czyta Agnieszka Kunikowska.
2: Fartuch, który mama nosiła w domu, był wyblakły, w drobne niebieskie kwiatki. Pachniał mocno jej potem. Kiedy gotowała, zakładała na głowę chusteczkę, ale zawsze jakoś tak, że ledwo się trzymała i spadała jej na czoło. A kiedy rozpalała rano w piecu, czubek nosa miała czarny. Czasem nie mówiłyśmy jej o tym i szła z czarnym nosem do sklepu. Chowając się przed sąsiadkami, wtulone w mamę, chichrałyśmy się z zamkniętymi oczami, jakby to była najlepsza zabawa na świecie. Bo tak naprawdę mama nigdy się z nami nie bawiła. Teraz myślę, że sąsiadki musiały wiedzieć, że jesteśmy w środku, bo gdzie niby miałybyśmy być? Mama najbardziej chowała się przed jedną z nich, grubą, milczącą, starszą kobietą, która mieszkała spory kawałek od nas. Potrafiła siedzieć przy kuchennym stole godzinami, bez słowa. Mama zajmowała się swoimi sprawami, gotowała, sprzątała, a ona siedziała, patrząc w jeden punkt. Nie wyglądała na smutną. Była raczej pogrążona w jakiejś dziwnej zadumie. Przyglądałyśmy się jej z daleka, żeby sprawdzić, czy mruga. Nie mrugała. Czasem mama wychodziła, szła do sklepu, co zabierało jej jakieś 20 minut i ze zdziwieniem odkrywała, że Irenka ciągle siedzi. Nie drgnęła nawet o milimetr. Ale gdy Irenka zaczynała mówić, opowiadała najdziwniejsze historie ze wszystkich sąsiadek.
3: W pani przypadku najpierw były filmy, później nastąpiła pierwsza powieść, ale jeśli tak się wczytać w pani biografię, to tak naprawdę ta droga do filmu prowadziła przez literaturę, bo nie chodzi tylko o to, że pisała pani już opowiadania, ale studiowała polonistykę, więc ta wrażliwość literacka, no właśnie, czy ona jakoś kształtowała panią na tej drodze filmowej, czy to było jakoś istotne?
1: Bardzo mocno. I myślę, że zdając do szkoły pokazywałam swoje opowiadania i pamiętam, że zwrócił na nie uwagę Piotr Wojciechowski, który uczył wtedy scenariusza w Łodzi. Natomiast nawet jak piszę teraz scenariusze, to częściej odwołuję się do literatury, czy nawiązuję, czy inspiruję, niż do filmu tak naprawdę. Bo z filmu, jeśli piszę coś, co mi się wydaje podobne do jakiegoś filmu,

0: filmu, to staram się filmu nie oglądać, bo wtedy byłaby to zwykła kradzież. Natomiast książką mogę się inspirować. Nigdy nie myślałam, zaczynając pisać, czy będąc nawet w trakcie pisania, że to się ukaże w druku i ludzie będą mogli wziąć to do ręki. Bo zawsze jakoś tak dużo pisałam i mam taką potrzebę, żeby pisać i zapisuję jakieś tony notesów w
1: różnych
0: sprawach.
1: Przepraszam, ale dlaczego bez założenia, że kto inny to przeczyta? No to przecież to jest marnowanie.
2: Wrodzona skromność pewnie.
0: Nie, to nie jest wrodzona skromność, to jest wrodzony realizm. Mam poczucie, że zawsze miałam poczucie, że napisanie książki jest dla mnie czymś nieosiągalnym.
1: Ale dlaczego?
0: Nie wiem.
1: Filmy robi pani, nagradzane z udziałem całej ekipy. Dla mnie to jest niemożliwe do ogarnięcia. Tylu ludzi. A z książką, z papier książka jest pani sama. Może pani hulać, robić, co pani chce, nie oglądać się na oświetleniowca, producenta, czy kogo tam jeszcze.
0: Na planie też się nie oglądam. To troszeczkę na czym innym polega. Miałam poczucie, że ta forma jakby pisana musi być w jakiś sposób doskonała i zamknięta. Natomiast pisząc tą nadzieję, jakoś gdybym myślała od początku, że to się ukaże w druku, to myślę, żeby mnie to sparaliżowało. I rzeczywiście napisałam pierwszą scenę, czekając na swojego syna parę lat temu, który chodził na lekcje rysunku, które trwały 3 godziny i w związku z tym miałam bardzo dużo czasu. I ta pierwsza scena mi się jakoś pojawiła właśnie z tym facetem wysiadającym z samochodu i te dwie siostry. I odłożyłam to, nie zaglądałam do tego notesu i potem zaczęłam to czytać i się okazało, że rzeczywiście melodia tej siostry, jej rytm jakoś, nie siostry, tylko bohaterki, jakoś mnie pociąga i interesuje, że chciałabym sprawdzić, co jest dalej.
3: Usłyszała pani jej głos?
0: Tak? Usłyszałam jej głos i postanowiłam za tym pójść.
1: Znana reżyserka, autorka nagradzanych filmów, wydaje powieść. I był jakiś strach, z jaką oceną się ta książka spotka, czy... Z ocenami już pani jest za pan brat i w ogóle luz.
0: Występuje w wiecznym konkursie, niestety.
1: Czyli nie było strachu?
0: Był strach, ale nie do jakby określenia. I jakieś, było to dla mnie jakieś ogromne przeżycie z różnych powodów. Pewnie dlatego, że jakoś emocjonalnie w tej książce sięgam do własnego dzieciństwa trochę. Może to nie odnosi się tak na sama narracja, natomiast jakieś stany, jakieś wrażenia, jakieś sny są trochę moje. I to było trudne bardzo. I pamiętam pierwsze spotkanie dotyczące książki z Michałem Nogasiem w Teatrze Nowym, gdzie też bardzo blisko mieszkam i przyszło bardzo dużo znajomych. I po tym spotkaniu nie mogłam spać całą noc, byłam tak rozemocjonowana. Generalnie chyba dużo rzeczy bardzo przeżyłam, a to bardzo przeżyłam.
3: Ja jeszcze chciałam o ten język zapytać, bo powiedziałyśmy na początku, czy też pani powiedziała na początku, że usłyszała głos bohaterki i za nim podążyła. Ale to jest rzeczywiście język młodej dziewczyny, która żyje w latach 80. w Polsce, w bardzo szczególnym momencie w historii, kiedy pojawia się już gdzieś tam na horyzoncie to marzenie o kolorowym zachodzie, o czymś innym, o czymś więcej. A z drugiej strony no, Polska jeszcze jest na tym etapie, na którym wówczas była. Z czego pani czerpała inspiracje czy instrukcje wręcz do tego, żeby ten język zrekonstruować? No bo dzisiaj młodzi ludzie mówią inaczej. Czy pani może wracała do swoich pamiętników, bo mówiła pani, że pisała pamiętniki, czy po prostu to na fali wspomnienia ten
0: Myślę,
3: język
0: że na
3: przyszedł?
0: Jakieś takiego, na fali wspomnienia jakiegoś takiego channelingu poza czasem.
3: Czyli podłączyła się
0: tak właśnie.
3: Pod siebie z
0: tak,
3: dzieciństwa.
0: I to mi się jakoś napisało. Nie, zupełnie to nie było... Nie robiłam jakiegoś researchu do tego. Te wszystkie elementy z lat 80., które tam były, po prostu pamiętam.
1: A przepraszam, wierzyła pani w 100% swojej pamięci? Bo czasami po prostu wydaje nam się, że coś z czasów naszego dzieciństwa działo się na pewno. Na przykład jakieś realia danych czasów, a potem okazuje się, że jak sprawdzimy w jakichś źródłach, to pamięć niekoniecznie jest naszą przyjaciółką czasami.
0: To akurat nie ja sprawdzałam, sprawdzała to redaktorka książki.
1: Było sprawdzanie.
0: Tak, Magda Budzińska, która zwróciła mi uwagę na kilka rzeczy, na przykład na to, co dzieci omawiają na lekcji biologii. Moja bohaterka jest teoretycznie w 6. klasie, a to co ja napisałam w tej pierwszej wersji było teoretycznie w czwartej. Aha. Więc Magda to zweryfikowała.
1: I od tego są właśnie redaktorzy i redaktorki.
0: Tak, tak właśnie.
1: Niedawno w czasie Światowego Dnia Książki, czyli 23 kwietnia, jak zwykle w tym dniu powracało takie pytanie, po co właściwie czytać książki?

0: różne powody ludzie wymieniają. A co pani daje? Czytanie.
1: Ja mam poczucie, że czytanie książek daje mi możliwość bycia w głowie drugiego człowieka. Że myślę, że nawet w takiej rozmowie face to face czasem nie jest to możliwe, bo ludzie coś grają, coś udają. A książka jest takim otwarciem trochę się, bardzo silnym. Oczywiście są też książki, które są rozrywką i tak dalej, ale te, które ja lubię i które jakby mnie poruszają, to są takie książki, w których mam poczucie, że widzę, że ktoś inaczej myśli, że patrzy na tą samą rzecz, ale widzi coś innego. Myślę, że to jest bardzo takie otwierające.
2: Tak, i to jest najbardziej otwierające wtedy, kiedy z tym bohaterem się nie zgadzamy, kiedy go nie lubimy, kiedy tak. On jest odpychający, ale jesteśmy blisko, prawda? Tak.
0: To jeszcze na koniec posłuchajmy małego fragmentu powieści Dadzieja autorstwa Anny Jadowskiej w interpretacji Agnieszki Kunikowskiej.
3: Miała na imię Kalina i właśnie skończyła studia. Nasza szkoła była jej pierwszą pracą. Bardzo chciała nas nauczyć tej biologii. Na lekcjach podchodziła blisko do ławek. Zwracała się do nas po imieniu. Leszku, no przecież wiesz to, mówiła łagodnie do Leszka, który nie mógł sobie przypomnieć, jak zbudowany jest mózg płazów i wbijał sobie nerwowo ołówek w rękę. Wpatrywał się w jej usta i próbował odczytać pierwszą sylabę, którą mu podpowiadała. No to siadaj. Opowiem wam raz jeszcze. Podchodziła do tablicy i z entuzjazmem, którego nie znaliśmy, rysowała dziwne kształty kolejnych części mózgu. Odwracała się do nas i szeroko otwierając usta mówiła rytmicznie i z uśmiechem, jakby to była najważniejsza rzecz na świecie. Płaty węchowe, przodomóżdże, śródmóżdże, móżdżek, rdzeń przedłużony, rdzeń kręgowy. Wszyscy głośno za nią powtarzali. Była bardzo szczęśliwa, kiedy się okazało, że Leszek wszystko zapamiętał. Wyciągnęła rękę w jego stronę, a on się uchylił. Chciałam cię tylko pogłaskać. Bardzo dobrze. Piątka, powiedziała idąc do biurka. Była to pierwsza nauczycielka, która lubiła stawiać piątki.
0: Bardzo dziękujemy. Pani Anna Jadowska, reżyserka Dziękuję. I pisarka, gościła w Klubie Książki w programie Pierwszym Polskiego Radia. Przypomnę, debiutancka powieść Dadzieja. To jest historia dziejąca się w latach 80. na Dolnym Śląsku. Historia o dojrzewaniu, o dorastaniu dwóch sióstr. Wspaniała zupełnie książka, pełna i trudnych spraw, ale też pełna takiego ciepła, serdeczności, poczucia humoru, charakternych bohaterek i bardzo ją Państwu polecamy, prawda?
4: Oczywiście.
0: Z całego serca.
1: Bardzo.
0: Dziękujemy bardzo.
1: Dziękuję.

0: Jedynka. Polskie Radio.
1: Słuchają Państwo programu Pierwszego Polskiego Radia, to jest Klub Książki. Przypominam, że dłuższą wersję rozmowy z Anną Jadowską znajdą Państwo na stronach podcastowych Polskiego Radia. W zakładce Klub Książki oczywiście, bo zwykle tak jest, że tę wersję antenową robimy krótszą, a ciąg dalszy następuje w podcastach. A teraz powiemy o amerykańskim pisarzu, który był naprawdę świetny, a został odkryty dopiero po swojej śmierci. To jest wybór Agaty, ja też znam tego pisarza, więc słucham.
2: Tak, tym pisarzem jest John Williams, a książka, o której przede wszystkim chciałybyśmy dzisiaj opowiedzieć, to jest Butcher's Crossing. Chciałbyś opowiedzieć książka nowa, bo po raz pierwszy przetłumaczona na język polski, niedawno wydana po raz pierwszy w Polsce, przetłumaczona przez Macieja Strońskiego, który zresztą cały ten kanon Johna Williamsa na język polski przetłumaczył. No więc tak, dla nas, dla polskiego czytelnika książka nowa, ale tak naprawdę licząca już 66 lat, bo John Williams Butcher's Crossing napisał, czy też wydał w roku 1960, bo pewnie pisał trochę wcześniej.
1: A zmarł w 94.
2: Zmarł w roku 1994. Butcher's Crossing to nie jest tak naprawdę debiut powieściowy Johna Williamsa, chociaż chyba taka pierwsza książka, do której on chciałby się przyznawać, do której się przyznawał, i ta pierwsza z tego kanonu właśnie, czyli Butcher's Crossing, Stoner i August.
1: Jeżeli Państwo nie kojarzą Johna Williamsa, ale kojarzą film Instynkt Przetrwania z 2022 roku z Nicolasem Cage'em, taki antywestern, no bo to się do tego sprowadza, to jest właśnie adaptacja, czy próba adaptacji tej powieści Butcher's Crossing.
2: Tak, i to, co jest zaskakujące, myślę, i no takie zdumiewające w Johnie Williamsie, to jest to, jak on bardzo różnorodnym pisarzem był, bo są tacy wspaniali pisarze skądinąd, na przykład mój ukochany Philip Roth, który wszystkie niemalże swoje powieści osadzał w jednej czasoprzestrzeni. W przypadku Johna Williamsa mamy ogromny rozmach, no bo Butcher's Crossing to są lata 70. XIX wieku. Stoner to jest pierwsza połowa XX wieku. Natomiast ta jego ostatnia wielka powieść, August, to jest starożytny Rzym, no bo ten tytułowy August to jest Oktawian August, wielki cesarz. Nie tylko ta czasoprzestrzeń jest zróżnicowana, ale też gatunki, bo Butcher's Crossing to jest western, antywestern, z pewnością powieść, która rozsadza granice westernu, i być może jeszcze na ten temat uda nam się trochę więcej powiedzieć. Stoner to jest powieść akademicka, taka bardzo kameralna, natomiast August to jest historyczna powieść epistolarna, więc Maciej Stroiński, autor polskich przykładów prozy Johna Williamsa, powiedział, że John Williams miał taką świadomość, że prawdopodobnie nie napisze wiele, i to, co

0: pisał, chciał, żeby było możliwie najbardziej bogate i różnorodne. I to, co też wydaje mi się, że jest imponujące w tym dorobku Johna Williamsa, to jest to, że ta czasoprzestrzeń nie jest tylko jakimś dalekim tłem, tylko on bardzo drobiazgowo opisuje tę rzeczywistość, w której osadza akcję tych powieści.
1: Ja znałam Stonera i teraz rzuciłam się na Butcher's Crossing dlatego, że bardzo lubię literaturę, która żongluje gatunkiem westernu. Mm-hmm. Z moich dotychczasowych czytelniczych doświadczeń szczególnie pamiętam western, który jest zabawnym westernem, czy właściwie antywesternem. Myślę o książce Patricka de Witta Bracia Sisters. Bardzo Państwu polecam, bo tam poważne rzeczy z czarnym humorem się mieszają. Butcher's Crossing śmiechu raczej nie ma, natomiast jest historia, zaczyna się właściwie, no można powiedzieć tak, jak mógłby brzmieć klasyczny western.
0: Młody człowiek wjeżdża diligence.
1: Tak, tak. I w tym diligence student Harvardu, który rzucił edukację, bo sobie wymyślił, że właśnie pojedzie na Dziki Zachód, będzie łowił bizony i rzeczywiście przystaje do ekipy takiego właśnie łowcy bizonów. W ekranizacji to jest właśnie rola Nicolasa Cage'a.
0: No tak, i ten diligence jeszcze, że wrócę do tego pojazdu, który pojawia się w pierwszym zdaniu tej powieści, nie jest przypadkowym wyborem, tak sobie myślę, Johna Williamsa, bo lata 70. XIX wieku to jest taki moment, kiedy Ameryka się zmienia, kiedy bardzo zmienia się krajobraz amerykański, bo powstaje kolej. Powstaje kolej i znikają bizony, bo lata 70. XIX wieku to jest czas, być może niektórzy mówią, największej klęski ekologicznej i kulturowej dotychczas w dziejach człowieka, czyli takiego masowego wyginięcia bizonów. No i bohaterowie tej książki, a przede wszystkim ta postać, która w filmie grana jest przez Nicolasa Cage'a, czyli ten dziki myśliwy, no dziki w tym sensie, że taki niedostępny, tajemniczy.
1: A poza tym owładnięty taką chorą pasją, prawda? Obsesją na punkcie tych bizonów, bo on chce wybić ich jak najwięcej.
0: Tak, on chce ich wybić jak najwięcej i namawia tego młodego chłopaka, żeby sfinansował wyprawę myśliwską. I to jest bardzo ciekawy moment, kiedy wyrusza ekipa mężczyzn i każdy z nich ma inne wyobrażenie na temat tego, co ma się wydarzyć i każdy ma też zupełnie inną relację do natury. Bo ten nasz główny bohater, William Andrews, jest człowiekiem, który romantyzuje naturę. No tutaj ta historia zupełnie inaczej się toczy. Po pierwsze, natura nie jest tylko i wyłącznie piękna i nie jest wcale tylko i wyłącznie uszlachetniająca. A po drugie, w momencie, kiedy to polowanie się zaczyna i ten myśliwy, tajemniczy myśliwy o nazwisku Miller, zdaje się, że imienia jego nie poznajemy przez całą powieść, zaczyna rzeczywiście z taką tempą, pasją zabijać te bizony, wiedząc już, że zabija ich zbyt wiele, dlatego że te skóry, futra nie pomieszczą się na wozach, z którymi przybyli.
1: Nie, to jest jakieś szaleństwo,
0: to jest
1: absolutne.
0: Absolutne szaleństwo. I to być może jest największe rozczarowanie i największe pęknięcie w tej historii. I taki punkt zwrotny też, kiedy nasz główny bohater, ten młody człowiek, zdaje sobie sprawę z tego, jaką rolę w naturze pełni człowiek i kim on tak naprawdę jest, więc Butcher's Crossing to jest z jednej strony antywestern, z drugiej myślę, że to jest taka powieść, która bardzo się wadzi, bardzo polemizuje z całą tą właśnie tradycją poezji romantycznej, ale to jest też historia o tym, jak człowiek się zmienia, o dojrzewaniu, o utracie niewinności, a także o relacji człowieka z naturą na różnych poziomach, bo jest taki moment w czasie tego polowania, kiedy Miller zaczyna stawać się zwierzęciem. On po prostu zaczyna dzikie zwierzę przypominać. A być może najbardziej fascynującym momentem to jest już ostatnia część tej wyprawy, kiedy nadchodzi śnieżyca i kiedy ci mężczyźni są zupełnie bezbronni, nadzy wobec tego żywiołu natury i chowają się w takich jamach zbudowanych czy utworzonych z tych futer i skór bizonów.
1: I oczywiście przypomina nam się scena z jakiego filmu? Zjawa.
0: Z Leonardo DiCaprio.
1: Który to film jest kolejnym antywesternem.
0: Który to film jest kolejnym antywesternem, ale to, na co myślę, że warto zwrócić uwagę, to to, że ta książka powstała w latach 60., kiedy zabawa z tym gatunkiem, czy też takie badzenie się z tym gatunkiem nie było jeszcze modne, więc w tym sensie John Williams myślę, że był prekursorem, myślę, że był takim

0: literackim wizjonerem.
1: Ja tylko jeszcze dodam, że styl pisania Johna Williamsa jest prosty, wyciszony, bezpretensjonalny.

0: Jedynka. To jest radio. Lektury Jedynki.
1: Przed nami przedostatni już wybrany fragment powieści Bolesława Prusa Lalka w interpretacji Jerzego Kamasa. Nikt nie wie, dokąd wyjechał Wokulski. Rzecki podupada na zdrowiu i czuje się osamotniony. Pracuje za darmo w dawnym sklepie Wokulskiego, do chwili, gdy dowiaduje się, że nowy właściciel podejrzewa go o kradzież.
2: Rzecki już powstał z siedzenia. Ach, wy kundle! Zawołał w najwyższej pasji. To wy mnie uważacie za złodzieja i za to, że wam darmo pracuję? Przepraszam pana, panie Rzecki, wtrącił z pokorą Gutmorgen, ale po co pan za darmo pracuje? Niechże was milion diabłów porwie, krzyknął pan Ignacy. Wybiegł ze sklepu i starannie zamknął drzwi na klucz. Posiedźże sobie do rana, kiedy ci niedobrze. I zostaw pamiątkę swemu pryncypałowi, mruknął. Pan Ignacy nie mógł spać całą noc. A ponieważ jego lokal dzieliła tylko sień od sklepu, więc około drugiej usłyszał ciche pukanie wewnątrz sklepu i stłumiony głos Gutmorgena, który mówił: Panie Rzecki, niech pan otworzy, ja zaraz wrócę. Wkrótce jednak wszystko ucichło. O gałgany, myślał Rzecki, przewracając się na łóżku. To wy mnie traktujecie jak złodzieja. Poczekajcież. Około 9 z rana usłyszał, że szlangbaum uwolnił Gutmorgena, następnie zaczął kołatać do jego drzwi. Nie odezwał się jednak, a kiedy przyszedł Kazimierz, zapowiedział mu, ażeby nigdy nie puszczał tu szlangbauma. Wyniosę się stąd, mówił, bodaj od nowego roku. Żebym miał mieszkać na strychu albo wziąć numer w hotelu. Mnie zrobili złodziejem.

0: Stach powierzał mi krocie, a ten bestia lęka się o swoje tandeciarskie towary. Przed południem napisał dwa długie listy. Jeden do pani Stawskiej, proponująca, żeby sprowadziła się do Warszawy i zawiązała z nim spółkę. Drugi do Lisieckiego, zapytując, czy by nie zechciał powrócić i objąć posady w jego sklepie. Przez cały czas pisania i odczytywania listów złośliwy uśmiech nie schodził mu z twarzy. A wyobrażam sobie minę Szlangbauma, myślał, kiedy otworzymy mu przed nosem sklep konkurencyjny. On mnie kazał pilnować. Dobrze mi tak, kiedym pozwolił rozpanoszyć się temu filutowi. W tej chwili trącił rękawem pióro, które z biurka upadło na podłogę. Rzecki schylił się, żeby je podnieść i... Nagle uczuł dziwny ból w piersiach, jakby mu kto przebił płuca wąskim nożykiem. Na chwilę zaćmiło mu się w oczach i doznał lekkich mdłości, więc nie podnosząc pióra wstał z fotelu i położył się na szezlongu. Będę ostatnim cymbałem, myślał, jeżeli za parę lat Szlangbaum nie wyjdzie na nalewki. Stary głupiec ze mnie. Troszczyłem się o Bonapartych i o całą Europę, a tymczasem wyrósł mi pod bokiem tandeciarz, który każe mnie pilnować jak złodzieja. No, ale przynajmniej nabrałem doświadczenia. A wystarczy mi go na całe życie. Przestaniecie wy mnie teraz nazywać romantykiem i marzycielem. Coś jakby zawadzało mu w lewym płucu. Astma? Mruknął. A muszę ja się na serio wziąć do kuracji. Inaczej za 5-6 lat zostałbym kompletnym niedołęgą. A gdybym to był spostrzegł 10 lat temu...
1: Ostatni z wybranych fragmentów lalki Bolesława Prusa w interpretacji Jerzego Kamasa usłyszą Państwo jutro około 20.50.
2: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
3: Żyjemy w rewolucyjnych i trudnych czasach. Chodzi o to, żeby je zrozumieć.
2: Nowy, wspaniały świat. W każdą niedzielę po 16 w Jedynce.
3: To program, w którym co tydzień będziemy rozmawiać o tym, co nas interesuje, denerwuje, inspiruje i przeraża. Zapraszam, Karolina Korwin-Piotrowska.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
4: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
5: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
4: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
5: Wygodnie i za darmo.
4: No.
6: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Zaczęło się od morza. Gdynia, miasto z morza i marzeń, obchodzi w 2026 roku setne urodziny i zaprasza do wspólnego świętowania przez cały rok. Przed nami lato pełne wydarzeń. Święto morza, cuda wianki, światowy zjazd Kaszubów, letnia noc urodzinowa z pokazem 1000 dronów i wiele innych. Sprawdź na 100gdynia.pl i bądź naszym gościem. Spotkajmy się na urodzinach Gdyni. Patronem medialnym stulecia Gdyni jest Polskie Radio.
8: 3.17.41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8.11.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Reklama.
12: Ogłoszenie społeczne.
13: Masz dość bólu głowy po słuchaniu polityków? Czujesz dezorientację po ich kolejnych wypowiedziach w mediach? To mogą być objawy nadmiaru dezinformacji. Demagog to sprawdzony środek na fałsz i manipulację w debacie publicznej. Weryfikujemy wypowiedzi polityków, oddzielamy fakty od opinii, wyjaśniamy, co jest prawdą, a co wprowadza w błąd. Działamy szybko i bez skutków ubocznych. Demagog to organizacja społeczna, nie lek. Długotrwałe stosowanie może prowadzić do wzrostu krytycznego myślenia i odporności na manipulacje. Stosuj codziennie. Demagog.pl. Sprawdzamy, żebyś ty nie musiał.
12: Ogłoszenie społeczne.
2: Jedynka. Polskie Radio.

0: Radio Kierowców.
1: Mariusz Dąbrowski, zapraszam. Niewielkie zmiany na naszej drogowej mapie pogody i na naszej drogowej mapie utrudnień. Jeśli chodzi o mapę pogody, warunki do podróżowania dość dobre. Apel do zmotoryzowanych o jazdę z ostrożną prędkością, bezpieczną prędkością i z odpowiednim odstępem od poprzedzającego nas pojazdu. Ruch jak na tę porę niezbyt duży, w końcu mamy sobotni wieczór. Ale mimo wszystko prośba o to, aby nie wykorzystywać tego, że na drodze możemy być w jakimś momencie sami. A wówczas hulaj dusza. Autostrada A2, odcinek węzeł Słupca, Września. W miejscowości Goniczki na 218 km pożar auta osobowego. Jezdnia w kierunku Świecka przejezdna jest tylko lewym pasem. Droga ekspresowa S6, odcinek węzeł Kiełpino, węzeł Kołobrzeg Zachód w Błotnicy na 85 km. Auto osobowe uderzyło w barierę energochłonną. Nikt na szczęście nie ucierpiał, ale zablokowany pozostaje jeden pas w kierunku Koszalina. To prawy pas. Ruch możliwy tylko po lewym pasie w kierunku zachodnim.

0: Minęła godzina 21. Tu program Pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Piotr Paszkowski. Dron, który rano spadł koło Bartoszyc, był maszyną obserwacyjną. Za chwilę relacja naszego reportera. Bruksela gratuluje nowemu premierowi Węgier. Wojciech Rajski, laureatem diamentowej batuty Polskiego Radia. Służby zakończyły wstępne działania na Warmii i Mazurach. Chodzi o, jak wynika z ustaleń żandarmerii wojskowej, rosyjskiego drona wojskowego, który spadł rano na pole rzepaku we wsi Osieka w powiecie bartoszyckim. Dron, według informacji przekazanych przez służby, miał jedynie za zadanie obserwować granicę. Na miejscu jest nasz reporter Krzysztof Kuczyński. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Czy to koniec działań służb na dziś?
1: Otóż jeszcze nie. Właśnie teraz funkcjonariusze żandarmerii wojskowej przygotowują obiekt, aby przewieźć go do laboratorium kryminalistycznego, gdzie przeprowadzane będą dalsze badania. Na ten moment wiemy jednak, że obiekt nie był uzbrojony oraz nie zagrażał okolicznym mieszkańcom, o czym mówił mi rzecznik żandarmerii podpułkownik Dariusz Rozkosz.
2: Najprawdopodobniej pochodzenia wojskowego, przeznaczony do obserwacji, nieposiadający cech bojowych, na miejscu działającej grupy sprawdziły dron pod względem pirotechnicznym, chemicznym, biologicznym. Nie stwierdzono żadnego zagrożenia. Teren został zabezpieczony.
1: I choć nikomu nic się nie stało, to jednak mieszkańcy Osieki czuli niepokój.
3: W nocy człowiek śpi, nie wiadomo co nad głową lata. Może w każdej chwili mógł spać w każde jedno miejsce, czy tu, czy tu. No bardzo sąsiedzi są zaniepokojeni tym wydarzeniem, co się wydarzyło w Osiece.
4: No trochę czułem niebezpieczeństwo, ale czułem bardziej zaskoczenie, że to właśnie na moim polu to się stało.
1: Obiekt, który spadł we wsi Osieka, znajdował się kilkanaście kilometrów od granicy z Rosją. Na dronie znajdowały się napisy cyrylicą.
0: Krzysztof Kuczyński, dziękujemy za relację. Szefowie unijnych instytucji pogratulowali Péterowi Madziarowi objęcia stanowiska premiera Węgier. Wybrano go dziś na tę funkcję Zgromadzenie Narodowe.
5: Przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa mówił tak. To nowy rozdział w węgierskiej historii. Jesteśmy gotowi do współpracy z nowym rządem węgierskim. W Dniu Europy nasze serca są w Budapeszcie. To z kolei wpis na portalu X przewodniczącej Komisji Europejskiej. Ursula von der Leyen napisała, że nadzieja i obietnica odnowy to mocny sygnał w trudnych czasach. Nowy premier Węgier po 24 maja ma być w Brukseli z konkretnymi propozycjami reform, które mają doprowadzić do odblokowania unijnych funduszy. Pieniędzy z europejskiego budżetu i Krajowego Planu Odbudowy w sumie około 17 miliardów euro. Komisja je zamroziła z powodu łamania zasad praworządnościowych, braku niezależności sądownictwa i korupcji za czasów rządów Viktora Orbana. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
0: FIFA ogłosiła listę muzyków, którzy wystąpili

0: Olimpią podczas inauguracji Mistrzostw Świata w piłce nożnej w każdym z krajów gospodarzy. Rozpoczynający się w czerwcu turniej rozegrany zostanie w Meksyku, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie.
1: O prawo artystyczną meczu otwarcia całego turnieju zapewnią Tyla, a także wokaliści Alejandro Fernandez, Danny Ocean czy Belinda oraz zespoły Los Angeles Azules i Mana. Katy Perry wystąpi 12 czerwca na stadionie SoFi w Los Angeles, tuż przed pierwszym meczem Mistrzostw Świata rozgrywanym na terenie Stanów Zjednoczonych. W ceremonii poprzedzającej spotkanie USA z Paragwajem wezmą udział raperzy Future, Lisa, piosenkarka Anita, wokalista i raper Rima. Podczas meczu otwarcia Kanady przeciwko Bośni i Hercegowinie, który odbędzie się na stadionie w Toronto, wystąpią m.in. wokaliści Alanis Morissette czy Michael Bublé. Shakira, kolumbijska wokalistka, ponownie zaśpiewa hymn piłkarskich Mistrzostw Świata. Piosenka Die Die została oficjalnym najważniejszym przebojem zbliżającego się mundialu. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
2: To są aktualności jedynki.
0: Pozostajemy przy muzyce, ale w innym gatunku. Wojciech Rajski, wybitny dyrygent i pedagog, wieloletni dyrektor Orkiestry Polskiego Radia, został uhonorowany diamentową batutą. Prestiżową nagrodą Polskiego Radia. Uroczystość odbyła się w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie podczas koncertu Ludzie Orkiestry.
3: Diamentowa batuta trafia do artystów, którzy w szczególny sposób zapisali się w historii polskiej dyrygentury. Nagrodę Wojciechowi Rajskiemu wręczył redaktor naczelny Polskiego Radia Paweł Majcher.
4: Dziś w roku ogłoszonym przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, rokiem Polskiego Radia, chcemy bardzo mocno podziękować maestro Wojciechowi Rajskiemu za jego pracę z i dla Orkiestry Polskiego Radia.
3: Maestro Wojciech Rajski nagrodę dedykował Orkiestrze Polskiego Radia.
5: Dyrygent sam nie znaczy nic.
3: Diamentowa batuta została wręczona po raz 14. Dorota Piotrowska, Polskie Radio.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
0: Noc pogodna, tylko na północnym wschodzie okresami wzrost zachmurzenia i tam przelotne opady deszczu. Minimalnie plus 1 stopień na północy i w Kotlinach Sudeckich, 3 w centrum, 7 stopni będzie na południowym wschodzie.
2: Klimat.
0: W całym kraju jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. 13% energii w sieci pochodzi ze źródeł odnawialnych. W lasach Pomorza, Kujaw i północnej Wielkopolski obowiązuje duże zagrożenie pożarowe.
2: Jedynka. Polskie Radio.
6: Komunikat nadawcy.
7: Szanowni słuchacze, uprzejmie informujemy, że w dniach 11 i 12 maja w godzinach od 9 do 19 program Pierwszy Polskiego Radia nie będzie odbierany na falach długich. Przepraszamy za utrudnienia i zapraszamy do słuchania jedynki na falach ultrakrótkich w technologii DAB+, aplikacji mobilnej i na stronie jedynkapolskieradio.pl.
6: Komunikat nadawcy.
2: Słuchowisko w jedynce.

0: Teatr Polskiego Radia. Elżbieta Lewak. Sąd ostateczny. Adaptacja i reżyseria Ewa Makomaska.
1: Dzień dobry. Na falach Radia Anteny Münster wita Państwa Günter Baumann. Aresztowany przeszło 4 lata temu, były szef Policji Bezpieczeństwa w Stanisławowie, dziś o godzinie 10:00 lokalnego czasu skonfrontuje się z zaskakującym świadkiem, Karoliną Lanz-Korońską. To w niej widział oskarżony szansę na oczyszczenie z zarzutów. Jednak, zgodnie z jego wiedzą, świadek miała nie przeżyć obozu Ravensbrück.
2: Imię i nazwisko świadka.
3: Karolina Lanz-Korońska. Córka Karola hrabiego Lanz-Korońskiego i Małgorzaty księżnej von Lichnowski.
2: Data i miejsce urodzenia.
3: 11 sierpnia 1880.

0: 1898 roku. Buchberg am Kamp, Dolna Austria.
1: Pouczam panią o obowiązku mówienia prawdy. Zatajenie jej lub zeznanie nieprawdy podlega karze pozbawienia wolności.
0: Przysięgam złożyć zeznania zgodnie z prawdą.
1: Czy oskarżony Hans Krüger, szef Policji Bezpieczeństwa w Stanisławowie od sierpnia 1941 roku do sierpnia 1942 roku udzielał pomocy Polakom i Żydom w czasie sprawowania funkcji kierownika więzienia w Stanisławowie? Czy może pani potwierdzić tak brzmiące zeznania oskarżonego?
0: Absolutnie nie. Wysoki sądzie, tu zachodzi jakieś kolosalne nieporozumienie.
1: Proszę o spokój!
0: Nie po to trzykrotnie prosiłam o przesłuchanie mnie w charakterze świadka, żeby potwierdzać linię obrony oskarżonego.
1: Ale zetknęła się pani z oskarżonym w Stanisławowie.
0: Tak, ale jego działania zapamiętałam zupełnie inaczej. Przecież przesłałam do sądu fotokopię materiałów, w których jasno zaświadczałam,
1: że... Chwileczkę. Wszystko w swoim czasie i po kolei. Zacznijmy od początku. Zechce nam pani wyjaśnić, czym zajmowała się pani przed wojną, w czasie wojny i jak doszło do spotkania z oskarżonym?
0: Z zawodu jestem historykiem. Studiowałam historię sztuki na Uniwersytecie Wiedeńskim. 4 lata przed wojną habilitowałam się na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie. Tam jako docent wykładałam do wybuchu wojny.
1: Ja rozumiem pani frustrację. Wybuch wojny, utrata pracy...
0: Jeżeli sugeruje pan, że ubiegałam się o obecność tutaj kierowana frustracją z powodu utraty pracy lub jakąkolwiek inną osobistą pobudką, muszę wyprowadzić pana z błędu.
1: Proszę zwracać się we właściwy sposób do Wysokiego Sądu.
0: Wysoki sądzie, wybuch wojny i wejście Sowietów do Lwowa nie pozbawiły mnie pracy. Oczywiście odbyliśmy szereg przymusowych spotkań z nowymi władzami i portretem Stalina nad katedrą, ale ostatecznie mogliśmy wrócić do wykładów. Wtedy jeszcze nikt nie mordował profesorów uniwersytetu.
1: Czyli nie straciła pani pracy?
0: Nie. Nie zdarzyło się, by usunęli z uniwersytetu kogoś, komu sami zaproponowali kurs.
1: No, czyli współpracowała pani z bolszewikami.
0: Współpracowałam? Ależ co pan opowiada?
1: Przywołuję świadka do porządku.
0: Wysoki sądzie, przez bolszewików byłam podejrzewana o zapatrywania antyrewolucyjne.
1: I nie poniosła pani żadnych konsekwencji? Trudno w to uwierzyć.
0: Dla nich byłam burżujką. Zarzucali mi, że ja, grafini...
1: No właśnie. Co panią ocaliło w takim razie?
0: Uniwersytet. I mój argument, że Konstytucja Polski nie uznawała tytułów. Baranieli, nie wiedzieli, co ze mną zrobić. A jak pytali o pochodzenie, mówiłam, że ojciec był mecenasem sztuki. I tu brała ich prawdziwa rozpacz, bo nikt z nich nie wiedział, co to za zwierzę.
1: Ale pani pracowała dla nich.
0: Przepraszam, czy ja jestem świadkiem, czy oskarżoną w tym procesie? Proszę wybaczyć, ale Wysoki Sąd całkowicie mylnie odczytał moje zeznanie. Czy mogę kontynuować?
1: Proszę.
0: Sytuacja była poważna i zagrożenie realne, choć dochodziło też do zdarzeń groteskowych. Zjeżdżający do Lwowa bolszewicy byli prymitywni, wygłodniali i bezwzględni. Kupowali, ale w większości rabowali wszystko, co wpadło im w ręce. Z ich zachłannością w zdobywaniu towarów dziwnie nie licowało ciągłe opowiadanie o zasobności Rosji, że w Rosji wszystko jest. Na zapytanie Lwowian, czy Kopenhaga jest, zapewnili, że jest i to milionami.
1: Przepraszam, świadka. Ja nie rozumiem. Jaki związek mają opowieści o bolszewikach z oskarżonym, który jest Niemcem i któremu został postawiony zarzut mordowania Żydów?
0: Taki, panie sędzio, że obie okupacje są ze sobą związane. Jeśli mam nakreślić, jak wyglądała okupacja niemiecka i w tym kontekście moje zetknięcie się z oskarżonym, mogę to zrobić jedynie na tle okupacji sowieckiej. Wówczas, choć mieliśmy poczucie, że zalewa nas Azja, choć Sowieci wykazywali się absolutnym brakiem znajomości zachodniego sposobu życia, to jednak, no może właśnie dlatego, okazywali jeszcze wtedy poszanowanie dla nauki i kultury. Czego nie można powiedzieć o okupacji?

0: i niemieckiej na naszych ziemiach zachodnich.
1: A co pani ma na myśli?
0: Masowe rozstrzeliwania, aresztowanie profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego, ich wywiezienie do obozu koncentracyjnego. To mam na myśli, panie sędzio. Słuchaliśmy audycji radiowych o rozbiciu wszelkich ośrodków kulturalnych, o metodycznym niszczeniu bibliotek i archiwów, o niszczeniu wszelkich śladów naszej przeszłości historycznej. Dziwne, że dopiero dużo później zorientowaliśmy się, że jeden okupant wart drugiego. A przecież już w XIX wieku polski poeta Norwid nakreślił charaktery naszych sąsiadów. Od wschodu mądrość, kłamstwa i ciemnota, karności, harap lub samotrzask złota, trąd, jad i brud. Na zachód kłamstwo wiedzy i błyskotność, formalizm prawdy, wnętrzna bezistotność, a pycha, pych. Tym razem skończę to, co chcę powiedzieć. Gdy znalazłam się w Krakowie, zastałam rozbity pomnik grunwaldzki, usunięty pomnik Kościuszki na Wawelu, rozbity pomnik Mickiewicza na rynku. Panie sędzio, od wielu pokoleń przyzwyczailiśmy się do pewnych pojęć o tym, kim jest poeta, bez względu na narodowość. Czym jest w ogóle sztuka czy kultura? Wtedy zrozumieliśmy, że naszych ideałów musimy bronić w walce z narodem, który sam je kiedyś posiadał. A teraz dobrowolnie się ich wyrzekł.
1: Chwileczkę. Rozliczanie narodu niemieckiego z niszczenia sztuki nie jest tematem tej rozprawy. Jak trafiła pani do Stanisławowa?
0: Poprzez działalność RGO, Rady Głównej Opiekuńczej. W Krakowie zakończyłam działalność konspiracyjną. Miałam pracować legalnie. Przed RGO prowadziłam rejestrację osób wywiezionych w głąb Rosji. Wstydziłam się, że nam o tyle bezpieczniej w Krakowie, że Niemcy mogą nas wywieźć tylko w głąb Niemiec. Chociażby dlatego, że Azji nie mają. Wkrótce pokazało się, że mogą wywieźć i bliżej, ale że stamtąd prowadzi droga dalsza znacznie niż do Kazachstanu. W owych gorących dniach lata 1940 roku zaczęły krążyć po Krakowie pogłoski, że Niemcy robią jakieś wielkie przygotowania na granicy Śląska. Duże baraki czy bloki, wszystko otoczone drutami, trzymane w ścisłej tajemnicy. Nawet gdyby to było jawne, wtedy jeszcze nikt z nas nie byłby w stanie pojąć, o co tu chodzi. A Niemcy budowali Oświęcim.
1: Przywołuję świadka do porządku. Proszę się trzymać tematu. Co wiedziała pani o oskarżonym?
0: Cóż, wiadomości, które dochodziły z prowincji, były niezwykle ponure. W samym Stanisławowie, zaraz po wejściu Niemców, zaaresztowano 250 osób, całą inteligencję tego miasta. Odkąd Krüger objął rządy w Stanisławowie, Polacy znikali cały czas. Pojedynczo lub w grupach. Ostrzegana ze wszystkich stron przed Krügerem, postanowiłam w pierwszej kolejności porozmawiać z prokuratorem Rotterem, który kierował jednym z dwóch gmachów więziennych.
2: Słucham.
0: Karolina Lanskorońska. Byliśmy umówieni.
2: Tak, proszę, proszę, niech pani siada. No, mróz straszny. Mam nadzieję, że pani miała dobrą podróż. Teraz w taką pogodę łatwo się zaziębić. Ja od... widzi pani... Tak, rozgrzewam się jak mogę.
0: Panie prokuratorze, za pozwoleniem Gestapo i Służby Bezpieczeństwa w Krakowie jestem uprawniona do prowadzenia anonimowego dożywiania więźniów z ramienia RGO na terenie całej Generalnej Guberni.
2: Tak. Tak, akcja pani powierzona jest mi znana. Nie miałbym nic przeciwko jej prowadzeniu w więzieniu, które mi podlega.
0: Przyjeżdżam w sprawie więźniów stanisławowskich.
2: Przepraszam. Gdzie moje maniery? Może by pani coś zjadła?
0: Nie, dziękuję. Nie przyszłam tu na kolację, panie prokuratorze.
2: No tak. Mam taką zasadę, że nigdy nie piję sam.

0: Do dna, brawo! Przyjechałem z Rzeszy jako wasz wróg, ale tutaj nauczyłem się was szanować.
1: Czy teraz możemy wrócić do sprawy?
0: Oj, tak, tak, tak, ale... Ale tu nie ma Polaków. Bardzo panią przepraszam. Pewnie pani już o mnie opowiadali, nie? O tym pijanym prokuratorze. No cóż, rzeczywiście. Ale ja Polaków nie zamykam. Więzienie moje rezerwuję dla Ukraińców.
1: Rozumiem. A zatem wszyscy więźniowie polityczni są w więzieniu podległym Hansowi Krügerowi.
0: Jacy wszyscy? Co to znaczy wszyscy?
1: Ci wszyscy, których zaraz po waszym wkroczeniu aresztowano. 250 osób. Nauczyciele, inżynierowie, lekarze, a potem długi szereg, który nastąpił po nich. Tam musi być ogromne więzienie.
0: Tam jest mało ludzi.
1: Pytam więc pana, panie prokuratorze, gdzie oni są? Cała inteligencja Stanisławowa.
0: Wszyscy od dawna nie żyją. Kruger ich rozstrzelał, zanim przyjechałem. Bez sądu. Wie pani, co to znaczy dla prokuratora? Co się pani na mnie tak patrzy? Może pani pójść do niego i to wszystko mu powiedzieć. Mnie już jest wszystko jedno, co mi zrobił.
2: Oddaję głos obrońcy oskarżonego, Hansa Krügera.
3: Dziękuję. Czy przekazała pani komuś te informacje?
1: Mieszkańcom miasta nie. Bali się Krügera.
3: Pijany prokurator to mało wiarygodne źródło wiedzy. No dobrze. Zatem trafiła pani następnie do Krügera.
1: Zanim weszłam do dużego, podłużnego pokoju, kazano mi długo czekać na obitych malinowym adamaszkiem krzesłach.
3: To są nieistotne szczegóły. Wysoki sądzie, mam wrażenie, że świadek celowo negatywnie ubarwia swoje zeznania. O czym pani rozmawiała z Krügerem?
1: Na moją propozycję dożywiania więźniów Krüger odparł z uśmiechem, że nie ma możliwości rozgraniczyć więźniów polskich, ukraińskich i żydowskich. Wtedy dotarło do mnie, że osobnego dożywiania Polaków nie będzie, bo oni rzeczywiście nie żyją.
3: I nie przekazała pani informacji o rzekomo zamordowanych swojemu konspiracyjnemu dowódcy?
1: Ależ ja działałam legalnie. Rozumiem, że pan mi nie wierzy. Chyba nikt mi tutaj nie wierzy. Oskarżony też mi nie uwierzył. I wezwał na przesłuchanie 25 kwietnia 1942 roku.
4: Muszę panią przesłuchać.
1: Czy wolno spytać o przyczynę?
4: Pani tu, w Stanisławowie, rozwija akcję niedozwoloną.
1: Tu są moje pełnomocnictwa. Proszę zwrócić uwagę, że są one znacznie szersze od mojej dotychczasowej działalności, która jest całkowicie legalna.
4: Genau das. Właśnie o to chodzi, że pani ma system nie tyle robienia rzeczy nielegalnych, ile wykorzystywania akcji charytatywnej do celów innych.
1: Nie wiem, o co panu chodzi.
4: Pani duch mi się nie podoba. Wissen Sie warum? Nie pasuje mi pani do mojego państwa. Czy pani uznaje rozbicie państwa polskiego?
1: Widzę, że postanowił mnie pan aresztować, bo przecież nie może mieć pan wątpliwości co do mojej odpowiedzi.
4: Ich frage Sie noch einmal und bitte Sie Ihre Antworten mit Bedacht zu wählen. Czy pani jest wrogiem Niemiec?
1: Pan wie, że jestem Polką i wie pan również, że Polska jest w wojnie z Niemcami.

0: Pani ma odpowiedzieć na moje pytanie. Czy jest pani wrogiem Rzeszy Niemieckiej? Tak czy nie?
1: Oczywiście, że tak.
0: No. No i nareszcie. Od kiedy?
1: Odkąd patrzę na bezmierne cierpienie moich braci.
0: Cierpienie pani braci, tak? Ci pani bracia prześladują Niemców od pierwszego dnia, gdy niemiecka stopa stanęła na tych słusznie odebranych Sowietom ziemiach. Polacy są prawdziwymi wrogami Rzeszy, ale my was zgnieciemy. Wir werden euch vernichtet! Nic po was nie zostanie. My będziemy rządzić. Zmiażdżymy was. Choć szkoda brudzić sobie wami nawet obcas buta, co? Siedzi pani jak gdyby nigdy nic, tak? To ja panią wyprowadzę z tej cholernej równowagi. Co się pani tak na mnie patrzy?
1: Zrozumieć nie mogę, dlaczego Niemcy, którzy swą narodowość cenią tak bardzo wysoko, nie potrafią uszanować poczucia honoru narodowego u innych.
0: A to jest coś innego.
1: Tak, to na pewno jest coś całkowicie innego.
0: Nigdy nie uwierzę, że osoba taka jak pani nie należy do organizacji konspiracyjnej.
1: Przekona się pan, jeśli pan sprawę zbada.
0: Dobrze. Dobrze. Jak w takim razie odnosi się pani do polskiej działalności podziemnej?
1: Jeśli
0: Heide, verdammt nochmal! Jak odnosi się pani do polskiej działalności podziemnej?
1: Jeśli odpowiem, że negatywnie, nie uwierzy mi pan. Zatem powiem szczerze. Odnoszę się z entuzjazmem.
0: Widzi pani? Wiedziałem, że nie pasuje mi pani do mojego państwa. Gdzie pani pracowała? Jakie pani miała funkcje?
1: Nigdzie nie pracowałam, żadnych funkcji nie miałam.
0: Was soll der Scheiß zu heißen! Raz pani mówi, że się pani do tej pracy odnosi z entuzjazmem, a potem znowu się pani jej wypiera.
1: Jestem Polką, trudno więc przypuszczać, abym do pracy, która dąży do uwolnienia mego narodu, nie odnosiła się z entuzjazmem.
0: Więc pytam panią po raz drugi. Gdzie pani pracowała?
1: Nigdzie. Powtarzam, bo do pracy konspiracyjnej potrzeba czegoś więcej niż entuzjazmu.
0: Tak? Czego?
1: Przede wszystkim człowieka, który proponuje tę pracę. Mnie nikt nigdy niczego nie proponował. I słusznie, bo nie widzę siebie rzucającej bomby pod pociągi.
0: To, co zaszło, ma pani przyjąć jako ostrzeżenie. Aha. I może pani jechać do Lwowa.
2: Czyli wtedy nie została pani aresztowana?
1: Nie. Chciałabym dodać, że rozmowa trwała 3 godziny i 3 kwadranse. Sekretarka notowała moje odpowiedzi.
2: Dobrze. Ale w takim razie, kiedy została pani aresztowana?
1: 12 maja 1942 roku.
0: A więc widzimy się znowu. Ale tym razem zwyciężyłem. Ja. Pani pojedzie do obozu koncentracyjnego Ravensbrück bei Fürstenberg, Mecklenburg.
1: Kiedy?
0: Słucham? Jeszcze ma pani teraz odwagę pytać kiedy?
1: Chcę wiedzieć, kiedy jadę.
0: A to zależy. Zależy od terminu transportu zbiorowego. Stąd do Krakowa, a z Krakowa do Rzeszy. Decyzja zapadła wskutek odpowiedzi, które mi pani dała przeszłym razem. Gdyby odpowiedziała pani inaczej, nie pozbawiłaby pani swego kraju tej pracy, którą mu pani dawała.
1: Zacytuję panu Schillera. Życie nie jest najwyższym dobrem, ale wina jest największym złem. Tak, złem największym jest tylko wina. I jako winę odczułabym jakąkolwiek inną postawę wobec pana.
0: Spotka panią kara za tę postawę, którą pani zajęła. Pomimo tego, że jest pani córką Niemki, pani pojedzie do obozu jako renegatka.
1: To jest nominacja.
0: Was soll der Scheiß! Co to ma znaczyć? Pluję na to! Wy, Polacy, i tak nie macie ani hartu, ani ducha.
1: Tego to nawet pan nie może powiedzieć serio.
0: Jeszcze jedno. Zapewniam panią, że dysponuję wszystkimi środkami, żeby uniemożliwić pani samobójstwo.
1: Przyjdzie to panu łatwo, bo nie mam najmniejszego zamiaru targnięcia się na własne życie.

0: Raz do miś. Obiecuję, że złamie panią.
1: A jak przebiegło aresztowanie?
2: Wzięto mnie w koło myi na zebraniu RGO, o którym twierdzono mylnie, że jest nielegalne.
0: Dobry pretekst, co? A mówią coś tam o mnie w Stanisławowie?
2: Boją się pana. Z pana nazwiskiem łączy się aresztowanie 250 osób. Szczególną uwagę zwraca się na fakt aresztowania chirurga doktora Jana Kochaja, który uratował życie 4 niemieckich lotników. Podziękowanie z Ministerstwa Lotnictwa Rzeszy nawet przyszło, lecz go już nie zastało.
0: Nie. Podziękowanie Kochaj otrzymał.
2: I tego człowieka pomimo to nie zwolniono?
0: Był na liście, a porządek musi być. Kiedy wkraczamy, zawsze mamy gotową listę osób, które mają być aresztowane. Zawsze tak jest. Wie pani, gdzie też tak było? Wie pani, gdzie? We Lwowie. Wie pani, o czym mówię? We Lwowie, tak? Tak. Profesorowie uniwersytetu, to wszystko moje dzieło. Das ist mein Werk. Dziś, gdy pani już stąd nie wyjdzie, to chyba mogę to powiedzieć. Tak, tak, kwadrans po 3 rano. Byłem we Lwowie, krótko z oddziałem gestapo przydzielonym do Wehrmachtu. Poszliśmy zaraz dalej na wschód, a potem wróciłem tutaj. Is that was passiert? Co pani tak zbladła? Zaproponowałbym pani, żeby pani usiadła, ale przypuszczam, że nie przyjęłaby pani tej uprzejmości, prawda? Ale ja nie chcę narażać się na odmowę. Wedle przepisu, jak pewnie pani się orientuje, więzień powinien stać! Würdest du dich denn hinsetzen? A? Czy jednak?
2: Oczywiście, że nie.
0: Pomimo traktowania, na jakie zasługują Polacy, z panią przysięgam, że będę się obchodził inaczej. Może pani usiąść. Będę panią traktował po rycersku. Die Schlampe. Verdammt nochmal! Co? Moją rycerskość pani odrzuca? Ja do pani przemawiam jak oficer. Pani pewnie myśli, że gestapo nie ma honoru, tak? Tak pani myśli? Że gestapo nie ma honoru? No niech mi pani odpowie! Gestapo ma swój honor. Wie pani, co to jest honor? Deine Ehre heißt Treue. Twojemu honorowi na imię wierność. Pani to rozumie? Gestapo ma swój honor. A pani... pani odrzuca moją rycerskość, tak? Nun sag mir, was du denkst.
2: Byłoby to dla mnie upokorzeniem.
0: W takim razie będzie pani traktowana na równi z innymi Polakami.
3: Czy ma pan jeszcze jakieś pytania do świadka?
4: Czy ktoś może potwierdzić przebieg tej rozmowy?
2: Tę rozmowę Krieger przeprowadził ze mną bez sekretarki.
3: Bez potwierdzenia tej rozmowy mamy pani słowo przeciwko słowu oskarżonego. Proszę powiedzieć, czy była pani świadkiem nadużycia władzy przez oskarżonego?
2: We wtorek 26 maja, w 2 tygodnie po moim aresztowaniu, Krieger wpadł do celi.
0: No, coś się u pani zmieniło?
2: Nie, panie Hauptsturmführer.
0: Skoro tak,
1: zabrać rzeczy i na dół! Do ciemnicy, już!
5: Dla tych z państwa, którzy nie śledzą na bieżąco transmisji z procesu Hansa Krügera. Przed przerwą Karolina Lanskorońska zeznała. W ciemnicy słyszałam egzekucje, które odbywały się na podwórzu.
2: Z mojej nowej rezydencji można było tylko liczyć strzały. Byłam sama w ciemności. Wtedy zrozumiałam sens znanej anegdoty o El Greco, który pracował w ciemnym pokoju. Na pytanie zdziwionego gościa artysta odpowiedział, że mu światło dzienne przeszkadza w widzeniu światła wewnętrznego. I mnie ożywiała się w tym

0: krygerowskim grobowcu pamięć kolorów i form, która przenosiła mnie do europejskich galerii Prado, Louvre, Uffizi i która pozwoliła mi przetrwać to piekło.
1: Wychodzić! Wychodzić już! Zda, zda, zda, zda! Wychodzić! Hej, ty ziom! Odwróć się! Drej tyś on!
2: Zabierzcie stąd to ścierwo!
3: Sławia dusza moja pana, ponieważ wielkie rzeczy mi uczynił, ponieważ stworzył mnie, ponieważ dał mi bardzo piękne życie, ponieważ zesłał na mnie tę straszliwą udrękę i dał moc ducha, by można było ją znieść.
4: Ps! Ile pani dostała w ciemnicy?
3: Nie powiedział.
4: Zwykle dają 2 albo 3, a pani już siedzi dłużej.
3: A co się dzieje na dziedzińcu?
4: Oj, ciągle grupują Żydów. Krüger ustawił szeregu Polki i Ukrainki. Myślały, że idą na wolność. Kazał im się rozebrać, rzeczy zostawić, wsiadać na ciężarówki. Z muzyków getta zrobił orkiestrę. Pod tę muzykę w restauracji dla gestapowców pijani żądacy zmusili tańczyć na golaca Stanisławowskiego rabina, chorowidza i pediatrę ze Zaslawską. Oboje mieli po 70 lat. Krüger osobiście ich zastrzelił, nie wstając ze stolika. Trzyma się pani.
3: Tak. Tylko brak świeżego powietrza. Nie mogę oddychać.
4: Jak zrobi się ciemno, otworzę okiennicę. Tylko niech mnie pani nie zdradzi na Boga.
3: Dziękuję.
2: I co? Już pewnie odczuwa pani w pełni skutki postawy swojej wobec mnie, prawda?
3: Przypuszczam, że zaoszczędzę panu kłopotu wysłania mnie do obozu.
2: Będzie pani badana przez lekarza. Do celi zbiorowej! Natychmiast!
5: Czy oskarżony uczestniczył osobiście w rozstrzelaniach?
0: Nie mógł odmówić sobie tej przyjemności.
5: Kto może to potwierdzić? Proszę zapisać brak dowodów.
0: Dlaczego pozwolono mi zeznawać, skoro teraz wszystkie moje słowa są podważane?
5: Z całym szacunkiem, ale potrzebujemy dowodów, aby skazać człowieka za popełniony czyn.
0: Przysięgałam mówić prawdę. Nawet sędzia Himmlera, przed którym zeznawałam w Berlinie, dla którego zbrodnia była normalnym, codziennym spełnianiem obowiązku służbowego, wiedział, czym dla człowieka o moralności innej jest przysięga. Wiedział to nawet Walter Kuczman, który przetrzymywał mnie we Lwowie.
5: Chwileczkę. Kiedy była pani więziona we Lwowie?
0: Zaraz po Stanisławowie. Po tym, jak Krüger straszył mnie obozem koncentracyjnym, pewnego dnia powiedziano mi, że jestem zwolniona. I owszem, przewieziono mnie do Lwowa, tyle że do więzienia na Łąckiego. Tam przesłuchał mnie właśnie komisarz Walter Kuczman.
6: Najmocniej przepraszam, ale muszę panią ponownie przesłuchać w sprawie Stanisławowskiej.
0: Nie rozumiem. Wczoraj zostałam oficjalnie zwolniona, więc co się właściwie dzieje?
6: Czy dzisiaj coś pani jadła? No, proszę zjeść.
7: Ja nic o zwolnieniu na razie nie wiem.
6: Kogo pani zna z włoskiej rodziny królewskiej?
0: Nikogo.
6: A jednak włoska rodzina królewska wstawiła się za panią u Himmlera. Jeśli pani nie zna nikogo z Sabaudów, a interwencja mimo to miała miejsce, to znaczy, że ma pani we Włoszech potężnych przyjaciół. Pani aresztowanie jest nieusprawiedliwione. Ja mówię to pani, choć nie wolno mi tego robić. Także proszę to zachować dla siebie. Himmler jest zły na całą tę sprawę. Kazał panią przewieźć tutaj do Lwowa. Dobrze. Dzisiaj musimy sporządzić protokół.

0: który prześlę do Berlina, no i wtedy zobaczymy, co będzie dalej.
1: Krüger obiecał mi obóz koncentracyjny.
0: Tak, wiem o tym, no, ale mam nadzieję, że moje naświetlenie sprawy dojdzie do Berlina na czas.
1: Krüger nie robił trudności przy wydaniu mnie?
0: Bronił się jak mógł, ale musiał. Sam Himmler kazał panią traktować oględnie. Przypuszczam, że jest pani jedyną Polką, dla której wydał taki rozkaz. Dobrze. No. Zajmę się panią. Co można byłoby dla pani zrobić? Osobna cela, pościel, odżywianie? A, książki.
1: Ponieważ widzę, że pan chce moją sprawę bez reszty wyświetlić, chciałabym panu podać pewne szczegóły. Nie chodzi o to, że Hauptsturmführer Krüger czuł do mnie jakąś osobistą niechęć czy nienawiść. Ważniejsze jest to, że cała prawie inteligencja Stanisławowa zniknęła bez śladu. A po tym, co widziałam w więzieniu, nie mogę mieć cienia nadziei, aby ci ludzie pozostali przy życiu.
0: On ma jeszcze inną straszną rzecz na sumieniu. I to tu, we Lwowie.
1: Wiem o tym.
0: A co pani wie?
1: Że Krüger wymordował profesorów Uniwersytetu Lwowskiego.
0: Skąd pani to wie?
1: Od Krügera.
0: On to pani powiedział?
1: Tak.
0: A przecież ja byłem przy tym. A dlaczego pani tak na mnie patrzy? Służyłem pod nim. Tej nocy wydał rozkaz, aby przyprowadzić drugą część profesorów lwowskich z tej jego listy. Oświadczyłem, że nikogo w mieszkaniach nie zostałem i dlatego pozostali żyją.
1: Skąd mieliście listę skazanych?
0: Od ludzi pozostających na usługach III Rzeszy. Studentów ukraińskich, marszantów sztuki. Zaraz. Czy jest pani gotowa zaświadczyć na piśmie o tym, co pani usłyszała od Krügera? No, ja dotąd nie miałem świadka, ale teraz może by się udało. Może jednak wreszcie to... Ale co, pani nie chce tego napisać?
1: Napiszę. Proszę dać mi kartkę. Napiszę. Opisałam moje przesłuchania i wszystkie wypadki, których byłam świadkiem. Maszynopis obejmował 14 stron. Kuczman wyjechał z nim do Berlina. Czekałam w więzieniu 4 miesiące. Od zaprzyjaźnionego strażnika wiedziałam, że w mieście mordują masami. To był czas likwidacji getta lwowskiego i Żydów w całej Polsce.
0: Byłem nieobecny przez dłuższy czas. Z pani powodu stoczyłem najcięższy bój mojego życia. Mam nadzieję, że zwycięsko. Mamy mało czasu. Zacznę więc od razu od rzeczy najważniejszej. Krüger został zdegradowany.
1: Kto czytał moje zeznania w Berlinie?
0: Sam Führer. Zerwała się burza. Himmler szalał. A pani miała zostać rozstrzelana. Krüger jest w Berlinie i stanowczo zaprzecza, że powiedział pani o zamordowaniu profesorów. Z kwatery głównej woza przyjechał tam również sędzia od Himmlera, który czeka na pani zeznania. Gdy myślę o wyższej sprawiedliwości, zadaję sobie pytanie. Co nas spotka za to wszystko? No, długo to już przecież nie potrwa. Wojna jest przegrana. No, ale co do pani, to wierzę, że tę sprawę wygramy. Co pani powie, jeśli sędzia zapyta panią, dlaczego tak wobec pani postąpiłem?
1: Mogę jedynie odpowiedzieć to, co myślę. Że panu chodziło o honor Niemiec.
0: Wyłącznie i jedynie.
1: Wiem dobrze, że mogę być od razu w Berlinie rozstrzelana.
0: A myślę, że to nie nastąpi.
1: Ale jeśli nastąpi, to... A, ostatecznie. Dulce decorum est pro patria mori.
0: Ani dulce, ani mniej jeszcze decorum. Byłoby to zwykłe morderstwo. Czy ja mogę jeszcze coś dla pani zrobić?
1: Owszem, napisałam tu w celi część książki, którą projektuję o Michale Aniele. Mam też inne notatki. Gdybym miała wojnę przeżyć, mogą mi się przydać. Może je pan przesłać Komitetowi Polskiemu,

0: jako moją własność.
1: Proszę dać mi te zeszyty. Czy jest coś jeszcze?
0: Dał mi pan rzecz wielką, która nam się zdarza bardzo rzadko. Możność uszanowania przeciwnika. Dziękuję panu.
2: Czy w Berlinie skonfrontowała się pani z Krügerem?
0: Nie, wtedy Niemcy nie posunęli się tak daleko, aby pozwolić Polce świadczyć przeciwko oficerowi Gestapo w jego obecności.
2: Zwolniono panią zatem z aresztu?
0: Przeciwnie. Wysłano do obozu koncentracyjnego Ravensbrück.
2: Na jakiej podstawie?
0: Nigdy nie postawiono mi żadnego konkretnego zarzutu. Przesłuchano mnie w Berlinie. Odniosłam jednak wrażenie, że sędzia był wówczas bardziej zły o to, że Krüger mi o profesorach powiedział, a nie o to, że ich zamordował.
3: Coś takiego opowiadam. To nie ten temat!
0: Przebywałam w więzieniu 3 miesiące, potem trafiłam do Ravensbrück, a tam na długi czas utknęłam w izolatce z czystą pościelą, nadmiarem jedzenia, świeżymi kwiatami i wszystkimi innymi upokarzającymi luksusami.
2: Niechże pani nie przesadza. Dzięki wpływom politycznym miała pani warunki, o których nie jeden więzień marzył. Korzystała pani z tych udogodnień.
0: Oczywiście, że korzystałam. Tak samo jak niegdyś we Lwowie. Nie było nigdy kwestii co do ilości paczek przysyłanych dla mnie. Nikt nie pomyślał, że musiałabym mieć apetyt anormalny, aby to wszystko zjeść. Ale w ten sposób udawało się dokarmiać więźniów, szmuglować jedzenie, leki, książki, tran na wspólny blok.
2: Przebywała pani w obozie do końca wojny?
0: Nie. Uwolnił mnie Międzynarodowy Czerwony Krzyż 5 kwietnia 1945 roku.
2: Dziękuję. Na tym kończymy. Choć z czystej ciekawości, już poza protokołem spytam, czy pani współwięźniarki nie miały nigdy za złe takim pani wyróżnieniom?
0: Przeciwnie. Widziały we mnie szansę na przekazanie światu prawdy o tym, co się działo w Ravensbrück. Dlatego jestem tu dzisiaj, żeby nie zawieść zaufania tych wszystkich osób. Wysoki sądzie, w moim świadectwie nie chodzi o mnie, ale o tych wszystkich, którzy świadczyć już nie mogą.
2: Dziękuję. Świadek jest wolny.
4: Dziękuję, że zgodziła się pani na wywiad. Jak pani się czuje w związku z ostatnimi wydarzeniami?
0: Liczę na pomyślne zakończenie procesu przeciwko zbrodniarzom wojennym.
4: No tak, ale w sprawie Krügera.
0: O nim właśnie mówię.
4: Zaraz. To pani o niczym nie wie?
0: Ale o czym?
4: Dziś rano ogłoszono wyrok. Hans Krüger został skazany na dożywocie za zbrodnie popełnione w Stanisławowie.
0: A co ze Lwowem?
4: Cóż, proces dotyczył Stanisławowa.
0: Przepraszam pana, bardzo przepraszam, ale musimy przełożyć naszą rozmowę. Muszę pilnie przygotować pismo.
4: Rozumiem pani rozczarowanie, ale jakie pismo?
0: Pan nic nie rozumie. Pismo o ponowne przesłuchanie mnie w charakterze świadka. Tym razem w procesie o zbrodnie lwowskie, o zamordowanie 23 profesorów.
4: Myśli pani, że sąd się zgodzi? Proszę pani, dlaczego tak pani wciąż na tym zależy?

0: Autopromocja.
1: Niewyjaśnione tajemnice. Zagadkowe wydarzenia. Historie, które wstrząsnęły światem. Zamachy, zniknięcia, spiski, morderstwa. Co tak naprawdę się wydarzyło? Prawda, która wciąż czeka, by ujrzeć światło dzienne. Archiwum śledztw niedokończonych. W niedzielę po 18:00.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
2: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
3: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
2: No kto, no wiadomo. Ci panowie
3: z Media Expert.
4: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Gdybyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło bażanek?
0: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradiobilety24.pl. Reklama.
6: Ogłoszenie społeczne. W Tanzanii rodzą się dzieci o białej skórze w czarnoskórej społeczności. To dzieci z albinizmem. Halima ma 7 lat, w kraju, gdzie słońce parzy jak ogień i skóra nie ma ochrony. Każdy dzień to ryzyko raka, ale to nie słońce jest najgroźniejsze. W Tanzanii zabobony zamieniają ciała osób z albinizmem w amulet na szczęście. Halima i jej rodzice żyją w ciągłym strachu. Fundacja Adra Polska od lat pomaga dzieciom z albinizmem w Tanzanii. Wejdź na naszą stronę www.adra.pl. i sprawdź, jak możesz pomóc. Fundacja Adra Polska.
7: Ogłoszenie społeczne.
0: Radio Kierowców.
8: Mariusz Dąbrowski, zapraszam. Warunki do podróżowania jeszcze dość dobre. Mówię jeszcze, bo synoptycy przestrzegają przed czekającymi nas przymrozkami. Te przymrozki mogą zacząć występować już po godzinie 23. Regiony, w których należy się ich spodziewać, to przede wszystkim Warmia i Mazury, Podlasie i również część Mazowsza. Temperatura może spaść od minus 2 do minus 4 stopni. Wszystkich zmotoryzowanych proszę, aby mieli to na uwadze, jeśli będą podróżować nocą i nad ranem. Jeśli chodzi o naszą drogową mapę utrudnień, niewielkie zmiany, bo ruch niewielki i zdarzeń niewiele. Autostrada A2, odcinek węzeł Słupca, Września. Miejscowość Goniczki, 218 km. Tam, przypomnę, spaliło się auto osobowe. Jezdnia w kierunku Świecka, przejezdna jest tylko lewym pasem. I jeszcze jedno utrudnienie. Droga ekspresowa S6, odcinek węzeł Kiełpino, węzeł Kołobrzeg Zachód. W miejscowości Błotnica na 85. kilometrze auto osobowe najprawdopodobniej na skutek nadmiernej prędkości uderzyło w baterię, w barierę energochłonną. Nikt nie ucierpiał. Zablokowany jest prawy pas w kierunku Koszalina.

0: Minęła godzina 22. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Piotr Paszkowski. To była parodia, a nie parada, tak o dzisiejszych obchodach w Moskwie 81. rocznicy zwycięstwa nad hitlerowskimi Niemcami, mówił w Polskim Radiu 24 Jan Piekło, były polski ambasador w Kijowie. Jego zdaniem bardzo skutecznie ośmieszył te obchody prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.
1: Wydał dekret, że nie będzie atakował Placu Czerwonego i że pozwala Putinowi obchodzić swoje święto 9 maja. To była taka satyra i groteska. Prezydent Zełenski wykazał się ogromnym poczuciem humoru.
0: Rosjanie świętowali dziś Dzień Zwycięstwa, który jest uznawany za najważniejsze święto w Rosji. Obawiając się ukraińskich ataków na Moskwę, Władimir Putin ogłosił rozejm, a jego służby ściągnęły do stolicy systemy obrony powietrznej z innych regionów kraju. Większość polskich polityków jest za zwiększeniem obecności wojsk amerykańskich w naszym kraju. Donald Trump powiedział Polskiemu Radiu, że możliwe jest przeniesienie ich z Niemiec do Polski. Europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba opowiada się za tym, aby w Europie, w tym w Polsce, wojska USA były jak najliczniejsze.
2: Natomiast mamy nadzieję, że te wszystkie plany, które ogłasza Donald Trump czy Departament Wojny, będą poddane rewizji. Chcielibyśmy, żeby liczba wojsk amerykańskich w Europie nie pozostała zredukowana.
0: Jarosław Sellin z Prawa i Sprawiedliwości mówi, że Rosjanie najbardziej boją się wojsk amerykańskich. Dlatego powinny one być obecne w krajach wschodniej flanki NATO, między innymi w Polsce. Jego zdaniem powinniśmy skorzystać z takich okazji.
3: Jeżeli ma być takie przesunięcie, to jak najbardziej to chwytajmy. Argument, że to jakoś niszczy solidarne relacje z innymi państwami europejskimi, jest taki sobie. Dlatego, że Niemcy na przykład nie były solidarne z nami i z innymi krajami Europy Środkowej, kiedy budowały Nord Stream 1 i Nord Stream 2.
0: W ubiegłym tygodniu Pentagon poinformował, że planuje wycofać z Niemiec 5 tysięcy żołnierzy. Później prezydent Trump zasugerował, że liczba ta może być wyższa. Formalnej decyzji jeszcze nie ogłoszono. Tymczasem prezydent Donald Trump powiedział włoskiemu dziennikowi Corriere della Sera, że nadal rozważa wycofanie wojsk amerykańskich z Włoch. Podkreślił, że Włochy były nieobecne, kiedy Stany Zjednoczone ich potrzebowały. Tak odniósł się do braku wsparcia rządu w Rzymie dla wojny USA i Izraela przeciwko Iranowi. We Włoszech w 7 bazach stacjonuje około 13 tysięcy amerykańskich żołnierzy.
4: To są aktualności jedynki.
0: Światowy Dzień Okulistyki i okulistów lekarze przypominają, jak dbać o oczy. Należy przede wszystkim jak najczęściej odrywać wzrok od komputerowego monitora i badać się profilaktycznie. Okulista Artur Lipiński mówił na antenie Polskiego Radia 24, że dla zdrowia oczu ważne jest również odpowiednie nawilżenie pomieszczenia, w którym przebywamy.
5: Ponieważ pracujemy bardzo często do bliży, przy monitorach rzeczywiście bardzo często, to trzeba się co jakiś czas oderwać i należałoby popatrzeć w dal. Też przy monitorach rzadziej mrugamy, co nasila efekt suchego oka. Po prostu to jest naturalne, że mniej mrugamy przy monitorze, bo na monitorze jest coś ciekawszego, musimy przypilnować coś, co się tam dzieje. I tak było w naturze kiedyś, kiedy tam uciekaliśmy przed, załóżmy, tygrysem, no to mieliśmy oczy szeroko otwarte, żebyśmy czegoś nie przegapili.
0: Dzień okulistów i okulistyki został ustanowiony w rocznicę urodzin Ferdinanda Monnoyer, twórcy definicji dioptrii, czyli jednostki wyrażającej zdolności skupiające soczewki lub układu optycznego. Ludzie Orkiestry to tytuł wyjątkowego koncertu, jaki odbył się w studiu Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Diamentową batutą uhonorowany został Wojciech Rajski, wieloletni dyrektor Orkiestry Polskiego Radia, który ponownie poprowadził zespół. Jako solista wystąpił fagocista Michał Wawrzyniak.
6: Maestro Rajski przyjmował mnie do tej orkiestry w ogóle jeszcze za czasów swojego tutaj bytowania i no ja jestem takim jego muzycznym synem trochę. Maestro spowodował, że ta orkiestra miała zasięgi międzynarodowe.
0: Diamentowa batuta trafia do artystów, którzy w szczególny sposób zapisali się w historii polskiej dyrygentury. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Pogoda.
0: Jutro w dzień zachmurzenie małe i umiarkowane na północnym wschodzie, okres

0: Czasami duże i tam miejscami przelotny deszcz. Po południu chmur przybędzie na zachodzie Polski i w rejonie Zalewu Szczecińskiego możliwe słabe przelotne opady. Temperatura maksymalna 11 stopni w Białymstoku, 18 w Warszawie, 20 miejscami na zachodzie. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1003 hektopaskale, ma spadać.
1: Jedynka. Polskie Radio.
2: Autopromocja.
3: Wywiad Rzecza to rozmowa niespieszna i szczera. Rozmowa prawdziwa. Bo najważniejsi są dla nas ludzie i spotkania z nimi.
4: Do rozmowy zaprosiłem multiinstrumentalistę Milo Curtisa, człowieka, który ma wielki wkład w współczesną historię muzyki.
5: Na przełomie lat 60. 70. graliśmy muzykę, którą nazwaliśmy muzyką intuicyjną. Więc chodziło o to, żeby najpierw słuchać, a później grać. I oczywiście pełna improwizacja.
3: Wywiad Rzeta. W niedzielę po 21:00 w Jedynce.
4: Serdecznie zapraszam, Remigiusz Grzela.
1: Jedynka. To jest radio.
2: Autopromocja.
1: Teatr. To lubię.
6: Teatr to lubię w programie pierwszym Polskiego Radia. Martyna Podolska, dobry wieczór. A w naszym studiu tuż po próbie mistrzyni reżyserii Anna Augustynowicz. Dobry wieczór.
7: Dobry wieczór. Jak mi miło, że tak pięknie pani mówi o
6: ja
7: mnie.
6: Ja się tak cieszę, że pani jest z nami, chociaż to jest tak intensywny czas. Za tydzień dokładnie w sobotę premiera w Teatrze Ateneum w Warszawie dramatu Witolda Gombrowicza, Iwona Księżniczka Burgunda, ale to jest intensywny czas podwójnie, bo znów za miesiąc, 20 czerwca w Teatrze Narodowym też w Warszawie wybrzmi moralność pani Dulskiej, Gabrieli Zapolskiej. Moda na Augustynowicz?
7: Nie sądzę, zbieg okoliczności. Czasem tak się zdarza, że rzeczywistość w formie pewnego nadmiaru otacza człowieka i chyba na mnie tak padło.
6: Ach, to tylko skromność. Wiadomo, że ta moda jest na panią od wielu, wielu lat. Ja przygotowuję się do spotkania z Ewą Benesz, aktorką Jerzego Grotowskiego, z pierwszego składu Jerzego Grotowskiego i dużo czytam, powracam do tekstów Grotowskiego, do jego teatru i w tym kontekście też myślę, że mamy do czynienia z Anną Augustynowicz, żywą legendą teatru. Teatru autorskiego.
7: Nie, tak, tak, no gdzieś, tego się boję,
6: no gdzieś,
7: bardzo.
6: Gdzieś, pani Aniu. To jest wspaniałe, że pani stworzyła autorski teatr, a w Teatrze Współczesnym w Szczecinie przez wiele lat tworzyła pani to miejsce wraz ze znakomitym zespołem. A teraz, gdy już oddała pani stery w tym teatrze, to pozwala sobie pani na różne podróże na mapie teatralnej Polski. Te ostatnie są tu w Warszawie. Tak zastanawiałam się, jak połączyć te dwie premiery. Tak różne teksty. Mm-hmm. Co prawda oba przedwojenne. Zapolska 120 lat temu, Gombrowicz przedwojenny rzeczywiście, 38 rok. I pomyślałam, że jest chyba słowo, które łączy te dwa teksty. I tym słowem może jest pożądanie. Pożądanie rozumiane na różne oczywiście sposoby. W tej moralności pani Dulskiej to pożądanie jest jasne. Każda z tych postaci pożąda trochę innego. Ale pytanie, czy Iwona, ta niemota, ta nieładna, ta nie taka, jaką powinna być, też pożąda. Pożąda, żeby ci inni bohaterowie się odsłaniali.
7: Użyłabym, jeśli mogę, zamiast słowa pożądanie, słowa pożądliwość. No. Strefa pożądań bardzo różni się od strefy pragnień. W polu człowieka, w którym jest na jakimś saniu, ja to sobie tak nazywam. I strefa pożądań to jest wszystko to, co chcemy mieć I to jest jednocześnie wszystko, co można mieć. Można mieć

0: władzę. Można mieć drugiego człowieka, gdzie w momencie, kiedy on zostaje uprzedmiotowiony, można nim zawłaszczyć. Natomiast i wiele oczywiście innych rzeczy materialnych, takich, które przyjdą nam do głowy. I to jest tak, że z tym, żeby mieć, łączy się także pewnego rodzaju teatr, gdzie trzeba przed innymi dobrze wypaść. To dotyczy obu tych sztuk. To dotyczy takiego naszego kłamstwa, które tworzy teatr życia codziennego. I żeby przed innymi dobrze wypaść, czy jak Zapolska mówi słowami Dulskiej, żeby się dobrze wydać, to w dużej mierze determinuje działania i zachowania człowieka i wtedy wychodzą z niego pierwotne, często zwierzęce cechy, które grając w pewne gry chętnie chciałby ukryć przed światem.
1: To ciekawe, bo też pomyślałam o tym słowie, że to słowo też łączy te dwa teksty i chciałam zapytać, czy to kłamstwo, czy te kłamstwa są pani zdaniem usprawiedliwione przez naturę ludzką?
0: Ja myślę, że gdybyśmy nie grali, czyli gdybyśmy nie starali się przedstawić światu, innym ludziom swojego lepszego wizerunku, to myślę, że często jako osoby dramatu bylibyśmy tak odsłonięci jak otwarta rana, w którą każdy może nasypać soli i ten ból byłby nie do zniesienia. Gombrowicz nazywa to dotknięciem. I gdybyśmy dali się dotknąć drugiemu człowiekowi, od którego właściwie zaczyna się teatr, w momencie, kiedy spotykamy drugiego człowieka, zaczynamy grać. I wystarczą dwie osoby już, żeby był teatr. One się zaczynają od takiej najmniejszej przestrzeni społecznej, jaką jest rodzina. I często te gry rodzinne, one się tak niezwykle spiętrzają, że nadwrażliwe osoby, takie na przykład jak Filip w Iwonie, no, zaczynają mieć duże kłopoty ze swoją tożsamością, że wydaje się Filipowi, że żeby zniszczyć formę, zajrzeć pod maski zarówno rodziców, jak i otaczających ich dworzan, skompromitować to, co widzi, że w jego odczuciu jest złe. Natomiast cała kondycja też dramatyczna człowieka, i tutaj jest to niezmienne od jak świat światem, że jest właściwie niezmienna, że człowiek nie jest ani dobry, ani zły, że człowiekowi młodemu w postaci takiej jak Filip może wydawać się, że on zrobi rewolucję i to wszystko zmieni, ale
1: wydawać mu się może.
0: Natomiast no, jakby końcówka dramatu Gombrowicza pokazuje, że nie da się nie grać.
1: Ja z okazji naszej rozmowy powróciłam do tego tekstu, do Gombrowicza. Oczywiście na przestrzeni lat widziałam różne realizacje Iwony. I co mnie uderzyło? Uderzyło mnie to, że ja zapamiętałam i z pierwszego czytania, i później z tych realizacji, że to Iwona przede wszystkim cierpi w tym tekście. A teraz po ponownym przeczytaniu dramatu Gombrowicza uważam, że w tym tekście cierpią wszyscy. Każdy na swój sposób.
0: Filip też rozważa kwestię cierpienia, ponieważ on zadaje cierpienie, ale też w pewnym momencie, kiedy następuje przemiana jego przestrzeni wewnętrznej, on doświadcza cierpienia, bo on żyje w świecie przekarmionym, w świecie dobrobytu, w świecie takim, gdzie jego ojciec, patriarcha, ma władzę także nad Filipem, nad swoim synem i tego Filip nie wytrzymuje i doświadcza tego

0: cierpienia, którego nie chce, któremu chce się przeciwstawić i to jest jego taka, powiedziałabym, hedonistyczna wizja rzeczywistości, gdzie właściwie można by chodzić po szczytach i doświadczać samych przyjemności życiowych, bo może, bo go na to stać. Natomiast życie, sytuacje dramatyczne, w których się znajduje, przywołują go do porządku, sprowadzają go w dół, gdzie właściwie z nudów wyprowadzona akcja tak się układa, że powoduje śmierć. I mamy tutaj do czynienia z czymś, co poloniści określają jako tragigroteskę, ponieważ no, pewnie my jesteśmy w jakiś taki trochę sposób ciemny, trochę śmieszni. I w tej ciemności, w której się znajdujemy, możemy także zostać obnażeni, ponieważ Filip prowadzi bardzo filozoficzne rozmowy z sobą samym. Potrzebuje także do tego publiczności. W dramacie jest on zapisany jako ktoś taki, kto jest wewnętrznym reżyserem przedstawienia. A z kolei Iwona, o której pani wspomniała, jest w tej grze kimś takim jak karta Jokera w tarocie czy w taroku, jak przed wojną mówiono, ponieważ chętnie grywano w Galicji w taroka.
1: Ona obnaża? Ona pozwala się obnażać innym?
0: Ona jest kartą, która właściwie bije wszystkie inne. Iwona w moim odczuciu jest tajemnicą, która zjawia się w pałacu i poprzez jej spojrzenie, poprzez jej patrzenie na innych pokazuje piekło, które w partnerach odnajduje. I król Ignacy w pewnym momencie mówi, że wypatrzy nam wszystkie okna. Czyli to jest tak, jakby on podświadomie czuł się w przestrzeni kryjówki, gdzie właściwie wszystko to, co jest na zewnątrz, dość średnio go obchodzi. Robi, czy wykonuje, czy panuje, bo jest to jednak władca nazywany królem, panuje rutynowo. Jest wykonawcą władzy, którą ma i napawa się nią, która go cieszy właściwie bardziej niż to, nad kim panuje, niż to, czego dotyka. W związku z tym Iwona wywleka na światło dzienne także konfliktowość wewnętrzną panującego, który z powodu przekarmienia, z powodu pewnego dobrobytu doświadcza nudy, a Iwona wytrąca go z tego błogostanu, nazwijmy to, i pokazuje, jak powierzchowna jest jego rola. Tutaj dotykamy u Gombrowicza tego, czym różni się rola od maski. I to jest też taki tekst, gdzie Iwona jest w stanie zajrzeć pod maskę postaci, pod maskę króla, pod maskę władcy, gdzie jest w stanie zajrzeć pod maskę królowej, spojrzeć, na czym zasadza się związek tych dwojga i czy rzeczywiście król i patriarcha jest takim samym panującym w domu, czy tylko gra maską, a zupełnie kto inny w tym domu dyktuje warunki. Więc dotykamy tutaj także planu rodzinnego.
1: I pewnie dzięki temu też my możemy przejrzeć się w tym tekście, bo przecież nieustająco nakładamy te maski
0: na siebie.
1: Ale oczywiście,
0: że tak. Ale oczywiście, że tak. Tylko maska w moim rozumieniu jest skutkiem nieautentycznie granej roli, że brak autentyczności w momencie, kiedy człowiek zaczyna pokrywać rutyną, przy oddawaniu się rutynie, jego wyobrażenie roli przykleja się do niego i staje się maską. I to taką maską

0: nieprzemakalną, tą, którą wystawia wobec drugiego i wtedy jakby spotkanie istotne partnerów w grze jest spotkaniem niemożliwym.
1: Do jakiego świata wraz z pani współpracownikami wieloletnimi będzie pani nas zapraszała? Mówię o tej warstwie wizualnej, bo w Teatrze Ateneum możemy oglądać pani poprzednie przedstawienie Matka Witkacego z Agatą Kuleszą w roli głównej, wystawione z wielkimi sukcesami, uznaniami krytyków i publiczności. Tam ascetyczna, surowa scenografia, która współgrała z tym tekstem. A tu jaka to będzie opowieść wizualnie?
0: Nie chcę zdradzać tajemnic naszych, bo to właściwie dopiero się tworzy. Mamy jeszcze tydzień do premiery. Natomiast próbujemy zderzyć przebodźcowanie zarówno ze strony dźwięków nas otaczających, jak i otaczających nas impulsów świetlnych, jak i otaczających nas, zaglądających bardzo głęboko w naszą psychikę, impulsów zewnętrznych, które powodują lęki i które powodują, że w tej chwili przychodzi nam egzystować w czasie pewnego wzmożenia zewnętrznego. Iwona jest takim utworem, który właściwie daje się zrealizować na scenie w każdym czasie, bo sięga bardzo mocno w głąb człowieczeństwa, istoty dramatu ludzkiego. Natomiast akurat w dzisiejszym czasie ona też dość mocno sięga tej warstwy społeczno-politycznej, która w pewnym momencie staje się dla nas zagrożeniem. Przekładając to na, jak z Markiem Braunem, który jest autorem scenografii, i Wojtkiem Kapelą, który jest autorem wideoartu i świateł w naszym przedstawieniu, próbujemy zrobić taką przestrzeń, która staje się właściwie ramą dla naszej codziennej egzystencji, także ramą dla przedstawienia, i właściwie zaglądamy w głąb pewnej kryjówki, w której wobec publiczności, która jest partnerem w grze naszym, no, wywlekane są pewne ciemne strony naszych ról. I myślę, że ten rodzaj poczucia humoru, który słyszy w sytuacjach ludzkich Gombrowicz, pomimo że odnosi się do ziemiańskiego dworku w Małoszycach, że on jest czymś, co jest niezmienne. W związku z tym mam nadzieję, że państwo też będą mogli uśmiechnąć się na swój własny temat w swoich małych dworkach.
1: Iwona Księżniczka Burgunda, chociaż wcale tą księżniczką nie jest, wybrzmi premierowo w Teatrze Ateneum na dużej scenie w najbliższą za tydzień, w sobotę. Pokaźna obsada, między innymi Przemysław Bluszcz, Maria Ciunelis, Adam Cywka, Maciej Musiałowski, Bartek Nowosielski, Krystian Pesta. Mogłabym tak wymieniać obsadę tego przedstawienia. A tak jak powiedziałam, za miesiąc, 20 czerwca, na scenie na Wierzbowej wybrzmi Moralność pani Dulskiej. Jak z pewnością państwo doskonale wiedzą, od samego początku uwielbiam i kocham i jeżdżę za teatrem Anny Augustynowicz. I przyznam szczerze, że zaskoczyło mnie to, że podjęła się pani reżyserii tego tekstu, tej komedii Moralności pani Dulskiej. Bo przecież słynie pani z wnikliwego czytania tekstu, poszukiwania głębokich treści, ukrytych sensów, ukrytych znaczeń, symboli. A my, takie mam poczucie, że czytamy tę Moralność pani Dulskiej bardzo tak pobieżnie, bo się śmiejemy z samych siebie, śmiejemy się z tych bohaterów. Czego pani tam poszukuje?
0: Przez lata, 120 lat, jak pani policzyła, też stworzyła się pewna konwencja grania Moralności Dulskiej. I tutaj, tak jak myślę, bardzo

0: Pragnęłabym, żeby to nam się udało zrealizować. Jest możliwość zastanowienia się, skąd Dulska, pani Dulska się wzięła. Dlaczego ten charakter jest taki, jaki jest. I tutaj spróbujemy przyjrzeć się znowu temu teatrowi rodzinnemu i temu teatrowi, który wynika ze świata otaczającego, skąd takie istoty się biorą, bo jest to istota, no powiedziałabym, dość powszechna w naszym codziennym życiu, ale skąd właśnie taka powszechność pań Dulskich w świecie, którym żyjemy? I znowu skąd się bierze to, że kołtun, czyli ktoś, kto powiedzmy ma przynajmniej dwie moralności na różne sytuacje w życiu, skąd ktoś taki się bierze i staje się osobą dramatu.
1: Pani Aniu, czy my będziemy się śmiać?
0: Tak, myślę, że na pewno.
1: Na pani moralności?
0: Myślę, że na pewno. Natomiast myślę, że sam sposób przyglądania się nie będzie dotyczył tylko i wyłącznie typu, ale że uda nam się troszeczkę głębiej zajrzeć w charakter dulszczyzny w naszym społeczeństwie, bo nie dotyczy to wyłącznie Lwowa czy Krakowa, ale myślę, że jest to zjawisko dość powszechne.
1: Małgorzata Gorzuchowska, Arkadiusz Janiczek, Gabriela Muskała, między innymi w obsadzie moralności pani Dulskiej, a to pani po raz pierwszy w Teatrze Narodowym. Wiąże się z tym jakaś emocja?
0: Wie pani, to jest tak, że ja właściwie mam taki instynkt psi, gdzie ludzie dla mnie są istotni i z przyjemnością przyjęłam zaproszenie dosyć niespodziewane od Jana Klaty, ponieważ mieliśmy przyjemność spotkać się w Starym Teatrze w Krakowie, kiedy reżyserowałam Edwarda II. I no, czasem to tak się staje w życiu, że nawet pewne terminowe niedogodności no, powodują, że jakoś trzeba ten rytm pracy rozłożyć, żeby zaproszenie stało się możliwe, żeby było relacją wzajemności.
1: Wiem, że pani dba o zachowanie gdzieś takiego spokoju i pracy, i życia, życia rodzinnego. A teraz żyje pani wyłącznie teatrem?
0: Nie.
1: Nie?
0: Nie.
1: Jest ten czas.
0: To jest czas gęsty, intensywny, czas pracy, ale właściwie dla mnie praca w teatrze to jest też rodzaj pewnych wagarów od rzeczywistości. Natomiast także staram się bardzo pilnować tego, co jest moim mocnym punktem zaczepienia, czyli tego życia, które nie jest tylko stwarzaniem fikcji, ale które toczy się w codzienności.
1: A możemy z panią wybierać się na te wagary? I do Ateneum, i do Narodowego, i do Dramatycznego, bo tam przecież można zobaczyć pani spektakl głośny, również oglądany z
0: wczoraj
1: wielką chęcią.
0: Wczoraj była na zielono.
1: Tak, Elizy Kąckiej.
0: Serdecznie państwa zapraszam na wszystkie trzy tytuły.
1: Tu w Warszawie, a jeszcze Gniezno, tak?
0: Ostatnio nie. Ostatnio Toruń, Klątwa
1: w Toruniu.
0: I jest to dla mnie niezwykłą przygodą, że mogę rozmawiać w tak różnych miejscach z tak różną publicznością. To jest naprawdę duża satysfakcja dla reżysera, że ktoś kupuje bilet, przychodzi do teatru i chce oglądać właściwie to, co udaje się z tymi ludźmi, których spotykam, z którymi się wiążę, bo przecież reżyser jest tylko kimś, kto pomaga aktorom wyartykułować się na scenie. I serdecznie państwa zapraszam do tych spotkań, które stały się, stają się i w perspektywie staną się także moim udziałem.

0: A jaka to dla mnie satysfakcja, że udało mi się moją ukochaną reżyserkę wyciągnąć prosto z próby, namówić ją, by przyjechała do programu Pierwszego Polskiego Radia w tym gorącym, przedpremierowym czasie. To wielki zaszczyt. Bardzo dziękuję.
1: To ja dziękuję i zapraszam Państwa bardzo serdecznie na przedstawienie Iwony Księżniczki Burgunda do Teatru Ateneum za tydzień, w sobotę o godzinie 19.
0: Oczywiście Jedynka też tam będzie, no bo lubimy chodzić na wagary z Anną Augustynowicz. Bardzo, bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo pani, dziękuję państwu.
0: Anna Augustynowicz, Martyna Podolska, bardzo państwu dziękujemy za dzisiaj. To była audycja teatralna Teatr to lubię w programie Pierwszym Polskiego Radia. Zapraszamy państwa serdecznie i do Teatru Ateneum, i do Teatru Narodowego w przyszłym miesiącu.

0: Jedynka. Polskie Radio.
1: Tu program pierwszy Polskiego Radia, jest 22:33.
2: Strzela! Jest!
3: Kronika sportowa.
1: Sylwia Urban, dobry wieczór. W Rzeszowie odbył się finał drużynowych Mistrzostw Europy w jeździe na żużlu. Polacy zdobyli srebro, złoto dla Duńczyków, a brąz dla Szwedów. O szczegółach Piotr Socha.
4: Polska reprezentacja, która czterokrotnie z rzędu zdobywała tytuł najlepszej drużyny żużlowej Europy, tym razem musiała zadowolić się srebrnym medalem. Na torze w Rzeszowie bardziej wyrównanym składem dysponowała dziś ekipa Danii prowadzona przez Nickiego Pedersena. Pokazała to już pierwsza seria startów, w której nasi reprezentanci z wyjątkiem niezawodnego Bartosza Zmarzlika pojechali przeciętnie, a nawet słabo. U Duńczyków równo punktowali Jakobsen, obaj Jensenowie oraz Michelsen. Przewaga tej ekipy rosła z biegu na bieg, a Polakom pozostawała walka o srebro. Może w drugiej części zawodów udałoby się dogonić rywali z Danii, ale Bartosz Zmarzlik zanotował defekt i jeden z biegów zakończył się bez zdobyczy punktowych.
5: Zdobyliśmy jakby drużyna srebrny medal i należy się z tego cieszyć, bo medal zawsze jest medal. Nie zawsze świeci słońce i złote medale same nie przychodzą. Gratulacje dla Danii i Szwecji. Myślę, że parę fajnych wyścigów dzisiaj było i robione jest wszystko, żeby nie za bardzo pomóc Polakom, to na pewno, ale to tak żartobliwie. Mamy dobry zespół, czy ten, czy inny i po prostu dzisiaj trochę szczęścia, trochę mało dopasowania, a to nic.
4: Zresztą problemów nasza ekipa miała więcej. W ostatniej chwili powołano do reprezentacji Wiktora Przyjemskiego, który musiał zastąpić kontuzjowanego wczoraj w zawodach Ekstraligi Piotra Pawlickiego. Przyjemski zakończył zawody z dorobkiem 2 punktów.

0: Za to niezwykle dobrze zaprezentował się inny junior Bartosz Bańbor. Wychowanek Stali Rzeszów jeżdżący na co dzień w motorze Lublin imponował startami i zdobył aż 14 punktów.
1: Jestem zadowolony, no bo cieszy mnie to, że mogłem pomóc reprezentacji, bo mi bardzo na tym zależało. Jeszcze przed tak naprawdę publicznością swoją, miasto, z którego pochodzę, to jeszcze tym bardziej dobrze smakuje. Bardzo dobrze udało mi się razem z teamem spasować te motory na start. Bardzo dobre starty miałem. No, publiczność też mnie wspierała i czułem to, bo to dodawało mi jeszcze dodatkowej motywacji i siły, żeby jechać jak najlepiej.
0: To taki maleńki żal, że nie ma złotego krążka na twojej piersi, tylko srebrny?
1: Szkoda, no ale taki jest żużel, nie da się wygrywać wszystkiego, więc nie ma co narzekać, srebro też nie jest złe.
0: Jednak jego dobra postawa i 12 punktów naszego mistrza świata Bartosza Zmarzlika oraz 8 punktów Przemysława Pawlickiego to za mało, by dziś pokonać Duńczyków. Brąz dla Szwecji, a czwarte miejsce dla Łotwy. Podsumowując, było to ciekawe ściganie w Rzeszowie, gdzie światowy żużel gości ostatnio bardzo rzadko. A debiutujący jako menadżer naszej reprezentacji Stanisław Chomski ma sporo do myślenia przed budową naszej reprezentacji na drużynowy Puchar Świata.
2: No jest pewnie niedosyt, no bo wszyscy kibice, może nie wszyscy, ale no, zwłaszcza Polacy, no broniliśmy tego złotego medalu, co się kiedyś zaczyna, coś kończy. Wyglądało to w trakcie zawodów nawet bardzo źle, no nieporadność zawodników, nie tylko tych naszych młodych debiutantów, można powiedzieć, w tym seniorskim gronie z musu czasami. Co można mieć gdybać, gdyby było, co by było, no ale chyba pokazał zespół charakter, zwłaszcza Bartosz Bańbor. Można sobie teraz tam jakieś dodawać punkty, odejmować i każdy by widzi, jakby to mogło na końcówce wyglądać. No ale cóż, no taki jest sport, chyba kibice w jakiś sposób zostali usatysfakcjonowani, bo jednak no, nie oddaliśmy tego medalu bez walki.
3: Polskie Radio. Jedynka.
4: W Kronice teraz piłka nożna i mecze 32. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Najpierw Łódź i spotkanie Widzewa z Lechią Gdańsk. Robert Zwoliński.
5: Można powiedzieć, że był to prawdziwy mecz o 6 punktów. 16 w tabeli Widzew Łódź podejmował 15 Lechię Gdańsk. Przed spotkaniem drużyny dzieliły 2 punkty i goście chcieli te różnice zwiększyć. Rozpoczęli odważnie, ale trwało to tylko 5 minut. Po tym czasie obudzili się widzewiacy, tym razem dopingowani przez kibiców gorąco od samego początku. Łodzianie grali szybko, kombinacyjnie i co ważne z dwoma skrzydłowymi. Po raz pierwszy za kadencji trenera Aleksandra Wukowicza. Goście momentami wyglądali jakby dopiero co poznali się i wyszli pokopać piłkę na Orliku. Efektem tego były 3 gole Widzewa do przerwy, 2 bramki zdobył Sebastian Bergier, a 1 Steve Capuadi. Zdaniem trenera Lechii, Anglika Johna Carvera, to pierwsza połowa zdecydowała o końcowym wyniku.
6: Myślę, że po prostu wygrali ten mecz w pierwszej połowie. To, czego my nie możemy robić, to dawać tyle szans przeciwnikowi w pierwszej połowie i być tak pasywni w tych pierwszych 45 minutach. Jeśli gra się takie gorące mecze, w cudzysłowie, to co trzeba i należy dać z siebie, no to pracę, zaangażowanie i bardzo dużą wolę walki. Niestety nie widziałem tego u nas w pierwszej połowie. We wszystkich pojedynkach byliśmy o ten metr spóźnieni i byliśmy pasywni.
5: Po zmianie strony Widzew zmarnował kilka kontrataków, a najlepszy atak Ekstraklasy się rozbudził. Lechiści zdołali jednak trafić do siatki Łodzian tylko raz. Gola honorowego strzelił z dystansu Iwan Żelisko, a przy innym uderzeniu Bartłomiej Drągowski sparował piłkę na poprzeczkę. Widzew zatem zwyciężył, a trener Wukowicz nie ukrywał, że to wygrał na całej widzewskiej społeczności.
7: Gratulacje przede wszystkim dla drużyny za postawę, za ważną wygraną. Też gratulacje dla całego społeczeństwa Widzewa za to, jak w tej trudnej chwili zareagowaliśmy. To, co było dla nas ważne i o czym rozmawialiśmy przed, w trakcie tygodnia, to miało miejsce. Dla mnie osobiście to jest pierwszy taki moment tutaj, gdzie poczułem to, co jest w sumie najważniejsze w tym wszystkim, a to jest ta synergia i to, jak po prostu tworzyliśmy jedność na tym stadionie i jak po prostu jaką też energię wspólnie utworzyliśmy. Na pewno to jest jak na mnie i na moją cenę tylko próbka tego, co można. Uważam, że można jeszcze lepiej.
5: Ale Widzew odetchnął, bo uwolnił się ze strefy spadkowej, spychając do niej Lechię. W Gdańsku nie ma już czasu na spokojne działania.
6: My musimy po prostu zacząć radzić sobie z tą sytuacją i zrobić coś, żeby ją poprawić. Ta pozycja teraz jest poza naszą kontrolą. Możecie uwierzyć, że było bardzo gorąco w naszej szatni i nie hamowałem się, jeśli chodzi o to, co powiedział zawodnik.
5: Zakończył trener Carver, a Widzew, przypomnę, pokonał Lechię 3-1.
4: Z Łodzi radiowymi łączami wędrujemy do Białegostoku, gdzie Jagiellonia grała z Pogonią.

0: Szczecin. Spotkanie oglądał Grzegorz Piłat.
1: W meczu z Pogonią Szczecin Jagiellonia Białystok pokazała swoje dwa oblicza. Bardzo dobra pierwsza i słaba druga połowa. W pierwszych 45 minutach żółto-czerwoni kontrolowali grę i raz za razem uderzali na bramkę Valentina Kożokaru. To opłaciło się już w 11 minucie, kiedy na samotny rajd lewą stroną, zejście do środka i uderzenie sprzed pola karnego na dalszy słupek zdecydował się Kajetan Szmyt. W ten sposób zdobył pierwszą bramkę w barwach białostockiej Jagiellonii.
2: Po treningu trenowałem to, więc wpadło tak jak w treningu, więc mam nadzieję, że po prostu to będzie się przenosić na kolejne mecze. Bo takie coś to jest fajny, taki bodziec do pracy i takie fajne podbudowanie.
1: Po golu na 1-0 Jaga wciąż atakowała i podwyższyła w 32 minucie, kiedy z prawej strony wzdłuż linii końcowej szarżował Alex Pozo. Hiszpan wypatrzył niepilnowanego Afimiko Pululu, który z najbliższej odległości umieścił piłkę w siatce gości. Jednak jeszcze przed przerwą Pogoń zdobyła bramkę kontaktową. Przed polem karnym piłka odskoczyła Bernardo Witalowi, do futbolówki dopadł napastnik portowców Filip Czuić i w sytuacji sam na sam pokonał Sławomira Abramowicza. Po przerwie goście ze Szczecina zaczęli atakować coraz śmielej, a białostoczanie zaczęli głównie się bronić. Ataki portowców opłaciły się w 83 minucie, kiedy z linii pola karnego lewą nogą na dalszy słupek uderzył Mats Ager i bezradny w tej sytuacji Sławomir Abramowicz musiał po raz drugi wyjmować piłkę z siatki. W końcówce Jagiellonia postawiła wszystko na jedną kartę. W pierwszej minucie doliczonego czasu gry Nauel Leiva wykonywał rzut rożny. Bramkarz Pogoni Valentin Kożokaru wypiąstkował piłkę wprost na głowę Bernardo Vitala, który bez zastanowienia uderzył na bramkę i w ten sposób zdobył zwycięskiego gola. To był mecz pełen emocji. Popełniłem błąd przy bramce Pogoni na 1-2 i byłem na siebie zły, ale błędy się zdarzają i to jest normalne. Później goście zaatakowali i wyrównali, ale wiedzieliśmy, że nie możemy się poddać i to my mocniej zaatakowaliśmy. Cieszę się, że mimo mojego błędu wygraliśmy mecz, że zdobyłem zwycięską bramkę. Wygraliśmy, zdobyliśmy 3 punkty i dla mnie to jest najważniejsze. Powiedział po spotkaniu obrońca Jagi Bernardo Vital, a teraz szkoleniowiec Jagiellonii Białystok Adrian Siemieniec.
3: W tym momencie, kiedy straciliśmy bramkę na 2-2, biorąc pod uwagę, jaką mamy rundę, ile już rozczarowań, do końca wierzyliśmy w to zwycięstwo i życie nam oddało i tak jest w piłce, że 2 tygodnie temu tutaj musieliśmy przełknąć tą gorycz porażki w ostatnich minutach, a 2 tygodnie później to my cieszymy się z takiej okoliczności. To jest w piłce piękne i bardzo się cieszymy, bo to zwycięstwo było nam bardzo, bardzo potrzebne.
1: Teraz przed Jagiellonią krótka przerwa. Już 13 maja żółto-czerwoni zagrają na wyjeździe zaległy mecz z Rakowem Częstochowa.
0: A w ostatnim dziś meczu 32. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy Górnik Zabrze grał z Zagłębiem Lubin. Relacja Tomasza Gancarka.
4: Górnik Zabrze przez dobrą godzinę dominował nad Zagłębiem Lubin, ale nie wykorzystał żadnej z dogodnych sytuacji. A że te niewykorzystane się mszczą, to Zabrzanie z Miedziowymi przegrali 0-2. Od pierwszej minuty nastąpił taki mocny atak drużyny przyjezdnej, ale on trwał dosłownie 120 sekund. Od tego momentu Zabrzanie przejęli inicjatywę i zaczęli tworzyć sobie dogodne sytuacje. Już w 5. minucie mogli objąć prowadzenie, ale po uderzeniu Sondre Liseta na raty z problemami, ale jednak z dobrej strony pokazał się Jasmin Buric. Na kolejne dogodne sytuacje dla Zabrzan trzeba było czekać do końcówki pierwszej części spotkania. W 4. minucie doliczonego czasu gry wydawało się, że już nic nie uratuje bramkarza Zagłębia Lubin. Bo Erik Janża z prawej strony mocno wstrzelił piłkę przed bramkę, dopadł do niej na 3. metrze Sondre Liset, ale nie trafił w światło bramki. Od początku 2. części spotkania od razu zaatakowali Zabrzanie i znów było groźnie pod bramką Zagłębia, ale Zagłębie przetrwało to wszystko, co działo się w okolicach jego bramki, no i wreszcie postanowiło zaatakować i w 63. minucie objęło prowadzenie. Piłka wystrzelona poza obręb 16, dopadł do niej Jakub Kolan, nie zastanawiał się, huknął potężnie po długim rogu i wyprowadził swoją drużynę na prowadzenie. A w 74. minucie Miedziowi cieszyli się z podwójnego już prowadzenia i Sypek zagrał w 16. Tam bez najmniejszych problemów Lewente Szabo przyjął sobie piłkę pod kryciem jednego z zabrzańskich obrońców, ale obrócił się wokół własnej osi, huknął potężnie i zrobiło się 2-0. W końcówce wielkie natarcie zabrzańskiej drużyny, ale ono nie przyniosło ani nawet odrobiny nadziei na to, że tutaj Górnik będzie w stanie zgarnąć choćby 1 punkt. No i ostatecznie Zabrzanie nie wykorzystali potknięcia Lecha Poznań. Przypomnijmy, Górnik, Zagłębie Lubin 0-2.
0: tabeli prowadzi Lech Poznań 7 punktami przed Jagiellonią, Rakowem Częstochowa i Górnikiem, ale Górnik ma jeszcze jeden mecz zaległy, podobnie jak Raków i Jagiellonia. W pierwszej lidze piłkarskiej KS Wieczysta przegrała z Miedzią Legnica 0-1, Stal Mielec zremisowała z Puszczą Niepołomice 1-1 i Znicz Pruszków uległ Polonii Bytom 1-4. To także mecze 32. kolejki.

0: Liderem tabeli jest Wisła Kraków, która już wczoraj zapewniła sobie awans do Ekstraklasy. Piłkarz Udinese Adam Buksa zdobył bramkę w wyjazdowym meczu 36. kolejki włoskiej Serie A z Cagliari, który jego zespół wygrał 2-0. To trzecie ligowe trafienie w tym sezonie Polaka. Tymczasem portugalski dziennik Rekord poinformował, że obrońca FC Porto i reprezentacji Polski Jan Bednarek padł ofiarą napadu rabunkowego. Piłkarz nakrył wczoraj wieczorem w swoim domu złodzieja. Nie doszło do fizycznej konfrontacji, ale złodziej miał grozić Polakowi nożem. Szacowana wartość skradzionych przedmiotów to 150 tysięcy euro. Nieoficjalnie mówi się, że chodzi o dwa cenne zegarki. Dzisiaj rano Bednarek trenował normalnie z drużyną. Trener FC Porto Francesco Farioli zapewnił, że nasz piłkarz czuł się dobrze i podkreślił, że może liczyć na pełne wsparcie klubu. Natomiast ukarany za bójkę z kolegą z drużyny, francuski pomocnik Realu Madryt Aurelien Tchouameni, znajdzie się w kadrze na jutrzejsze El Clasico przeciwko Barcelonie, potwierdził trener królewskich Alvaro Arbeloa. Tchouameni dwa dni temu posprzeczał się z Federico Valverde. Doszło między nimi do bójki. W jej wyniku Urugwajczyk doznał urazu głowy i trafił do szpitala. Będzie pauzował od 10 do 14 dni, a El Clasico jutro o 21:00.
1: Polskie Radio. Jedynka.
0: Piłkarze ręcznie Orlenu Wisły Płock awansowali dzisiaj do finału Mistrzostw Polski w drugim meczu półfinałowym. Pokonali szczypiornistów Wybrzeża Gdańsk 38-18. O szczegółach opowie Michał Kublik.
2: Szczypiorniści Wisły Płock zdemolowali zawodników Wybrzeża Gdańsk w drugim półfinałowym spotkaniu. Już po 15 minutach nawciarze prowadzili 12-1 i ta przewaga na boisku nie malała. Urosła do końca pierwszej połowy do różnicy 12 bramek. Na przerwę Wiślacy schodzili prowadząc 21-9. Druga połowa nie zmieniła obrazu gry. To Wisła non-stop atakowała, non-stop wywierała presję na zawodnikach Wybrzeża Gdańsk, którzy byli bezradni wobec poczynania nawciarzy. Ostatecznie Wisła Płock wygrała to spotkanie 38-18. Patryk Rąbel, Wybrzeże Gdańsk. To było jednostronne spotkanie.
3: Tak, bardzo jednostronne od samego początku. Znowu źle wyszliśmy w mecz. Bardzo duża nieskuteczność, niesamowita postawa Mirka Liliewicza w bramce. Tak naprawdę podcięła nam skrzydła i tutaj no, później już ogrywaliśmy tych, którzy grali trochę mniej. Wynik widzimy. Chluby nam nie przynosi. Szkoda, bo miałem nadzieję na mimo wszystko na trochę inny mecz. Natomiast no, za chwilę mamy ważne granie. Jeszcze kadra wcześniej. Miejmy nadzieję, że będą wszyscy zdrowi. Ci, którzy dzisiaj nie przyjechali, wrócą do zdrowia i będziemy wyglądali zdecydowanie lepiej niż dzisiaj.
2: Ale ten sezon trzeba zaliczyć do udanych, bo znaleźliście się w strefie medalowej. Od 2001 roku Wybrzeże będzie miało szansę zagrać się o medal w Mistrzostwach Polski.
3: No na pewno nie zapominajmy o awansie do finału Pucharu Polski.

0: wszystkie mecze, co my zagrali w tym sezonie, z nimi naprawdę to bardzo ciężko walczyć przeciwko nich. Wynik wygląda, że to było łatwo, ale powiem, na pewno to nie było łatwo. I ta praca, co była zrobiona przed tym, to też nie łatwo.
1: Teraz was czeka finał Mistrzostw Polski i przystąpicie w roli faworyta, czy nie?
0: Powiem, że w takich meczach jak Wisła, Kielce, no chyba nigdy nie będzie aż takiego pewnego faworyta. Powiem, że damy 50 na 50, a nasza cel teraz nie myśleć, kto jest faworytem, kto jest słabszy, kto mocniejszy. Nasza cel teraz pracować i dobrze przygotować się do tych meczów.
1: Wisła Płock, Wybrzeże Gdańsk, 38-18.
2: Natomiast w Elblągu trwa finał Pucharu Polski piłkarek ręcznych. Dziś rozegrano półfinały, w których Piotrkowia wygrała ze Startem Elbląg, a Zagłębie Lubin pokonało MKS Lublin. O szczegółach Robert Radczak.
3: W pierwszym półfinale prowadzące w Superlidze kobiet Zagłębie Lubin pokonało zajmujący drugie miejsce MKS Lublin 26-20. Kluczowy dla losów tego pojedynku okazał się początek drugiej połowy, gdy podopieczne Bożeny Karkut sparaliżowały poczynania ofensywne rywalek, które przez prawie 9 minut nie były w stanie pokonać Moniki Maliczkiewicz. Mimo porażki obrotowa MKS Lublin Sylwia Matuszczyk chwaliła swój zespół za postawę w półfinałowym starciu.
4: Mecz na pewno nie potoczył się tak, jakbyśmy chciały, ale uważam, że w tak okrojonym składzie zostawiłyśmy kawał serca dzisiaj na boisku. Tyle, ile mogłyśmy, to dałyśmy z siebie. Zagłębie dzisiaj było lepsze.
3: W drugim półfinale Piotrkowia zmierzyła się ze Startem Elbląg. Rumuński szkoleniowiec Horatiu Paska z zespołem z Piotrkowa Trybunalskiego wywalczył już trzecie miejsce w kończącym się sezonie Superligi. Jego podopieczne były faworytkami starcia z gospodyniami turnieju. Z tej roli wywiązały się znakomicie, bo już po 10 minutach prowadziły ze Startem 6-3, a gdy w 14 minucie przewaga wzrosła do stanu 10-5, o czas poprosiła trenerka miejscowych Magdalena Stan. Jej uwagi niewiele pomogły Elblążankom, bo Marcelina Polańska i Romana Roszak, które dla gości zdobyły po 4 gole, sprawiły, że do przerwy Piotrkowia prowadziła 17-13. Po zmianie stron obraz gry nie uległ zmianie i Piotrkowia pokonała Start Elbląg 32-27, a w niedzielę o godzinie 15 w finale zmierzy się z obrońcą Pucharu z Lubina.
5: Jesteśmy szczęśliwe, bo kawał dobrej roboty wykonałyśmy i przez cały sezon, i w tym meczu. Bardzo chciałyśmy być w finale. Czeka nas mega ciężki mecz z Zagłębiem, ale mam nadzieję, że znajdziemy siły na jutrzejszy finał.
3: Powiedziała obrotowa Piotrkowi Patrycja Noga, a o finałowych rywalkach z uznaniem mówi obrotowa Zagłębia Joanna Drabik.
6: Jak sobie analizuję poprzednie sezony, to jeśli miałyśmy z kimś problem, to właśnie była to Piotrkowia i kilka sezonów również temu z Piotrkowią tylko przegrałyśmy, więc na pewno to będzie bardzo trudne spotkanie, tym bardziej, że Puchar jest coraz bliżej, to jest ich ostatni cel, bo brąz już mają, więc na pewno to spotkanie będzie dwukrotnie trudniejsze niż nam się zdaje.
2: Hiszpanka Paula Blasi wygrała 7-etapowy wyścig kolarski Vuelta a España. Katarzyna Niewiadoma zajęła 8 miejsce. A Urugwajczyk Guillermo Tomas Silva wygrał 2 z 3 bułgarskich etapów wyścigu Giro d'Italia i został liderem. Polacy nie startują. W Bułgarii odbędzie się jeszcze 1 etap jutro, a od wtorku peleton będzie ścigać się już we Włoszech. Francuz Sébastien Ogier w Toyocie jest liderem rajdu Portugalii 6. rundy Mistrzostw Świata. Po 19 odcinkach specjalnych o niespełna 22 sekundy wyprzedza Belga Thierry'ego Neville'a w Hyundai'u i o prawie 26 sekund swojego kolegę z teamu Fina Samiego Pajariego. Kajakarka Anna Puławska zajęła 3. miejsce w finale olimpijskiej konkurencji kajakarskich jedynek na 500 metrów podczas zawodów Pucharu Świata w węgierskim Segedynie. A co wydarzyło się dzisiaj w bokserskim memoriale imienia Feliksa Sztama w Radomiu? Informacje na ten temat ma Krzysztof Kuzak.
7: Polska pokonała Wielką Brytanię 8-6 na zakończenie 41. memoriału Feliksa Papy Sztama. Świetną walkę w wadze do 57 kg stoczyła Wiktoria Rogalińska, która pokonała Vivien Parsons 4-1.
8: Liczyłam tutaj na to moją szybkość i na pracę nóg. Czułam, że to będą moje atuty. No i myślę, że w miarę sobie gdzieś tam poradziłam i starałam się to jak najlepiej wykorzystać.
7: Zwycięstwo odniosły także Natalia Kuczewska w wadze do 51 kg i radomianka Agata Kaczmarska, mistrzyni świata sprzed roku w wadze powyżej 80 kg. Od tego sezonu boksuje w olimpijskiej kategorii do 75 kg. W Radomiu pokonała Mary Kate Smith.
9: To była wojna. Boksu tam mało było. Z tego powodu nie jestem zadowolona. Zawsze mam ten plan C, że serduchem. No i wyrwałam to. No i tyle kibiców. Nie wyobrażam sobie inaczej. Cała rodzinka się zjechała.
7: Porażek doznały Marta Pil i Anastazja Michałek. Dwie ostatnie walki to rywalizacja panów. Najpierw popis Bartłomieja Rośkowicza w wadze do 70 kg. Radosny, techniczny boks i jednogłośne zwycięstwo nad Sonny Kerrem.
10: Szachy w ringu, ja z kim się czuję najlepiej, więc

0: Wiedziałem, że szybkością, cwaniactwem takim ringowym jedno na oszukiwał rywala i to wychodziło. Celuję, żeby być w tej czołówce światowej i tam się uplasować na dobra. Wiem, że jest to blisko, jak nawet nie jest to wyciągnięcie ręki, tylko potrzeba kwestia czasu, żeby to udowodnić całemu światu.
1: A na koniec w wadze super ciężkiej Matthew Williams zdominował powracającego po kontuzji kolana Oscara Safariana. Bezapelacyjny triumf Brytyjczyka, ale cały mecz dla reprezentacji Polski prowadzonej przez trenera Tomasza Dylaka.
2: Tymczasem judoczka Aleksandra Kowalewska zajęła 5. miejsce w wadze 70 w turnieju Grand Slam w Astanie. Na zakończenie kroniki jeszcze Cezary Gurjew i tenisowy turniej w Rzymie.
3: Sensacja na kortach Foro Italico w Rzymie. Liderka światowego rankingu tenisistek, Białorusinka Aryna Sabalenka, przegrała w meczu trzeciej rundy z Rumunką Sorano Kirsteą 6-2, 3-6 i 5-7. Sabalenka w drugim secie prowadziła już 2-0, ale potem rywalka zaczęła grać jak w transie. Głębokie piłki pod końcową linię zatrzymywały główną broń Białorusinki, a więc potężny i szybki forehand. Arynę zawodził serwis i nie poruszała się za dobrze na rzymskiej ceglanej mączce. Białorusinka w tym roku wygrała turnieje w Brisbane, w Indian Wells i w Miami. Do dziś zanotowała tylko dwie porażki. Podczas Australian Open uległa w finale Jelenie Rybakinie z Kazachstanu, a 10 dni temu w ćwierćfinale w Madrycie przegrała z Amerykanką Hailey Baptiste. Była to druga wygrana Kirstei Sabalenką. Pierwszy raz triumfowała 3 lata temu w ćwierćfinale w Miami. Rumunka niebawem skończy 36 lat i to miał być jej ostatni sezon w karierze, ale pewnie zmieni zdanie, bo w tym roku wygrała już turniej w Cluj-Napoce, pokonując w finale Emmy Raducanu. Był to jej czwarty triumf w karierze. Na koncie ma także ćwierćfinały w 2009 roku na kortach imienia Rolanda Garrosa i 3 lata temu podczas US Open. Jest miłośniczką kina i języków obcych. Znana jest z taktu, ale jak trzeba, potrafi odważnie mówić o wszelkich nieprawidłowościach, zwłaszcza w świecie tenisa. W rywalizacji mężczyzn ulubieniec gospodarzy, lider światowego rankingu Włoch Jannik Sinner w meczu drugiej rundy pokonał Austriaka Sebastiana Hofnera 6-3 i 6-4. Włoch nie najlepiej rozpoczął sezon. Wielkoszlemowym Australian Open przegrał w półfinale z legendarnym Serbem Nowakiem Dżokowiczem. Potem w dosze, w ćwierćfinale, lepszy był od niego Czech Jakub Pęcik. Następnie rozpoczął piękną serię. Najpierw Double Sunshine, czyli triumfy na kortach w Indian Wells i w Miami. Następnie zdominował rywalizację na ceglanej mączce w Monte Carlo i w Madrycie. A my czekamy na kolejny występ Igi Świątek, która jutro w trzeciej rundzie zagra z Włoszką Elisabetą Cocciaretto. Rok temu w drugiej rundzie Iga oddała rywalce tylko jednego gema.
2: I to już wszystko w kronice sportowej. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.
4: Kronika sportowa.
5: Polskie Radio. Jedynka. Autopromocja.
6: Barytonem
7: i tenorem.
6: Zapraszamy Państwa
7: na dwa głosy.
6: W rytmie rocka albo hip-hopu.
7: A ja wybieram raczej pop i klasycznego rock'n'rolla.
6: Zapraszamy w każdą niedzielę kilka minut po 14.
7: Paweł Sztompkę
6: i Marcin Kuse.
5: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
8: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
9: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
8: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
9: Ach, ci panowie z Media Expert.
8: Prawda?
10: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Keno kręci nas już 18 lat.
12: A my się rozkręcamy.
11: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
13: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
14: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
13: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
12: Ale to kręci.
11: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Reklama. Radio Kierowców.
15: Mariusz Dąbrowski, zapraszam. Autostrada A2 tu bez zmian na odcinku węzeł Słupca Września w miejscowości Goniczki. Na 218 kilometrze po pożarze auta osobowego, po akcji gaśniczej i po uprzątnięciu pogorzeliska.

0: A wciąż na jezdni w kierunku Świecka przejezdny jest tylko lewy pas. Droga ekspresowa S6, odcinek węzeł Kiełpino, węzeł Kołobrzeg Zachód w miejscowości Błotnica na 85. kilometrze autoosobowe uderzyło w barierę energochłonną. Nikt nie ucierpiał i wciąż zablokowany jest prawy pas w kierunku Koszalina. Skończyły się kłopoty w innym miejscu S6 na odcinku węzeł Boże Pole Wielkie, węzeł Łęczyce w miejscowości Wielistowo na 76. kilometrze, gdzie po zdarzeniu dwóch autosobowych zablokowany był jeden pas w kierunku Szczecina. Nowe utrudnienie. Droga ekspresowa S12, odcinek węzeł Lublin-Zadębie, węzeł Lublin-Felin w Świdniku na 76. kilometrze. Zderzenie dwóch autosobowych. Nikt nie ucierpiał, ale zablokowany został prawy pas w kierunku do Rochuska. I nasza drogowa mapa pogody. W nocy bezchmurnie lub zachmurzenie małe, tylko na południu i wschodzie zachmurzenie umiarkowane. Na północnym wschodzie okresami wzrost zachmurzenia do dużego i możliwy słaby, przelotny deszcz. Na południowym zachodzie i południu kraju lokalnie mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura minimalna od plus 1 stopnia na północy oraz w Kotlinach Sudeckich, plus 3 stopni w centrum do 7 na południowym wschodzie. Chłodniej miejscami na Kaszubach minus 1.
1: Minęła godzina 23. Tu program Pierwszy Polskiego Radia.

0: Aktualności jedynki, Piotr Paszkowski. Węgierski parlament wybrał lidera partii Tisza, Petera Madziara, na nowego premiera Węgier. Szef rządu obiecał zmiany, pojednanie i sprawiedliwość.
1: Ponad 70% węgierskiego parlamentu zagłosowało za tym, aby to Péter Modior został nowym premierem Węgier. Po 16 latach zastąpi na tym stanowisku Viktora Orbána, który dziś nie pojawił się w sali obrad. Otrzymaliśmy upoważnienie do otwarcia nowego rozdziału w historii Węgier. Do zmiany nie tylko rządu, ale i systemu, do rozpoczęcia wszystkiego od nowa, powiedział w parlamencie Péter Modior. Dodał, że chce pojednania wszystkich Węgrów, ale tego pojednania nie będzie bez wymierzenia sprawiedliwości wszystkim tym, którzy doprowadzili kraj do złego stanu. Ponownie wezwał prezydenta Tomasza Sulyoka do dymisji. Dał mu czas do końca maja, potem zapowiedział kroki prawne z wykorzystaniem zdecydowanej większości, którą do parlamentu wprowadziła jego partia TISO. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt.
0: Władimir Putin wykorzystał zainteresowanie zachodnich mediów moskiewskimi obchodami Dnia Zwycięstwa i powtórzył propagandowe tezy o wojnie na Ukrainie. Na konferencji prasowej prezydent Rosji odniósł się do możliwości przedłużenia rozejmu i potencjalnego spotkania z Wołodymirem Zełenskim. Mówił też o końcu wojny i odbudowie kontaktów z Zachodem. Wcześniej w przemówieniu na Placu Czerwonym oskarżył Zachód o wspieranie agresywnych działań przeciwko Rosji.
2: Władimir Putin już na początku spotkania z dziennikarzami oświadczył, że sprawy zmierzają ku zakończeniu konfliktu z Ukrainą. Pan Zełenski jest gotowy do osobistego spotkania. Jeśli ktoś proponuje spotkanie, proszę bardzo, niech przyjeżdża do Moskwy i spotkamy się, dodał Putin. Nie wykluczył możliwości zorganizowania spotkania w innym kraju. Dyktator powtórzył, że organizowanie spotkania ma sens, jeśli będzie to punkt końcowy, a nie dla jakichś negocjacji. Władimir Putin przypomniał, że zgodził się na propozycję Donalda Trumpa w sprawie ogłoszenia rozejmu do 11 maja. Później kremlowski doradca Jurij Uszakow uściślił, że Rosja nie planuje przedłużania przerwy w działaniach zbrojnych. Władimir Putin był pytany na konferencji prasowej o kontakty z Unią Europejską. W jego odpowiedzi padły krytyczne słowa pod adresem unijnych przywódców, którym Putin zarzucił nieprzyjazne działania wobec Rosji. Jako potencjalnego negocjatora między Moskwą i Unią Europejską wskazał byłego kanclerza Niemiec Gerharda Schrödera. Niemiecki polityk znany jest z dobrych kontaktów z Kremlem i był związany z rosyjskimi koncernami energetycznymi, w tym z Gazpromem i Rosnieftem. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
0: Aż 500 hektarów lasu spłonęło od wtorku w Puszczy Solskiej. Wcześniej straty szacowano na 300 hektarów. Strażacy dziś dogaszali puszczańskie torfowiska. Szef lubelskich strażaków, nadbrygadier Zenon Pisiewicz, zapowiedział, że straż przekaże sprawdzone tereny nadleśnictwu.
3: Część terenu jest sprawdzana jakby już pod kątem możliwości przekazania służbom leśnym tego terenu, gdzie jest już zupełnie bezpiecznie. Natomiast tam, gdzie jest podłoże torfowe i gdzie tam może być jeszcze niebezpieczeństwo takie, że może w dłuższej perspektywie gdzieś tam się pojawić płomień bądź zadymienie, będziemy to dozorować w tym momencie naszymi siłami.
0: Akcja gaśnicza trwała od wtorku. Tego dnia rozbił się samolot, biorąc

0: Biorący w niej udział w katastrofie zginął pilot.
1: To są aktualności jedynki.
0: Arcybiskup Józef Michalik został pochowany w podziemiach przemyskiej bazyliki archikatedralnej. Hierarchię pożegnali duchowni, lokalni politycy i wierni. Mszy przewodniczył kardynał Stanisław Dziwisz. Arcybiskup Michalik zmarł 3 maja, miał 85 lat. Był przewodniczącym konferencji episkopatu przez 2 kadencje od 2004 do 2014 roku. Zaginął prawie miesiąc temu, opuścił dom i na rowerze wyruszył z Holandii. 15-letni Maxim, poszukiwany przez holenderską policję, odnalazł się w Polsce. Znaleźli go podlascy policjanci. Nastolatek spał na przystanku w Sobolewie koło Białegostoku. Trafił do placówki opiekuńczo-wychowawczej, mówi rzecznik podlaskiej policji Tomasz Krupa.
2: Chłopiec na miejscu został zbadany przez lekarza, a następnie przewieziony do placówki opiekuńczo-wychowawczej w Białymstoku, gdzie przebywa do tej pory. O całej sytuacji i odnalezieniu chłopca zostali poinformowani już policjanci z Holandii.
0: Chłopiec zaginął 18 kwietnia. Wtedy wyjechał na swoim rowerze z miasta Apeldoorn w Holandii. Policja podawała wtedy, że może kierować się przez Niemcy do Polski. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
0: Jutro w dzień zachmurzenie małe i umiarkowane. Na północnym wschodzie okresami duże i tam też możliwy przelotny deszcz. Po południu chmur przybędzie na zachodzie i w rejonie Zalewu Szczecińskiego możliwe słabe przelotne opady. Maksymalnie 11 stopni w Białymstoku, 18 w Warszawie, 20 miejscami na zachodzie kraju. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1003 hektopaskale, ma spadać.
1: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
3: Wiesz co, Marian?
4: Mm?
3: Super jest ten nasz nowy telewizor.
4: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
3: No, ci panowie z Media Expert.
4: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
5: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: Reklama.
6: Komunikat nadawcy.
7: Szanowni słuchacze, uprzejmie informujemy, że w dniach 11 i 12 maja, w godzinach od 9 do 19, program Pierwszy Polskiego Radia nie będzie odbierany na falach długich. Przepraszamy za utrudnienia i zapraszamy do słuchania jedynki na falach ultrakrótkich w technologii DAB+, aplikacji mobilnej i na stronie jedynkapolskieradio.pl.
6: Komunikat nadawcy.
1: Tu jest muzyka.

0: Dobry wieczór, Maciej Szajkowski, audycję wydaje Izabela Żłokowska. Tu jest Muzyka w Jedynce, ze mną Michał Wiraszko. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Przede wszystkim lider i wokalista zespołu Muchy, tekściarz, animator kultury, eksperymentator, dyrektor artystyczny festiwalu w Jarocinie, ale też solista i autor albumu, który miał swoją premierę pod koniec 2025 roku. Tak młodo się nie spotkamy. Płyta, która wzbudziła ferment, ale przede wszystkim niesłychanie dobre, ciepłe przyjęcie koncertowe, nie tylko krytyki, ale twoich słuchaczy, fanów, admiratorów. Powiedz, dlaczego Wiraszko, a nie Muchy?
2: Ojej, no wiesz co, zespół Muchy to jest typowy przykład, wiesz, zespołu studenckiego, takiej, wiesz, przyjacielskiej, chłopackiej ferajny, którą ja, wiesz, zawsze będę w swoim sercu trzymał. Zresztą nie powiedziane, że zespół Muchy jeszcze nie powróci, bo myśmy się nie rozpadli, po prostu stwierdziliśmy, że możemy funkcjonować tylko, kiedy się pojawi specjalny rodzaj energii. Tak jak się pojawił przy albumie Szaro-Różowe, czekamy na ten moment i pewnie jak się pojawi, to się zejdziemy znowu. Natomiast gdzieś potrzebowałem, wiesz co, przestać się chować za szyldem i stanąć na scenie jako ja, a nie jako wokalista zespołu.
0: Odezwała się dojrzałość, albo potrzeba konfrontacji, albo po prostu sprawdzam takie życie.
2: Absolutnie wszystko, pod wszystkim, co powiedziałeś, się podpisuję i zawsze będę powtarzał, że spotkanie chłopaków zmieniło moje życie, ale teraz to ja sobie muszę sam zmienić swoje życie już.
0: No. Jak po pierwszych konfrontacjach solowych jest ta zmiana in plus?
2: Wiesz, to jest to zupełnie inny rodzaj zabawy. Jest to bardzo profesjonalny rodzaj zabawy. Ja się staram tym cieszyć, bawić, no, aczkolwiek odpowiedzialność jest zupełnie inna i ta odpowiedzialność techniczna, nie wiem, nazwijmy to ekonomiczna, jak i ta sceniczna. No wszystko to, co powinien facet po 40 wziąć na bary i z odpowiedzialnością dźwignąć. Więc ja się pod tym podpisuję i będę to robił dalej po prostu. No.

0: Żeby przeżyć coś i przekonać, czy człowiekiem się jest, czy się bywa, czy staje.
1: Michał Wiraszko dzisiaj w audycji Tu jest muzyka w jedynce. Album Tak młodo się nie spotkamy. Ponowne wykonanie, wracamy do tego albumu, dlatego że po prostu ta muzyka zawibrowała. Ona zaiskrzyła, nie tylko na firmamencie, w klubach, na festiwalach. Mówiłeś o profesjonalizmie, mówiłeś o innym spojrzeniu, nie kryciu się za fasadą zespołu. Ciekawy jestem tej akcji, która to sprokurowała, co było impulsem i co oznacza ten tytuł, Tak młodo się nie spotkamy, bo wiemy, że kryje za sobą jakąś historię.
2: Kryje historię potężną. Nie wiem, czy nie.

0: Nie wiem, czy zdążę ją streścić na tyle, żeby było komunikatywnie. To był przez lata ulubiony toast mojego ojca. Natomiast historia jest taka, że mój ojciec chodził do liceum w Krakowie. Chodził do liceum z braćmi Zielińskimi z zespołu Skaldowie i bywał w ich domu. I ponoć po jednej z takich wizyt ojciec braci Zielińskich, pan Franciszek, jeśli dobrze pamiętam. Ojciec to jakby sprzedaje z bardzo szczegółowymi drobiazgami, więc wierzę, że nie konfabuluje. Mówi, nie wyjechać Andrzej jeszcze, mówi, tak młodo się nie spotkacie. Podobnie wtedy w latach 60. głębokich w Krakowie ojciec mój przyswoił tę frazę, ja ją zapamiętałem ze wszystkich imienin i innych okazji. No, siedzi ona we mnie bardzo głęboko, szukałem długo frazy na tytułowy debiut solowy, no bo tak to trzeba mimo wszystko, kurczę, nazwać.
1: No i to się udało, bo ten tytuł jest chwytliwy. Tutaj też rodzaj takiej konfrontacji między dekadą lat 90. a już latami 2000 przejawia się, że przebija na kanwie tych piosenek. Wspominałeś, że to też rozliczenie z pierwszą połową twojego życia, dorastaniem na przełomie wieków. Pojawia się interpretacja Róż Europy, a utwór Jedwabiu. To jest hołd dla przeszłości, próba odnalezienia jakichś punktów wspólnych. Ten azymut jest istotny, korzenie tak zwane są fundamentalne, ale być może jest jeszcze za tym, kryje się jakaś inna historia.
0: Upraszczając oczywiście, żeby było zabawnie i merytorycznie, to jest trochę taka polityka grubej kreski premiera Mazowieckiego. Natomiast
1: jednak odcięcie.
0: Podsumowanie, bo ja się nie odcinam. Natomiast pomyślałem, że żeby ukonstytuować tę postać na scenie, żeby to nie był wokalista zespołu, tylko żeby to był Wiraszko, no muszę postawić jakiś benchmark na tym timeline'ie, przepraszam za te anglizmy. I takim benchmarkiem na timeline'ie ten album jest. Mam nadzieję, że to jest początek dopiero historii i że kolejne rzeczy w naturalny sposób będą we mnie wypływać.
1: Bardzo jestem ciekawy o inspiracje inne niż wspomnieni muzycy Róż Europy, bo trochę jawisz mi się jako ktoś, kto dobrze okiełznał tych bardów tak zwanych od Woody Guthrie'ego, Dylana i tak dalej. To jest też taka droga właśnie, po prostu bezkompromisowa, bez również stafażu, ani jakichś ornamentów zbędnych. Wychodzisz ty, w 100% jesteś sobą, dajesz swoje serce, po prostu swoje emocje, krew, dzielisz się tym po prostu z publicznością. Masz jakichś takich tuzów, którzy są dla ciebie drogowskazami.
0: Wow, myślę, że nie starczyłoby nam godziny, żeby każdemu złożyć odpowiedni hołd. Bardzo dziękuję za te porównania do Woody'ego i do Boba Dylana, jest to szalona nobilitacja. Wiesz co, pozostanę może przy polskim podwórku. Ja zawsze, wiesz, no jednak moim naturalnym środowiskiem jest słowo. Nigdy sam nie pisałem muzyki poza akordami kowbojskimi na gitarze, czy harcerskimi, jakby niektórzy powiedzieli. Zawsze towarzyszyli mi wspaniali przyjaciele, którzy tę muzykę ubierali w moc zespołu. Tak jest i tym razem. Ja jestem jednak tekściarzem na pierwszym miejscu, na drugim miejscu wokalistą, na trzecim dopiero muzykiem.
1: I całeś dla Zalewskiego, dla Ewy Farn, nawet dla Lady Pan.
0: No, cały czas, no, dzisiaj rozmawiałem nawet z Janem Borysewiczem, także to cały czas się dzieje i gdzieś ta droga autora tekstów bardzo mi od zawsze przyświeca, a co za tym idzie, moimi wielkimi mistrzami, no, licząc chronologicznie, wypadałoby pewnie zacząć od pana Wojciecha Młynarskiego, od Marka Grechuty, no, od Ewy Demarczyk, przechodząc przez lata 80., no, mój wielki mistrz, czyli Grzegorz Ciechowski, oczywiście Kora, Jarek Janiszewski, którego bardzo poważam.
1: Ja. Też trochę sowizdżalstwo, poczucie humoru, dystans.
0: Wow, no wiesz co, to, myślę, że to sowizdżalstwo gdzieś wypłynęło z Jarka w latach 90., a to te lata 80., ta bielizna pierwsza, to jednak były bardzo słodko-gorzkie pejzaże, ale szalenie umiejętne, szalenie fabularne. No aż dochodząc do ostatniego, niestety żyjącego wielkiego mistrza słów, czyli Lecha Janerki, z którym miałem przyjemność dzielić scenę. Mam nadzieję, że jeszcze będzie nam dane cokolwiek zrobić.
1: Bardzo ci dziękuję za to spotkanie. Tak młodo się nie spotkamy.
0: Nomen omen.
1: Ale spotkajmy się ponownie niebawem. Wszystkiego dobrego na muzycznej, artystycznej, ale też tej zawodowej drodze. Michał Wiraszko.
0: Dziękuję Maciek, dziękuję Państwu. Kłaniam się, do usłyszenia.

0: Jedynka Polskie Radio i Martyna Sabach, prosto z Lublina. Wokalistka, autorka tekstów i muzyki. Dobry wieczór, Martyna.
1: Dobry wieczór, witam bardzo serdecznie.
0: Twoja płyta odbiła się echem. Prezentowaliśmy ją w Jedynce. Poszła za tym seria koncertów, festiwali. Tymczasem informacja, że przygotowujesz drugą płytę.
1: Dokładnie tak. Przygotowuję, bo już wydawałam single związane z promocją tego albumu. Właśnie świeżo został wydany utwór Można Gadać. Także ostatni z trzech singli zapowiadających. I cóż, lada moment, bo w czerwcu będzie można usłyszeć cały album, dostać go fizycznie, kupić fizycznie oraz posłuchać w sieci. Także prace się finalizują, by można było to usłyszeć.
0: Trzy single zwiastujące ten album jak trzy asy z rękawa dziś u nas premierowo w Jedynce, ale co ważne, po pierwsze język polski. Powracasz do śpiewania po polsku, co cieszy niezmiernie.
1: Tak, zdecydowanie w języku polskim czuję się najlepiej, najbardziej swobodnie. Także on dominuje w pełni w płycie, znaczy dominuje, ponieważ znajdują się też tak utwory zagraniczne, ale to dlatego, że próbuję też swoich sił, by móc ewentualnie czasem pojawić się za granicą. Ale ten polski to jest to, co słyszę, co czuję i potem najłatwiej jest mi to przelać na teksty, na melodie, bo tak naprawdę jest to takie przesłanie z mojego życia do muzyki, którą też czasami nazywam taką swoją terapią, więc to, co czuję w moim języku, najłatwiej mi się wyraża w moim języku polskim.
0: Martyna Sabach, premierowo dzisiaj wielki powrot wokalistki, autorki muzyki i tekstów w oczekiwaniu na nową płytę, której premiera zapowiedziana jest na czerwiec tego roku.

0: Martyna Sabak dzisiaj w programie pierwszym Polskiego Radia. O teksty zapytam, bardzo życiowe i bardzo mądre. Zwykle tak bywa, że dzielimy się w piosenkach doświadczeniami. Tutaj można gadać, historia o relacjach, o tym, że spędzamy bardzo dużo czasu w swobodnym komunikowaniu się z bliskimi lub dalszymi. Tymczasem możemy ich w ogóle nie znać.
1: Dokładnie tak. To jest taka puenta, która przychodziła mi na myśl bardzo często, kiedy spotykałam się w gronie, w różnych gronach, różnych środowisk i tak myślałam, że gadamy o różnych prostych bzdetach, a czasami nie zapytamy, co u ciebie słychać. Potem wracamy do domu i tak naprawdę nie wiem, czym ta osoba się teraz zajmuje, w jakim jest punkcie swojego życia. Co więcej, wśród rodziny, na rodzinnych obiadkach czy świątecznych spotkaniach zdarzają się sytuacje, że mam wrażenie, że wiemy o sobie najmniej, co w naszym bieżącym życiu, że ta rozmowa toczy się głównie o pogodzie, o jedzeniu, co też jest oczywiście ważne, ale naprawdę mając kogoś obok siebie potrafimy nie być świadomym, w jakim punkcie, w jakim momencie jest ta osoba. Także porusza mnie bardzo to, że też w dobie smartfonów i tego świata, w którym jest dużo komunikatorów, czasami ta komunikacja ostatecznie nie dociera w tym głębokim aspekcie.
0: Absolutnie. No, dotykasz sedna dzisiejszego bardzo przebodźcowanego świata, gdzie te relacje ulegają jakiemuś spłyceniu, albo, a może przeobrażeniu, ale najistotniejszy jest

0: fakt, że te teksty niosą jakąś treść, co w takiej muzyce około jazzowej, prawda, do której się odwołujesz, też nie jest częste i oczywiste. Generalnie zajmują cię relacje współczesnego człowieka.
1: Tak, ja zdecydowanie nazywam się zawsze taką prostą dziewczyną z podwórka, która niezwykle ceni sobie codzienność i takie bycie na co dzień. Okej, mam marzenia i wielkie plany, ale jakby u podstaw tego wszystkiego czuję, że jest taka normalność z każdego dnia wynikająca. I o tym piszę, bo jest mi to bliskie.
0: I znajdujesz remedium na to, by te relacje uzdrawiać albo czynić je zdrowszymi, lepszymi.
1: No próbuję jakby poruszać te tematy, tym samym wsadzać kij w mrowisko, by zachęcić, nakłonić słuchaczy do tego, by też może o tym pomyśleli. Chociaż myślę, że głównie sama sobie tym pomagam, bo to jest taka moja forma właśnie przelania na papier i przemyślenia dla siebie w pierwszej kolejności.
0: Definicja muzykoterapii. Jeszcze jedna rzecz zwróciła moją uwagę. Przepiękne aranżacje. To są naprawdę piosenki i zagrane wyśmienicie, ale i opracowane doskonale z na przykład wybijającą się sekcją dętą.
1: Tak, tutaj idealne miejsce, by wspomnieć o Adamie Jarzmiku, który odpowiada za aranżację oraz muzykę też w części utworów. Także jego zmysł na pewno daje ten efekt. A sekcja dęta, tutaj Kuba Łępa oraz Ignacy Wendt, także nazwiska niezwykle ważne na mapie muzycznej Polski w tym momencie. No i obok nich Piotrek Budniak na perkusji, Michał Zwierniak na gitarze. I to wszystko tworzy taki pełny band, z którym mam zaszczyt grać i dopełniamy się, także to wszystko się klei. Dzięki.
0: Gratuluję i polecamy Państwu twórczość Martyny Sabak, oczekując na pełnowymiarowy album, który już w czerwcu pozwoli, że w jedynce podzielimy się ze słuchaczami jako pierwsi.
1: Oczywiście, będzie mi bardzo miło. Zapraszam do słuchania.

0: Jedynka. Polskie Radio. Lektury Jedynki.
1: Za chwilę Mariusz Bonaszewski przeczyta 13 fragment powieści szpiegowskiej Fałszywa gra Roberta Michniewicza. Kapitan Kraft zadał von Wedelowi pytanie, dlaczego chce wstąpić do Abwehry. Karl tak na nie odpowiedział.
2: Panie Hauptmann, pochodzę z dobrze sytuowanej rodziny. Mamy kilka dochodowych majątków na Pomorzu. Karl wcześniej przygotował odpowiedź na pytanie, którego logicznie się spodziewał. Mówię o tym nie, żeby pochwalić się przed panem, ale aby pan dobrze mnie zrozumiał. Właściwie nie muszę pracować, a przynajmniej nie muszę szukać dochodowego zajęcia. Dlatego spędziłem dłuższy czas podróżując po Europie, poznając różne specjalności w ramach studiów, ćwiczyłem także obce języki. Mówię płynnie po rosyjsku, angielsku, francusku i średnio po polsku. Naturalne byłoby szukanie zajęcia, które pozwoli mi dalej podróżować, używać nabytych umiejętności i znaleźć sens życia. Prosty wniosek. Mógłbym zgłosić się do MSZ. Jest jednak pewne ale. Żyjemy w ciekawych czasach. W najbliższej przyszłości nasza ojczyzna stanie przed dziejowym wyzwaniem. Dojdzie zapewne do starcia z największymi krajami naszego kontynentu. W tym kontekście odpowiedzią na moje oczekiwania byłyby szeregi naszej armii. Ale to też nie byłoby to coś. Nie chciałbym być jedynie wojownikiem. Marzy mi się rola dyplomaty i wojownika, kogoś, kto przeżywa dramatyczne sytuacje w bezpośrednim kontakcie z wrogami Rzeszy i strzeże najważniejszych tajemnic kraju. I to są powody, dla których składam deklarację wstąpienia w szeregi tej elitarnej służby wywiadowczej, jaką jest Abwehra. Przepraszam za przydługi wywód. Muszę przyznać, że jestem pod wrażeniem, przyznał oficer. W ostatnich latach rozmawiałem z wieloma kandydatami do wywiadu i niewielu zaprezentowało się tak dobrze jak pan. Pańskie dojrzałe jak na tak młodego człowieka przemyślenia są klarowne i świadczą o pana wiedzy na temat aktualnej sytuacji politycznej oraz możliwego jej rozwoju. Problematyka międzynarodowa, relacje pomiędzy państwami w Europie i przyczyny takiego, a nie innego biegu wydarzeń były przedmiotem moich studiów. Zarówno na Uniwersytecie Berlińskim, jak i Jagiellońskim oraz w Paryżu. Posiadłem odpowiednią wiedzę pozwalającą, tak mi się wydaje, spojrzeć na poszczególne problemy z punktu widzenia przeciwstawnych stron. Charakter pana studiów i nabyta wiedza stanowią poważny atut, gdy idzie o pana karierę w Abwehrze, ocenił Kraft.
1: Mariusz Bonaszewski przeczytał 13 fragment powieści Roberta Michniewicza Fałszywa gra. Książka i audiobook ukazały się w wydawnictwie Czarna Owca. Jutro ciąg dalszy.
0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.

0: Żyjemy w rewolucyjnych i trudnych czasach. Chodzi o to, żeby je zrozumieć.
1: Nowy, wspaniały świat. W każdą niedzielę po 16 w Jedynce.
0: To program, w którym co tydzień będziemy rozmawiać o tym, co nas interesuje, denerwuje, inspiruje i przeraża. Zapraszam, Karolina Korwin-Piotrowska.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
2: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
3: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
2: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
3: Wygodnie i za darmo.
2: No.
4: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Reklama.

Tu program pierwszy Polskiego Radia, nadawany na falach długich o częstotliwości 225 kHz, na falach ultrakrótkich, lokalnie w technologii DAB+, oraz w internecie i przez urządzenia mobilne. Prawie 4 minuty po północy.

0: Nocy, Patryk Lachowski, dobry wieczór, zapraszam na pierwsze dziś aktualności jedynki. Peter Modziar został oficjalnie wybrany przez parlament na nowego premiera Węgier. Obiecał zmiany, pojednanie i sprawiedliwość. Zdaniem eksperta do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego profesora Macieja Milczanowskiego, nowy szef węgierskiego parlamentu będzie w Unii Europejskiej realizował przede wszystkim interesy własnego kraju.
1: No przecież nie oczekujemy, że to będzie polityk, który będzie wspierał wszystkie, nie wiem, inicjatywy europejskie, zawsze zgadzał się z Polską. Chodzi tylko o racjonalną politykę. To jest polityk węgierski, który działa na rzecz Węgier, dla interesu węgierskiego. Możemy się z nim różnić i to jest okej. Okay. Jest to w obszarze demokratycznego jakiegoś sporu, nieporozumienia. Pewnie będą różne przekonywania i tak dalej, ale nie jest to polityk no, typu właśnie Orbana.
0: Peter Modziar został wybrany na nowego premiera zdecydowaną większością głosów Węgierskiego Zgromadzenia Narodowego. Litwa idzie w ślady Polski. Nasi sąsiedzi jako drugi kraj Unii Europejskiej podpisali umowę SAFE. Wilno otrzyma na obronę prawie 6,5 miliarda euro.
2: Środki, które Wilno otrzyma, zostaną przeznaczone m.in. na rozwój litewskiego wojska, zapasy amunicji oraz projekty związane z kontrmobilnością wojskową. Jesteśmy całkowicie przygotowani do realizacji projektu, ponieważ większość umów została już zawarta, mówił minister obrony Litwy Robertas Kaunas. Część środków posłuży również wzmocnieniu bałtyckiej linii obrony oraz obrony przeciwlotniczej. Flanka wschodnia broni całej Europy, dlatego potrzebuje europejskiej solidarności i wsparcia finansowego, mówił unijny komisarz do spraw obrony Andrius Kubilus. W ceremonii w Wilnie wziął też udział m.in. Piotr Serafin, unijny komisarz odpowiedzialny za budżet.
3: Program SAFE jest na Litwie przedmiotem politycznego konsensusu. Tutaj wszyscy doskonale rozumieją, że program może uczynić nas silniejszym.
2: Pierwsza transza w wysokości prawie miliarda euro zostanie wypłacona Litwie w ciągu 3 miesięcy. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno.
0: W aktualnościach powracamy do kraju. Przez Centrum Łodzi przeszedł 15. Marsz Równości. Jego uczestnicy chcieli wyrazić solidarność ze społecznością LGBTQ+, i sprzeciwić się wykluczeniu, a także zwrócić uwagę na konieczną ich zdaniem legalizację małżeństw jednopłciowych.
4: W marszu wzięły udział osoby ze społeczności LGBTQ+, ich bliscy, a także mieszkańcy miasta i organizacje społeczne. Nie zabrakło tęczowych flag, transparentów i muzyki. Tegoroczne wydarzenie odbyło się pod hasłem Równość bez dwóch zdań. To wydarzenie wiele znaczy dla tej społeczności, podkreślali uczestnicy.
5: Ja się bardzo cieszę, chcę po prostu pokazać ludziom, że jestem z nimi, że też jestem osobą, która nie jest inna, tylko taka sama jak oni.
6: Po prostu to jest ważne dla nas jako część społeczności.
4: Weronika Skibin.
0: Czerwonym nazwała część rosyjskich niezależnych komentatorów. Dzień Zwycięstwa uznawany jest za najważniejsze święto w Rosji. W obawie przed ukraińskimi atakami na Moskwę do stolicy ściągnięto systemy obrony powietrznej z innych regionów kraju. Katy Perry, Shakira czy Alanis Morissette. FIFA opublikowała listę muzyków, którzy wystąpią podczas inauguracji mundialu w każdym z krajów gospodarzy. Piłkarskie Mistrzostwa Świata rozpoczną się w czerwcu, odbędą się w Meksyku, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie.
7: Oprawą artystyczną meczu otwarcia całego turnieju zapewnią Tyla, a także wokaliści Alejandro Fernandez, Danny Ocean czy Belinda oraz zespoły Los Angeles Azules i Mana. Katy Perry wystąpi 12 czerwca na stadionie SoFi w Los Angeles, tuż przed pierwszym meczem Mistrzostw Świata rozgrywanym na terenie Stanów Zjednoczonych. W ceremonii poprzedzającej spotkanie USA z Paragwajem wezmą udział raperzy Future, Lisa, piosenkarka Kanita, wokalista i raper Rima. Podczas meczu otwarcia Kanady przeciwko Bośni i Hercegowinie, który odbędzie się na stadionie w Toronto, wystąpią m.in. wokaliści Alanis Morissette czy Michael Bublé. Shakira, kolumbijska wokalistka, ponownie zaśpiewa hymn piłkarskich Mistrzostw Świata. Piosenka Daj Daj została oficjalnym najważniejszym przebojem zbliżającego się mundialu. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
8: Pogoda.
0: Na północnym wschodzie mgły ograniczające widzialność do 400 metrów, temperatura minimalna od 0 do 6 stopni, ale możliwe przegruntowe przymrozki. To jeśli chodzi o pogodę w nocy. W ciągu dnia na północy i wschodzie może popadać, termometry wskażą od 11 stopni na Podlasiu, około 18 w centrum i do 20 na zachodzie Polski.
8: Jedynka. Polskie Radio.
0: 9 minut po północy, dziś niedziela, 10 dzień maja.

0: i 130 dzień roku. Słońce wzejdzie o 4:51, zajdzie o 20:14. Dzień potrwa zatem 8 godzin i 37 minut, a teraz czas na krótką kartkę z kalendarza. 992 lata temu zmarł Mieszko II, król Polski w latach 1025-1031. W 1031 roku utracił władzę na rzecz księcia Bezpryma. Powrócił na tron w 1032, zmuszony był jednak uznać zwierzchnictwo cesarza i zrezygnować z królewskiego tytułu. 237 lat temu w Warszawie przy Nowym Świecie wzniósł się w powietrze pierwszy w Polsce balon z pasażerami. Po 45 minutach balon wylądował w Białołęce. 100 lat temu Wincenty Witos po raz trzeci objął stanowisko premiera, tworząc centroprawicowy rząd oparty na koalicji PSL-Piasty, Związku Ludowo-Narodowego, Chrześcijańskiej Demokracji i Narodowej Partii Robotniczej. 4 dni później, w konsekwencji zamachu przeprowadzonego przez marszałka Józefa Piłsudskiego, gabinet Witosa ustąpił. 86 lat temu w Wielkiej Brytanii powołano rząd jedności narodowej z Winstonem Churchillem na czele. 11 lat temu w Polsce odbyła się pierwsza tura wyborów prezydenckich. Do drugiej tury przeszli Andrzej Duda i Bronisław Komorowski. 6 lat temu z powodu trwającej epidemii koronawirusa nie odbyła się pierwsza tura wyborów prezydenckich. Imieniny obchodzą Antonina, Antonin, Felix, Sylwester, Izydor oraz Jan. Wszystkiego najlepszego od radiowej jedynki.
1: Autopromocja.
2: Niewyjaśnione tajemnice, zagadkowe wydarzenia, historie, które wstrząsnęły światem, zamachy, zniknięcia, spiski, morderstwa. Co tak naprawdę się wydarzyło? Prawda, która wciąż czeka, by ujrzeć światło dzienne. Archiwum śledztw niedokończonych. Dziś po 18:00.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
3: A jest już prawie 12 minut po północy.

Za konsolę to Tomasz Cieślak, przy mikrofonie Aleksandra Tykarska. Witam i nocną porą zapraszam do wspólnego słuchania muzyki w radiowej jedynce. Na dzisiaj zaplanowałam sobie wydanie trochę rocznicowe, powiedzmy, związane z albumami wydanymi równo 50 lat temu, czyli w roku 1976. No i od takiego albumu właśnie zaczęliśmy, Agents of Fortune, Blue Oyster Club oczywiście. I sporo dzisiaj będzie takiej właśnie muzyki, ale ze względu na to, że no, tych albumów było mnóstwo, to jeszcze przy różnych poszukiwaniach propozycji na dzisiaj nasunęły mi się nowsze, współczesne i polskie, takie właśnie, które inspirowane były tą muzyką z 1976 roku, ale też nie tylko. Dlatego w pierwszej godzinie audycji właśnie sporo takich starszych propozycji, natomiast po godzinie pierwszej dużo będzie polskich i nowszych, ale w audycji dzisiaj także blues i funk, bo posłuchamy też muzyki nigeryjskiego gitarzysty Kizaya Jonesa, który zasłynął jako twórca blue funku, no ale jak wszyscy rósł i dojrzewał muzycznie, słuchając muzyki Jimiego Hendrixa. Zapraszam dzisiaj do słuchania muzyki nocą.

No i to oczywiście kolorowy rok 1976 i funk-rockowy zespół Wild Cherry. Aż mi nawet głupio to Państwu mówić, przecież to jest oczywiste i na pewno to świetnie Państwo wiedzą, ale przypomnę tylko, że zespół założył Rob Parisi, obok niego tutaj w tym nagraniu Ilan Wentz, Ronald Beitel, Mark Avsek, Donny Iris, Coogie Stoddart i Brian Bassett na gitarze elektrycznej. I ten ostatni muzyk zawsze podkreśla, że to niesamowite, jego zdaniem, jak brytyjskie zespoły lat 60. i 70. nauczyły amerykańskich muzyków sięgać do korzeni i właśnie tworzyć taką muzykę, a za przykład... Może nie akurat tego stylu, ale właśnie przykład tego sięgania do korzeni podaje Petera Greena, który założył ten zespół.

Marcel Witkowski na perkusji i to był zespół Butelki Zwrotne z Bydgoszczy. Jeśli się Państwo tutaj dosłyszeli Jimiego Hendrixa, to się nie zdziwię. Muzyka z pogranicza bluesa, surowego rocka z domieszką starego, dobrego rock'n'rolla właśnie w wykonaniu tego zespołu z Bydgoszczy. Jego początki sięgają 2008 roku, ale to właśnie z 2021 pochodzi pierwsza epka, no i Butelki Zwrotne z Bydgoszczy to jest jeden z tych zespołów, które dzisiaj wspominamy jako inspirujące się muzyką, zwłaszcza lat 70., ale także 60., 70., no i ten 1976 rok, wokół niego dzisiaj krążymy, a krążąc, odwiedzamy teraz Nowy Orlean.

Nieco spokojniejsza, refleksyjna, nostalgiczna wersja roku 1976, prosto z Nowego Orleanu, choć i z Hollywood, gdzie Tom Waits nagrał ten album Small Change, czwarty w kolejności swój album studyjny, no i album z jednymi z jego najlepszych wykonań i pomysłów muzycznych, zatopiony w jazzie, bluesie i w sztuce słowa, z którego znamy Toma Waitsa. 22 minuty zostały nam do godziny pierwszej. Słuchają Państwo jedynki i audycji Muzyka Nocą, a my cofamy się w niej o dwie dekady do ery swingu.

Byliśmy w erze swingu, lata 20. i 30., a przed chwilą w erze reggaetonu, czyli przełom lat 2000. Są obserwatorzy i krytycy muzyczni, którzy myśleli i twierdzą, że czas popularności reggaetonu, tego gatunku już minął, ale Bad Bunny dowodzi, że wręcz przeciwnie. Artysta, przypomnę, rozpoczyna wielką trasę koncertową po Europie. 14 lipca zagra w Warszawie i będzie też tematem rozważań na zbliżającej się konferencji Trad Forward, towarzyszącej festiwalowi folkowemu Polskiego Radia Nowa Tradycja. Jako przedstawiciel młodego pokolenia artystów, którzy osiągnęli niebywały sukces w branży muzycznej, sięgając do muzyki swoich korzeni. Takie rozważania już 22 i 23 maja w Warszawie. Oprócz tego rozmowy o tym, jak polscy muzycy mogą przenieść się na europejskie i światowe sceny, jak pogodzić kreatywność artystyczną ze żmudną, codzienną pracą, logistyką i kwestiami finansowymi. Słowem, wszystko to, co artyści i muzycy powinni wiedzieć. Na tę konferencję można się zapisywać do 20 maja. Wszystkie informacje znajdą Państwo w mediach społecznościowych Radiowego Centrum Kultury Ludowej i Festiwalu Nowa Tradycja oraz na stronie nowatradycja.polskieradio.pl. A tę godzinę audycji kończymy muzyką składu z sympatią nazwanego Głupi Komputer. Wracamy po aktualnościach radiowej jedynki.

0: Jedynka. Polskie Radio.
1: Komunikat nadawcy.
2: Szanowni słuchacze, uprzejmie informujemy, że w dniach 11 i 12 maja w godzinach od 9 do 19 program Pierwszy Polskiego Radia nie będzie odbierany na falach długich. Przepraszamy za utrudnienia i zapraszamy do słuchania Jedynki na falach

0: falach ultrakrótkich, w technologii DAB+, aplikacji mobilnej i na stronie jedynkapolskieradio.pl.
1: Komunikat nadawcy.
2: Minęła pierwsza. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Amerykańscy żołnierze stacjonujący w Niemczech mogą zostać przeniesieni do Polski. Mówi o tym w rozmowie z Polskim Radiem prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Większość polskich polityków pozytywnie odbiera taką możliwość. Europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba chce, by w Polsce przybywało jak najwięcej wojsk USA.
3: Natomiast mamy nadzieję, że te wszystkie plany, które ogłasza Donald Trump czy Departament Wojny będą poddane rewizji. Chcielibyśmy, żeby liczba wojsk amerykańskich w Europie nie pozostała zredukowana.
2: Jarosław Sellin z Prawa i Sprawiedliwości uważa, że Rosjanie najbardziej obawiają się wojsk amerykańskich, dlatego powinny one być obecne w krajach wschodniej flanki NATO.
4: Jeżeli ma być takie przesunięcie, to jak najbardziej to chwytajmy. Argument, że to jakoś niszczy solidarne relacje z innymi państwami europejskimi, jest taki sobie. Dlatego, że Niemcy na przykład nie były solidarne z nami i z innymi krajami Europy Środkowej, kiedy budowały Nord Stream 1 i Nord Stream 2.
2: W ubiegłym tygodniu Pentagon informował o planach wycofania z Niemiec 5000 żołnierzy. Później Donald Trump sugerował, że ta liczba może być wyższa. Oficjalnej decyzji w tej sprawie wciąż jednak nie ogłoszono. Péter Modziar objął stanowisko premiera Węgier. Nowy szef rządu odebrał gratulacje od szefów unijnych instytucji po wyborze go na tę funkcję przez Zgromadzenie Narodowe.
5: Przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa mówił tak. To nowy rozdział w węgierskiej historii. Jesteśmy gotowi do współpracy z nowym rządem węgierskim. W Dniu Europy nasze serca są w Budapeszcie. To z kolei wpis na portalu X przewodniczącej Komisji Europejskiej. Ursula von der Leyen napisała, że nadzieja i obietnica odnowy to mocny sygnał w trudnych czasach. Nowy premier Węgier po 24 maja ma być w Brukseli z konkretnymi propozycjami reform, które mają doprowadzić do odblokowania unijnych funduszy. Pieniędzy z europejskiego budżetu i Krajowego Planu Odbudowy w sumie około 17 miliardów euro. Komisja je zamroziła z powodu łamania zasad praworządnościowych, braku niezależności sądownictwa i korupcji za czasów rządów Viktora Orbana. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
2: W aktualnościach teraz Czechy i prawdziwy skandal na boisku. Piłkarskie derby Pragi zakończyły się chaosem i zamieszkami. W końcówce meczu na murawę stadionu Slavii wtargnęli kibice gospodarze, którzy zaatakowali piłkarzy Sparty.
6: Był doliczony czas w meczu Slavii ze Spartą. Gospodarze prowadzili 3-2, a wynik zapewniał im mistrzostwo kraju. To wtedy na murawę wtargnęło kilkuset przedwcześnie świętujących tytuł kibiców. Wiadomo o co najmniej jednym piłkarzu Sparty zaatakowanym przez chuliganów, jednak policja będzie jeszcze analizować zapis z kamer. Na razie prowadzi postępowanie pod kątem zakłócania porządku publicznego. Kibice Slavii obrzucili też racami sektor gości. Mecz został przerwany, a zawodnicy obu drużyn zeszli do szatni. Niedługo później piłkarze Sparty bezpiecznie opuścili stadion autokarem. Slavii grozi teraz walkover. Do zachowania kibiców odniosły się władze klubu. Atak na piłkarzy był przekroczeniem wszelkich granic. Przepraszamy Spartę. Z pokorą przyjmiemy karę od organów dyscyplinarnych i zrobimy wszystko, aby winni nie dostali się już na stadion, napisał w oświadczeniu prezes Slavii Jarosław Twerdzik. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio.
7: To są aktualności jedynki.
2: Jak najczęstsze odrywanie wzroku od monitora, regularne badania profilaktyczne po 50. To dwa ważne i wymieniane przez specjalistów sposoby na dbanie o oczy. Lekarze przypominali wczoraj w Światowy Dzień Okulistyki i okulistów o tym, jak ważna jest profilaktyka wzroku.
8: Po prostu to jest naturalne, że mniej mrugamy przy monitorze, bo na monitorze jest coś ciekawszego, musimy przypilnować coś, co się tam dzieje. I tak było w naturze kiedyś, kiedy tam uciekaliśmy przed, załóżmy, tygrysem, no to mieliśmy oczy szeroko otwarte, żebyśmy czegoś nie przegapili.
2: Mówił w Polskim Radiu 24 okulista Artur Lipiński. Dzień okulistów i okulistyki został ustanowiony w rocznicę urodzin Ferdinanda Monoyera, twórcy definicji dioptrii, jednostki wyrażającej zdolności skupiające soczewki lub układu optycznego. W studiu Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie odbył się wyjątkowy koncert Ludzi Orkiestry. Podczas wydarzenia diamentową batutą uhonorowano wieloletniego dyrektora Orkiestry Polskiego Radia Wojciecha

0: Ciecharejskiego. To wspaniały artysta. Wiele mnie nauczył, przyznaje dyrygent i kompozytor Rafał Kłoczko.
1: Kiedy jeszcze studiowałem w Gdańsku na Akademii Muzycznej, profesor Wojciech Rajski był jednym z pedagogów uczelni. Wiele rad mi dał, bardzo cennych. Zresztą miałem przyjemność pracować z jego orkiestrą sopocką. No i to były takie, powiedzmy, masterclass.
0: Diamentowa batuta trafia do artystów, którzy w szczególny sposób zapisali się w historii polskiej dyrygentury. Polskie Radio przyznaje ją za wybitne kreacje artystyczne, rozsławianie muzyki polskiej w kraju i za granicą oraz przybliżanie jej milionom słuchaczy. Diamentowa batuta została wręczona po raz 14. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
0: W nocy na termometrach od 0 do 6 stopni, gdzieniegdzie możliwe przygruntowe przymrozki. W ciągu dnia już od 11 stopni na Podlasiu do nawet 20 na zachodzie, na północnym wschodzie możliwe jednak opady deszczu. A teraz morska prognoza pogody na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni. Sytuacja baryczna. Wyż 1031 hektopaskali z nadpołudniowej Finlandii słabnie i przemieszcza się na południe. Płytki niż 1015 hektopaskali z nad Białorusi wypełnia się. Bałtyk Południowy. Wiatr północno-wschodni 3 do 4, skręcający na południowo-wschodni i słabnący na 2 do 3 w skali Beauforta. Stan morza 3 do 2. Temperatura powietrza około 7 stopni. Widzialność dobra. Bałtyk Południowo-Wschodni. Wiatr północno-wschodni do północnego 3 do 4, pod koniec zmienny 2 do 3 w skali Beauforta. Stan morza 3 do 2. Temperatura powietrza około 7 stopni, widzialność dobra. Zatoka Pomorska. Wiatr północno-wschodni skręcający na południowo-wschodni 3 do 4 w skali Beauforta. Stan morza 3 do 2, widzialność dobra. Wybrzeże Środkowe. Wiatr północno-wschodni skręcający na południowo-wschodni 2 do 4 w skali Beauforta. Stan morza 3 do 2, widzialność dobra. Zatoka Gdańska. Wiatr z kierunków północnych pod koniec okresu zmienny 2 do 4 w skali Beauforta. Stan morza 2, widzialność dobra. I jeszcze prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtyk Południowy. Wiatr południowo-wschodni przejściowo zmienny 2 do 4 w skali Beauforta. Bałtyk Południowo-Wschodni. Wiatr zmienny przechodzący na kierunki południowe 2 do 4 w skali Beauforta. To była morska prognoza pogody.
2: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
3: Wywiad Rzecza to rozmowa niespieszna i szczera. Rozmowa prawdziwa. Bo najważniejsi są dla nas ludzie i spotkania z nimi.
4: Do rozmowy zaprosiłem multiinstrumentalistę Milo Curtisa, człowieka, który ma wielki wkład w współczesną historię muzyki.
5: Na przełomie lat 60. 70. graliśmy muzykę, którą nazwaliśmy muzyką intuicyjną. Więc chodziło o to, żeby najpierw słuchać, a później grać. I oczywiście pełna improwizacja.
3: Wywiad Rzeta. Dziś po 21 w Jedynce.
4: Serdecznie zapraszam, Remigiusz Grzela.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

prawie 11 minut po godzinie pierwszej słuchają Państwo audycji Muzyka Nocą w Radiowej Jedynce, a za nami Czardina na początek tej godziny. I zespół co prawda nie śpiewał po polsku, ale jest polski. Patryk Walczak na akordeonie, Oliwier Andruszczenko na klarnecie, saksofonie, Hipolit Woźniak na gitarze, a śpiewała Nina Kodorska. I w ten oto sposób zaczynamy godzinę audycji, w której, jeśli dobrze liczę, co najmniej 3/4 propozycji to propozycje polskie z różnych miast w Polsce. To była Warszawa. Zaczynamy też teraz od Warszawy, ale z Brudna.

wszystkim ten kwartet czerpie inspirację, ale to, czego słuchaliśmy przed chwilą, to wybitnie propozycja związana z miastem. Brudno, czyli projekt Jacka Perkoza-Perkowskiego, gitarzysty T-Love i wokalistki Martyny Włodarczyk. To był utwór Lost in Paradise z ich debiutanckiej płyty zatytułowanej zadziornie To jest chore z roku 2023, a teraz w audycji nowość. Błoto i Jon D. prezentują Wyzysk Exploatare, tak się nazywa pierwszy singiel z nadchodzącego albumu Atmosfera. To wspólny projekt rumuńskiego artysty Jona D. i muzyków z Wrocławia, muzyków tworzących zespół Błoto. To przede wszystkim Marek Pędziwiatr na instrumentach klawiszowych i na syntezatorach, Paweł Stachowiak na basie, Marcin Rak na perkusji i Olaf Węgier na saksofonie tenorowym i perkusjonaliach. Wyzysk Exploatare, ten singiel zapowiada nie tylko nowy album, ale także nowe kierunki i brzmienie zespołu.

24 minuty po pierwszej. Wspominałam Państwu, że dzisiaj słuchamy muzyki z dekad lat 60. i 70., prawda? Nieważne, że ten akurat utwór pochodzi z minionego roku, 2025, ale Breakout, The Rolling Stones, The Beatles, Jimi Hendrix czy Fleetwood Mac, to wszystko leży u podstaw tej grupy, której właśnie słuchaliśmy. Grupy Rusty Pine, blues and rollowa, blues rock and rollowa formacja założona w 2015 roku przez rodzeństwo Kasię i Krzyśka Zagajewskich. I to była bluesowa ballada z ich debiutanckiej płyty Rusty Pine, wydanej pod koniec października. To też jest takie przypomnienie, że zespołów, których słuchamy w tej godzinie, łatwo i często może

pewnie częściej byśmy chcieli, ale można posłuchać na żywo na koncertach. I przypomnienie też, że Głupi komputer, którego słuchaliśmy pod koniec pierwszej godziny audycji, wystąpi w tym roku na OFF Festival, tak jak grupa, której teraz też posłuchamy, grupa Nugenea, grupa z Neapolu, związani z disco, funkiem, jazzem i a jakże muzyką lat 70. Massimo Di Lena i Lucio Aquilina na OFF Festivalu 9 sierpnia wystąpią w Katowicach oczywiście.

Recuerdos Lentos, czyli polska odpowiedź na latynoską fiestę prosto z Kuby, bo i ten utwór grali Polacy. Łukasz Bieliński na kongach, Wojtek Kidoń na perkusjonaliach, Kazimierz Nitkiewicz na trąbce, Jan Woźniak na kontrabasie i Hipolit Woźniak na gitarze. To była grupa Buena Wisła, a jeśli się Państwu wydaje, że ładnie grają z nagrania, to proszę się wybrać na ich koncert, bo dopiero w takich okolicznościach pokazują naprawdę, jakie mają możliwości i rozwijają skrzydła. Zresztą tak jak następny zespół, którego posłuchamy w audycji Muzyka Nocą, a że przenieśliśmy się trochę w cieplejsze muzyczne rejony, to w tych pozostajemy. Z Kuby przenosimy się też do Nowego Orleanu, który inspiruje i jest wielką pasją składu Brass Federacja.

Ogun Sola z ostatnio wydanej płyty Brass Federacji, płyty Hot 9. I tutaj w tym przypadku też zachęcam Państwa, żeby słuchać tego zespołu na żywo, jeżeli tylko się da. A na szczęście daje się dość często, bo muzycy mimo bardzo dużego składu i na pewno wielu trudności logistycznych podróżują

dużo i chętnie. W najbliższym czasie wystąpią w Warszawie 15 maja i 16 maja w Szydłowcu, także zachęcam do tego, żeby przede wszystkim słuchać ich na żywo. I tak jak mówiłam, w tej godzinie audycji słuchamy głównie muzyki polskiej i taki też jest następny przykład, zespół Szysz z Wrocławia.

No i kolejny polski wykonawca w tej godzinie muzyki nocą, świetnie na pewno Państwu znany, podświadomie z różnych nagrań, bo Marek Jabłoński, znany jako Maro Maro, to polski muzyk sesyjny, gitarzysta, kompozytor, producent muzyczny. Przez kilka lat związany był z czerwonymi gitarami, no a dla wszystkich użytkowników Instagrama jest świetnie znany jako ten muzyk, który w stylu retro przerabia różne hity z całego świata, nie tylko z lat 70., którym dzisiaj poświęcamy szczególną uwagę. To była przedostatnia propozycja polska w tej godzinie, a teraz już ostatnia, quasi polska można powiedzieć, bo zespół Belgrado tak naprawdę jest z Barcelony, ale wokalistką tego zespołu jest Patrycja Proniewska.

Dopowiem tylko fanom Maro Maro, że utwór, którego wcześniej słuchaliśmy, Higher, pochodzi z najnowszej płyty artysty wydanej pod koniec marca tego roku, z płyty Full Moon. Z kolei to, czego przed chwilą słuchaliśmy, to muzyka zespołu Belgrado z ich debiutanckiej epki El Encuentro, wydanej w lutym tego roku. No i zespół Belgrado to zespół, który łączy dwa miasta, Warszawę i Barcelonę, czyli kulturę polską i hiszpańską, a polskim elementem, jak wspomniałam, jest tutaj wokalistka Patrycja Proniewska. Zespół grający muzykę nowofalową, postpunkową, minimal wave. To była ostatnia z tych polskich propozycji w tej godzinie audycji. Kończymy ją też najnowszym nagraniem od zespołu Snarki Papi, Waves Upon Waves. Słuchamy i wracamy po aktualnościach radiowej Jedynki.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Barytonem
2: i tenorem.
1: Zapraszamy Państwa
2: na dwa głosy.
1: W rytmie rocka albo hip-hopu.
2: A ja wybieram raczej pop i klasycznego rock'n'rolla.
1: Zapraszamy w każdą niedzielę kilka minut po 14.
2: Paweł Sztompkę
1: i Marcin Kuse.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
3: Minęła druga, tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski.